wieczór Państwu. Ja nazywam się Robert Zembrzycki, to jest Plac na Rozdrożu i dzisiaj podejmiemy próbę odpowiedzi na pytanie, czego współczesny człowiek właściwie szuka, gdy mówi, że potrzebuje pomocy, i spróbujemy się zastanowić, czy filozofia wraca do swojej pierwotnej roli, czyli sztuki dobrego życia, i czy może być alternatywą dla psychoterapii. W trakcie audycji możecie Państwo pisać maile. Myślę, że najlepiej będzie na adres mojej audycji, to znaczy rzecz.technologiczna@radio357.pl. Ja postaram się do nich odnieść, a moimi i Państwa gośćmi w dzisiejszy wieczór, żeby zmierzyć się z tym tematem, będą profesor Lech Witkowski, profesor filozofii edukacji, filozofii kultury i epistemologii, oraz dr Lech Kalita, doktor psychologii, psychoterapeuta i superwizor, z którymi usłyszymy się już po tej piosence.

0: To jest Plac na Rozdrożu w Radiu 357. Jesteśmy już tutaj razem z naszymi gośćmi. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: No i na dobry wieczór właśnie mam pytanie takie, można powiedzieć, otwierające. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu filozof kojarzył się głównie z uniwersytetem, a dziś no, słyszymy coraz częściej o właśnie doradztwie filozoficznym. I skąd bierze się ten renesans i czym właściwie jest philosophical counseling, panie profesorze?
1: No, byłbym jeszcze ostrożny z tym renesansem, bo filozofia niczym ani gotowym, ani łatwym do podjęcia. Trzeba się czuć odpowiedzialnym za własne życie, mieć jakiś problem egzystencjalny. Zresztą filozoficzność nam przyrasta wraz ze zmianami w życiu. No, na przykład pojawią się dzieci, czy z czasem wnuki i aż czujemy potrzebę takiego ponownego narodzenia się. Sam to czuję, mam trójkę małych wnuków, w tym jeden pięcioletni Nikodem jest w Hiszpanii, którego pozdrawiam serdecznie, więc ta odpowiedzialność wymaga tego, żebyśmy mieli problem czy kłopot z istnieniem. Zresztą tytuł jednej z kapitalnych książek aforystycznych, filozoficznych Henryka Ellsenberga mówi o kłopocie z istnieniem, gdzie człowiek musi chcieć dać sobie powiedzieć, musi chcieć dać sobie zacząć myśleć o własnym życiu, a to się nie dzieje automatycznie. Studenci przychodzą na zajęcia z filozofii i często mają wdrukowane we własne nastawienie to, że filozofia to jest coś dziwnego, tak? Oni chcą być przygotowani do zawodu, a filozofia otwiera przestrzeń myślenia o przygotowaniu do życia. A to życie jest jeszcze tak często daleko przed takimi młodymi ludźmi, że oni jeszcze nie są gotowi do myślenia filozoficznego.
0: No właśnie, ale w takim razie ten trend pojawia się u ludzi troszeczkę starszych, którzy, tak jak pan profesor powiedział, część tych doświadczeń życiowych mają już za sobą. Ba, w związku z tymi doświadczeniami mają pewne problemy. Więc czy ten trend to tak naprawdę jest nowy trend, czy raczej można na niego patrzeć jako na powrót do źródeł filozofii?
1: Tylko bym może małą korektę zrobił, bo my bardzo doceniamy filozoficzną postawę małych dzieci. Bo ta filozoficzność, ten wysiłek refleksyjności zaczyna się od odwagi zadawania pytań, od poszukiwania, od tego, że dziwimy się światu, że jesteśmy odważni mierzyć się z tym, co wszystkim się wydaje oczywiste, a my jesteśmy uwikłani no właśnie w taką całkowitą, spontaniczną refleksyjność. Zresztą chcę zauważyć, że Olga Tokarczuk mówi, że jesteśmy dotknięci pandemią bezrefleksyjności. Tymczasem właśnie ta bezrefleksyjność, ona przyrasta, często niszcząc takie etapy i elementy przebudzenia małych dzieci. Temu przebudzeniu się często przeszkadza.
0: No tak, to faktycznie jest coś, co obserwujemy na co dzień. Zapytajmy z drugiej strony, czy faktycznie jest tak, że psychologia rzeczywiście oddała filozofii część pola, panie doktorze?
3: Myślę, że raczej jest tak, że to pole poszerza się na tyle, że potrzebuje coraz większej liczby oddziaływań, żeby wspólnie próbować jakoś w tym polu operować, jakoś pomagać ludziom, zwłaszcza tam, gdzie w polu pojawia się więcej cierpienia. Ja też myślę, że to, co pan profesor powiedział o problemie z istnieniem, że trzeba chcieć mieć problem z istnieniem, to jest bardzo pięknie sformułowana motywacja części osób korzystających z psychoterapii, ale tylko części, tej może bardziej refleksyjnej części, jest też spora grupa takich osób, które chyba nie tyle dostrzegają problem z istnieniem i chcą się nim zająć, co raczej nie chcą przeżywać cierpienia. I myślę, że tutaj być może jest pewne ryzyko utraty refleksyjności, jeśli ktoś liczy na to, że osoba z zewnątrz to cierpienie z kogoś zdejmie. Jeśli ktoś liczy na to, że bez własnej refleksyjności będzie mógł poddać się tylko oddziaływaniom, które to cierpienie złagodzą albo całkowicie sprawią, że ono zniknie.
0: Rozumiem, że w takim razie uważa pan, że ta filozofia może być po prostu uzupełnieniem terapii, dodatkową pomocą, taką, no chciałoby się rzec, drugą nogą, na której osoba z problemami może się oprzeć, tak?
3: Myślę, że tak i wydaje mi się, że bardzo zależy to od potrzeb poszczególnych osób. Myślę, że część osób faktycznie przede wszystkim potrzebuje ulgi od objawów, zwłaszcza jeśli to są dotkliwe, warunkowane często biologicznie objawy chorobowe. Są też osoby, które dużo bardziej potrzebują jednak wspólnego poszukiwania znaczeń. Myślę, że tutaj wkład filozofii jest ogromny.
0: Ja też tak myślę, panie profesorze.
1: Tak, jeśli mogę się włączyć.
0: Oczywiście.
1: W filozofii zwłaszcza niczego nie obiecujemy, tak? To mamy wyzwanie związane z tym, żeby często przełamywać opór, bo do psychoterapeuty to często osoby przychodzą, a filozofia wymaga tego, żeby samemu się otworzyć najpierw na własną refleksyjność, pokonać własne opory, własne nawyki, także wyniesione ze szkoły, z rytmu życia, gdzie role zawodowe zamykają troskę, a tu chodzi o to, żeby nagle w przestrzeni pustki egzystencjalnej czy kryzysu zacząć zadawać sobie właśnie pytania, takie typowe dziecięce, zacząć się znowu dziwić, szukać okazji do przebudzenia. Zresztą ja bardzo często studentów próbuję złapać na tym, że przychodzą na zajęcia z filozofii i nie są gotowi do tego. Próbuję pokazać, pan doktor słusznie zauważył, że praca na znaczeniach językowych jest bardzo ważna, ale głównie chodzi o to, żeby nie narzucać jakieś znaczenia, tylko nagle uświadomić człowiekowi, że zbanalizował coś, że zamknął się w jakimś stereotypie, w jakimś spłyceniu, które rytualizuje pozór, które nie jest wystarczająco, no właśnie, takie dramatyczne, gdzie pytanie o znaczenie to jest pytanie o własne istnienie. Ja na przykład studentom stawiam taki problem, że oni przychodzą i ja pytam, czy wy jesteście tu w ogóle obecni? Żeby nagle uświadomić im, że muszą sami sobie zadać pytanie, co to znaczy być obecnym? Czy dojdzie u nas do spotkania? Czy wy jesteście przebudzeni? No ciałko się przebudziło i przyszli na zajęcia, ale co to znaczy być przebudzonym? I w zapleczu filozoficznej refleksji, to nie wcale akademickiej, no w tym wypadku Hermana Hessego często im przywołuje, laureata Nagrody Nobla z literatury, przecież słynnego na kampusach uniwersyteckich, który podał definicję człowieka przebudzonego. I ja mówię studentom, proszę się zastanowić, spojrzeć do lustra, czy jesteście przebudzeni, bo to jest związane z odwagą, motywacją do szukania drogi do siebie, do własnej prawdy, autentyczności, która zresztą jest zdradliwa. No, wystarczy przypomnieć Gombrowicza. Kto uwierzył we własną autentyczność, stracił szansę na nią. Więc tutaj jest cała wielka praca do wykonania, tak bym powiedział na początek.
0: Dobrze. I ja się z tym zgadzam. Natomiast mam pytanie, no bo to odejście ludzi od terapii psychologii na rzecz filozofii, u nas to jest trend, który nawet jeszcze nie zaczął raczkować. Dopiero się do tego przymierza, ale na Zachodzie, w Stanach Zjednoczonych, to już jest fakt, to się stało. I zastanawiam się i chciałbym wspólnie z panami też się nad tym zastanowić, z czego to wynika? Czy to jest kwestia tego, że faktycznie nastąpiła taka medykalizacja codzienności? Czy to wynika z tego, że po prostu zbyt łatwo nadajemy pewne etykiety psychologiczne zwykłym kryzysom życiowym, które każdego z nas dotykają? I czy to jest tak, że faktycznie każdy gorszy dzień wymaga diagnozy, panie doktorze?
3: Ja myślę, że może to być związane z faktem, że psychoterapia jest dziedziną, myślę, że jednak dużo bardziej wewnętrznie skonfliktowaną i niespójną. Postrzegam filozofię jako szlachetniejszą i czystszą w tym sensie, że tak jak pan profesor powiedział, filozofia niczego nie musi obiecywać. Psychoterapia już tu na wstępie jest wewnętrznie jednak nieco skonfliktowana, bo nie może obiecywać oczywiście wskazania właściwych znaczeń. Tu całkowicie zgadzam się z panem profesorem. Nie istnieją znaczenia, które można narzucić jako te właściwe czy te słuszne, ale jednocześnie psychoterapia, będąc bliżej medycyny, w niektórych sprawach koniecznie musi coś obiecać. Na przykład musi obiecać, że zastosowanie danych narzędzi osobie w klinicznej depresji pomoże obniżyć ryzyko zachowań samobójczych. To jest taka obietnica, której oczekujemy od dobrej, rzetelnie umocowanej psychoterapii. Więc myślę, że być może taka potrzeba odejścia w kierunku form czystszych, mniej poplątanych, mniej wewnętrznie pogubionych, być może to jest jedna z przyczyn, dla których w niektórych społeczeństwach pojawiają się takie potrzeby skorzystania z rozmowy z kimś, kto może zaoferować właśnie jasno zdefiniowany ten rodzaj rozmowy. Szukamy wspólnie znaczeń, rozmawiamy o znaczeniach, nie musząc niczego obiecywać, bo osoba, która się zgłasza, nie cierpi na żadną jednostkę chorobową.
1: Mhm. Ja bym dodał, jeśli wolno. Mianowicie ludzie sobie uświadomili, że tak z jednej strony są przygotowywani właściwie do wypełniania tylko ról w przestrzeni społecznej, natomiast no, życie bywa ciągle dłuższe, coraz częściej wpadamy w pułapkę czasu wolnego, prawda? Kiedy jesteśmy na emeryturze, na rencie, chorobowo, osamotnieni, więc tego czasu wolnego jest dużo, a ani edukacja, ani nawet psychoterapia czy media nie pomagają w tym, mimo że duża część podręczników psychologicznych, nawet jakbym za duża, jest taką próbą popularnego zachęcania. Daj sobie pomóc. Tymczasem tu chodzi o to, że spróbuj spojrzeć na siebie inaczej, ale to wymaga no, przezwyciężenia własnego nastawienia. Tutaj chciałbym przywołać taką kapitalną sztukę analityczną, którą zrobił Roman Ingarden, przyglądając się kategorii czasu wolnego. Normalnie się sądzi, że czas wolny to jest przejaw wolności, która pozwala ludziom się w pełni realizować i ponieważ mamy coraz więcej czasu wolnego, no to hulaj dusza, piekła nie ma. Wszyscy wiedzą, że mają przestrzeń właśnie takiej wolności i samorealizacji. Tymczasem Ingarden pokazał, że czas wolny to jest czas pusty. Czas, w którym nikt nie czeka, nikt nam nie powie, co mamy robić. I zadaniem człowieka jest nadawać sens własnemu życiu w takim przedziale, za który on sam zaczyna być i musi zacząć czuć odpowiedzialność, bo inaczej zginie właśnie w tym ciężarze właśnie takiej nadmiernej pustki, jałowości i będzie starał się zabijać czas, nieświadom, że to czas zabija go. I to jest właśnie taka finezja ostrzeżenia filozoficznego, że trzeba zacząć patrzeć inaczej na własną przestrzeń, zanim zwrócimy się do kogoś, od kogo będziemy chcieli oczekiwać gotowych recept.
0: Tak, a ja bym chciał wrócić jeszcze na sekundę do dziedziny psychologii i z takim pytaniem, panie doktorze, czy po pierwsze psychoterapia bywa nadużywana w dzisiejszych czasach, a po drugie, to właściwie powiązane pytanie, gdzie kończy się taki normalny kryzys życiowy, a zaczyna, brzydko mówiąc, jednostka chorobowa wymagająca leczenia?
3: Oczywiście najprostszą i jednocześnie najbardziej ograniczoną przez swoją prostotę odpowiedź znajdziemy w podręcznikach diagnostycznych, w słynnych manualach diagnostycznych dla psychiatrów. Tam odpowiedź jest precyzyjnie, punkt po punkcie wyłożona. Do kiedy mówimy o zdrowiu, od kiedy mówimy o chorobie. Ale oczywiście są to niezbędne w medycynie ramy diagnostyczne, z kolei w przypadku psychoterapeutów rzeczywiście część osób szuka psychoterapii ze względu na zaburzenia i choroby psychiczne, dokładnie podążając za wytycznymi z podręcznika możemy wskazać, jakie to kłopoty. Część osób doświadcza cierpienia, subiektywnego cierpienia, ale być może gdyby przyłożyć tamte kategorie diagnostyczne, to rzeczywiście nie spełniają kryteriów danego zaburzenia czy danej jednostki chorobowej. I myślę, że to łączy się z odpowiedzią na pierwsze pańskie pytanie, to znaczy, czy psychoterapia bywa nadużywana? Poza tym, że bywa nadużywana na rozmaite sposoby, jak chyba większość ludzkich aktywności bywa nadużywana na rozmaite sposoby, to myślę, że bywa nadużywana również w taki sposób, że bywa oferowana bez namysłu, bez refleksji nad tym rozgraniczeniem, o którym powiedziałem przed chwilą. Czy oferujemy komuś spotkania, które być może są próbą rozmowy o subiektywnym cierpieniu, ale jednocześnie uczciwie możemy powiedzieć, że ktoś nie cierpi na zaburzenie psychiczne. Czy oferujemy psychoterapię właśnie dlatego, że ktoś spełnia wszelkie kryteria danej choroby czy danego zaburzenia? Jeśli bezkrytycznie oferujemy psychoterapię, bo ktoś przyszedł do gabinetu, a tym bardziej, bo ktoś chce zostawić w tym gabinecie pieniądze, bez żadnej refleksji, bez żadnego namysłu nad tym, po co ten ktoś przyszedł, czego szuka, czy jest chory, czy cierpi, czy szuka znaczeń. Jeśli tego nie ma, jest tylko sprzedawanie usługi, to rzeczywiście jest to jakiś rodzaj nadużycia.
0: No i właśnie o tym dokładnie, czego szuka współczesny człowiek, to znaczy, czy bardziej cierpi z powodu depresji, czy z powodu utraty sensu życia, zastanowimy się już po tej piosence.

0: To jest Plac na Rozdrożu, gdzie zastanawiamy się dzisiaj, czy współczesnemu człowiekowi do poradzenia sobie z problemami bardziej potrzebna jest psychologia, czy może jednak filozofia. Wspólnie ze mną nad tym problemem zastanawiają się goście dzisiejszej audycji, profesor Lech Witkowski i dr Lech Kalita. Ale zanim przejdziemy do dalszej części rozmowy, to jeszcze przypominam Państwu, że można pisać do nas na rzecz.technologiczna@radio357.pl i można też komentować na stronie facebookowej Radia 357 post zwiastujący dzisiejszą audycję. Wszelkiego rodzaju komentarze są jak najbardziej mile widziane i spróbujemy się do niektórych z nich odnieść. A ja wracam już do pytania, które zajawiłem przed piosenką. No właśnie, czy współczesny człowiek cierpi bardziej z powodu depresji, czy z powodu utraty sensu życia w domyśle?
1: Jeśli wolno...
0: Oczywiście, ja proszę bardzo, panie profesorze.
1: Uwagę na taką paradoksalną dramatyczność sytuacji, gdzie te bariery są z jednej strony w człowieku, w jego nawykach, a z drugiej strony nie mają wystarczających bodźców, żeby no właśnie się przebudzić, narodzić. Trzeba nim wstrząsnąć. Takie dwa przykłady tutaj kluczowe, żeby pokazać, że filozoficzna myśl nie musi być obudowana traktatami wielkimi, filozoficznymi. No to chcę sięgnąć do dwóch wierszy, do dwóch poetów. Mianowicie Tadeusz Różewicz w poemacie Spadanie zauważył taką dosyć wstrząsającą, pewnie zaskakującą dla wielu cechę naszej kondycji współczesnego człowieka, mianowicie, że nie można mu pokazać, że jest na dnie, że spada nawet. Wszystko, co można mu zrobić, to pomóc mu zobaczyć. A ta pomoc zobaczenia wymaga zmiany jego postawy. I teraz gdzie jest bariera paradoksalna, która uniemożliwia tę zmianę postawy? No to na to z kolei zwróciła uwagę genialnie Wisława Szymborska w takim, no właśnie, paradoksalnym wierszu pod tytułem Pochwała złego o sobie mniemania, gdzie ona pokazuje już w syntezie, w ostatniej linijce wiersza, gdzie pokazuje, jak zwierzęta zadowolone są z siebie, jak pożrą inne zwierzęta. Puenta filozoficzna jest taka, nic bardziej zwierzęcego niż czyste sumienie na trzeciej planecie od Słońca. Więc cały problem polega nie na tym, że ludzie cierpią, tylko że są za bardzo często zadowoleni z siebie, przypisują sobie czyste sumienie, ja nie mam sobie nic do zarzucenia, nie zrobiłem nic w życiu złego, no więc dlaczego ma mi się nie udawać? Po czym się okazuje, że właśnie trzeba by radykalnie nie tyle komuś pokazać, że coś złego zrobił, tylko dać mu takie wstrząsające impulsy poprzez zadawanie na przykład pytań, które ja nazywam pytaniami wybuchowymi. No cóż mi po kimś, kto myśli tak samo jak ja. Słynne pytanie Bachtina, które obala taką naszą skłonność obrastania ludźmi, którzy myślą tak samo jak my, którzy współczują, kiedy my tego oczekujemy, a niektórzy będą nas zmuszali do takiej refleksji samokrytycznej, która właśnie tego czystego sumienia trochę nas pozbawi i zacznie nas orientować na myślenie, w którym sami zaczniemy patrzeć i widzieć, że z nami coś jest nie tak, z naszej winy. Tyle bym w tym momencie dodał.
0: Panie doktorze?
2: Ja może wróciłbym do pańskiego pytania z trochę innej strony. Czy depresja, czy utrata sensu życia? Bo myślę, że bardzo to dotyka tego, o czym mówiłem przed przerwą. To znaczy, jak bardzo z perspektywy z kolei psychologa czy psychoterapeuty potrzebujemy najpierw rozeznać się, z czym mamy do czynienia. Jeśli utrata sensu życia, to moim zdaniem dużo sensu ma zaproszenie do rozmowy o sensie życia, które będzie przede wszystkim aktywizować kogoś w obszarze filozoficznym. Bardzo podobało mi się to, co pan profesor mówił o czasie wolnym według Ingardena i pomyślałem, że właściwie mamy piękny przykład dużo bardziej pesymistycznej kolejnej iteracji podobnych poglądów u Hana, Byung-Chul Hana, koreańsko-niemieckiego filozofa, który już mniej o wyzwaniu tworzenia znaczeń w czasie wolnym, bardziej o przekleństwie konieczności bycia produktywnym i o nieumiejętności nudzenia się jako chorobie współczesnych społeczeństw. Ale myślę, że rozmawiałbym o tym, z osobą, która doświadcza utraty sensu życia. Natomiast gdybym był w kontakcie z kimś, kto choruje na depresję, kto ze względu na tę depresję nie jest w stanie dosłownie podnieść się z łóżka, bo czasem ludzie tak chorują na depresję, nie jest w stanie chodzić do pracy, nie jest w stanie zajmować się dziećmi, nie jest w stanie wykonywać czynności wokół siebie samoobsługowych, myślę, że wówczas przesunąłbym pewnie na dużo, dużo później na okres zdrowia, czy przynajmniej zaawansowanego zdrowienia. Ten rodzaj rozmowy o sensie czasu wolnego. Tak, a myślę, że dużo bardziej takie okoliczności wymagałyby korzystania z narzędzi. No to właśnie, co mówiłem o tym wewnętrznym konflikcie psychoterapii. Tu niestety potrzebujemy coś obiecać. Potrzebujemy obiecać, że znamy pewne sposoby postępowania, które z wyników badań statystycznych wiemy, że mają większą szansę niż inne, żeby ta osoba nie podjęła aktów samobójczych, tylko zaczęła nieco bardziej aktywizować się w życiu. Na przykład takie sposoby prowadzenia rozmowy, które pozwolą tej osobie nieco odnaleźć w sobie afekt złości, który całkowicie zgubiła, przestać kierować ten afekt tylko do środka, ku sobie, chociaż trochę uruchamiać się w relacjach interpersonalnych. Tutaj no myślę, że potrzeba właśnie tego, co jest znacznie bardziej lokalne niż filozofia, co jest też znacznie bardziej powierzchowne i płytkie, ale jednak zawiera jakiś rodzaj doraźnej obietnicy, co nieco wiemy na ten temat, co nieco wiemy o tym, że taki i taki sposób postępowania ma istotnie, statystycznie większą szansę na to, żeby zakończyć się większą aktywnością, a nie ruchem w kierunku na przykład aktów samobójczych.
1: Bo ja bym wrócił jeszcze do tego wątku, który pan doktor słusznie podjął, mianowicie kwestii tego, jak rozmawiać. Otóż filozoficzna rozmowa no jednak nie musi obiecywać właściwie niczego, nie musi nakazywać, nie musi kierować w jakimś dążeniu, bo mamy przecież paradygmatyczny taki ideał sokratejski, gdzie kluczową formą rozmowy jest zadawanie pytań. I właśnie ja bym chciał uczulić, że filozoficzne myślenie polega i to wejście w to doradztwo, jeśli już tego słowa używać, wiąże się z tym, że musimy zacząć człowiekowi zadawać pytania dotyczące jego, których sam sobie nie zadał, i to staje się otwarciem drogi. Na przykład, czy w czymś jesteś dobry, czy podejmowałeś wysiłek bycia dobrym, czyli ten porządek wirtuozerii, żeby troszczyć się o to, żeby w czymś być dobrym. Czy masz jakieś pasje, tak? Czy obudziłeś w sobie jakieś dążenia i zainteresowania? Zgodnie zresztą z tym, o czym pisał Hegel, że każdy człowiek ma w sobie geniusza wewnętrznego z różnych powodów, także z własnej winy i z winy własnego środowiska. Bywa, że i tego geniusza wewnętrznego nie dotknął, bo się nigdy nie zastanawiał nad tym, co go naprawdę pasjonuje. Tymczasem i wirtuozeria, i pasje to są te dwa przekroje, które powinny wpisywać się w naszą interakcję ze światem kultury, ze światem społecznym. I jeszcze to wymaga trzeciego kroku. Zresztą ja tutaj przywołuję słowa spod tytułu mojej takiej książki Humanistyka stosowana, gdzie kluczowe ukierunkowania pytań filozoficznych dotyczą wirtuozerii, pasji i trzecie to jest inicjacji. Mianowicie zachęty do tego, no to weź zajrzyj, czy czytałeś coś poezji, tak? Czy z kimś miałeś okazję pójść na dobry film. Więc to są takie pytania, które zmieniają myślenie, wcale nie nakazując niczego. Wysiłek zadawania pytań staje się wzorcem postawy filozoficznej.
0: To ja jeszcze pociągnę dalej tę myśl, a właściwie dam panu ją pociągnąć dalej, bo mam pytanie w takim razie, jakie narzędzia daje nam filozofia właśnie dla ludzi w potrzebie? I mówiąc tutaj o narzędziach filozoficznych, mam oczywiście na myśli wszelkiego rodzaju filozoficzne postawy od sokratejskiej przez epikurejską i stoicyzm.
1: No więc ja mogę tylko udzielić mojej odpowiedzi. Nie chcę odpowiadać za całą filozofię, zresztą filozofię. Są wątki, z którymi się nie zgadzamy. Ja sobie wytworzyłem taką perspektywę, w której mówię, że żeby pomóc człowiekowi, trzeba uruchamiać w jego funkcjonowaniu, także w relacjach ze światem, ale i z sobą samym, coś, co ja nazywam efektem wybuchowym. który ma takie po pierwsze trzy odsłony. Po pierwsze trzeba nim wstrząsnąć, żeby miał jakieś przeżycie. Najpierw oporu, gniewu, buntu, a potem zdziwienia, że można mu obalić jakieś oczywistości. Filozofia zaczyna się od obalania oczywistości, którymi człowiek obrósł tak, że już nie potrafi się podnieść, bo to nie chodzi o to, że on się nie potrafi podnieść z łóżka, on się nie potrafi podnieść także z ciężaru oczywistości, tej pustki, którą banalność tego podejścia niesie, więc wstrząśnięcie, trzeba mu coś zburzyć. Zburzyć mu naiwność, zburzyć mu iluzję właśnie takiej bezwinnego podejścia do siebie. Po drugie, trzeba mu otworzyć oczy. Tak? To przebudzenie oznacza, że mu próbujemy właśnie nie pokazać, tylko dać mu możliwość spotkania z czymś, na co on otworzy oczy ze zdziwienia i zobaczy, no na przykład, że można nawet po próbie samobójczej żyć. Prawda? Tutaj Olga Tokarczuk ma rację, że refleksyjność można budować sięgając do literatury, bo człowiek w samotności, w rozpaczy, w beznadziei nie jest czymś wyjątkowym. Na ten temat literatura i poezja i proza dużo pisała, więc jak ktoś się czuje takim wyjątkową ofiarą losu, no to można mu podpowiedzieć, żeby zobaczył, jak sobie inni z tą sytuacją radzili. I trzecie w związku z tym, że to przeżycie, przemiana musi być właśnie tym trzecim etapem po tym otwarciu oczu, czyli takim przebudzeniu, żeby on znalazł dla siebie jakąś pojedynczą, jak ja to mówię, perłę myślową. I teraz te perły myślowe są możliwe w takich, no krótko już powiem, pięciu postawach. Po pierwsze, formą jest zmiana zwykłego, obiegowego znaczenia słowa, którym człowiek się posługiwał. Czy ty na pewno jesteś obecny w rozmowach z własnym dzieckiem, a dziecko potrafi wyczuć, że ktoś rytualizuje pozór obecności, prawda? Więc pytanie o zmianę znaczeń podstawowych słów. Po drugie, pojawić się muszą nowe słowa spoza słownika. Filozofia odważa się właśnie mówić o paradoksalności, mówić, jak to w myśleniu o dialogu Gadamer mówi, że nie wystarczy szukać porozumienia czy nawet rozumienia kogoś, ale jest potrzebne odsłonięcie sobie horyzontu nieuświadamianych przedrozumień, które przesądzają o naszym zablokowaniu sobie myślenia. Potem są te właśnie pytania dramatyczne, które człowiekowi nie przychodzą do głowy, ale postawienie jego wobec tych pytań, no, pozwala właśnie pokazać mu całą dramaturgię także jego zamknięcia, jego niezdolności stanięcia przed niewygodnym być może lustrem. I kolejnym krokiem to jest to, żeby przywoływać tezy, które są paradoksalne, które pozwalają zaprzeczyć właśnie obiegowemu myśleniu, a są już wpisane w jakieś fragmenty filozoficzne. No, przywołam jako ilustrację jedno zdanie jeszcze z tych aforyzmów Kłopot z istnieniem Elsenberga, bowiem to, o czym tutaj rozmawiamy, wymaga pewnej walki z sobą samym. I teza aforystyczna Elsenberga jest taka: o wartości walki rozstrzyga nie skala szans powodzenia, bo ktoś może powiedzieć, no jaką mi dajesz szansę, że ja z tego wyjdę. Nie skala szans powodzenia, ale ranga sprawy, o którą się toczy. Więc na dobrą sprawę bywa, że ludziom nie można pomóc ani filozoficznie, ani psychoterapeutycznie, kiedy wprawdzie cierpią, ale cierpią za mało, znaczy cierpią egoistycznie. No dla przykładu, żałoba to jest zadanie wykonania pracy żałoby, jak mówią klasycy psychoanalizy, a nie rozczulania, rozpamiętywania siebie samego, bo trzeba odzyskać wartość straty, jak można by powiedzieć. I wreszcie to oznacza, że filozoficznie staniemy się kimś funkcjonującym już na nowych zasadach, kiedy no właśnie to spojrzenie będzie inne. Spojrzenie na siebie, na drugiego człowieka, na własne życie. Nawet rozpacz tutaj pomaga. Ja, ponieważ napisałem książkę tą psychodynamicznej teorii Ericksona, więc ja zauważyłem, że część także psychologów nie do końca rozumie słowo rozpacz. Rozpacz czasami jest za płytka, żeby mogła zadziałać. Ona może być sprzymierzeńcem, także filozoficznym, kiedy człowiekowi damy narzędzia do tego, żeby zaczął w innym języku na siebie patrzeć. No tyle bym powiedział.
3: Tu jest,
2: mógłbym tutaj bezpośrednio nawiązać do tego, co pan profesor powiedział. Proszę. Krótko, ale myślę, że może to być uzupełniające spojrzenie z tej drugiej strony, bo ponownie pomyślałem, że faktycznie, słuchając pana profesora, pomyślałem, że psychoterapia z zazdrością spogląda na filozofię, bo my nie możemy sobie pozwolić na pełną swobodę zadawania wybuchowych pytań, mimo pełnego docenienia wartości tych wybuchowych pytań. Ja powiedziałbym, że zasadą, która organizuje etykę odpowiedzialnych psychoterapeutów, niezależnie od orientacji ich teoretycznej czy nurtu, prawdopodobnie jest taka, myślę, żeby po pierwsze nie szkodzić i w związku z tym psychoterapeuta musi często umieć czegoś nie powiedzieć, a nie tylko umieć coś powiedzieć. Umieć o coś nie zapytać, a nie tylko umieć o coś zapytać. Tak sobie to wyobraziłem, że psychoterapia nie może się odważać na bezkompromisową eksplorację przeżyć. Ona co prawda podąża w podobnych kierunkach co filozofia, w rozmowie często zmierza podobnymi ścieżkami, ale może tam, gdzie filozof kroczy śmiało i z podniesionym czołem, tam psychoterapeuta stawia drobne i niepewne kroczki. Często cofa się i zatrzymuje.
0: No, daliście nam, panowie, sporo materiałów do przemyślenia, to teraz proponuję chwilę refleksji przy tym numerze, a potem wrócimy oczywiście jeszcze do tematu.

0: To jest Plac na Rozdrożu. Dzisiaj psychologia, chciałoby się powiedzieć, kontra filozofia. Mamy też maila od słuchaczki w tym temacie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, pani Marto. Świetny temat audycji, pisze pani Marta, i jakże potrzebny. Świetni są też zaproszeni eksperci, którzy wykazują się znakomitą wiedzą i doświadczeniem, które to doskonale przekładają w rozmowie na antenie. Ja sama jestem studentką Therapeutic Counseling w UK, a sama coraz częściej zastanawiam się nad włączeniem elementów filozofii do mojej praktyki. Zdecydowanie pewne aspekty filozofii były potrzebne mi samej, jak na przykład kwestia lojalności, na przykład wobec innych, przyjaźni i wobec nas samych, o wolności od i do i tak dalej. To też planuję udać się na cykliczne spotkania filozoficzne dla wszystkich, odbywające się w pubie w okolicznej dzielnicy Manchesteru w każdy wtorek wieczorem. I właśnie tutaj też temat porusza pani Marta, o którym panowie rozmawiali. Pisze, że z jej klientami zdarza jej się rozmawiać o znaczeniu słów i zdarzeń dla nich, a choćby ostatnio o normalności, co okazało się zostać użyte w znaczeniu naturalności. Na przykład pewne zachowanie nie było dla kogoś normalne w porównaniu z poprzednimi zachowaniami i mogło mieć pejoratywne znaczenie, a okazało się, że zostało użyte w neutralnym sensie. No te znaczenia i semantyka to jest zresztą znany problem. Bardzo dziękujemy za tę wiadomość, pani Marto, a ja wracam do moich gości, moich i państwa gości, do profesora Lecha Witkowskiego i doktora Lecha Kality. I rozmawialiśmy przed chwilą właśnie na ten temat. No tutaj pojawia się jakby pytanie o te zagrożenia. Mówi pan, że psychologia ma trochę więcej ograniczeń niż filozofia, że zazdrościcie pewnej wolności filozofom. I właśnie, to pytanie w takim razie, czy filozofia może zaszkodzić takim osobom z problemami? To znaczy, czy mogą paść pytania, na które pacjent nie jest jeszcze gotowy, panie doktorze?
1: Wracając do przykładu, który tu się pojawił, rozmowy z osobą, która jest w depresji i możliwości formułowania pytań, które mają wybuchowy potencjał, jak pan profesor powiedział. Myślę, że gdybyśmy mówili o osobie, która rzeczywiście jest pogrążona w klinicznej depresji, chyba mogę powiedzieć, że z dużym prawdopodobieństwem możemy prognozować. Nie powiem, że wiemy to, ale że możemy prognozować z dużym prawdopodobieństwem, że zadanie pytania tak zupełnie wprost, bez stworzenia odpowiedniego, bezpiecznego kontekstu w rozmowie, zadanie wprost pytania o wybuchowym potencjale, czy ta osoba kiedykolwiek myślała, żeby wziąć odpowiedzialność za to, w jaki sposób spędza wolny czas. Podejrzewam, że u osoby w głębokiej klinicznej depresji miałoby dużo większy potencjał zwiększenia jej poczucia winy. Ktoś taki mógłby, mimo dowolnych intencji osoby zadającej pytanie, poczuć się przede wszystkim skrytykowany czy skrytykowana, poczuć, że w tym pytaniu jest drugie dno, że tak naprawdę rozmówca myśli, że nie biorę odpowiedzialności za swoje życie i że to źle, że jestem niedobrą osobą. Oczywiście nie wiemy, jak by było, więc mówię, to nie jest tak, że wiemy to, ale gdybanie, psychologia rozumiem. Pozwala nam to prognozować. Pozwala nam przewidywać, że z dużym prawdopodobieństwem to jest pytanie, którego byśmy nie zadali osobie w klinicznej depresji.
0: Dobrze, tej formie, to w takim razie, panie profesorze, to właśnie ja mam do pana pytanie. Tak. Czy w takim razie, w dobie, kiedy ta filozofia nabiera znaczenia także w charakterze właśnie działań będących uzupełnieniem bądź zastępstwem dla ewentualnej terapii, czy filozof powinien umieć powiedzieć, proszę iść do psychiatry i przyznać się, że pewne problemy pacjenta, czy w tym wypadku rozmówcy, po prostu wykraczają poza kompetencje filozofa?
2: No, złapię pana za słowo i powiem, że filozof nie może właściwie o nic prosić. Bo pan zapytał, czy może prosić, żeby poszedł do... Więc my o nic nie prosimy.
0: No, zasugerować, o tak.
2: Ale nie, no właśnie dlatego mówię, pytania, które zadajemy, to nie są pytania, które mają komuś coś zasugerować, dlatego że on może odrzucić to takie pytanie. I w tym sensie punkt wyjścia, jakby ten, od którego pan zaczął tą ostatnią naszą rundę, czy filozofia może zaszkodzić, to ja mogę powiedzieć, filozofia musi próbować dać sytuację, w której będzie możliwa zmiana. I to przykład tego, jak to jest ważne. Mianowicie wiele osób nie radzi sobie ze sobą, ze światem i tak dalej, bo ma bardzo silne roszczenia normatywne. To znaczy na przykład poszukuje i operuje jednoznacznościami, które są jednostronne, które są wyabsolutyzowane. Nie radzą sobie z sytuacją ambiwalentną, mającą złożoności, wymagającą prawda, takiego elastycznego widzenia dwubiegunowości, która nie jest jeszcze chorobą afektywną dwubiegunową, tylko jest dwustronnym łączeniem przeciwnych, jednocześnie niezbędnych do życia i do wartościowego radzenia sobie ze złożonością strukturalną sytuacji cechami. Więc ja mówię zresztą studentom zawsze, jeżeli nam się spotkanie filozoficzne powiedzie, to wy musicie wrócić do domu przemienieni w odwadze zadawania sobie pytań i poszukiwania dla siebie rozwiązań, a nie tego, że pójdzie

0: na szczęście, jak i filozofia tym bardziej, od takiej postawy rewolucyjnej. Są jeszcze u nas wśród filozofów, na przykład w tradycji takiej analitycznej, takie dosyć surowe sądy ustawiające na przykład metafizykę poza obszarem sensownego dyskursu, bez świadomości, że ten dyskurs się także zmienia. Więc człowiek zbuntowany to nie jest rewolucjonista, który potrafi wskazać jeden właściwy kierunek. To jest przede wszystkim człowiek, który wie, że nie ma prawa do no właśnie takiego roszczenia normatywnego, że on wie lepiej, że on może mieć czyste sumienie. Prawdziwy pedagog, prawdziwy filozof nie ma prawa do czystego sumienia. Nie ma prawa do tego, żeby budować narrację, w której on się będzie komfortowo czuł. Natomiast ta zmiana to wiąże się z tym, że trzeba zaszkodzić człowiekowi w zakresie jego roszczeń normatywnych, które są aż uzurpacjami nieuświadomionymi sobie. Florian Znaniecki używał tutaj zwrotu uroszczenia. Nawet w nauce bywają uroszczenia, kiedy się absolutyzuje jakąś narrację. A tutaj ten bunt musi dotyczyć przestrzeni, w której ktoś nie chce wyjść z horyzontu własnej wygody, własnego nawyku, własnej bezrefleksyjności. I jest jedynie szansa, okazja, możliwość do uwrażliwienia się na jakiś aspekt, nawet pojedyncze słowo, pojedynczy przykład dotyczący właśnie tego, że znajdziemy się w sytuacji, w której zmieni nam się filozofia myślenia o świecie.
1: Ja bym chciał tu wrócić na chwilę na psychologiczną stronę tego dyskursu, bo to oczywiście wszystko, co pan powiedział, jest ogromną wartością. Natomiast zastanawiam się, czy, no bo filozofowie nie są szkoleni w rozpoznawaniu jednostek chorobowych tak jak są psycholodzy. Mogą nie zauważyć pewnych objawów u pacjenta, które dla psychologa jasno będą wskazywały na taki czy inny problem. I w takim razie mówię, tu oczywiście zakładamy sytuację, że ten philosophical counseling, czyli to doradztwo filozoficzne, przepraszam, staje się trendem, który jest równie popularny jak psychoterapia dzisiaj. Czy brak regulacji takiego filozoficznego doradztwa może potencjalnie być niebezpieczny dla ludzi, którzy chcieliby z niego korzystać?
2: Ja chyba wolałbym zastąpić pojęcie regulacji pojęciem edukacji, to znaczy mniej widzę potencjału w odgórnej regulacji dostępu do doradców filozoficznych, więcej sensu widzę w szerokim edukowaniu, co oferuje filozofia, co oferuje psychoterapia, komu być może bardziej potrzeba w danym momencie życia leczenia psychiatrycznego albo leczenia psychoterapeutycznego, a kto mógłby chodzić do psychoterapeuty i 20 lat, a właściwie i tak dużo bardziej skorzysta z rozmowy z filozofem, jeśli potrzebuje partnera do tworzenia własnego sensu życia. Więc myślę, że edukacja w tym zakresie byłaby bardzo potrzebna. Tak też myślę, że chyba wszyscy refleksyjni ludzie w ogóle bardzo potrzebują tego filozoficznego buntu, o którym pan profesor mówił, a psychoterapeuci powinni być refleksyjni, więc może jeszcze bardziej potrzebują filozofów i wsparcia w filozoficznym buncie, ale myślę też, że część pacjentów, część ludzi chorujących bardzo potrzebuje psychoterapii, również psychiatrii, farmakoterapii, żeby wyzdrowieć do takiego stanu, który umożliwi im podjęcie filozoficznego buntu, jeśli ktoś jest w takim momencie życia, w którym roszczenia tego normatywne przeplatają się z biologiczną dysfunkcją mózgu, z izolacją społeczną, może rzeczywiście potrzebuje wyzdrowieć, żeby móc się zbuntować.
0: Tylko jedno zdanie bym dodał.
1: Jedno zdanie. Aczkolwiek faktycznie jedno, bo już nam się kończy czas. Proszę bardzo, panie profesorze.
0: To jedno zdanie brzmi tak. Słowo doradca jest nadmiernie roszczeniowe. W tej chwili w dyskursie i filozoficznym, i pedagogicznym przebija się słowo towarzyszenie. Rozmowa, która towarzyszy trudnej sytuacji, a nie doradza w Więc filozofia staje się przestrzenią zaproszenia do refleksyjności, w której partnerzy myślą o niej do końca. Dziękuję.
1: Bardzo, bardzo.

0: Bardzo dziękuję moimi i Państwa towarzyszami w dzisiejszej rozmowie. Byli profesor Lech Witkowski, profesor filozofii, i doktor Lech Kalita, doktor psychologii i psychoterapeuta. Dziękuję bardzo, życzę miłego wieczoru.
1: Dziękuję bardzo.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Nocne powtórki.
2: Co państwo na to?
3: A nawet co państwo lato, bo przecież są wakacje. Julia Nowaczyńska, Katarzyna Pasierbik i Marcin Cichoński. Mówimy państwu dzień dobry. Jak pokazują statystyki Urzędu Transportu Kolejowego, rok 2025 był rekordowy i przełomowy pod względem ilości pasażerów. Kolej obsłużyła niemal 439 milionów pasażerów. W porównaniu z 2024 rokiem to wynik wyższy, uwaga, o ponad 31,5 miliona pasażerów właśnie. Statystyczny mieszkaniec kraju skorzystał z kolei średnio 11,7 razy, czyli prawie 12 razy w roku. A jednocześnie w oczach wielu Polaków pytanie, czy to kwestia naszego przywiązania do przeszłości i pewnego rodzaju stereotypów, z którymi kolej się zmaga, uchodzi kolej za niepunktualną i zawodną. Jak to wygląda w faktach? Zostawiając na bok czas pandemii, tam spadek liczby pasażerów jest najbardziej zrozumiały, liczba pasażerów rośnie w sposób stały od 2014 roku, czyli już przez 12 lat. I tutaj cytat. Uzyskane rezultaty pokazują, że kolej stała się dla wielu osób podstawowym środkiem codziennej mobilności. Dostępność transportu kolejowego w skali kraju zapewnia stabilny system usług publicznych, które niezmiennie dominują w strukturze przewozów pasażerskich. Jak państwo się domyślają, mógł to powiedzieć ktoś, kto z transportu kolejowym jest związany, konkretnie doktor inżynier Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego. To oczywiście prawda, ale jeśli popatrzymy na aglomerację śląską, stołeczną i trójmiejską, to potwierdzimy te dane. Ale wciąż mamy na mapie Polski rejony, które są białymi plamami, w których wykluczenie komunikacyjne jest tak duże, że nikt nawet nie myśli o podróży transportem publicznym. A co dopiero mówić o kolei? Trzeba przyznać, że starania są jednak zauważalne. 14 czerwca tego roku zapisał się jako historyczna data dla mieszkańców Łomży, do których kolej powróciła po 33 laty. Bezpośrednie połączenia z Warszawą zostaną przywrócone mniej więcej za rok. Czynione są starania, i to trzeba przyznać, inwestycje, by kolej była szybsza i coraz bardziej niezawodna. Rozwój kolei to rozwój gospodarki. To ogromne, naprawdę ogromne zamówienia, z których korzystają przedsiębiorcy i mali, i wielcy. Są to zamówienia i dla firm publicznych, i partnerstwa publiczno-prywatne. Większa liczba połączeń i szybkie połączenia to oczywiście turystyka. Zarówno krajowa, jak i zagraniczna. Zachęta do tego, by przyjeżdżało do nas więcej osób, które jak w słynnym filmie Przed wschodem słońca, tam do Wiednia, do danego miasta przybywali pociągiem. Ale to usprawnienie pracy milionów ludzi. Szansa na to, że po pracy mają jeszcze jakiekolwiek życie rodzinne, że szybko wrócą z centrum biznesowego do miejsca zamieszkania. Cudzoziemcy, do tego dzisiaj wrócimy, polską koleją kochają jeździć. W ankiecie grupy Transport and Environment polska kolej jest powyżej średniej, jeżeli chodzi o punktualność. Wciąż daleko nam do Szwajcarii, ale zdecydowanie wyprzedzamy kraje południa Europy. To pewnie nikogo nie zaskoczy, takie jak Grecja, Włochy, ale pewnie wielu słuchaczy zdziwi to, że jesteśmy lepsi w punktualności niż Szwecja czy Niemcy. Dzisiejsze pytanie to, czy lubię jeździć polską koleją? Proszę zajrzeć do naszej aplikacji, proszę dać prostą odpowiedź tak lub nie. Z nami jest, bardzo się z tego cieszę, prezes Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu, pan Paweł Rydzyński. Dzień dobry panu.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: No, pewnie na pytanie, czy lubi pan jeździć polską koleją, pan zapewne odpowie twierdząco.
4: Tak, oczywiście, bardzo lubię i trochę jakby w nawiązaniu do tego, co pan powiedział, oczywiście jako pasażer, statystyczny użytkownik kolei niejednokrotnie irytuje się na ofertę, ale trzeba przyznać, że z biegiem lat ten poziom niezadowolenia, czy te momenty do wyrażenia swojego niezadowolenia są rzeczywiście coraz mniejsze. Ja tylko jeszcze dodam tytułem uzupełnienia tego, co pan powiedział na samym początku odnośnie tych statystyk. Wszystko wskazuje na to, że ten rok będzie po raz kolejny lepszy od poprzedniego, gdyż dane z pierwszych kilku miesięcy wskazują, że mamy przyrost liczby pasażerów rok do roku, patrząc na analogiczny okres w 2025 roku, około kolejne 10%.
3: I to bardzo dobra statystyka, wspierająca zarówno transport publiczny, transport kolejowy, ale powiedzmy sobie szczerze, także bardzo proekologiczna. Natomiast moje dzieci są fanami kolei. Uwielbiają przejazdy koleją nawet na najkrótszych trasach. Co zrobić, żeby rodzinie, bo jeżeli popatrzę, to rzeczywiście oczywiście, jak ja osobiście mam się wybrać z Warszawy do Poznania albo z Warszawy do Gdańska i mam porównać cenę przejazdu samochodem w pojedynkę na tej trasie koleją lub właśnie ze wspomnianym samochodem spalinowym, no to nie ma porównania. Kolej wychodzi zdecydowanie taniej. A co zrobić, żeby te przejazdy rodzinne dla czterech osób na przykład, no żeby tutaj ta kalkulacja na rzecz kolei też wyglądała pozytywnie?
4: Będę szczery i nie ukrywam, że wygłoszę być może niepopularny wniosek, ale ja uważam, że połączenia kolejowe, korzystanie z transportu kolejowego w Polsce nie jest to. I mam zarówno na myśli pociągi najwyższej kategorii, czyli Pendolino, chociaż rzeczywiście ktoś teraz się może oburzyć, no jak to? 170 zł, podstawowa cena biletu, no okej, ulgowy tańszy, ale przemnażając to przez 3 czy 4 osoby w dwie strony, no to wtedy już wychodzi całkiem pokaźny pieniądz. Natomiast ja w dalszym ciągu uważam, biorąc pod uwagę oferowany czas przejazdu, komfort podróży i tak dalej, nie wspominając oczywiście, że można kupić bilety z wyprzedzeniem w promocji tańsze, to jest konkurencyjna cena biletu, biorąc pod uwagę, ile kosztuje utrzymanie i amortyzacja samochodu. Natomiast to też trzeba pamiętać o tym, że bo to Pendolino często jest pokazywane jako właśnie ten rzekomo drogi przykład transportu kolejowego. Natomiast jeżeli dla kogoś Pendolino jest za drogie, no to oczywiście istnieje możliwość korzystania z tańszych pociągów dalekobieżnych, które nie są o wiele gorsze, jeżeli chodzi o standard połączeń. Nie jadą też znacznie dłużej, bo na przykład porównując czas przejazdu Pendolino i czas przejazdu nie Pendolino na trasie na przykład z Warszawy do Trójmiasta, to pociąg nie Pendolino jedzie jakieś 30-40 minut dłużej, a kosztuje połowę ceny. To już wtedy nie jest 170 zł, tylko na przykład 80 czy 90.
3: Ostatnio drugą klasą z Warszawy do Poznania w 2 godziny 25 minut Intercity przejechałem za 69 zł. Uważam to za bardzo dobrą cenę. Ale co zrobić, żeby te białe plamy na mapie komunikacyjnej znikały? Patrząc na sieć transportu, wciąż widzimy jeszcze podział na zabory. To jest oczywiście naturalne i historii nie zmienimy. Ale co zmienić, żeby zmienić tę siatkę połączeń, żeby tych łomż było jak najwięcej, żeby te połączenia kolejowe wracały. To są przecież ogromne, miliardowe inwestycje.
4: Tak, i tu trzeba jasno powiedzieć, że nie ma co liczyć na to, że tak jak, nie wiem, politycy przed wyborami obiecują, to można wrócić do
3: gubimy pana?
4: W programach, że jak ja wygram wybory, no, moja partia wygra wybory, to będzie kolej w każdym powiecie, prawda? No ale to jest oczywiście mrzonka. Natomiast no, trzeba też uczciwie powiedzieć, patrząc na to, co się wydarzyło w ostatnich kilku latach, no to tych łomż, o których pan wspomina, pojawiło się na mapie całkiem sporo. Przygotowując się do naszej rozmowy, sprawdziłem listę reaktywacji połączeń kolejowych w ostatnich akurat 4 lata sobie założyłem. No i na tej liście jest około 500 kilometrów tras reaktywowanych w ruchu pasażerskim. W ostatnim czasie połączenia odzyskały Ciechocinek, Braniewo, Karpacz, Kłobuck, Knurów. Lotnisko w Pyrzowicach dostało połączenia kolejowe, a w najbliższym czasie kolej po wielu latach wróci do Polic. Niedługo wróci do Śremu, niedługo wróci do Bytowa, do Bogatyni, do Jastrzębia-Zdroju, największego miasta bez kolei, prawie 100-tysięcznego, gdzie po ponad 30 latach będzie powrót połączeń kolejowych, więc tych białych plam będzie coraz mniej, jeżeli chodzi o transport kolejowy. Natomiast sednem jest oczywiście to, i tutaj trzeba to jasno powiedzieć, kolej nie dojedzie do każdej miejscowości, nie będzie kolei w każdym powiecie, bo to są za duże wydatki i za duże też niejednokrotnie, no nie wszędzie ta kolej musi być.
3: Panie Pawle, prosimy bardziej do słuchawki. Gubimy pana raz na jakiś czas.
4: Teraz?
3: Tak, teraz dobrze. Teraz? Tak.
4: Dobrze, przepraszam. Awaria na łączach. Dobrze, więc nie wszędzie kolej musi dojeżdżać, bo kolej jest bardzo droga, jeżeli chodzi o inwestycje w infrastrukturę, ale też nie ma co ukrywać, że jest bardzo droga, jeżeli chodzi o codzienne funkcjonowanie. Dopłaty do połączeń kolejowych są bardzo wysokie. I sednem jest też to, żeby była nie tyle dobra kolej, co dobry transport publiczny. Czyli kolej jako kręgosłup komunikacyjny i całej Polski, i poszczególnych regionów w powiązaniu z dobrze zorganizowanymi autobusowymi liniami dowozowymi. Są dwa takie województwa, które są wzorami, jeżeli chodzi o to, że oprócz tego mają całkiem niezłą kolej regionalną, to mają właśnie również bardzo rozbudowany system połączeń autobusowych dowozowych, skomunikowanych z pociągami, ze wspólnymi rozwiązaniami biletowymi. To jest województwo małopolskie i to jest województwo łódzkie. I tak jak mówię, tam nikt nigdy nie powie, że do każdej gminy na terenie województwa małopolskiego będzie dojeżdżał pociąg, ale w powiązaniu kolej plus autobus, już patrząc na cały region, połączy. Całe województwo, tak, ta oferta transportu publicznego pokazywana jako całość już jest naprawdę bardzo przyzwoita.
3: Pełna zgoda. Ja mam też jednocześnie takie poczucie, że są miejsca, gdzie w polskiej kolei mental, czyli to, że jesteśmy dla ludzi przede wszystkim, się zmieniło i tam wprowadzane są wszelkiego rodzaju udogodnienia, które mogą być prowadzone. Z drugiej strony sobie patrzę na lokalne podwórko i to, że nie ma pociągu osobowego, który z Nowego Dworu Mazowieckiego dowodzi ludzi, a 50% tego miasta pracuje w Warszawie w godziny 8, no jest jakimś nieporozumieniem. Mam do pana pytanie proste, konsumenckie. Jak często zdarza się panu kupować przez internet, użyję nazw, na przykład przez takie platformy jak Allegro czy Vinted?
4: Nigdy nie kupiłem biletu przez takie.
3: Nie, ja nie mówię Vinted, mówię o przedmiotach codziennego użytku, ubraniu.
4: No raczej częściej niż rzadziej.
3: No więc widzi pan, że tam ten zakup jest nieprawdopodobnie intuicyjny. A jak pan oceni proces zakupu przez internet biletów w kolejach mazowieckich?
4: Nie kupowałem akurat nigdy w kolejach mazowieckich biletu przez internet. Kupowałem przez internet bilety na pociągi innych przewoźników. Mogło mi się zdarzyć kupienie biletu na koleje mazowieckie przez ogólnodostępne portale do sprzedaży, więc nie odniosę się do samej strony kolei mazowieckich, ale z innych znanych mi własnych systemów sprzedaży biletów innych przewoźników, no raczej doszedłbym do wniosku, że to są przyjazne i intuicyjne.
3: Prawda jest natomiast taka, że Intercity zgadza się, natomiast im dalej wchodzimy w te połączenia lokalne, to brakuje takich niezwykle przyjaznych, prostych sposobów zakupu. Panie Pawle, powrócimy do rozmowy na końcu audycji. Sam jestem ciekawy, jak podchodzą do tego słuchacze. Dziękuję pięknie za tę rozmowę.
4: Dziękuję, ale mam prośbę, panie redaktorze.
3: Tak.
4: Wróćmy proszę w drugim naszym wejściu do kwestii Nowego Dworu Mazowieckiego, bo chciałbym się do tego odnieść. Więc
3: dobrze.
4: Pamiętajmy o tym, żeby o Nowym Dworze...
3: To może teraz, jeszcze proszę bardzo.
4: Ja nie chcę być adwokatem diabła, ale w kontekście tego, co pan powiedział, akurat nie znam konkretnego przypadku, że tam na 8 nie ma dobrego połączenia do Warszawy, ale linia z Nowego Dworu, czyli dla osób, które nie znają aglomeracji warszawskiej, linia, którą jedzie się z Warszawy do Trójmiasta, tak? Z Olsztyna i tak dalej, ale oczywiście to jest bardzo istotna linia, która obsługuje właśnie obszar Nowego Dworu, Legionowa i tak
3: łączy
4: dalej.
3: Dwa lotniska, Modlin, Okęcie.
4: No to stoję jeszcze swoją drogą. To jest jeden z takich wyrazistych, bardzo jaskrawych przykładów, jak duży problem związany z niewystarczającą przepustowością infrastruktury ma polska kolej. Bo jeżeli pan mieszka w Nowym Dworze i dojeżdża pan do Warszawy, to zapewne pan zauważył w rozkładzie jazdy, że te pociągi nie kursują regularnie co, nie wiem, 15 czy 20 minut cyklicznie, tylko raz jadą co 10, raz jadą co 25,
3: a raz za co godzinę, tak.
4: Dokładnie, a raz co godziny. Dlaczego?
3: Bo przepuszczają
4: rozkład
3: inne.
4: Układa się w taki sposób, dokładnie, rozkłady na najbardziej obciążonych trasach układa się nie w taki sposób, żeby były atrakcyjne dla pasażera, tylko żeby upchnąć wszystko kolanem, żeby dało się przejechać. Niestety.
3: Tutaj kropka na teraz, bo wrócimy do rozmowy na końcu audycji. Paweł Rydzyński, prezes Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu. Bardzo ciekawa rozmowa, do niej powrócimy, a z nami jest pan Bartosz. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Słucham, panie Bartosz.
5: Ja powiem tak, jeśli chodzi o kolej, muszę przyznać, że rzadko mi się zdarzało jeździć, ale nie było żadnych większych problemów. Naprawdę, no co prawda ja dopiero mając już ponad 20 lat, jak taki byłem specyficzny, że pojechałem po raz pierwszy koleją i były to łatwe połączenia, co prawda to były z tymi największymi miastami, chociaż muszę tu stwierdzić, że rzeczywiście dobrze, że my odbudowujemy de facto tą kolej, która zostanie wtedy w latach 90. tak trochę zapomniana i niestety zdegradowana, ponieważ ja osobiście mam taki tylko problem, że nie ma bezpośredniego połączenia z takim małym miastem Sokowem Podlaskim, do którego którym kiedyś było połączenie kolejowe, ale zostało niestety zlikwidowane. Teraz podobno chyba tam też ma powrócić. I rzeczywiście to jest taki największy problem z tymi takimi mniejszymi miejscowościami, ale słyszałem, że podobno tam ma powrócić ta kolej i to byłoby bardzo dobry ruch, bo właśnie trzeba, to jednak jest zawsze trochę czy to ekonomicznie, czy też nawet już chyba ekologicznie, trochę lepsze niż te właśnie te samochody. I taka też sieć kolei byłaby czymś takim też dla zwykłych ludzi o wiele lepszym. No, ja naprawdę bardzo liczę i właśnie to jest taki smutek, tylko że wie pan, my tak mamy, że raz coś budujemy, potem likwidujemy i znowu budujemy.
3: Panie Bartoszu, tak ja mam nadzieję, że to jest tak, jakby boom na autostrady i drogi ekspresowe, teraz będzie boom na budowanie połączeń kolejowych. Dziękuję panu pięknie.
5: I tramwajów też w miastach, mam nadzieję, bo to też wielkie, uważam, że udowodnienie.
3: Tak, no teraz w Warszawie jest to dla wielu kierowców utrapienie, bo się tych tras tramwajów bardzo dużo buduje. Jest pani z nami Katarzyna. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Dziękuję bardzo za to, że mogę wypowiedzieć się. Przesłuchałam całą rozmowę i faktycznie była bardzo interesująca. Chciałabym się odnieść do wielu rzeczy, ale nie wiem, czy
3: spróbujmy, spróbujmy ustawić najważniejszą priorytet.
6: Tak, przede wszystkim chciałam powiedzieć, że jestem osobą bez samochodu i bez prawa jazdy, więc wydaje mi się, że z kolei korzystam bardzo dużo. Mieszkam w takiej centralnej części Warszawy, czyli na Ochocie, i właśnie chciałam odnieść się do tego, co pan powiedział chyba na początku, że tak naprawdę w Warszawie można fantastycznie dojechać do różnych części właśnie Warszawy, nie korzystając z autobusów, które bardzo często są właśnie przepełnione. My tutaj właśnie ze Żwirki i Góry, ze stacji możemy dojechać na Wolę. Czasami na przykład decyduje się pojechać do sklepu zamiast wziąć autobus. Teraz
3: zresztą.
6: Tak, dokładnie. Więc i te pociągi są tak naprawdę zwykle na czas. Jeśli się spóźniają, to się dosłownie spóźniają kilka minut, więc wydaje mi się, że to nie jest tak ogromna różnica w porównaniu do autobusów.
3: Natomiast do tej punktualności dzisiaj wrócimy, ale ona jest zaskakująca w stosunku do wielu krajów Europy.
6: Tak, dokładnie. Natomiast ja chciałam jeszcze zwrócić uwagę właśnie na to, że w różnych województwach tych różnie wygląda, ale ja na przykład jestem pod ogromnym wrażeniem w ostatnich kilku latach rozwoju kolei dolnośląskich, ponieważ regularnie bywam we Wrocławiu, w Legnicy, skąd pochodzą, gdzie mieszkają moi rodzice, i tam koleje dolnośląskie są naprawdę niesamowite, ponieważ oni z roku na rok, czy może nawet od kilka miesięcy, dodają nowe miejsca, do których można pociągami dojechać, takie malutkie miejscowości, gdzie na przykład, nie wiem, jest jakieś jezioro albo jakaś mniejsza atrakcja turystyczna, po to również, żeby właśnie uatrakcyjnić, żeby zachęcić ludzi do odwiedzania Dolnego Śląska.
3: I czyli tak wypad za miasto to w piątek po pracy jest jak najbardziej możliwy nad jezioro, tylko korzystając. No właśnie, to jest lato, do tego zachęcamy. Pani Kasiu, bardzo serdecznie dziękuję. Ja nawet nie powiedziałem, że numer telefonu do nas to jest 510-357-357, a to jest budujące, że państwo znają na pamięć. Proszę też zajrzeć do aplikacji na stronę internetową, wziąć udział w sądzie, czy lubię jeździć polską koleją. Pytanie tylko delikatnie prowokacyjne. Przed nami dwie rozmowy jeszcze telefoniczne z przed krótkim utworem muzycznym, bardzo ładnym zresztą. Pan Paweł, dzień dobry.
7: Dzień dobry. Ja chyba trochę dorzucę dziegciu do tej łyżki, do tej beczki miodu.
3: Bardzo proszę, czyli będzie narzekanko.
7: Nie aż tak, ale sam nie korzystam z pociągu ze względów takich praktycznych, bo dużo jeżdżę biznesowo w tą i z powrotem, także nie mam na to czasu, ale tak ostatnio, jak sobie próbuję przypomnieć 5-10 znajomych, którzy korzystali z komunikacji kolejowej w Polsce, żaden z nich nie miał takiej możliwości, żeby skorzystać po prostu z punktualnego pociągu. Mhm. Albo gdzieś utknęli w polu, na przykład jak były to, no okej, no było ciepło, nawet, to nie mówimy o tych 30 stopniach upałach, ale było ciepło. Już tam znajomy stał godzinę w polu i w dusznym pociągu. Drugi znajomy jechał ze Śląska do Warszawy, spóźnił się 15 minut na przesiadkę, w sensie pociąg się spóźnił, więc utknął i 3 godziny później był w miejscu docelowym. Jeszcze ktoś inny też próbował dojechać i oczywiście przesiadka znowu się nie udała. Moja mama niedawno jechała tutaj z Poznania, z okolic Poznania do Nadmorza. No to tak zwany przemytnik z Przemyśla, słynny pociąg, spóźnił się 1,5 godziny.
3: Co za sympatyczna tak, nazwa, ciekawe na skąd się wzięło.
7: Też nie wiem. Natomiast niestety jest tak, że nawet gdyby człowiek chciał, to mam takie wrażenie, że ten poziom zaufania do tego, że dojedzie na czas w miejsce, do którego chce dojechać, a ma alternatywę w postaci samochodu, to ze względu na to ryzyko, czy tego nie będzie jednak korzystał. Póki nie zadbamy o to, żeby to było faktycznie punktualne, godne zaufania i takie pewne, no to będzie trudno też o to, żeby to było wybierane jako stała forma komunikacji.
3: Panie Pawle, proszę słuchać do końca naszej audycji. Będziemy mieli zaskakujące dane. Bardzo serdecznie panu dziękuję. Otrzymuję też tekstówki. Pan Łukasz z Krosna napisał: Panie redaktorze Cichy, uwielbiam jeździć koleją. Już w sobotę do Warszawy wybieram się na bieg Powstania Warszawskiego pociągiem. Jedynie ponad 7 godzin z autobusową komunikacją zastępczą po drodze, ale remonty teraz, żeby było szybciej i wygodniej później. Pozdrawiamy serdecznie wszyscy ci, którzy podróżowali na południe od Warszawy przez lata, na przykład do Radomia Skarżyska. Tam się przyzwyczaili do takich prac zastępczych, a teraz jeździ się bardzo szybko. Pani Emilia z Piaseczna. Panie redaktorze, kocham kolej od dziecka. To ciocia we mnie wskrzesiła miłość do pociągu i tak to trwa od 45 lat. Cudowny czas, cudowni ludzie na trasie. No tak, no bo jeszcze poznajemy ludzi i często, no właśnie jak wspomnianym przeze mnie filmie przed wschodem słońca, powstają nawet związki na lata. Pani Aniu, jakie pani ma doświadczenie z polską koleją?
8: Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry pani.
8: Dzień dobry panie Marcinie. Przede wszystkim chciałam podziękować za charakter audycji, takiej beztroski w kontekście niedzisiejszych audycji, nawet letnich, politycznych, które wprowadzały, tak powiem, nerwowe sytuacje czasami, komentarze. No wie pan co, ja lubię jeździć koleją. Lubię, pomimo tego, że czasami bywa zawodne, jak pan wcześniej wspomniał, który dzwonił, że mam problem z zaufaniem na zwyczajnym świecie, ale jest to fajne, bo to jest zakłócenie rutyny. Można popatrzeć sobie przez okno, można poczytać książkę, można posłuchać audiobooka, można nawiązać relacje i tutaj nie trzeba pretekstu żadnego, żeby zagadać do człowieka i po prostu uśmiechnąć się. Tak więc tutaj wszystkim polecam.
3: A to są pani doświadczenia? Naprawdę nawiązywanie relacji? Nie tylko takich krótkochwilnych, ale też takich dłuższych?
8: Nie, o dłuższych nie chodzi, tylko chodzi o takie sympatyczne małe chwile, które po prostu powodują, że jest nam przyjemniej. Tak więc tutaj polecam wszystkim. Z kolei ten film ma też dwa końce, bo no dzwonię z Gorzowa Wielkopolskiego, tak więc sytuacja tutaj jest troszeczkę skomplikowana, bo zaczyna być powoli białą plamą. Tutaj pozdrawiam wszystkie osoby, które są z Gorzowa Wielkopolskiego oraz osoby, które dojeżdżają czy też wyjeżdżają z Gorzowa, próbują wyjechać. Także czasami są pociągi odwoływane, często spóźnione i czasami mamy wrażenie, że jesteśmy wykluczeni. Także to jest ten duży minus, ale mimo wszystko lubię. Lubię jeździć kolejami. Także to jest tyle, co bym chciała powiedzieć właśnie.
3: Dziękuję pięknie. Dziękujemy i pozdrawiamy Gorzów Wielkopolski. Kolej to fantastyczny środek komunikacji, pisze pan Mikołaj. Ekologiczny i ekonomiczny, ale co najważniejsze, prospołeczny i bezpieczny. Co najistotniejsze, możemy poznać ciekawe osoby, porozmawiać, a to ważne w dzisiejszych czasach. Dzięki kolei otwieramy się na społeczeństwo. Teraz za chwilę nagranie zespołu The Police, ale tylko powiem państwu, że te widoki za oknem są zaskakujące. Pamiętam kiedyś swoją podróż na trasie Bydgoszcz-Kościerzyna. To było bardzo bradym świtem, obudziłem się i za oknem zobaczyłem strusie i zastanawiałem się, gdzie jestem. A tam farma strusi po prostu była.

0: Kensington Luzin, The Police. Pan Radosław z Bielsko-Białej trafnie zauważa, że są aplikacje bardzo dobre do kupna biletów w kolei lokalnej. Tutaj podaję nazwy, nie bójmy się ich, Koleo czy Bilkom. Ja powiem szczerze, tutaj nazwy nie podam, że byłem zaskoczony przez moją bankowość internetową, która właśnie zaproponowała mi, żebym bilety zarówno komunikacji miejskiej, jak i bilety kolejowej próbował kupować bezpośrednio z poziomu aplikacji bankowej, co pewnie też skutkuje jakimś tam poziomem zwiększonym bezpieczeństwa transakcji. Pan Dariusz jest z nami. Czy lubię jeździć polską koleją? Takie pytanie jest na dzisiaj. Panie Dariuszu, słucham.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ja bym był, trudno mi odpowiedzieć na to pytanie tak zawężone, bo ja bym powiedział szczerze, że lubię jeździć koleją. Pochwalę się, że jestem w trakcie planowania wyjazdu kolejowego na zaćmienie słońca, które mamy w sierpniu, polecam. Natomiast chciałbym się odnieść do tego, co tutaj mowa, czyli o statystykach. Wszyscy znamy te powiedzenia, jakie rodzaje prawdy mamy, oprócz prawdy i tak dalej, tak? Już nie będę cytował. Natomiast ja się bardzo obawiam, że statystyka tutaj podawana jest też formą manipulacji, bo jeżeli byśmy wyodrębnili z tej statystyki pociągi dalekobieżne obsługiwane niestety nadal prawie wyłącznie przez jedną rządową firmę, no to by się okazało, że tam są z punktualnością jest znacznie gorzej. I niestety kwestia też tego, jak przewoźnik reaguje na takie sytuacje, tak?
0: Niebawem usłyszy pan głos osoby, która nie pochodzi z Polski i patrzyła na to w zupełnie inny sposób. Polecam bardzo gorąco, aczkolwiek co do tych spostrzeżeń, że ja i pies mamy średnio 3 nogi, całkowicie się zgadzam i wszyscy o tym wiemy. Dziękuję panu pięknie i pan Jacek jest z nami. Dzień dobry.
2: Owszem, dzień dobry państwu. Więc odpowiedź jest, że koleją jeździ się bombowo. To, że się czasem spóźni, że czasem klimatyzacja siądzie, że mogę napsioczyć, no to tak, ale akceptuję, godzę się z tym na trasach dalekobieżnych, a regionalne takie połączenia to jest kapitalna rzecz. Można sobie skoczyć z rowerem gdzieś, pojechać w świat i wrócić do swojego miejsca zamieszkania na przykład.
0: Zgadzam się. Ostatnio byłem zaskoczony, idę do konduktora, pytam, bo na ostatnią chwilę wsiadałem do pociągu, ile dopłacam za rower, a pan konduktor do mnie, nic, jest za darmo. Pan Paweł z Lublina napisał do mnie, kolej jest świetna, można z dzieckiem grać w planszówki przez cały czas podczas podróży. No kierowca raczej w planszówkę z dzieckiem rzeczywiście nie zagra. Jest pan Jacek z nami, dzień dobry. Nie, przepraszam, pan Grzegorz.
3: Tak, dzień dobry. Ja dosyć dużo podróżuję koleją, więc lubię. Jest na pewno dużo lepiej w przeciągu lat. Natomiast no, mam kilka takich uwag. Pierwsze to wydawanie pieniędzy na przystanki, na przykład Koszalin Wschód, Koszalin Politechnika bądź Świdwin Zamek, z których praktycznie nikt nie korzysta, a kosztowały pewnie kilkaset tysięcy albo kilka milionów złotych.
0: No ale z drugiej strony, jeżeli ktoś tam dojeżdża i to chce wysiąść, wie pan, w ludzkich warunkach, a nie prosto
3: proszę
0: błoto.
3: Proszę spojrzeć na mapę Koszalina, to są przystanki oddalone od siebie o kilkaset metrów, przy których w ogóle nie ma żadnego parkingu, przy których gdzieś tam raczej trudno o chętnych i no niestety nie widać tam ludzi, także jakby sensowność wydawania tych pieniędzy na modernizację, gdzie mamy kilkaset miliardów, z tego co czytałem ostatnio do wydania, warto, żeby ktoś się temu też przyglądał. A oczywiście. Drugi temat odnośnie tych systemów do zakupów biletów, no fajnie, że można na przykład, nie wiem, kupić bilet w aplikacji mobilnej, natomiast gdyby się coś okazało, pociąg się spóźni albo cokolwiek, to nie może się wam przesiąść na tym bilecie do innego pociągu, tego samego przewoźnika. Natomiast na bilecie z kasy jak najbardziej tak. Można się spokojnie przesiadać.
0: Oczywiście, że tak. Wszystkie
3: mamy takie różne.
0: Zawsze są plusy dodatnie i plusy ujemne. I zawsze myślimy, że u sąsiada trawa jest zawsze bardziej dzielona. Pan Grzegorz, dziękuję pięknie. Z nami jest już drugi gość, pan Dominik Lebda, dziennikarz i miłośnik kolei. Dzień dobry panu.
4: Dzień dobry.
0: Dzisiejszym tematem jest, czy lubię jeździć polską koleją. Wie pan, na początku mamy dla pana niespodziankę. Przez pewien czas w naszej redakcji była pani Patricia Werner, pochodząca na co dzień z Niemiec. Ona przygotowała taki cykl Inni mają gorzej. Chciałbym, żeby i pan, i słuchacze posłuchali fragmentu dotyczących Deutsche Bahn, w ogóle niemieckich kolei i PKP. Co wtedy Patricia na ten temat przygotowała?
5: W Niemczech sytuacja jest naprawdę katastrofalna.
6: Auf Gleis 10 fährt in wenigen Minuten eins, RE1 nach Aachen über Düsseldorf, Düsseldorf, Benrad.
5: Pociągi nie tylko są o wiele bardziej niepunktualne niż w Polsce, ale także często są całkowicie odwołane. i czasem omijają nawet niektóre miasta, bo muszą jechać objazdami. Dlatego jestem wielką fanką PKP i nie tylko ja, ale także wielu innych Niemców, na przykład Ann-Christine z Berlina.
4: Miałam wrażenie, że pociągi w Polsce są szybsze, bardziej punktualne i bardziej niezawodne. Nigdy nie zdarzyło mi się być na dworcu i nie wiedzieć, kiedy przyjedzie następny pociąg, podczas gdy w Niemczech mogę się założyć, że będę mieć co najmniej 10 minut opóźnienia. I powiedziałabym, że w jednej trzeciej przypadków pociąg w ogóle się nie pojawi. W Polsce tego nie doświadczyłam. Podróże pociągiem były przyjemne, bar, bistro na pokładzie jest całkiem niezły, atmosfera bardzo miła, a w pociągach dalekobieżnych dostaje się darmową wodę. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałam.
0: Czy pan jest również takim miłośnikiem polskich kolei? Dominik Lewda, przypomnę, dziennikarz i miłośnik kolei jest z nami.
7: To znaczy, można powiedzieć, że jestem miłośnikiem kolei nie tylko w Polsce, ale ogólnie. Natomiast rzeczywiście można zauważyć sporą różnicę, jeśli chodzi o tę jakość transportu w Polsce, a u naszego zachodniego sąsiada. Wiadomo, oni mogą się poszczycić szybszymi kolejami, mają więcej nowoczesnych składów, ale jednak rzeczywiście mają spory problem z opóźnieniami i coraz częściej jednak wskazują na te polskie koleje, które przez lata były w modernizacji, jeździły opóźnione, jeździło się bardzo długo, a teraz konsumujemy te lata modernizacji, te miliardy złotych z Europy i rzeczywiście możemy powiedzieć, że wygląda to coraz lepiej wobec wielu innych krajów Europy Zachodniej, co do których myśleliśmy do tej pory, że jesteśmy daleko za nimi.
0: No bo, panie Dominiku, prawda jest taka, że jeżeli jesteśmy we Włoszech czy w Grecji, to nawet byśmy się chyba kulturowo zdziwili. Popsułoby nam to wakacje, gdyby pociąg przyjechał punktualnie. Ale co do Niemiec, to zawsze myśleliśmy sobie, że te koleje są rzeczywiście takim wzorcem punktualnie. Daleko, to trzeba przyznać, daleko nam do szwajcarskiego wzorca punktualności. Też daleko nam do takich krajów, typu Holandia, Belgia, co zaskakujące Bułgaria, Dania, ale no, bijemy na głowę, jeżeli chodzi o punktualność właśnie Niemcy, czy wspominaną przeze mnie na początku audycji Szwecję. Jak wygląda pana okiem porównanie kolei w Polsce i w innych krajach Europy?
7: Myślę, że na pewno dużą rolę u nas odegrały te środki unijne, które pozwoliły nam bardzo pójść do przodu, jeśli chodzi o kolej, którą jeszcze pamiętamy z lat 90. czy 80. To jest naprawdę przepaść, jeśli chodzi o to, co mamy teraz, a co mieliśmy dawniej. I bardzo szybko, tak na zegarze historii można to ująć, nadgoniliśmy te zaległości. Rzeczywiście jeździ się komfortowo, jeździ się w miarę szybko pomiędzy tymi największymi miastami. Nasze samorządy też mocno inwestują w kolej, bo kolej po prostu stała się modna. Dawniej panowało takie powiedzenie, że dajcie kolejarzom złotówkę, a wydadzą dwie, i przez to bardzo dużo lat upłynęło, zanim nawet politycy przekonali się, że w kolej jednak warto zainwestować. Teraz koleją wszyscy się chwalą, teraz koleją warto jeździć, jest to modne, ekologiczne i super, bo dzięki temu też szybciej nadganiamy te różnice, które mamy względem kolei, innych kolei w Europie. Na pewno brakuje nam kolei dużych prędkości. To dopiero jest jeszcze w fazie projektowania i tutaj jesteśmy jeszcze trochę w tyle, jeśli chodzi na przykład o Francję, Włochy czy właśnie wspomniane Niemcy. Natomiast no, tu też trochę jeszcze czasu upłynie, ale już w tej kwestii coś konkretnego się dzieje. I też bardzo często słyszę od różnych osób, które podróżowały kolejami zagranicznymi, to, że w Polsce rzeczywiście widać te różnice. Nawet jest taki ciekawy trend na TikToku, który pokazuje, że w polskich pociągach jest po prostu cicho. Ludzie zachowują się w miarę kulturalnie, panuje taka atmosfera spokoju i to też nas dość mocno wyróżnia na tle Europy, choć to jest taki aspekt, powiedziałbym, miękki. Jeśli chodzi o takie twarde dane, to rzeczywiście tutaj możemy się poszczycić bardzo gęstą siecią linii kolejowych, które już są po modernizacji i które są w parametrach, którymi nie możemy się tutaj powstydzić. Jeździ się szybko pomiędzy największymi miastami i mamy też coraz bardziej bogatą ofertę takich połączeń regionalnych. Natomiast oczywiście jest jeszcze wiele do zrobienia.
0: Zresztą, na przykład.
7: Słuchacze na pewno w wakacie się przekonali o tym, że pojawiają się przy dużych upałach spore problemy z klimatyzacją, z niezawodnością tej infrastruktury. infrastruktury. Są przewoźnicy, którzy muszą wymienić tabor, który już jest po prostu przestarzały, bo pasażerowie oczekują przede wszystkim komfortu, klimatyzacji, tego, żeby pociąg był punktualny.
0: Gniazdek do ładowania telefonów i laptopów, tak. Internetu. Ale, tak. Ale powiem panu, że w drodze do Poznania taki zrobiłem mały eksperyment. Musiałem na serwer wrzucić plik, który ważył 1,5 giga i korzystałem z tej sieci Wi-Fi, którą udostępniało PKP. Trwało to 40 minut, ale się udało.
7: I w tym czasie pewnie nikt inny z internetu nie mógł skorzystać. Nie, no oczywiście żartuję, ale rzeczywiście to jest też fajny aspekt, że w wielu pociągach z tego internetu można skorzystać. Wiadomo, że też nie od przewoźników zależy to, gdzie są przekaźniki, gdzie ten zasięg jest lepszy, gdzie gorszy. Ale jest dużym plusem to, że ktoś, kto na przykład pracuje zdalnie, wraca ze spotkania, jedzie na spotkanie albo po prostu chce obejrzeć film czy zaplanować pobyt w mieście, gdzie się udaje, to można z tego internetu skorzystać i jeszcze jak sobie przypomnimy pociągi sprzed 20, a nawet 15 lat, no to to było po prostu nie do pomyślenia.
0: Zdecydowanie. Ja jeszcze zapytam pana o jedną rzecz, która jest istotna, a jeszcze w tej audycji nie padła. Poziom bezpieczeństwa. Pan się w polskich kolejach czuje bezpiecznie?
7: A mówimy tutaj o kwestii kolei jako infrastruktury, czy o...
0: Środku transportu bezpośrednio.
7: Tak. Myślę, że jak najbardziej. Tutaj należy też wskazać, że kolej jest jednym z najbezpieczniejszych środków transportu. Wiadomo, mamy do czynienia z wypadkami, z różnymi kolizjami. Często one są po prostu nie spowodowane przez kolejarzy, tylko przez nieuwagę na przykład kierowców na przejazdach kolejowo-drogowych. Ja nigdy w pociągu nie miałem poczucia, że czuję się jakoś niebezpiecznie. Też dużą rolę odgrywa to, że tymi pociągami jeździ naprawdę bardzo dużo ludzi. To w takim aspekcie samych pasażerów. Zawsze jest tak, że jeżeli coś się dzieje, to inni reagują. Nieraz byłem świadkiem takich sytuacji. A jeśli chodzi o bezpieczeństwo naszego transportu, to tutaj kolej odrobiła sporo lekcji z przeszłości. Myślę, że naprawdę nie ma się czego bać, jeśli chodzi o podróże naszymi pociągami.
0: Panie Dominiku, na koniec audycji zapraszam pana jeszcze raz do rozmowy. Dziękuję pięknie za te spostrzeżenia. Kłaniam się.
7: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. 510-357-357. Z nami jest pan Piotr. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, to ten Piotr, czy inny Piotr?
0: To pan, dokładnie pan.
8: To ja. To bardzo podziałam trochę. A, panie Marcin, bo słuchałem na Dominika.
0: Panie Piotrze, nie damy rady, przerywa nam strasznie połączenie. Proszę spróbować jeszcze raz zadzwonić, a my teraz się przełączymy do pana Stefana. Halo?
9: Jestem obecny.
0: A ta podróż to jest samochodem czy koleją?
9: W tej chwili robię pit stopa i zatrzymuję się. Oczywiście samochodem jadę w tej chwili. Miałem to szczęście, że moja mama pracowała na kolei i miałem wiele wspólnego z podróżami kolejami w latach 70., 80. Ubolewam w tej chwili nad jedną rzeczą. Nasza kolej nie jest dostosowana do przewozu rowerów. Owszem, zachęca się, jedźmy w prawo, jedźmy w lewo. Odwiedzajcie nas, przyjeżdżajcie z rowerami, ale konia rzędem temu, który potrafi zapakować do pociągu Intercity albo TLK albo jeszcze innego 10 albo 15 rowerów, bo taką grupę na przykład można byłoby sobie zawiązać i pojechać w Polskę i wrócić na tych rowerach. Proszę sobie wyobrazić, że kilka lat temu mieliśmy okazję gościć w Świnoujściu. Zapakowaliśmy się z rowerami tam do pociągu, a ludzie w Międzyzdrojach, którzy mieli wykupione bilety na ten pociąg, nie zostali wpuszczeni, bo po prostu nie było miejsca. Mm-hmm. To jest to granda, delikatnie mówiąc. W latach 90. można było 20 rowerów wrzucić do wagonu, wynająć nawet taki wagon, który miał kilka przedziałów. Były takie wagony bagażowo-osobowe. Były 4 przedziały na 30 parę osób, reszta miejsca do zapakowania rowerów i to kosztowało naprawdę niewielkie pieniądze. Ja takie grupy 20-osobowe przez Polskę przetaczałem na drugi koniec i wracaliśmy do Wielkopolski. A obecnie w tej chwili jest to naprawdę udręka. A na początku audycji wywołano nazwę Śrem, w którym mieszkam notabene od kilkudziesięciu lat. Miasto urokliwe, położone między Poznaniem, Agostyniem, między Jarocinem a Czempiniem, było swego czasu skomunikowane koleją. Dawno temu kolej przestała funkcjonować w Śremie, no i teraz z uporem maniaka próbuje się reaktywować linię kolejową, która miałaby biec ze Śremu do Poznania. W zasadzie łączy się z linią Wrocław-Poznań. W 19 roku skalkulowano te inwestycje na około 375 milionów złotych. Mamy rok 2026. Dawno inflacja pewnie by zżarła te pieniądze. O ile by wzrosły...
10: Ale udało się, czy...
9: Nie, absolutnie. W ogóle nie wbito szpadla jeszcze w ten...
10: Panie Stefanie. Kolejka oczekujących słuchaczy przed nami. Musimy postawić kropkę, panie Stefanie. Bardzo serdecznie dziękuję. Kolejne wiadomości dostaję. Ileż ja nawiązałam znajomości, dojeżdżając codziennie do pracy z Żyrardowa do Warszawy. Niektóre trwają do dziś. Lubię kolej i często podróżuję, chociażby w ubiegłym tygodniu z Warszawy do Gdańska. Ale fakt, deszcze, śnieg i mróz, opóźnienia są więcej niż pewne. Dzięki panu Dominikowi, czyli panu Dominikowi Lebdzie, naszemu gościowi, który jest miłośnikiem kolei i dziennikarzem, pojechałem pociągiem nocnym do Szklarskiej Poręby. Pociągi nocne. Kto jeszcze nimi jeździ? Kuszetki. Te wszystkie sprawy, które były kiedyś bardzo ważne. Być może pan Piotr, bo udało nam się połączyć znowu. Halo?
11: Halo, tym razem lepiej pewnie.
10: O, zdecydowanie.
11: Nie, bo działałem z pętarką, myślałem, że to pętarka nam szumi. Panie Marcinie, do rzeczy, bo wspominał pan, kilka wątków, wspominał pan na przykład o Nowym Dworze, tak?
10: Tak, między innymi, tak. Nasz ekspert tłumaczył, że to jest trasa przelotowa dla wielu linii kolejowych.
11: Tak, ja mam podobną sytuację, bo jesteśmy na tej samej magistrali, tylko dalej na północy mamy miejscowość niedużą Prabuty, a część zostaje tych warszawskich pociągów. Warszawsko-gdańskich. Natomiast lokalnie pięknie wyremontowany dworzec, a jesteśmy w powiecie kwidzyńskim, już do Warszawy czy do Gdańska dojedziemy bez problemu. Do Kwidzyna, do powiatu nie ma szans. Nie ma autobusu szynowego, który by można utrzymać, by rozwiązał pewnie rano problemy dla dzieciaków do szkół średnich i tak dalej, ludzi do pracy, do miasta powiatowego. Tego nie ma. Autobus szynowy, z tego co słyszę, jest nieopłacalny, musi utrzymać go województwo. To jest absurdalne, bo ja znam z autobusu, ja pochodzę z Wielkopolski i u mnie cały czas na południu województwa, między Lesznem a Ostrowem, lokalny autobus szynowy, taki elektryczny, może kursować. Także to są te dziwne, czasami dziwne pomysły kolei, na przykład wymontować, tak jak mówił pan Szajda, tak, wyremontować dworzec za grube miliony, bo ten prabudzki jest wyremontowany, natomiast nie ma tam kasy. Jedną opcją oczywiście jest aplikacja gdzieś tam biletowa.
10: I wie pan co, ale ja powiem szczerze, że muszę się przyjrzeć, bo przyznam, nie sprawdzałem, czy rzeczywiście jest tak, że środki na remont dworców idą z tych samych pieniędzy, co na remont trakcji kolejowej, bo podejrzewam, że tutaj samorządy mogą bardzo mocno chcieć zainwestować w to, żeby ludzie mieli możliwość w cywilizowanych warunkach do pociągu wejść albo
11: no tak,
10: wyjść.
11: To by się prosiło aż samo przez siebie, tak? Samo przez siebie, żeby lokalnie, przynajmniej to jak miasto powiatowe jest swoistą, powiedzmy tak, danego regionu, no to prosiłoby się samo przez siebie, żeby ten autobus szynowy gdzieś tam krążył. Tym bardziej, że na tym odcinku tu u nas do Malborka, czy gdzieś tam do Grudziądza, jakiś autobus szynowy jeździ. Ale jeszcze inne rzeczy, bo jestem w teamie kolej, no tak, oczywiście uwielbiam. Kilka rzeczy, bo pamiętam też słuchaczom, wie pan co, podobny temat, pamiętam, był latem w zeszłym roku u pana Michała Żakowskiego i tam przemawialiśmy chwilę, że jednak jeszcze jest coś, czego brakuje, to jednak telefonoza, tak, że jednak zanika ten small talk, zanikają te rozmowy, bo wszyscy jesteśmy wlepieni w ekranie. Ja pamiętam te koleje z lat 90. Te lokalne też może jeszcze lepiej, ludzie się znają, kojarzą, porozmawiają, natomiast dalekobieżnych jest to trudniej. To jest rzecz, co mi strasznie brakuje w pociągach, bo jak jeździłem często na trasie właśnie Prabuty, Warszawa, to uczyłem się, żeby gdzieś tam zawsze kogoś zagadać, bo to fajnie, bo można poznać super człowieka, super czasami historię życia, a jest tego coraz mniej, siedzimy w słuchawkach, siedzimy w smartfonach, coraz mniej papieru, coraz mniej gazety, coraz mniej książki, a jednak wszystko...
10: Ale to znak czasów. No tak, panie Piotrze, musimy postawić kropkę, bo mamy bardzo dużą kolejkę słuchaczy. Z nami jest pani Gabi, dzień dobry.
12: Witam serdecznie.
10: Więc ja zapytam panią, czy zaskoczy panią taka statystyka, którą podaję, że polska kolej najpopularniejsza jest w najmłodszej grupie właśnie Polaków. Pomiędzy 16 a 24 rokiem życia jeździ nią nawet niemalże 60% wszystkich ludzi, którzy żyją w Polsce. I to jest wynik, którego nie mogę powtórzyć żadna inna grupa wiekowa, chociaż pomiędzy 45 a 54 rokiem życia deklaracje korzystające z kolei służyła połowa ludzi. Jaki jest pani stosunek do kolei? Czy lubi pani jeździć polską koleją?
12: I odnośnie tego, co pan powiedział, popieram i wydaje mi się, że tak jest. Ja mam dwoje dzieci, studentka, która non-stop kursuje pociągami prawo-lewo, tak?
10: Tak.
12: Do domu i do znajomych i w okolicach. Natomiast syn niedaleko, bo do szkoły 20 kilometrów, jeździ pociągiem. Nie akurat autobusem też by mógł, ale pociąg po prostu w tym przypadku jest tańszy, więc ma dalej na dworzec PKP, ale po prostu jeździ pociągiem. Natomiast zawsze lubiłam jeździć pociągiem, jestem za pociągami i powiem taką małą dygresję, mieszkam tutaj na południu Polski. I mamy bardzo blisko do czeskiej granicy, z czego mój mąż czasami wyjeżdża do delegacji, do tak zwanej naszej stolicy. I wyszukiwaliśmy pociąg, pojechał w jedną stronę, bo było dogodne połączenie naszym Intercity, ale znalazł powrotny pociąg RegioJet, czy Leo Express, już nie pamiętam, czeskie połączenie.
10: Tak, słynny przewoźnik, który wkroczył na nasz rynek, tak.
12: Tak, i ponoć już się wycofuje, ale powiem jedną sprawę. Mąż był w szoku totalnym, ponieważ po pierwsze bilet był dużo tańszy niż na naszym Intercity, po drugie przychodzi pani i mówi, czy chciałby pan piwo? Mówi, no tak, 2,50 piwo z 9 zł z bardzo dobrym czeskim gulaszem. Także przyjechał w szoku, jechał pierwszą klasą tańszą, ale już nie chodzi o to, tylko lubimy jeździć pociągami. I gdyby połączenia, że tak powiem, dało się bardziej współpracować z Czechami, a wiem, że się już wycofywują, bo troszkę było niesmacznie na dworcu w Warszawie, ponieważ pociąg w ogóle nie był ogłaszany, że jedzie tutaj w kierunku południa Polski.
10: Coś czyli tradycyjna polska gościnność, można powiedzieć.
12: Tak. I dowiedzieliśmy się, znajoma jest konduktorem, mówił, że tam są jakieś właśnie niesnaski. No i tak troszkę nieładnie, ale z drugiej strony, owszem, niech są te pociągi, jeździmy tymi pociągami, korzystajmy z tego i...
10: Poznajemy ludzi przy okazji ekologicznej.
12: Tak, bardzo dokładnie. Sami widzimy, jak benzyna jest droga, także czemu nie?
10: Bardzo pani dziękuję. Pani Kamila napisała do mnie, dzień dobry, w ubiegłym tygodniu jechałam pociągiem z Poznania do Kołobrzegu. Podróż w jedną stronę bardzo komfortowa, natomiast w drugą masakra. Statystycznie wychodzi średnio. Uwielbiam państwa przewrotność. Kto teraz się do nas zadzwonił? Dzień dobry. Pan Adam, dzień dobry.
13: Dzień dobry.
10: Dzień dobry, panie Adamie, słucham.
13: Ja jestem osobą, która lubi jeździć koleją, natomiast niestety nie mam dość częstej okazji do tego. Ostatnio więcej jeździłem koleją za granicą niż w Polsce, więc jakieś porównanie mam. Tak jak państwo wspominaliście tutaj podczas audycji, że może nie jest tak, że we Włoszech te pociągi są punktualne, czy gdzieś w innych krajach. Generalnie nie zauważyłem tego.
10: Ale wie pan co? Ja pamiętam taki pociąg, byłem w Ligurii, chciałem podróżować do San Remo, żeby zobaczyć słynną stolicę włoskiej piosenki. Ja byłem zaskoczony, wybaczcie mi, włoskie koleje, poziomem czystości, poziomem komfortu tego, jak się siedzi.
13: Mam to samo doświadczenie. Jeździłem na Sycylii parę lat temu, dwa lata temu w okolicach Rzymu, bo mieszkaliśmy pod Rzymem, więc do Rzymu jeździliśmy sobie ze znajomymi podczas wakacji pociągami. Bardzo komfortowo, klimatyzowane pociągi, co no szczególnie w okresie lata jest to bardzo istotne dla nas wszystkich. Mile zaskoczony byłem tym, że można bardzo fajny sposób podróżować za w miarę normalne pieniądze, bo jak porównamy to właśnie z tym, ile kosztuje użytkowanie samochodu, czy to własnego, czy wynajętego, gdzie trzeba płacić za miejsca parkingowe, szczególnie w tych miastach dużych, tak, nawet jak w Polsce, czy to Kraków, czy Warszawa, czy za granicą właśnie Rzym i w ogóle stolice miast, państw, przepraszam bardzo, to
10: Panie Adamie, to jest
13: bardzo,
10: tak, tylko...
13: bardzo istotny.
10: Porusza pan bardzo ciekawy wątek. Jak jedziemy do danego miasta, zawsze zastanawiamy się, jak to miasto jest przygotowane na to, że my dojedziemy koleją i co potem. Czy mamy dobrą komunikację wewnętrzną, czy mamy dobrą możliwość przedostania się do hotelu, do miejsca, do którego chcemy pojechać na koncert, mecz, cokolwiek. Z tym nie w wszystkich miastach jest tak samo, ale to już nie jest wina polskich kolei. Panie Adamie, bardzo serdecznie dziękuję. Pani Renata Skłodawy potwierdza, dzień dobry. Wyjazd z Gorzowa Wielkopolskiego koleją to czysta ruletka. Większość pociągów jest odwoływana, szczególnie na trasie Kostrzyń-Gorzów-Krzyż. Mogłoby być lepiej. Trzymamy kciuki, żeby to się poprawiło. Z nami jest pani Katarzyna. Dzień dobry.
14: Halo, dzień dobry.
10: Dzień dobry pani.
14: Dzień dobry. Ja jako potencjalna patronka wszystkich kolejarzy chciałam dodać parę słów od siebie. Wspomniano o postępie, jeśli chodzi o zmiany na kolei dolnośląskiej. Tutaj potwierdzam z wcześniejszą rozmówczynią. Jest to naprawdę duża zmiana, która też pozwala
10: Pani Katarzyno, chyba gubimy połączenie. Halo? O, spróbujmy jeszcze raz.
14: Tak. tutaj potwierdzam, jeśli chodzi o koleje dolnośląskie, jest bardzo duża pozytywna zmiana, która też mi pozwoliła ostatnio zaobserwować fajne aspekty związane z kolejnictwem. Jechałam z Wrocławia do Głogowa i sobie tak oglądałam ten świat na zewnątrz. Nie wiem, czy Państwo zauważacie całą infrastrukturę kolejnictwa. Ja jestem laikiem, ale to, co zobaczyłam, jakie maszyny stoją, jakie kable, jakie tory są dostawiane, jak to jest robione, jaki taki sprzęt przemysłowy jest używany do tego, no to jest bardzo ciekawa obserwacja, tak? Dla kogoś jak dla mnie, widzący jakieś potężne lokomotywy czy wagony przemysłowe. Bardzo fajna obserwacja. A drugi aspekt, jechałam ostatnio do Gdańska na Męskie Granie, żeby się z Państwem spotkać. Jechaliśmy akurat jedynką, bo nie było już miejsc. I taki powrót to podróż w czasie, tak? Do przeszłości lat 40. 40 lat temu, znaczy się, drzwi musieliśmy trzymać, bo stukały. Mówię o przedziale, tak? Bardzo dużo osób na korytarzach siedzących. Podziwiam ich na takiej trasie. Nie było klimatyzacji, było bardzo gorąco. Otwieraliśmy okienko i taka nostalgia, że
10: przypomniało się to. Dobrze, pani Katarzyno, że przez to okienko nie trzeba było wsiadać, bo ja pamiętam jeszcze, że kiedyś trzeba było się pakować przez okna także. Dziękuję pani pięknie. Ostatni z naszych słuchaczy na dziś telefonicznie. Pan Mateusz. Panie Mateuszu, podpowiem tylko, że przeczytam tylko maila od pana imiennika. Wszystko zależy od liczby pasażerów. Czasami się nie opłaca pociągiem, choćbym wolał. Pochodzę z Łomży, do której pociągi wróciły po 30 latach, dosłownie miesiąc temu. Jak tylko będzie lepsza siatka połączeń, typu połączenie do Warszawy, to zdecydowanie wybiorę pociąg. Odpalę Radio 357, poczytam książkę i mam wszystko w poważaniu. Panie Mateuszu, a pana obserwacje co do polskiej kolei?
15: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ja dzwonię z Włoszczowy, spod tego słynnego peronu, Włoszczowa Północ, które naprawdę działa, funkcjonuje i sporo ludzi przyjeżdża, nawet z Kiev, żeby się dostać gdzieś daleko. Ja tutaj nawet jeżdżę prosto od siebie spod domu do Pragi, mi się zdarzyło kiedyś jechać. Także no, polecam. I ci wszyscy, którzy krytykowali ten pomysł, to niech się przejadą po prostu. A tak a propos nostalgicznych starych przygód kolejowych, to przypomniały mi się, jak ty panie podał wcześniej, przejazdy koleją na przystany Budzkok jeszcze do Dar. Na przykład
10: O tak, no, to specjalne pociągi. A były specjalne pociągi i tam było i śpiewane, i bawione. O tak, że rzeczywiście powracają wspomnienia i słynna trasa na przykład Lublin-Szczecin zawożąca wszystkich miłośników rocka na festiwalu.

0: Na tak zagłosowało 86%, na nie 14% naszych słuchaczy. Krótki komentarz, zacznę od pana Dominika.
1: No słuchając słuchaczy, którzy dzwonili do pana, to nie jestem tym zaskoczony, wręcz zaskoczony jestem tym, jak dużo pozytywnych opinii ze strony słuchaczy napłynęło, ale sądzę, że to też jest wyraz tego trendu, który widzimy, że kolej się zmieniła rzeczywiście na przestrzeni lat i ludzie to doceniają, bo pamiętają, jak ta kolej dawniej wyglądała. Ze wszystkim tym, co jeszcze przed nami, co trzeba zrobić, co nie działa, to jednak rzeczywiście werdykt tutaj, można powiedzieć, w skali ostatnich 20-30 lat jest rzeczywiście jednoznaczny.
0: Panie Pawle, poproszę za chwilę pana o komentarz dotyczący wyniku, natomiast przy tym porównaniu, które wywołałem na początku, samochód kontra kolej, słuchacze słusznie zwracają, że tu nie można liczyć tylko i wyłącznie kosztów samego biletu, czy kosztów samego spalania benzyny, czy diesla, tylko trzeba liczyć wszystkie koszty utrzymania pojazdu w skali roku. No właśnie, i tutaj kolej cały czas będzie wygrywać i dlatego pewnie taki wynik jest pozytywny.
2: Mnie też nie dziwią te wyniki bardzo dużego i wzrastającego zainteresowania i takiej sympatii do kolei. Natomiast ja bym tutaj chciał zwrócić uwagę na przedostatnią chyba wypowiedź słuchaczki, która mówiła, że jechała przez całą Polskę pociągiem dalekobieżnym i był straszny, już pomijając, że wagon niskiej jakości, no to się oczywiście niestety często zdarza, coraz rzadziej, ale w dalszym ciągu się zdarza. Natomiast bardziej miałem na myśli tłok, o którym pani mówiła. I to jest jeden z fundamentalnych problemów polskiej kolei, z którą się w tym momencie PKP Intercity zmaga. Mianowicie popyt na podróżowanie jest znacznie większy niż oferowana przez PKP Intercity podaż miejsc. Jakkolwiek trwa w tym momencie proces inwestycyjny związany z produkcją nowego taboru, to przyrost pasażerów jest znacznie szybszy niż możliwości przewozowe. I problem właśnie tego, że są przepełnione pociągi, że nie można kupić biletów na połączenia na najbardziej popularnych trasach, a i na tych mniej popularnych też jest problem, to jest niestety duży kłopot i to jest rzecz, która może część pasażerów od kolei odstręczać.
0: Czyli kolej padła trochę ofiarą własnego sukcesu. Rzeczywiście sprawdzaliśmy, bo ja wiem, w środę, w wtorek, ubiegłym tygodniu, czy dam radę zwrócić z Męskiego Grania z Gdańska w niedzielę pociągiem. Jedyne wolne miejsce było na pociąg o 6:48. Też pani Marta napisała teraz. Jeszcze niedawno można było mailowo zgłosić i niejako zamówić miejsce dla grupy kilkunastoosobowej z rowerami. Teraz organizacja wyjazdu dla więcej niż 3-4 osób to duże wyzwanie. W PRL-u to się nazywało klęska urodzaju, tak?
2: No tak, jesteśmy trochę ofiarami własnego sukcesu. Oczywiście tutaj przyczyn można szukać głębiej. No, były lata, kiedy bardzo mało inwestowano w nowy tabor Intercity i to w tym momencie mocno wychodzi. Generalnie 8 lat rządów obecnej opozycji, a poprzedniej władzy. W przypadku parku taborowego Intercity skoncentrowano się wówczas przede wszystkim na modernizacjach wagonów. Oczywiście to też był dobry pod tym względem okres, bo wyjęto z przysłowiowych krzaków niemałą liczbę wagonów, która w tym momencie też oczywiście jeździ i ma istotny wpływ na całą flotę Intercity. No ale niestety nie brakuje głosów, ja się z tymi głosami zgadzam, że zaniechano wówczas za bardzo zakupów nowego taboru i to w tym momencie wychodzi, bo w tym momencie ten proces się toczy, ale ten efekt w postaci tego, że pojawią się nowe pociągi, pojawią się nowe wagony, on będzie widoczny dopiero za czas jakiś, tak?
0: Jak było z autostradami, co myślę, że to jest dobre porównanie, że kiedyś ona ruszyła budowa, czekaliśmy, że nastąpi, a teraz w zasadzie pomiędzy większymi miastami z samochodem podróżujemy bez problemu. Na koniec krótkie podsumowanie i zachęta, mam nadzieję, do pana Dominika, żebyśmy planując wakacje, planowali przede wszystkim koleją. Ja słyszałem relacje od znajomych, którzy wybrali się tym słynnym pociągiem do Chorwacji i bardzo sobie chwalili.
1: Tak, rzeczywiście. Też nim jechałem, co prawda, rok temu, ale wspomnienia mam bardzo fajne. Jeżeli ktoś chce już samą podróż traktować jako cel sam w sobie, przeżyć jakieś fajne emocje, poznać nowych ludzi, czy po prostu fajnie spędzić czas, udając się do jakiegoś miejsca, to zdecydowanie połączenie nocy, czy takie połączenie jak do wakacji jest bardzo fajne. Co prawda w tym roku napotyka sporo problemów, więc to trzeba mieć na uwadze. Natomiast rzeczywiście, szczególnie dla mnie, podróże nocne są czymś wyjątkowym. Choć tu, tak jak wspomniał Paweł, jest jednak ciężko zdobyć bilety, więc tutaj warto te podróże planować wcześniej.
0: Dominik Lewda, dziennikarz Miłośnik Kolei, Paweł Rydzyński, prezes Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu. Wszyscy razem zachęcamy do podróży koleją ekologiczniej, a przy okazji poznać można ludzi i poczytać książki, co dla kierowcy jest niemożliwe. Dziękuję panu pięknie.
1: Bardzo dziękuję.
0: Julia Nowaczyńska, Katarzyna Pasierbik audycję przygotowała, Marcin Cichoński prowadził. Za chwilę Krystian Hanke i Mam Grać. Dziękuję.

0: trzy, cztery.
1: Radio 357.
0: Mówi Państwu dzień dobry, a mówi o szóstej, weź środę. Środa to jest 22 dzień lipca. Czuwaj. We'll

0: Dzień dobry, pani Magdo, bardzo mi się podoba. 5 minut po 6, a skoro dzień dobry, to mamy tyrt w tyrbie. Zachmurzenie małe i umiarkowane, od północnego zachodu kraju wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Rano zachmurzenie duże na Podlasiu, a także w Karpatach i tam możliwy słaby deszcz. Po południu na północy miejscami burze z opadem, tak do 20 mm. Temperatura zaś maksymalna dzisiaj będzie. Na przeważającym obszarze to będzie takie 20-23. Chłodniej miejscami na północnym zachodzie, północy i w rejonach podgórskich, bo 17 do 19. I tyle w temacie Marioli.
1: Radio 357.
0: Tyrt w tyrbie, co ten policjant francuski jeszcze mówił? To sobie przypomnę na trasie.

A ranek ranek@radio357.pl albo tekstowo wiadomość z aplikacji to zapraszamy. Panie Pawle, pamiętam oczywiście, tak, dzisiaj 22 lipca, ważna data, kiedyś to była bardzo, teraz po prostu 22 lipca, ale nieformalny dzień cukierka w Polsce, 22 lipca. Ja myślałem, że bardziej to jest taki dzień wyrobów czekoladopodobnych, bo kiedyś tak było, ale też 22 lipca to zdaje się był dzień otwierania różnych różności, różnych inwestycji. A co też państwo dzisiaj będą otwierali? To proszę dać znać, a my mówimy dzień dobry oficjalnie. Antek Pyzel audycję przygotował, Szymon Kuliś zrealizuje i zawoźniak Krystian Hanke, Marcin Łukawski. Kłaniamy się i zapraszamy serdecznie do 9 na poranek. Po 9 Stelka się będzie z państwem tutaj... No co się będzie?

0: Co też Stelka się będzie z państwem? Aha, no oczywiście będzie się z państwem kierował na południe. O, to chciałem powiedzieć, tylko mi umknęło. A jeśli chodzi o otwieranie różnych różności z okazji 22 lipca, to tu pani Anna ma taką koncepcję, słuszną bardzo, że zamierza otwierać prezenta, bo ma urodziny. Takie ostatnie z czwórką z przodu. Wszystkiego dobrego. Serdeczne życzenia pani Anno. Tekstowe wiadomości, aplikacja Głosówka, też aplikacja tam państwa odsyłamy. Zapraszamy, proszę korzystać z aplikacji. Zresztą jeśli chodzi o Stelkę i to co po dziewiątej, to w aplikacji pojawi się coś bardzo złego. Ale to potem. Na razie mamy 15 minut po szóstej i mamy cały poranek przed sobą. Proszę korzystać. O czym będziemy rozmawiali? No jest o czym rozmawiać. O sytuacji ukraińskiej trochę porozmawiamy o 8:10-12 mniej więcej. Połączymy się z Piotrem Kaszuwarą. Wczoraj wieczorem informacja, decyzja zapadła. Prezydent Zełenski podjął taką decyzję. Jest nowy głównodowodzący wojskami ukraińskimi, ale też jest spory konflikt, napięcie w dowództwie. Są też protesty i to protesty uliczne w Ukrainie. O tym wszystkim porozmawiamy z Piotrem po ósmej. Zapraszam serdecznie. Mamy też trudną sytuację w zupełnie innym punkcie na mapie, a ta trudna sytuacja w tym punkcie na mapie skutkuje tym, że na stacjach paliw jest coraz drożej.
1: No około 7 zł. To już gdzieś tam człowiek się zastanawia i kalkuluje.
2: Nie ukrywam, że daje to dość mocno po kieszeni.
3: Gaz też jest drogi. Ponad 3 zł, 3,50 gaz. Tam, gdzie już muszę, to jeżdżę. A tak to na rowerek i do przodu.
0: Ja wiem, że to jest temat, który naprawdę zajmuje nas i o tym się mówi i w biurach, i w autobusach. Jest po prostu bardzo drogo na stacjach benzynowych. Czy będzie drożej? O tym wszystkim państwo powie i Zawoźniak. 7:50. Tak się umówiliśmy. Tak to będzie. Zapraszamy serdecznie. Jeszcze przed 6:30 oczywiście kilka słów padnie o tych cenach paliw. 7:15. Spotkamy się z doktorem Tomaszem. Będzie o cieniu. Cień. Cień w Dolinie Mgieł nie, ale inny cień. Proszę posłuchać. 7:15 spotkanie z doktorem Tomaszem. Po 7:35 Jarosław Sroka i śniadanie biznesowe. Będzie o strategii klockowej. Nic więcej na razie nie powiem. Proszę się przygotować, posłuchać. Bardzo ważne, ciekawe, że to rzeczy będą. No a poza tym też tak jak zwykle w środy po 8:45 Roma Leszczyńska i kulturalny skoczek. Będą tygodniki, to Krystian państwu wszystko powie też po 8:30. No a przed 9:00 dzisiaj będziemy mieli pocztówkę od wuja Filipa.
4: Jak oni to robili, że we wszystkich domach wczasowych FWP 22 lipca na śniadanie była szynka? Przez cały rok ten rarytas był nieosiągalny, a 22 lipca lądował na wszystkich stołach. Jaka organizacja, jaka logistyka?
0: I na 3-4 to się wszystko odbywało, jak znam życie. Fundusz wczasów pracowników. Kto to jeszcze? Panie redaktorze, maestro Filip Jaślar, przed 9:00, latko leci, no i dzisiaj będzie wakacyjny temat oczywiście. No 22 lipca. Się przyczepiłem do daty?

The Rolling Stones, 21 minut po 6. Lubię, jak się państwo dzielą takim kłopotem albo jakąś troską taką własną, prywatną z innymi. I to jest właśnie taki moment. I teraz proszę posłuchać uważnie, drodzy słuchacze, bo będzie historia, która sprawi, że zrobią państwo... Tak będzie, bo wszyscy jakoś poczujemy to, o czym pisze pan Piotr. Pan Piotr informuje, że wbiegł do kuchni w weekend. I to jest samo w sobie jeszcze, wiadomo, no czasem się człowiekowi zdarzy, że wbiegnie do kuchni. Ale wbiegł cały pan Piotr z wyjątkiem małego palca. Już państwo wiedzą, o co chodzi, to był ten moment. Uj. No i wyrok. Złamanie paliczka, siność niepojęta, nogi. Właśnie zamiast biegać idę na rower, choć pogoda iście treningowa. Pozdrawiam wszystkich, którzy przypomnieli sobie o swoim małym piątym palcu u stopy, gdy ten postanowił zostać w innym elemencie. To wiadomo, noga od stołu różne, tam noga od krzesła, framuga, takie rzeczy. Uj. I pomyślałem sobie, panie Piotrze, pan na razie ma sinę, ale to potem zmienia kolory. I nawet taki utwór okolicznościowy postanowiłem wybrać. Nie wiem, czy to jest w tej sprawie, ale ładnie się nazywa Goldfinger.

0: Także, panie Piotrze, kochany złociutki, niech się pan tam trzyma na tym treningu. 25 minut po szóstej.
1: Ranek 357.
0: No i zaczynamy naszą rozmowę o tym, co na stacjach benzynowych, bo myślę, że to temat, którym trochę żyjemy wszyscy. No i nie wiem, czy biorą państwo coś na uspokojenie przed wybraniem się na stację benzynową, bo na stacjach podwyżki od kilku dni mocno biją po kieszeni i niestety na razie lepiej nie będzie, tak mówi dr Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z portalu epetrol.pl.
2: W najbliższym czasie myślę, że 95 nie powinna kosztować 8 zł. Ta odmiana 98-oktanowa może osiągać i to jest tu zupełnie prawdopodobne. W tę stronę będzie nam też pewnie zmierzał diesel. Natomiast jeśli chodzi o 95, no kierunek 8 zł tak, natomiast jeszcze mamy spory jednak dystans do tego poziomu i myślę, że aż tak drastycznie sytuacja nam się w najbliższych dniach kilkunastu nie potoczy. Natomiast jeżeli konflikt będzie trwał, jeżeli będzie w jakiś sposób uderzał w dostępność surowca na świecie, jeżeli w jakiś sposób będzie uderzał na przykład w bezpieczeństwo żeglugi naftowej, no to z całą pewnością ryzyko dalszych podwyżek jest, a czy wtedy nie sięgniemy tych 8 zł, no to wszystko zależy, jak mówię, od rozwoju sytuacji, na który niestety nie mamy specjalnie wpływu.
0: No właśnie, i wrócimy do sprawy. 7:50 i Zawoźniak państwa zaprasza serdecznie. O cenach paliw będzie 27 po 6.

0: Cieszę się, panie Arku, że pan z nami. Dobrze, wiadomość jest taka, że pan Arek melduje się wraz z żoną i córką przy radioodbiorniku. Czuwaj. Ku chwale. Będzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Od północnego zachodu kraju wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Rano zachmurzenie duże na Podlasiu, a także w Karpatach i tam możliwy słaby deszcz. Po południu z kolei na północy miejscami burze z opadem do 20 mm. Temperatura na przeważającym obszarze dzisiaj proszę spodziewać się 20-23 stopni takiego przedziałka, ale chłodniej miejscami na północnym zachodzie, na północy, w rejonach podgórskich 17-19.
1: Radio 357.
0: I mamy 29 minut do siódmej.

0: Hi, this is Suzanne Vega, and you're listening to Three Radio. I'll do it one more time.
1: Okay.
0: Hi, this is Suzanne Vega, and you're listening to Radio 357.
2: Cześć, tu Marcin i Krystian. Tak.
3: Zaniemówiłem trochę.
2: Dlaczego?
3: Nie wiem, no, że kolega...
2: Się krępujesz?
3: Nie, nie, że kolega antycypował, kiedy nagrywał jeszcze w tamtym radiu. No. Słyszałem, że już była druga wersja.
2: Nie, to w tym radiu.
3: W tym radiu, tak.
2: Słucha pan, pamiętasz, co mówił ten francuski policjant w Alo, Alo? Bo tyrt w tyrbie i jeszcze jedna rzecz, a właściwie więcej tego było. Pani Dorota pamięta, że był tyrt lint i dytynyter.
3: Dytynyter jest...
2: Dytynator może nawet. A, no dobrze. Jeszcze jedna była rzecz, chyba taka oto.
4: Dzień dobry. Francusko-angielski agent policjant mówił jeszcze, że gełby narobiły mu na mundur. Pozdrowienia z Poznania.
2: Dziękuję bardzo za przypomnienie. Nie wiem, dlaczego mi się to dzisiaj przypomniało, ale no tak wyszło trudno. Musimy z tym żyć i sobie poradzić. Zanim jeszcze pan przejdzie do tego, co tam mamy do omówienia, to jest jeszcze jedna rzecz. Otóż dzisiaj 22 lipca i to jest taki moment, w którym się generalnie otwierało. Tam stadion, dworzec.
3: Czekoladę się otwierało.
2: Czekoladę i tak dalej. Co jeszcze? A właściwie pytanie jest zasadnicze. Co państwo dzisiaj zamierzają otworzyć?
5: Dzień dobry wszystkim słuchaczom naszego kochanego radia. Odpowiadając na pytanie, co otwieramy dzisiaj, no ja otworzyłam oczy i jestem z tego bardzo zadowolona, że mi się udało, ale też proszę trzymajcie za mnie kciuki, bo jeszcze muszę otworzyć oczy mojego syna, także pozdrawiam wszystkich cieplutko i słonecznie. Pa!
2: Pa! I teraz pytanie, czy siłą, czy godnością osobistą będzie otwierane oko syna. No, ale to już tam sprawy rodzinne, to nie wnikamy. Dzień dobry panu oficjalnie. Proszę pana.
3: Dzień dobry. W wakacje to tak lepiej. Przed 11 nie.
2: Nie, nie, nie. No właśnie, o której jeszcze? To jest pytanie. O której będziemy otwierali oczy synu?
3: Potem może pójść łatwiej, zdecydowanie. Pani otwiera, a tu widzę, że pani Roxy zadała. Pani Roxy zadała.
2: Czekaj, gdzie
3: krzyku
2: zadała?
3: Pod Panteonem, proszę pana. Nie był pan tam?
2: Nie. Znaczy w ogóle w życiu tak, ale z panią.
3: A, widzi pan. Zadała szyku. Rzymskie wakacje Roxy dzisiaj. Na pierwszej stronie znalazłem faktu, a nieco wyżej jest awantura o rybę, bo pewnej posłance zachciało się złowić tuńczyka. I tym zdjęciem z tuńczykiem rozpętała istny sztorm, jak napisał trafnie dziennik Fakt. To jednak nie sprawia, że któraś z tych spraw trafiła jako sprawa numer jeden na okładki dzisiejszych tabloidów, ponieważ rzecz z rzadka spotykana, ale spotykana dziś na okładce Faktu i Super Expressu w głównym artykule to samo zdjęcie. Tak przyłapani na miłosnym uścisku i nawet bym powiedział kissingu. Proszę pana.
2: To jest jakie słowo?
3: No już jest, bo padło.
2: Padło.
3: Tak. I teraz tak, po pierwsze, potrzebne jest coś na zbicie gorączki, bo tutaj jest, że są w miłosnej gorączce, pan Michał i pani Manda.
2: Rena.
3: Tak, a to w Super Expressie, przepraszam. Natomiast w Fakcie jest o tym, że niczego sobie nie obiecujemy. Tak mówi pan Michał, że z Martą niczego sobie nie obiecujemy.
2: Pan Michał był gościem i ma mikrofon przed sobą, więc omówił.
3: Mhm. Tak, tak. No myślę, że to w ogóle jest gość i ma powodzenie. Tak jak powiedzieliśmy, drugie kółeczko zaczął. No i co? No i to dzisiaj takie historie. Ale uwaga. Tu jest jeszcze jakiś taki, nie wiem, no dziwny znajomość, żeby też nie iść dalej, bo może tutaj ktoś, żeby nie był pokrzywdzony. Otóż pani Maryla troszczy się o pana Roberta i mówi: Robert, ulepię ci pierogi. I była nawet taka piosenka: Maryla, Maryla, gotuj pierogi. No i...
2: Ale słyszysz ten dialog? Ulepię ci pierogi. Nie, dziękuję. No to ci ulepię.
3: Słyszę, tak. A Robert, ale to już było, więc teraz czas na jakieś inne dania.
2: Ale dzisiaj... przepraszam, bo w kontekście pierogów i nie wróci więcej brzmi.
3: Nie, to znaczy dobrze. Nie, zostawmy gastroskopię i te wszystkie gastryczne historie. W każdym razie pani Maryla i pan Robert poznali się na planie wspólnego projektu. I teraz ja się trochę boję, że pan Robert będzie śpiewał w Sylwestra, a chyba nie jest to jego najmocniejsza noga. Natomiast ciekaw jestem tego projektu, bo no rzeczywiście... Otóż, jak się już z Barcelony wyjeżdża, to trzeba sobie otworzyć jakieś nowe drzwi, nowe wyzwania dać.
2: Nową nogę biznesową.
3: O, świetnie. Mhm. Dokładnie. Także tak, proszę pana. No i to wyglądają tak dzisiaj bardzo ciekawie, powiedziałbym dzisiaj bardzo, naprawdę jest uroczo.
2: Jest jeszcze pani Anna.
3: No właśnie nie wiem, czy, bo tutaj pani Anna została przełapana we włosach. I na dodatek koloru naturalnego, a one, te naturalny kolor są już właściwie bezbarwne, jak to kiedyś doktor Tomasz tłumaczył, tak. I dlatego wszyscy myślą, że są siwe, a one są bezbarwne. I na dodatek jeszcze dźwiga siaty. Także siatkówkę też mamy dzisiaj na pierwszej stronie Super Expressu. Nie chcę czytać dzisiaj duńskich gazet, bo pewnie smutne po wczorajszym laniu od Lecha. Natomiast no, w polskiej prasie sportowej klawo jak cholera. No to tak mniej więcej można byłoby zatytułować chyba, bo no, mistrzowie Danii, bo to chyba mistrzowie, prawda, jak w Lidze Mistrzów, no niekoniecznie
2: nie
3: sobie
2: wiem,
3: tam zagrali.
2: To są. Tak? Coś nie pykło im
3: pan
2: tam?
3: Pan pamięta naszą wyprawę do Aarhus?
2: Oczywiście, że pamiętam.
3: Tak?
2: Tak, byliśmy w Aarhus, robiliśmy audycję stamtąd.
3: Tak, zdecydowanie. Aarhus, bardzo ciekawe miasto, no ale dzisiaj na pewno nie obudzi się w dobrych nastrojach. Nie wiem, wieść głosi, że kibice postanowili obudzić piłkarzy Lecha dzień przed meczem, o drugiej w nocy. Znaczy nie dzień, tylko noc przed meczem.
2: To jest jakaś taka dziwna tradycja się zrobiła, że kibice budzą drużynę przeciwną.
3: O drugiej w nocy.
2: No.
3: Ale też w tej samej opowieści, którą przeczytałem, kilkakrotnie potwierdzone jest, że pomylili hotele.
2: Dobrze, no.
3: Także fajerwerki były, no ale nie tu, gdzie trzeba.
2: Nie na tej imprezie.
3: Ale nie wiem, bo to nie sprawdzałem tej informacji. Generalnie ja nie wiem, czy w Aarhus jest...
2: Aż tyle hoteli,
3: no
2: tak?
3: Właśnie.
2: Nie, no na pewno jest.
3: Ale to bardzo przyjemne miasto. Gdyby ktoś państwa szukał, to ten skansen. Nie wiem, czy pamiętasz skansen?
2: Tak, pamiętam oczywiście.
3: W mieście przepiękne.
2: Skansen w środku miasta. Tak było. I była taka, pamiętasz, takie było na dachu, że się chodziło dookoła i było tęczowe.
3: Takie muzeum, to było takie nowoczesne, centrum kultury.
2: Także panu dziękuję serdecznie. To co po piosence?

0: Dzień dobry, Michał z tej strony się kłania. Ja w takiej sprawie kulturalnej, tak jak obowiązkową pozycją na liście festiwali jest festiwal Inside Seaside, tak obowiązkową pozycją w dziedzinie filmu jest Odyseja. Byliśmy wczoraj w kinie, wstrząsający film, dający do myślenia, rewelacyjnie zrealizowane i wyciągnięte uniwersalne przesłanie z filmu. Polecam po prostu wszystkim.
1: Bardzo dziękujemy za polecenie. No i rzeczywiście głosy takie, że pan Nolan znowu dowiózł i to bardzo.
2: To bardzo ciekawe, bo ja mam drugi głos z drugiej strony fana mitologii greckiej, który przyszedł i powiedział, takie średnie. Polecam jutrzejszy odcinek tatowania, bo będzie filmowy. Dużo premier filmowych jest, więc też będę o tym opowiadał. Ale sam jestem aż tak ciekaw tej Odysei, że pójdę.
1: No to wybierzmy się, że... teraz mamy, uwaga, uwaga, policzę na palcach, 13, dobrze, 13. Do 7, poranna prasa, Krystian.
2: Niektórych palcach pan liczył, przepraszam.
3: Różnych.
2: Nerzelkowych?
3: Też?
2: Też. Chyba tak, bo...
3: tu nie co, się nie zgadza coś?
2: Na palcach policzył. Dobrze, 13 mu wyszło. Dobrze, ile naprawdę kosztują mieszkania? Takie pytanie dzisiaj panu postawię.
3: Skąd ja mam wiedzieć?
2: No właśnie, a Rzeczpospolita wie. I proszę sobie zajrzeć. Średnią cenę nowych lokali ciągną w Polsce w górę luksusowe apartamenty. Mieszkania dla przeciętnego klienta są znacznie tańsze niż pokazują statystyki. Średnie ofertowe ceny mieszkań popularnych na tle całej oferty. To wszystko można sobie przejrzeć, jak to wygląda. Najdroższa Warszawa, potem Trójmiasto, Kraków, Wrocław, Poznań, Katowice i Łódź. Jak to się zmieniało też. To dziś na pierwszej stronie Rzeczpospolitej zainteresowanych odsyłam. Londyn zrywa z liberałami. Nowy premier zapowiedział największą zmianę w polityce kraju od 40 lat. To też ciekawe rzeczy dzisiaj. Aha, ale jeszcze a propos deweloperki. Lokale w kosztach. No to może niekoniecznie deweloperka, ale fiskus zgodził się na amortyzację domów i mieszkań nabytych jeszcze przed Polskim Ładem, ale na razie tylko w sprawie, którą przegrał w NSA. O co chodzi? Szczegóły dzisiaj także w Rzeczpospolitej odsyłam zainteresowanych. Patrzę jeszcze na tytuły ekonomiczne, skoro już jesteśmy przy pieniądzach. No takie na przykład, to nie a propos tych pierogów, ale od razu mi się przypomniały. Duzi giełdowi deweloperzy mogą dalej pęcznieć, proszę pana. Takie, naprawdę tak.
3: Tacy duzi, tacy mali.
2: No i prawda. Natomiast o prostej recepcie AstraZeneca dzisiaj w Pulsie Biznesu na pierwszej stronie także do poczytania. Dziennik Gazeta Prawna, skoro już o ekonomii, skoro już o sprawach prawnych, ochrona sygnalistów do pilnej zmiany. Ten dziennik pisze, że trzeba wzmocnić ochronę osób zgłaszających naruszenia prawa i usprawnić tryb zgłoszeń. Tak wynika z sondy dziennika przeprowadzonej w urzędach. Po głośnej sprawie związanej ze zwolnieniem pracownika stołecznego zarządu dróg miejskich, który miał status sygnalisty, wraca dyskusja o przepisach chroniących tego typu osoby, o stosowaniu tych regulacji i liczbę dokonywanych zgłoszeń, o stosowanie tych regulacji i liczbę dokonywanych zgłoszeń. Dziennik zapytał właśnie jednostki administracji rządowej i samorządowej, a w zasadzie chyba pracowników tychże jednostek. No i takie wnioski są, a więcej także do poczytania na pierwszej stronie. O tym, że rząd ostrzega przed rosyjskimi prowokacjami, to już wiemy, ale czy wiemy, jakie są wyniki sondażu, jeśli chodzi o minister zdrowia? Polacy, a właściwie połowa Polaków chce dymisji właśnie minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Niemal połowa badanych uważa, że powinna stracić stanowisko. Tak wynika z sondażu. Dzisiaj też ten sondaż na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej do przeczytania i przejrzenia. Jeśli chodzi o Gazetę Wyborczą, bo tutaj także sporo ciekawych rzeczy, no poza tym, że jest wywiad z Vito Bambino. Znajomy ziomek, znają go państwo z festiwalu choćby Męskie Granie, który mówi, i tutaj może być ciekawie już w kontekście kolejnych koncertów, nie uznaje pojęcia wstydu na scenie. Także może być jeszcze niewielka niespodzianka, albo wielka, albo niejedna niespodzianka. Ale teraz będzie już poważnie i smutno dość. Spór o schedę po Litewce to dzisiaj główny temat Gazety Wyborczej, która ujawnia, że ludzie bliscy tragicznie zmarłemu Łukaszowi Litewce podzielili się po jego śmierci. Chodzi między innymi o fundację i pieniądze i tutaj no właśnie słowo spór jest słowem kluczowym. Poseł zginął 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej górniczej. No a co działo się potem, co dzieje się teraz, jeśli chodzi o te sprawy finansowe i prawne, można przeczytać w tekście na pierwszej stronie Gazety Wyborczej właśnie. No o tym, że FIFA straciła ostatnie hamulce, to wszyscy wiemy, ale gdyby ktoś chciał przeczytać analizę, to w Wyborczej na stronie sportowej. Dzisiaj a tematem dnia jest taki oto temat: PiS się nie kończy, PiS słabnie. To w Gazecie Wyborczej, ale coś jest na rzeczy, bo no, na przykład polityk PiSu, profesor Ryszard Legutko, dzisiaj także o tym, co dzieje się w jego formacji i nawet z takim apelem występuje, ale to już nie w Gazecie Wyborczej, a w Gazecie Polskiej codziennie apeluje: no panie profesorze, proszę się nie chować. Jedność PiS jest konieczna, bo niepodległość ojczyzny jest zagrożona. No, taka sytuacja. Jeszcze czekać, aż jakiś śpiący rycerz się obudzi. Tak czy inaczej, ciekawe dzisiaj rzeczy w gazetach do przeczytania, od kolorowych począwszy, na tych poważniejszych skończywszy.
1: Bardzo panu dziękuję. Jeszcze poprosimy o tygodniki, ale to po 8.35. 22 lipca też pytałem, co też państwo zamierzają dzisiaj otworzyć. I proszę bardzo, pan Jarek informuje, że ma nadzieję otworzyć dzisiaj Wiadomość, że dostał się w wieku 47 lat na kolejne studia zaoczne. I teraz uwaga, tym razem studiowanie z przyjemności, kierunek turystyka religijna, a najbardziej czekam na zajęcia z historii Włoch, topografii Rzymu i tak dalej. Pełen radosnego oczekiwania. Słuchacz. No to trzymamy kciuki, panie Jarosławie, żeby taka wiadomość się przytrafiła.
2: Objawiła.
1: Objawiła. Tak, za 8 minut będzie 7.

0: Co? No nie, przepraszam, mało czasu, musimy lecieć.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Mało czasu, ja bardzo przepraszam artystkę, ale mamy tylko 3 minuty, a utwór ma ponad 3 minuty, więc możemy się nie wyrobić do 7, ale spróbujemy. I to jest propozycja z zestawu do głosowania, więc wiadomo, wiadomo. Lista.radio357.pl. No śpiewać.

0: Tu Radio 357, jest środa, 22 lipca. Minęła siódma, zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała, przedstawi Monika Mędroch-Karbowska.
1: Rząd rusza z reformą zdrowia. Na początek zabiera się za zarobki lekarzy i ogłasza górny limit. 76 800 zł brutto miesięcznie. Tyle maksymalnie zarobią lekarze po wprowadzeniu przez Ministerstwo Zdrowia proponowanej stawki godzinowej, która ma wynieść 240 zł brutto.
2: Ta propozycja oznacza, że polscy lekarze i tak będą bardzo wyraźnie powyżej średniej europejskiej, jeśli chodzi o możliwość zarabiania. Naprawdę nie będzie krzywdy. Chociaż spodziewam się z niektórych stron jakichś takich ważnych emocji. Ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma.
1: Komentował wczoraj temat zarobków Donald Tusk. Premier zapowiedział również limity czasu pracy lekarzy na kontraktach do równowartości dwóch etatów. Ponadto wynagrodzenia nie będą mogły być wyliczane jako procent od wykonanej procedury, na przykład przeprowadzonego zabiegu. Polska dołączyła do europejskiego programu Iris Square. Szef MSWiA podpisał wczoraj umowę o udziale naszego kraju w budowie tej konstelacji satelitarnej. Iris Square to europejska odpowiedź na amerykańskie Starlinki, która ma zapewnić państwom Unii niezależną i bezpieczną łączność. To szczególnie ważne w sytuacjach kryzysowych, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
3: Dlatego, że ona decyduje o szybkości wysłania ratowników, o szybkości wysłania wsparcia, o szybkości podejmowania decyzji. Przecież wiemy też, że często to nie są decyzje, które mogą zapaść tylko i wyłącznie lokalnie. To są decyzje, które muszą być lokalnie podejmowane, ale potrzebna sił, zasobów, które z poziomu krajowego muszą być uruchamiane.
1: Program zakłada budowę konstelacji około 300 satelitów umieszczonych na niskiej orbicie. Według planów program ma zacząć działać w 2029 roku. Prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew poinformował, że w połowie lipca w Baku odbyło się tajne spotkanie byłych wysoko postawionych urzędników Niemiec i Rosji, podczas którego omawiano możliwe sposoby zakończenia wojny Rosji z Ukrainą. Kto tam był i dlaczego Kijów nic nie wiedział, o tym Piotr Kaszuwara.
4: Według agencji Bloomberg w nieoficjalnej delegacji niemieckiej uczestniczyli Ronald Pofala, były szef kancelarii w rządzie Angeli Merkel i Matthias Placek, były premier kraju związkowego Brandenburgia. Stronę rosyjską reprezentowali Walerii Fadiejew, szef prezydenckiej rady do spraw rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz Wiktor Zubkow, były wicepremier Rosji i obecny przewodniczący rady dyrektorów Gazpromu. Co wydaje się ważne kontekstowo, to, że w Brandenburgii rządzi obecnie koalicja SPD, czyli partii stworzonej przez byłego prorosyjskiego kanclerza i przyjaciela Putina, Gerharda Schrödera, który po zakończeniu kariery politycznej związał się z biznesem energetycznym, mocno zależnym w Rosji właśnie od państwowego Gazpromu. Był nawet typowany na europejskiego negocjatora między Rosją a Unią, ale wyraźnie tej kandydaturze sprzeciwiła się Ukraina. Z Kijowa dla Radia 357 Piotr Kaszuwara.
1: Jednocześnie, jak podaje Bloomberg, kanclerz Niemiec Friedrich Merz zaprzeczył, jakoby jego rząd brał udział w tych kontaktach. Ukraińska strona w ogóle nie skomentowała tych medialnych doniesień. Rozpoczął się pierwszy etap odbudowy lasu po pożarze w Puszczy Solskiej. Lasy Państwowe usuwają obumarłe drzewa i przygotowują teren do regeneracji. Pożar lasu w Puszczy Solskiej wybuchł w maju i objął obszar ponad 1000 hektarów. Lipiec nie rozpieszcza pogodowo. Niska temperatura, wiatr i deszcz to wyzwanie zwłaszcza dla tych, którzy wakacje spędzają pod namiotem. Ale zuchy z bazy w Czernicy w Borach Tucholskich nie narzekają na aurę.
5: No robimy jakieś tam gry terenowe, wszystko w kurtkach przeciwdeszczowych, kajaki, pływanie. Czasami mamy alarm śmigłowcowy, a czasami po prostu siedzimy wszyscy w jednym namiocie, na przykład gramy sobie na gitarze, robimy śpiewogrania.
6: Wcale się nudzimy, mamy ogólnie dużo zajęć i to wszystko bez telefonów.
7: Nawet jak jest deszcz, to i tak idziemy do lasu na różne gry, które są zawsze super. Nawet jak nie zdobędziemy pewnej puli punktów, i tak jest zawsze jakiś fan z tego.
1: Dobra wiadomość jest taka, że pod koniec tygodnia pogoda ma się poprawić.
0: Zapraszamy na wiadomości sportowe, Sebastian Kierzek.
8: No dopiero co podsumowaliśmy mundial. W poniedziałek rano. Dziś mamy środowy poranek, a tu znów mecze do omówienia. Piłka nożna, w ogóle sport, nie znoszą próżni. Dogrywa się nasi pucharowicze. Po raz pierwszy dwie polskie drużyny przystąpiły do kwalifikacji Ligi Mistrzów. Mistrz Lech Poznań i wicemistrz Górnik Zabrze. Kolejorz doskonale zaprezentował się w wyjazdowym starciu z Aarhus, mistrzem Danii. I padł gol, który może będzie golem sezonu.
9: Jekpe! Co teraz zrobił Terry Egbe? Fantastyczny gol obrońcy z Geny! Co za spektakularny strzał! Tak przedstawia się kibicom Lecha Poznań Terry Egbe!
10: Przecież on prawie złamał ten słupek!
8: Zachwycali się słusznie Maciej Iwański i Michał Zachodny. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział, proszę koniecznie nadrobić. Przepiękna bramka Terego Egbe była golem na 3-1. Wynik otworzył kapitan Lecha Mikael Iszak, również pięknym strzałem, ponadto dwa trafienia dołożył Patryk Wolemark. Świetny Lech to i zadowolony trener, choć twardo stąpający po ziemi. Nils Frederiksen. Jeżeli rozpoczynasz dwumecz od 4-1, to jest to dobra okoliczność, dobry punkt wyjściowy, ale w dalszym ciągu mamy robotę do wykonania. Za tydzień musimy dokończyć to, co dziś rozpoczęliśmy. Jako trener chciałbym, aby jeszcze lepiej to wyglądało. No ale patrząc na wynik, no to jest on dziś top. Topowa forma Lecha u progu sezonu. Najpierw zdobycie Superpucharu Polski, teraz imponujący start w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Te rozpoczął też Górnik Zabrze i miał, nie ma co ukrywać, trudniejsze zadanie. Wyjazdowy mecz z Fenerbahce zapowiadany był jako ciężka przeprawa. Tak było, choć faworyzowani gospodarze wygrali minimalnie, bo tylko 1-0. Jedyną bramkę zdobył bezpośrednio z rzutu wolnego Taliska w 37 minucie. Przed rewanżem wszystko jest zatem możliwe. Do rewanżów w Poznaniu Zabrzu dojdzie w następną środę. Po piłce nożnej kolarstwo. W poniedziałek przerwa, we wtorek znów ścigali się w Tour de France. 16 etap wyścigu to jazda indywidualna na czas. 26 km najszybciej pokonał Belg Remco Evenepoel z grupy Red Bull Bora Hansgrohe. To zatem jego druga etapowa wygrana z rzędu.
11: Ależ to będzie kosmos, czas najlepszy, zdecydowanie.
8: Tak było wczoraj na trasie. Dariusz Baranowski w Eurosporcie podkreślał przewagę Evenepoela. Przewaga ostatecznie 28 sekund nad drugim wczoraj Tadejem Pogaczarem. Słoweniec utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Drugi jest Evenepoel, a trzeci Meksykanin Isaac Del Toro. 46 w czasówce był Michał Kwiatkowski, a poza pierwszą setką Kamil Gradek. Dziś kolarze jadą dalej. Przed nami etap 17 z Chambéry do Voiron. Do pokonania 174 km. Wracam do Państwa za godzinę. Będzie m.in. o naszej Klaudii Zwolińskiej. Najlepszym polskim sportowcu ubiegłego roku. Ruszyły Mistrzostwa Świata w kajakarstwie górskim.
12: Partnerem pogody jest Pan Kerb na szlaku. Sfinansowano z Funduszu Promocji Ryb.
0: Aha. Pani Mariola ma zamiar dzisiaj zamknąć drzwi do pracy, a otworzyć drzwi do urlopu. Bieszczady przybywam. No to gratulacje. Tak, 22 lipca, co tam dzisiaj otwieramy?
13: Co prawda nie mam wstęgi, ale otworzę pewnie drzwi na balkon, jak będzie ładna pogoda. A właśnie, jaka będzie pogoda?
0: Śpieszę z wyjaśnieniami w tej sprawie. Zachmurzenie będzie mało i umiarkowane, od północnego zachodu kraju wzrastające sobie do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Rano zachmurzenie duże na Podlasiu, a także w Karpatach i tam możliwy słaby deszcz. Po południu na północy miejscami burze z opadem do 20 mm. Temperatura tak nie jest nie za bardzo rozpięta, bo w Gorzowie, Koszalinie 18, Szczecin, Suwałki, Zakopane 19, Olsztyn, Jelenia Góra 20, Wrocław, Gdańsk, Poznań, Łódź, Kielce, Lublin i Białystok 21, Warszawa, Kraków, Katowice, Opole, Rzeszów i Toruń 22 stopnie.
14: Radio 357.
0: Poranek 357, mamy 9 po 7. Nie wiem, czy Państwo mają przygotowane sialala, bo się przyda.

0: Ale żeby alarm śpiworkowy dla zuchów, może wykorzystam ten pomysł w rodzinie, to pani Anna. Alarm śpiworkowy naprawdę brzmi bardzo, bardzo. Ja wiedziałem, że tak będzie.
1: Dzień dobry. A propos otwierania, to my dzisiaj z żoną otwieramy wspólną kolejną 20. Sprawdziłem przed chwilą, to porcelanowe goty. No i może będzie z tej okazji jakiś tyrt. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Czuwaj,
0: tyrt w tyrbie, bardzo dobrze. Więcej jest takich sygnałów, że państwo dzisiaj mają akurat jak raz rocznicę. Tam 20, 30, różne się te liczebniki przytrafiają. Generalnie gratulacje i wszystkiego dobrego.
2: Radio podało, że dziś 22 lipca. Pozdrawiam wszystkie świętujące koleżanki. Magdaleny wszystkich krajów, łączmy się. Patronka Magdalena.
0: Kłaniamy się, kłaniamy oczywiście. Serdeczne życzenia, serdeczne. Do życzeń dołączamy piosenkę dnia.

0: No genialny utwór, no bardzo ładny, no bardzo poranny, taki dziarski i słoneczny i tak, że ciepło się człowiekowi robi, kompletnie sobie nie poradzi na liście. Nie mam wątpliwości, lista.radio357.pl, Leon Bridges, to jest nasza dzisiejsza piosenka dnia. I gdyby państwo sobie chcieli zerknąć jeszcze na teledysk, no to już w ogóle będzie się podobało, bo pan artysta przez cały teledysk jedzie sobie na rowerze.
1: Dzień dobry. Ja wiem, że dla pana Piotra to najprawdopodobniej żadne pocieszenie, ale w ostatnią niedzielę wyszedłem sobie na rower, ładna pogoda, i wracając do domu w pewnym momencie nie mogłem się zdecydować, czy zjechać po schodach, czy po murku. Coś nie pykło i stanęło na tym, że wszystkie kolana i ręce mam poobdzierane i strupy. Dobrego dnia. Tomek z Kielc.
0: Panie Tomku, pan się tam trzyma cieplutko, łączymy się w bólu. Generalnie o co chodzi państwu powiem, bo po szóstej słuchacz pan Piotr informował, że w sobotę postanowił wbiec brawurowo do kuchni. Generalnie w 99% się wszystko udało. No, poza jednym małym drobiazgiem, otóż pan Piotr wbiegł do kuchni, ale jego mały palec u stopy nie.
2: Panie Piotrze, łączymy się w bólu.
3: Au.
0: No właśnie, ała.
4: Pytania z Księżyca.
0: Ale czy pan troszkę powspółodczuwał, panie doktorze?
5: To trudny temat jest.
0: Bardzo, ja wiem.
5: To trudny temat jest, bo mało rzeczy boli bardziej niż palec, który zostanie nie tam, gdzie trzeba.
0: No wie pan, na przykład człowiek czasem chce nogi pod stół i generalnie wszystko się udaje prawie, tylko jeden mały palec postanawia, że nie, on zostanie na zewnątrz. I to zrobisz.
5: Wie pan, ja jestem z tych, którzy uważają, że na przykład na pokładzie jachtu, żaglówki, żaglowca zawsze powinno być obuwie. A są tacy, którzy uważają, że na bosaka jest tak bardziej romantycznie.
0: No
5: i
0: wiem.
5: Może i jest, ale mnie aż wszystko boli na samą myśl, co może się wydarzyć przy jakiejś nagłej sytuacji, gdzie trzeba coś pobiec.
0: Ale nawet nie nagłej, po prostu człowiek idzie tam, się
5: pójdzie. No właśnie,
0: i
5: no właśnie.
0: Odnajdujesz to małe metalowe coś, co wystaje z pokładu.
5: No właśnie, ale zainteresowało mnie to, jak pan słuchacz powiedział, że wszystkie kolana ma obdarte.
0: No
5: zastanawiam się, czy ma ich więcej niż
0: standardowa liczba.
5: Niż standardowo, bo to mnie bardzo zaintrygowało, także pozdrawiam pana słuchacza.
0: Ale nawet jeśli są tylko dwa, to i tak można powiedzieć, że wszystkie ma obdzierane.
5: W zasadzie tak, w zasadzie tak.
0: Panie doktorze, doktor Tomasz Rożek, to sobie
5: dzień
0: pogadaliśmy,
5: dobry.
0: A tu Róża lat 11 oczekuje na odpowiedź na pytanie swoje. Bardzo ciekawe zresztą pytanie i w ogóle nigdy w życiu nie pomyślałem o tym, a tu proszę. Otóż Róża zastanawia się, czy słońce rzuca cień w wyniku oświetlenia przez większą gwiazdę, na przykład przez Syriusza. Muszą sobie to państwo wyobrazić, że jest jedna gwiazda trochę większa i czy, prawda, jak księżyc rzuca, to czemu słońce nie rzuca?
5: No właśnie, znaczy nie rzuca cienia, na pewno nie w wyniku oświetlenia przez inną gwiazdę, no bo cień wymaga jakiegoś kontrastu, żeby obiekt rzucał cień, musi być oświetlony z jednej strony, a z drugiej strony musi być znacząco ciemniej niż z tamtej oświetlonej. I teraz, oczywiście słońce samo w sobie jest źródłem światła, tak? Jest gwiazdą, emituje ogromną ilość własnego światła. Są gwiazdy dużo jaśniejsze, no Syriusz jest najjaśniejszą gwiazdą nocnego nieba. Natomiast do Ziemi, ale też do Słońca dociera z tego jasnego Syriusza dużo, dużo mniej światła, miliony razy mniej światła niż jasność Słońca. Czyli oświetlenie Słońca przez Syriusza jest bardzo słabe, jest tak słabe, że praktycznie nie istnieje w sensie fizycznym. A po to, żeby był rzucany cień, to oświetlenie powinno być większe niż światło emitowane przez Słońce. I co do wartości bezwzględnych, ono jest większe, ale przez to, że Syriusz jest tak strasznie daleko, jest oddalony 25 razy, znaczy dużo dalej, jest 25 razy jaśniejszy niż Słońce, ale jest od nas prawie 7 lat świetlnych dalej. Więc to światło, które do nas dociera, jest ekstremalnie rozproszone. W zasadzie jak gdyby go nie było w porównaniu ze Słońcem, z światłem słonecznym. Ilość światła Syriusza padającego na powierzchnię Słońca jest zaniedbywalna. Jest rzędu, nie wiem, miliardowych części tego, co Słońce samo emituje.
0: Zaniedbywalna?
5: Zaniedbywalna, tak się mówi w fizyce.
0: Fajnie.
5: Czy zaniedbywalne nie jest uderzenie się w palec, ale zaniedbywalna jest ilość Słońca, ilość światła docierającego Syriusza. No tak, widzimy Syriusza, okej, ale widzimy go jako maleńki punkcik na nocnym niebie. Słońce z kolei to nie jest malutki punkcik i odradzam bardzo obserwowania Słońca gołymi oczami, bo tego światła jest tak bardzo dużo. A jak powiedziałem, cień wymaga kontrastu. Żeby obiekt rzucał cień, musi być oświetlony z jednej strony, ale z drugiej strony musi być znacznie ciemniej. W przypadku Słońca tak nie jest. Przy oświetleniu przez Syriusza kontrast jest zerowy. Słońce z punktu widzenia obserwatora na Ziemi, czy nawet na Księżycu, czy nawet na większości planet naszego Układu Słonecznego, świeci miliardy razy mocniej niż jakakolwiek inna gwiazda.
0: Najciemniej wie pan pod latarnią tą motorę.
5: No właśnie, pod Słońcem. Teoretycznie byłoby to możliwe, gdyby Syriusz był bardzo, bardzo blisko Słońca. Gdyby bardzo blisko Słońca była ekstremalnie jasna inna gwiazda, to tak. W praktyce w naszej okolicy i całe szczęście nie ma takiej jasnej gwiazdy. Nawet ta najbliższa gwiazda Proxima Centauri jest zbyt daleko, jest zbyt słaba, żeby efekt cienia słonecznego jakkolwiek wywołać. Jedynym cieniem, jaki realnie rzuca, i to i rzuca w dużym cudzysłowie, rzuca cień w Układzie Słonecznym, no ten cień może być spowodowany przez planety, księżyce czy asteroidy blokujące światło samego Słońca, czyli cień rzuca jakaś planeta w wyniku oświetlenia przez Słońce.
0: I to jest w sumie fajne.
5: I to jest bardzo fajne. Wtedy mamy do czynienia, nie wiem, z ociemieniami, z tranzytami jakimiś. Natomiast Słońce samo cienia nie rzuca, bo wszystko inne, co świeci, jest za daleko.
0: No to dobrze. To mamy jasność. To bardzo panu serdecznie dziękuję.
5: A wie pan, że wczoraj była rocznica potopu szwedzkiego?
0: Tak.
5: Tak mi się przypomniało, bo akurat robiłem ostatnią pralkę po powrocie ze Szwecji.
0: Przepraszam pana, ale jakie powiązanie? Rozumiem, pralka, potop szwedzki.
5: Znaczy nie chodzi o to, że robiłem pralkę i się zrobił potop, tylko mi się tak przypomniało, że to 21 lipca. Pan nie pamięta?
0: No przecież powiedziałem, że pamiętam.
5: Piosenka szybko weszła, żeby uciąć.
0: Tak, krępującą pojawetkę. Ale co, wybrało się wszystko?
5: Chodzi o Szwedów?
0: Nie, no nic. Szwedka to taka kurtka.
5: O pralkę chyba tak.
0: Panie doktorze.
5: Zobaczę, jak wyschnie.
0: Dobrze.

0: Aha, to jeszcze od pani Małgorzaty, panie Piotrze, też takie słowo wsparcia, gdyż słuchaczka chyba w temacie nie wyrobiła dzisiaj na zakręcie, biegnąc rano w skarpetkach, cały bok, łokieć w siniakach będzie, a zaraz wyjazd na wakacje. To się tam opali, elegancko będzie dobrze. 28 minut po 7, uwaga, uwaga.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Przypominam, że mamy bardzo, bardzo atrakcyjny zestaw do głosowania, a do piątku do 12 głosujemy, a o 19 w piątek pływająca lista wylicytowana, więc będzie bardzo, bardzo przyjemnie, także spotkanie patronów. No to zapraszamy do słuchania, ale trzeba głosować.

0: To trochę przypadek Leona Bridgesa. Elegancki, poranny, świeży, radosny utwór. Nie poradzi sobie na liście. Na razie 62 miejsce. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Od północnego zachodu kraju wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Rano zachmurzenie duże będzie na Podlasiu, także w Karpatach i tam możliwy słaby deszcz. Po południu na północy miejscami będą burze z opadem do 20 mm. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze 20-23, ale na północnym zachodzie, północy i w rejonach podgórskich 17-19. Pogodne, odczuwalnie komfortowe pod względem termicznym środowisku z dobrymi warunkami wentylacyjnymi? A, Boże, świeża masa powietrza, wiatr słaby i umiarkowany, to w nawiasie sprzyjać będzie poprawie nastroju i sprawności psychofizycznej. Dalej nie będę Państwu czytał, bo to nie ma sensu.
1: Radio 357.
0: Bo potem już nie jest takie fajne.

0: No i proszę bardzo, pani Dagmara nas pochwaliła za to, że w prognozie pogody tylko te optymistyczne wątki będziemy czytać. Dobrze, tak możemy się umówić. Nie wiem, czy zawsze się uda, ale będziemy próbowali. 22 dzień lipca. To jest taki dzień w historii, że się otwierało różne ważne rzeczy. Mosty, stadiony, dworce i tak dalej, i tak dalej. Pytanie zasadnicze jest takie, co też państwo dzisiaj będą otwierać?
1: Dzień dobry. Ja otworzyłem dzisiaj wlew paliwa w celu wypełnienia czyhającej weń otchłani. No i cóż, trzeba dzisiaj iść do pracy. Pozdrawiam, Bartek z Gdańska.
0: Łączymy się w bólu, panie Bartku. Rozumiem sytuację. O cenach paliw to jeszcze dzisiaj będziemy przed ósmą, ale teraz...
2: Śniadanie biznesowe.
0: Łączymy się, ale z panem redaktorem Jarosławem. Jarosław Sroka. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry państwu i kłaniam się panu.
0: Słyszymy się doskonale i dzisiaj będzie wątek pod tytułem strategia. Strategia biznesowa to jest bardzo ciekawa sprawa, a jeszcze jak dodamy do tego, że chodzi o klocki, to już w ogóle zamieniam się w słuchowisko.
3: Proszę pana, bo pan tylko te klocki samochodowe i samochodowe, a przecież są jeszcze klocki Lego, tak, o których do tej pory ani razu nie wspomnieliśmy, a to jest w ogóle niezwykła historia, ponieważ nie wiem, czy państwo wiecie, ale ta firma 20 lat temu praktycznie zbankrutowała. I jeszcze w roku 2003 zastanawiano się, czy Lego zniknie na stałe z rynku, czyli od 1978 roku, kiedy budowano sukces tych niezwykłych klocków, tak lubianych na całym świecie, pojawiły się wielkie znaki zapytania, ale rozsądni menedżerowie, utalentowani właściciele, którzy powierzyli lejce tego powozu właściwym osobom, doprowadzili do tego, że dzisiaj Lego jest najbardziej dochodową firmą zabawkową na świecie. I tak naprawdę tej firmie jest bardziej, o wiele bliżej już do firm z segmentu technologicznego, takich jak Apple czy nawet Disney, bo oni zarabiają nie tylko na produkcji plastikowych zabawek, ale ich konkurencyjność wynika z siły marki, którą budują przez ostatnie lata, własności intelektualnej, badań rozwojowych, bo nie wiem, czy państwo wiecie, na pewno nie, bo ja tego nie wiedziałem, jestem pod wielkim wrażeniem, że to jest ogromny konglomerat i parków rozrywki, i centrów logistycznych, i nowo budowanych fabryk na całym świecie. I szczególnie firma też zrównoważona w sposób bardzo pomysłowy, dlatego że ponad 50% produkcji jest już ze środków, z materiałów odnawialnych. Także firma niesłychanie ciekawa. Zaczęło się oczywiście od prostych klocków, ale panie redaktorze, no nie byłbym sobą, gdybym nie zaczął od quizu. Pan myślał, że się panu już udało.
0: Tak, myślałem, że trochę sprawę rozchodziliśmy, ale widzę, że nie. Dobrze, już jestem przygotowany.
3: Nie, nie, więc mam dzisiaj jedno proste pytanie. Już panu podaruję te wersje B i C. Proszę mi powiedzieć, zarejestrowany na świecie rekordzista, posiadacz, kolekcjoner klocków Lego. Ile tych zestawów może mieć i ile to łącznie może być klocków w domu?
0: W jednym domu? No nie wiem. Ale to w cyferkach mamy, bo ja...
3: No w cyferkach. Niech pan strzeli. Ile tych zestawów
0: można
3: mieć?
0: Około 2000 zestawów, a klocków, no to nie wiem, to tam trzeba przemnożyć razy coś, to będzie tam coś...
3: No, dobrze pan kombinuje. Dziękuję. To jest 6 tysięcy zestawów.
0: 6 tysięcy zestawów.
3: Tak, a klocków nawet 3 miliony. Aha. Pan się nazywa Milosz Kreczek i stworzył sobie nawet takie małe muzeum, właśnie, bo jest super wielkim, chyba największym zarejestrowanym fanem i kolekcjonerem klocków Lego. Ale wracając do poważnych spraw, ten kryzys pokazał jedno, że firma, jeżeli chce pozostać na arenie międzynarodowej, musi radykalnie z jednej strony zmienić swój styl działania i rozszerzono wtedy, pamięta pan pewnie, były takie zaskakujące decyzje o powiązaniu Lego z takimi markami jak Gwiezdne Wojny, jak Harry Potter, jak właśnie bohaterowie Marvela, Formuła 1, Nintendo.
0: Szczerze
3: i
0: mówiąc,
3: to okazało się...
0: Tak sobie jako laikonik kompletnie marketingowy, myślę sobie, że to naprawdę był genialny pomysł, żeby to właśnie w takie popkulturowe rejony się zapędzić.
3: No dokładnie i to było fantastyczne posunięcie, które uratowało z jednej strony upadającą firmę, a z drugiej strony wprowadziło ją w zupełnie nowy świat, bo do dzisiaj też Lego korzysta na de facto społecznościach, które tamte marki wokół siebie budują, czyli ogranicza bardzo drogę dotarcia do swoich nowych klientów. No ale tutaj jest zaszyty ten najbardziej genialny pomysł, że firma zabawkowa, czyli z definicji dedykowana dzieciom, okazała się być największym przebojem w gronie nieco starszych. I tutaj zaczęto rozwijać całe serie dedykowane odbiorcom 30, 40, 50-letnim. Kobiety zaczęły masowo kupować klocki Lego, bo Botanika, taka seria, która została dedykowana de facto paniom, okazała się niezwykłym szlagierem. Ja teraz nawet siedzę tutaj przed sobą, mam Classic Defender 90 Land Rover, prezent, który dostałem od własnych dzieci rok temu na urodziny, 2336 kawałków. Nie dotykam, nie rozpakowałem, nie wiem, czy się kiedykolwiek odważę. W każdym razie...
0: To jest... Następnym razem to pomożemy.
3: Oj, podejrzewam, że długo byśmy dużo czasu nad tym spędzili. Także to jest pokrótce historia Lego, ale mówię o tym nieprzypadkowo dzisiaj, dlatego że Lego kilka miesięcy temu zapowiedziało wprowadzenie zupełnie nowej linii produktowej, linii, którą nazywa Smart, i za chwilę, bo 1 sierpnia pojawi się 12 zestawów Lego Pokémon Smart Play, czyli takie figurki, które zaczynają reagować na światło, na dźwięk, na ruch. To jest absolutna rewolucja. Lego już sprzedaje tego typu figurki z serii Gwiezdnych Wojen od marca. Przyjęcie było dość sceptyczne, że obiecano więcej niż dostarczono, że spodziewano się więcej po tych figurkach, że one będą bardziej interaktywne, ale oczywiście Lego pokazuje jednoznacznie kierunek rozwoju tego typu zabawek. Pierwsze koty za płoty, może nie poszło to najlepiej za pierwszym razem, ale Pokémony już, proszę pana, za rogiem czekają z nowymi funkcjonalnościami i wierzę głęboko, że to jest też fantastyczny pomysł na to, żeby oderwać dzieci od ekranów swoich smartfonów i stworzyć zabawkę, która być może będzie je twórczo rozwijać i dawać zupełnie inne możliwości rozrywki, takie jaką my też nieco starsi pamiętamy, czyli uczącej nas i współpracy ze sobą, a nie tylko gapienia się w świecący ekranik. Taką puentę sobie wymyśliłem, proszę
0: ładna
3: pana.
0: Ładna puenta, proszę pana, bardzo dobrze, że wspomnieliśmy. Jarosław Sroka, bardzo panu serdecznie dziękuję.
3: Dziękuję państwu.
0: Gdyby trzeba było, naprawdę jesteśmy do dyspozycji i możemy pomóc w sprawie składania tych.
3: Biorę pod pachę i przywożę do Polski.
0: Do usłyszenia. 17 minut.
3: Wszystkiego dobrego.

0: Cichym bohaterem dzisiejszego poranka jest mały palec u nogi pana Piotra, któryż to mały palec postanowił nie wejść razem z panem Piotrem do kuchni w weekend i no, tam swoje atrakcje zapewnił. No i jest pan Piotr.
1: Dostałem tyle wsparcia, że po pierwsze chciałem podziękować, po drugie chciałem powiedzieć, że na rowerze też jest pięknie, bo pogoda dzisiaj dopisuje. A po trzecie, ja również łączę się w bólu z panem Tomaszem z Kielc. Te wszystkie kolana poździerane, niezależnie ile ich jest, to aż mnie zabolało. Piękne wam dzięki, że mi dzień rozjaśniliście. Piotr, ten od palca.
0: Nie, no cała przyjemność po naszej stronie oczywiście. Wspieramy pana serdecznie. Wszyscy jesteśmy w jednej bandzie, nie?

0: cóż, też państwo dzisiaj będą oficjalnie otwierać. Jeśli chodzi o 22 lipca, a pan Marcin, bardzo proszę, dzisiaj będzie otwierał prezenty, ponieważ obchodzi 30. Trójka z przodu mu wyskoczyła. Gratulacje.
1: Nie wiem czego, czy tych prezentów, czy tej 30.
0: Trójki z przodu, tak. Wszystkiego dobrego, panie Marcinie. Proszę tam elegancko otwierać i napawać się.
2: Poranek 357.
0: Wszystkich tych, którzy będą otwierali dzisiaj
1: portfele,
0: wlew paliwa, to proszę się tam trzymać mocno. No bo na stacjach benzynowych ceny poszybowały w górę po wznowieniu amerykańskich ataków na Iran. Tankowanie od kilku dni jest przeżyciem, jest coraz drożej. Kierowcy średnio płacą za 95 około 7,40 zł. Diesel kosztuje no prawie 8 zł, choć wiem, że państwo sygnalizują, że są miejsca, gdzie już ponad 8. Gaz 3,5 zł. No i właśnie o tym będzie Iza Woźniak państwu opowiadała.
1: Dzień dobry.
0: Choć ataki na Iran trwają, cena ropy na giełdzie nieznacznie spada, skąd więc na stacjach takie tutaj atrakcje.
1: Tak jest. Analitycy mówią, że na to składa się nie tylko sama sytuacja w cieśninie Ormus oraz ataki militarne Stanów i Iranu. Ropa szybko reaguje na sytuację geopolityczną, wyjaśnia dr Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z portalu epetrol.pl.
3: Teraz pojawiła się informacja o tym, że jest jakaś tam wizja chwilowego zawieszenia broni, uspokojenia sytuacji i to już jest przez ropę przyjęte jako taki trochę optymistyczny prognostyk i ona troszkę nam tanieje. Natomiast no, jesteśmy na poziomie $88, jeszcze niedawno byliśmy 90 po weekendzie, kiedy mieliśmy bardzo dynamiczne działania militarne. Natomiast to, co widzimy na naszych stacjach, to jest pokłosie jeszcze tego, co się działo kilka dni temu. Tak naprawdę to wtedy hurt reaguje no, z takim opóźnieniem związanym z tym, że to paliwo, które trafia na stację, no to jest paliwo kupione z nieco wcześniejszych dostaw.
1: Na cenę wpływają jeszcze marże.
3: W tym momencie, w którym jesteśmy, sama cena ropy jest trochę nie stricte związana z cenami paliw, w tym sensie, że mamy do czynienia z bardzo wysokimi marżami rafineryjnymi na przerobie tych paliw i nawet mimo, że ropa nam nieznacznie tanieje, no to jednak koszt tych przerobów jest na tyle duży, że mamy do czynienia po prostu z takim wysokim poziomem cen, który nawet mimo, że ropa jest poniżej tych cen jeszcze sprzed wybuchu wojny, czy była niedawno sprzed wojny, to paliwo jest wyraźnie droższe na stacjach. Przerób paliwa jest w tym momencie dużo kosztowniejszy niż na przykład jeszcze kilka miesięcy temu. Te tak zwane crack spready, czyli różnice między ceną ropy jako takiej, a ceną paliwa opuszczającego rafinerię są bardzo duże i mamy do czynienia z tego powodu z rozjazdem między cenami samej ropy, a cenami paliw, że one nieproporcjonalnie drożeją, w tym sensie, że paliwa gotowe drożeją szybciej niż sama ropa.
1: To, co w ostatnich dniach widać na stacjach benzynowych, to duży skok cen, choć podwyżki były już po wygaszeniu rządowego programu dopłat do paliwa, mówi Urszula Cieślak, analityczka rynku paliw z BM Reflex.
4: Spowodowało wzrost podatku VAT z 8 do 23%. Wtedy ceny benzyny Euro Super 95 i oleju napędowego rosły blisko 90 groszy na litrze, ale kolejny tydzień przyniósł kilkugroszową podwyżkę. No i ten ostatni tydzień, który już zakończył się podwyżką ponad 20 groszy na litrze benzyny, ponad 30 groszy na litrze oleju napędowego. Doprowadził do wzrostu cen powyżej 7 zł i na koniec ubiegłego tygodnia benzyna kosztowała 7 zł 9 groszy, olej napędowy 7 zł 33 grosze, ale biorąc pod uwagę, że ceny hurtowe rosły każdego dnia, w ciągu tych ostatnich dni te poziomy znacznie nam podskoczyły.
1: W najbliższym czasie nie ma co spodziewać się stabilizacji, a kierowcy rozkładają bezradnie ręce.
5: Mam samochód, który dużo pali, więc bardzo to odczuwam. No około 7 zł, to już gdzieś tam człowiek się zastanawia i kalkuluje.
6: Nie ukrywam, że daje to dość mocno po kieszeni.
7: Gaz też jest drogi. Ponad 3 zł, 3,50 gaz. I co, no trzeba oczywiście się poruszać, nie? W takim wieku człowiek, że trzeba jeździć, no trochę do lekarza, trzeba, no. Ale to jest straszne. Tam, gdzie już muszę, to jeżdżę.

0: rynku motoryzacyjnego Samar.
1: Zawsze wtedy, kiedy mamy do czynienia ze wzrostem cen paliw, szczególnie wzrostem trwałym, z którym obcujemy przez ostatnie miesiące, klienci zaczynają patrzeć przychylniej na inną ofertę niż czyste samochody spalinowe. Mówimy tu zarówno o samochodach benzynowych, jak i samochodach z silnikiem wysokoprężnym. W tym momencie widać zwiększone zainteresowanie zarówno samochodami elektrycznymi, jak i samochodami hybrydowymi. I to jest zjawisko normalne, powszechne w całej Europie.
0: O spokoju na stacjach w najbliższych tygodniach nie ma mowy, no bo nie ma stabilizacji na Bliskim Wschodzie.
2: No i sytuacja, jest takie piękne określenie, sytuacja wygląda na rozwojową.
0: Niestety.
2: Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I Zawoźniak, bardzo
0: dziękujemy.
2: Mamy 4 minuty do 8. Tak, wykorzystamy dobrze.

0: Siły zbrojne USA pomyślnie przeprowadziły 11. z rzędu nocną serię uderzeń na Iran, poinformowało dowództwo centralne USA. Irańskie media z kolei informują, że w Teheranie działała obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa. Siły zbrojne USA uderzyły w irańskie centra dowodzenia, hangary lotnicze, magazyny dronów oraz infrastrukturę logistyczną sił zbrojnych. Jak głosi komunikat, celem tych uderzeń było dalsze ograniczanie zdolności Iranu do zagrażania żegludze handlowej w cieśninie Ormuz. Amerykańskie wojsko zapewniło, że pomimo działań Iranu, cieśnina Ormuz pozostaje otwarta dla ruchu statków handlowych. Narasta napięcie w Prawie i Sprawiedliwości. Jutro upływa termin ultimatum, które politykom postawiły władze ugrupowania. Albo partia, albo stowarzyszenie. Mateusz Morawiecki w specjalnym nagraniu mówi o działaniu różnymi skrzydłami, ale jednocześnie deklaruje:
1: jestem w Prawie i Sprawiedliwości. Chcę być w tej naszej drużynie i w naszym obozie patriotycznym. Tutaj jest moje miejsce.
0: Z członkostwa w Stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego zrezygnował już Daniel Obajtek, a rzecznik PiSu Rafał Bochenek przekonuje, że są też inni członkowie stowarzyszenia, którzy chcą je opuścić. Nie podaje jednak nazwisk, bo jak mówi, rozmowy z nimi wciąż trwają.
2: Z przewodniczącym klubu sam pan premier Jarosław Kaczyński takie spotkania odbywa z tymi, którzy zapisali się do tego stowarzyszenia, ale mają dzisiaj bardzo poważne wątpliwości.
0: Mateusz Morawiecki zapowiedział, że ze stowarzyszenia nie zrezygnuje. Rozpoczęły się prace przy poszerzaniu autostrady A2 między Łodzią a Warszawą, a to oznacza pierwsze utrudnienia. Kierowcy muszą się liczyć ze zmianami organizacji ruchu, zwężeniami, a nawet ręcznym sterowaniem ruchem. Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad uspokaja jednak. Jest szansa, że ruch nadal będzie płynny.
3: Przez cały czas trwania robót w obu kierunkach będą funkcjonowały po dwa pasy ruchu.
0: Rozbudowa A2 od Warszawy do węzła Łowicz ma potrwać do końca przyszłego roku. Odcinek najbliżej Łodzi ma być gotowy na początku 2028 roku. Lublin znów zamieni się w scenę pod gołym niebem. W czwartek w mieście startuje Karnawal Sztuk Mistrzów. To jeden z największych festiwali cyrku nowoczesnego w Europie, o czym opowie nasz reporter Piotr Olejarz.
4: Przez 4 dni od 23 do 26 lipca ulice, place i skwery miasta zamienią się w areny akrobacji, żonglerki i klaunady. W programie znalazło się wiele spektakli. Od solowych performansów w Centrum Spotkania Kultur przez plenerowe widowiska na Placu Litewskim po nową scenę komedii w Browarze Perła. Nie zabraknie też podniebnych akrobacji na Placu Powarze oraz konkursu baskerskiego, w którym o nagrodę publiczności powalczą artyści z całego świata. Karnawalowi tradycyjnie towarzyszy Urban Highline Festival. To najstarsza i największa impreza tego typu na świecie. W tym roku z premierową atrakcją. Pierwszymi na świecie otwartymi zawodami trickline nad siatką asekuracyjną. Organizatorzy przygotowali też strefy animacji dla dzieci, warsztaty slackline i klaunady oraz wieczorne koncerty w klubie festiwalowym. Z Lublina dla Radia 357 Piotr Olejarz.
0: Ta relacja kończy serwis o 8:00, kolejny za niespełna godzinę.
5: Sport i Sebastian Kierzek.
6: Solidna zaliczka Lecha, nadzieje Górnika. Chyba tak można podsumować wczorajsze mecze naszych pucharowiczów w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów. Po 7:00 zacząłem od Lecha, to teraz może dajmy pierwszeństwo Zabrzanom. Górnik dzielnie walczył w Stambule z wyżej notowanym rywalem. Fenerbahce na własnym terenie wygrało minimalną różnicą bramek, bo tylko 1-0. Jesteśmy w grze, mówił po meczu w Polsacie Sport trener Górnika Michal Gasparik.
7: Chcę, żebyśmy atakowali więcej, ale widzimy przeciwko jakiej kwalicie my gramy. Jest ciężko z nimi też otworzyć mecz, bo jak będą miały i jeszcze za tydzień prawdopodobnie będą jeszcze o trochę mocniejsi, bo są razem trochę dłużej, są fizycznie albo będą fizycznie lepsze przygotowani. Będzie znowu ciężko, ale mamy szansę.
6: I do tego, także zważywszy na wynik, ciekawie zapowiadającego się rewanżu dojdzie w następną środę. Spokojnie, z dużą zaliczką do rewanżu może podejść Lech. Kolejorz dał koncert w Danii. Pokonał mistrza tego kraju Aarhus 4-1. Iszak, Wollemark i Jegbe strzelali, ten ostatni to wręcz huknął jak z armaty. I zrobił wielkie wrażenie na Wojciechu Mońce.
8: Nie wiedziałem, że mój partner z obrony umie tak uderzyć z dystansu, ale przynajmniej kolejna rzecz, którą wiem. Na pewno widać, że zgrywamy się coraz bardziej i przynoszą coraz więcej efektów, także oby tak dalej.
6: A mecz Lecha można było z kolei śledzić na antenie TVP. Teraz meldunek z zapowiadanych przed godziną Mistrzostw Świata w kajakarstwie górskim. Te trwają za oceanem w Oklahoma City. Można powiedzieć, że jedne mistrzostwa w USA zakończone, czas na kolejne. Reprezentanci Polski zajęli 4. miejsce, a reprezentantki Polski 5. miejsce w rywalizacjach drużynowych. Ze złotymi medalami Słoweńcy oraz Australijki. Dobrą formę już w kwalifikacjach pokazała nasza wicemistrzyni olimpijska z Paryża, Klaudia Zwolińska.
9: Lubię, jak mnie coś tak napędzi, jest to otwarcie Mistrzostw Świata. Te kwalifikacyjne przejazdy są takie dość nerwowe, bo to są pierwsze przejazdy na torze, więc dużo można też stracić na takim przejeździe kwalifikacyjnym. Więc cieszę się, bo mój przejazd był bardzo mocno kontrolowany. Miałam wrażenie, że wszystko jest pod kontrolą, wszystko tak jak planowałam.
6: I świadczą też o tym wyniki. W swojej koronnej konkurencji slalomie K1 Klaudia uzyskała najlepszy wynik kwalifikacji ex aequo z Niemką Ricardą Funk. Wśród mężczyzn 4. był Mateusz Polaczyk. Półfinały i finały jutro. I na koniec jeszcze o pomyśle Donalda Trumpa. Jak informuje New York Post, prezydent USA chciałby, aby nowym sekretarzem generalnym ONZ został, a jakże, Gianni Infantino. Mundial skończony, a jak widać ten duet nie daje o sobie zapomnieć. Sam potencjalny kandydat może jednak nie być zainteresowany kandydaturą. Szef ONZ zarabia bowiem nieco ponad $400,000 rocznie. Prezydent FIFA oficjalnie 6 milionów. Podkreślmy oficjalnie.
10: Partnerem pogody jest pan Kerp na szlaku. Sfinansowano z funduszu promocji ryb.
11: Zachmurzenie małe i umiarkowane, od północnego zachodu kraju wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Rano też zachmurzenia duże będą na Podlasiu, w Karpatach może słaby deszcz popadać. Po południu na północy też burze się pojawią i popada nawet 20 mm deszczu. Gorzów, Koszalin 18 stopni, Szczecin, Suwałki, Zakopane 19, Olsztyn, Jelenia Góra 20, Wrocław, Gdańsk, Poznań, Łódź, Kielce, Lublin i Białystok 21 stopni, w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Opolu, Rzeszowie i Toruniu będą stopnie 22.
12: Radio 357.
11: 7 minut po 8 współodczuwanie nam się włączyło. No, różne katastrofy takie bolesne o poranku były wspominane, więc...
13: Dzień dobry. Ja w sprawie tych wszystkich ran, które powstały dzisiaj, to chciałabym tylko powiedzieć, że rana ojojana boli mniej. A więc wszystkim tym, którym rany doskwierają, ojojojojoj.

0: Też mają Państwo wrażenie, że sytuacja nam się wymknęła spod kontroli. Ale to co w tym złego? Bardzo dobrze. Temat o jojany, ale bez wierszyka się nie liczy.
1: Do pana Piotra i tej pani, która dzisiaj nie wyrobiła na zakręcie. Ja teraz czytam córce taką książeczkę o króliczku, który się przewrócił. Więc tam trzeba tak. Podmuchać 3 razy, powiedzieć, chociaż teraz trochę boli, do wesela się zagoi. Pogłaskać po plecach, otrzepać z kurzu i gotowe.
0: I już. Po sprawie, tak. 11 minut po 8. Dobrze, to teraz mamy 3 minuty muzyki, a za chwilę rozmowa.

0: 14 minut po 8.
1: Ranek 357.
0: A w ranku będziemy rozmawiali teraz o sytuacji wewnętrznej w Ukrainie. Łączymy się właśnie z Ukrainą, tam nasz korespondent Piotr Kaszuwara. Dzień dobry, Piotrze.
2: Dzień dobry, witam.
0: Wiemy, że napięta sytuacja wewnętrzna w Ukrainie. Mamy odwołanie wraz z całym rządem, ale odwołanie lubianego bardzo ministra obrony narodowej Ukrainy. Pojawiły się protesty, pojawiły się demonstracje uliczne. Protestujący domagają się odwołania także głównodowodzącego siłami zbrojnymi Ukrainy. Chodzi o Aleksandra Syrskiego. No i wczoraj wieczorem ogłoszona informacja, że prezydent Zełenski właśnie odwołał tego generała, czy to troszkę uspokoi nastroje?
2: Zobaczymy, czy uspokoi nastroje, bo wciąż jeszcze jest ten drugi postulat, prawda? Czyli przywrócenie na stanowisko byłego ministra obrony Michała Fedorowa. On na ten moment otrzymał dwie propozycje, przynajmniej o tylu wiemy, aby zostać bezpośrednim doradcą Wołodymyra Zełenskiego do spraw technologii lub wręcz otrzymać tekę wicepremiera w rządzie, też odpowiedzialnego za technologie wojskowe. Na pewno jest ta decyzja właśnie usunięcia Aleksandra Syrskiego ze stanowiska decyzją, której chciał też sam Fedorow, bo to był jeden z jego postulatów. On dzień po tym, jak został zwolniony ze stanowiska, jak rozpadł się rząd, zorganizował konferencję prasową, na której wprost i publicznie powiedział, że Aleksander Syrski powinien stracić stanowisko. Później Wołodymyr Zełenski ujawnił, że dochodziło przez wiele miesięcy do konfliktów, do awantur między Syrskim a Fedorowem. No i właśnie to miał być pierwszy powód, dla którego Fedorow stracił stanowisko. Później stracił je także i Syrski, ale został powołany na jego miejsce generał Michał Drapaty, którego właśnie na tej samej rzeczonej konferencji prasowej Michał Fedorow proponował jako tego, który powinien z Hedę po Syrskim objąć. To znany dowódca jeszcze z 2014 roku 72. Brygady Sił Zbrojnych Ukrainy. On walczył w Mariupolu, udało mu się przedrzeć przez pozycje rosyjskie do miasta, kiedy już ci prorosyjscy bojownicy i separatyści byli w środku w mieście, walczył także w Ługańsku. Był dowódcą bliskim też Syrskiemu, bo to właśnie kiedy Syrski przejął stery po Załużnym, to Drapaty dołączył do jego sztabu generalnego i był przy nim cały czas. Więc teraz tak naprawdę czekamy na dalsze wypadki. Zobaczymy, co się wydarzy i pewnie za jakiś czas będziemy mogli powiedzieć, o co chodzi, bo myślę, że to pytanie nadal sobie wszyscy zadają. Dlaczego Fedorow stracił stanowisko, skoro i tak Syrski później stracił stanowisko? Więc o co chodzi, co się wydarzyło? No, obserwujemy.
0: No wiemy, że taka zasada, że jeżeli wymieniamy premiera, tak wygląda system ukraiński, to też cały rząd, no to rozumiem, że to jest wytłumaczenie, ale coś musi być jeszcze gdzieś tam głębiej, no bo też mówi się o tych konfliktach w samym dowództwie wojsk ukraińskich. Niepokojąco to bardzo brzmi, choć mamy też świadomość, że sytuacja, jeśli chodzi o ataki te ukraińskie wewnątrz Rosji, no to wyglądało, że to robiło wrażenie, jakby wszystko było pod kontrolą.
2: Z jednej strony tak, rzeczywiście to robiło wrażenie, ale z drugiej strony jednak Rosjanie posunęli się też do przodu, nie zapominajmy, w ciągu ostatniego pół roku. I to, że mamy spektakularne widowiska płonącej Moskwy i kupy dymu, kolokwialnie mówiąc, to jeszcze nie oznacza, że Rosja przegrała. I w ciągu ostatniego roku oni naprawdę zrobili postępy, których nie do końca widać. I to jest takie złudne, bo oni rzeczywiście posuwają się na froncie delikatnie, po kilka kilometrów, ale te kilka kilometrów już sprawiło, że kilka największych miast Ukrainy jest pod ogniem nieustannym i wystarczyło przesunąć się o 10 kilometrów. Nie trzeba było robić ruchów jak z gier komputerowych, że oto nagle cały kraj, prawda, zajmujemy. To nie jest gra komputerowa, tylko wystarczyło przesunąć się o 10 kilometrów czy 15 w okolicach Sum. Wystarczyło przesunąć się o kilka kilometrów w okolicach Charkowa. To samo w pobliżu Zaporoża i Hulajpola. I nagle się okazuje, że kierowane bomby lotnicze dolatują już do centrum Sum, dolatują do centrum Charkowa, no do centrum Charkowa jeszcze może nie, ale w pobliże, tak, do miasta Charkowa, dolatują bez problemów do Zaporoża, wczoraj uderzyły w budynek mieszkalny, że drony FPV dolatują do tych największych miast, że jest strach o to, żeby Rosjanie nie zdołali przedrzeć się w okolicach Czernichowa i zbliżyć do Kijowa, bo wystarczy im te właśnie rzeczone 10 kilometrów, żeby Kijów stał się frontowym miastem. No i pytanie, te bombardowania, które my tutaj mamy teraz co 3 dni, w których giną dziesiątki ludzi, tysiące ludzi są rannych, tracą mieszkania, czy to już nie jest sytuacja, w której Kijów jest miastem frontowym? Więc to też nie jest tak, że Ukraina tę wojnę pod dowództwem Fedorowa wygrała. No ogromny problem, czy wygrywa, ogromny problem ukraińskiej armii to jest teraz mobilizacja wciąż i pod wodzą syrskiego. Ja myślę, że o to mogło trochę w tym ruchu chodzić, żeby pokazać ukraińskiemu społeczeństwu, po pierwsze wcześniej pobudzić nastroje patriotyczne różnego rodzaju, a teraz pokazać społeczeństwu ukraińskiemu, że to już nie jest ta sama armia, że całe to zło, wszystkie patologie w wojsku, patologie jeśli chodzi o mobilizację, busyfikację, jak się to tutaj nazywa, słabe wyposażenie, brak pieniędzy, korupcja i tak dalej. To wszystko był syrski. Teraz stawiamy wielką, białą kreskę i teraz już będzie tylko lepiej, bo my jesteśmy patriotami, ja tak troszeczkę eufemizuję, ale teraz już styl zarządzania w armii się zmienił, nie będzie ginęło tak dużo ludzi, zmienimy mobilizację, to zupełnie nowa armia, więc możecie wstępować. I to jest jak najbardziej zrozumiały krok, bo Putin chce wcielić 500 000 nowych żołnierzy, więc Ukraina musi działać, jeżeli nie chcemy, żeby było gorzej.
0: Będziemy śledzić, będziemy Państwu oczywiście relacjonować to, co dzieje się w Ukrainie. Piotr Kaszuwara, bardzo dziękuję, Piotrze, za tę rozmowę.
2: Dziękuję.
0: Do usłyszenia. 22 minuty po 8:00.

A znalazłam 3 podgrzybki w moim lasku przed domem. To od pani Ady informacja. Zresztą też dostałem takie zdjęcie. Bardzo to było nie po krasnoludzku. To tak nie wolno się zachowywać, ale dostałem takie zdjęcie jajecznicy na kurkach. Panie Arkadiuszu, no bardzo serdecznie panu dziękuję. Bardzo serdecznie. No chyba już tam można coś wyjść, pohasać i znaleźć. Gdyby się państwu udało, to proszę dawać znaki, sygnały. 26 po 8 to za chwilę jeszcze więcej o pogodzie, bo może będzie sprzyjać grzybom.

0: Dzień dobry, panie redaktorze. Łączę się w bólu ze wszystkimi, którzy stuknęli gdzieś o coś małym paluszkiem u nogi, ale czy pamiętacie, jaki jest ból, jak się stanie na klocek Lego? Pozdrawiam, Piotr.
1: To też trzeba by było ojojać. Bardzo dziękuję. Zgrabnie pan połączył dzisiejsze dwa tematy. Będzie zachmurzenie małe i będzie umiarkowane i od północnego zachodu kraju będzie wzrastało do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Rano też zachmurzenie duże na Podlasiu, a także w Karpatach, tam możliwy słaby deszcz. Po południu na północy miejscami będą burze z opadem do 20 mm. Temperatura na przeważającym obszarze 20 do 23. Tego się proszę spodziewać, chłodniej będzie tylko na północnym zachodzie, na północy i w rejonach podgórskich, bo 17 do 19.
2: Radio 357.
1: To pan redaktor Jarosław Sroka nam wywołał temat zabawowo-klockowy.
3: Dzień dobry, tu Ewa z Rumi przez jedno i. Dziękuję za te informacje o Lego i potwierdzam, moje dzieci nie mają ekranów, mają Lego, uwielbiają, mają dwa wielkie pudła, jedno jeszcze takie, którym bawił się mój mąż, jak był mały, jak był w ich wieku. Teraz mają już uzbierane swoje wielkie pudło i Lego jest wszędzie, ale jest super rozwijające i dzieciaki uwielbiają.
1: Głosówka, tekstówka, polecamy zaglądać proszę do aplikacji. Proszę się przygotować, że po dziewiątej będzie cios.

0: Zgadzam się, zgadzam ze słuchaczami, że bardzo solidnie grzeje utwór, bardzo, bardzo. Bryan Adams, 25 do 9. Tygodniki Krystian Hanke.
1: O wojnach rozwodowych na pierwszej stronie Polityki dziś przeczytamy. Prezydent wetuje ustawę o osobie najbliższej. Tymczasem małżeństwa rozstają się coraz częściej, a liczba ślubów spada. To tytuł i tekst z okładki tygodnika Polityka po decyzji prezydenta. Więcej wewnątrz numeru i nie jest to absolutnie tekst, który no właśnie powoduje optymizm. Póki nienawiść nas nie rozłączy. Czy to jest rozmowa z Pauliną Sochą Jakubowską o rozwodowych wojnach, piekle, jakie fundują sobie ludzie, którzy się kiedyś kochali, i krzywdzie, jaką robią tym swoim dzieciom. Rzecz ciekawa i pod refleksję, jak najbardziej, może nie wakacyjna, może nie letnia. A co poza tym w polityce? W tym numerze można przeczytać między innymi z politycznych tematów. Trzecia droga w remoncie, ładny tytuł, więc zwracam uwagę od razu. No, a także były prezydent. Nie wiem, jeśli państwo zastanawiają się, co robi Andrzej Duda, no to można przeczytać w tekście pan samochodzik. Andrzej Duda kupił kabriolet, bo od dawna o nim marzył i ostro ruszył w komercję. Już prawie rok jest na politycznej emeryturze i ku zadowoleniu małżonki spienięża swoją prezydenturę. To początek tego tekstu na temat byłego prezydenta. Poza tym również bardzo ciekawa rozmowa. Halucynuję, więc jestem. Nie, to już nic z polityki. To jest rozmowa z profesorem z TET-em, neuronaukowcem z University of Sussex. O tym, czym jest ludzka świadomość i czy sztuczna inteligencja już ją posiada. To pytanie zadaje sobie wielu, i niekoniecznie naukowców, a rozmowa bardzo, bardzo ciekawa, bo trudno powiedzieć, jak głęboko należy zejść w dół drzewa życia, by znaleźć początki świadomości. Nie wiem, czy owady lub ryby ją posiadają, mówi rozmówca tygodnika Polityka. Problem polega na tym, gdzie w mózgu kryje się świadomość. Ona nie jest czymś, co można schować w jednym magicznym miejscu, no i dlatego pewnie trudno też ustalić, czy sztuczna inteligencja takowoż posiada i czy może posiadać. Ogrzew chowanego także w polityce przeczytają państwo. Po spakowaniu plecaku ewakuacyjnego i wykonaniu zaleceń poradnika bezpieczeństwa o przygotowaniu do ewentualnego konfliktu zbrojnego, pora na rzecz najważniejszą, czyli gdzie się ukryć. Właśnie weszła w życie ustawa schronowa, która obiecuje powstanie rozmaitych kryjówek. Warto po ten tekst Adama Grzeszaka w polityce sięgnąć. No i też problem z kaucjami, bo butelki kaucja, wiemy, o co chodzi. Sprawa szeroka, rozwojowa. Jeśli zastanawiamy się, czy system się powiódł, czy Polacy ruszyli z butelkami, to można powiedzieć, że tak, bo zawsze widać kolejki do tych automatów, ale na wakacjach z kaucją bywa różnie. Na urlopie opakowania po napojach trudno oddać, chociaż niektórzy próbują, a przed nami bitwa o rozszerzenie systemu kaucyjnego i jednorazowe butelki szklane. O tym także w polityce do poczytania. Oczywiście po mundialowych refleksji mnóstwo. Imperium hiszpańskie. Marcin Piątek pisze: ładny mundial został zwieńczony brzydkim finałem, ale i klasycznym. Nowy mistrz obalił starego. Nie tylko o piłce nożnej samej w sobie jako dyscyplinie to tekst i nie tylko w polityce, bo w Tygodniku Powszechnym Michał Okoński kreśli taką analizę pomundialową na podstawie zdjęcia. To takie też ciekawe ujęcie. Zdjęcie ze stadionu, kiedy Leo Messi podchodzi do wykonania rzutu rożnego, ale to tylko fragmencik tego zdjęcia, bo główna część, to w ogóle znakomite zdjęcie, zerknij proszę, to widownia tutaj w rogu tegoż właśnie stadionu, ogrom ludzi i co mogliby pomyśleć poszczególni, tutaj na przykład znalezieni na tym zdjęciu jako takie małe ludziki, małe postacie osoby, to no właśnie, geniusz został zdetronizowany, tak poza tym, a jego miejsce na futbolowych szczytach zajęła drużyna złożona z piłkarzy, z których żaden w pojedynkę nie mógłby się z nim równać. Może to wcale nie jest aż takie złe zakończenie, pisze Michał Okoński w Tygodniku Powszechnym. Krajobraz z Messim i ludzie. Im dłużej patrzę na to zdjęcie, tym bardziej mam wrażenie, że na tej fotografii zmieścił się cały świat. A czy tylko mój, to już sami sobie odpowiedzcie, pisze autor i zachęca do tekstu. No, w Hiszpanii dokonuje się jeszcze jedna zmiana. Coraz więcej Hiszpanów pracuje jako panowie domu. To już kolejny tekst Macho z mopem. Bardzo ciekawa historia. Czy pan domu różni się w swoich na przykład zwyczajach od pani domu? Tak, bo panowie czasami nie wpadają na różne ciekawe tipy, różne sposoby. No właśnie, uszczelka w pralce zbiera zabrudzenia i osady, dlatego trzeba ją regularnie czyścić. Mówi Pedro, który jest bohaterem tego tekstu, Pedro Caballero. A dzięki temu zapobiegamy powstawanie pleśni i bakterii, które mogłyby przenosić się na ubrania, a z ubrań na naszą skórę. Taki prosty trik gospodarza domu, ale ma ich więcej. Co robić, by podeszwy wybranych butów się nie zawijały? Albo jak wieszać koszulki, aby nie trzeba ich było prasować? Praktyczny mężczyzna.
0: To ja chcę wiedzieć.
1: Tak, tak. No to sięgnij, to w Tygodniku Powszechnym ten tekst, a w Tygodnik Powszechny temat numeru w tym tygodniu Longevity. Ten pęd za długością życia, ale także zdrowego życia. Nie chodzi o to tylko, żeby tam cyferki podbijać i gdzieś tam sobie dożyć starości. Długowieczność na sprzedaż. Ile kosztuje długie życie w zdrowiu? Jaką obsesją może stać się właściwie taki pęd ku temu? To bardzo ciekawy, ważny tekst. Ważny, bo ortoreksja, czyli obsesyjna, zakłócająca codzienne funkcjonowanie, dbałość o zdrową dietę, to jeszcze według wielu psychiatrów i dietetyków nie jest żaden element spektrum zaburzeń odżywiania. A jeśli chodzi o te ceny, no to tak, tutaj pada kwota 3 bilionów dolarów rynek tej właśnie długowieczności, chociaż longevity jeszcze nie doczekało się polskiego dobrego odpowiednika, o tym też można tutaj przeczytać. No jeśli chodzi o kwoty i zdrowie, to 350 miliardów złotych, ale to już Polska Służba Zdrowia, rewolucja w ochronie zdrowia już się dokonała. Kto walczy o taką kwotę? O tym także tekst w Tygodniku Powszechnym. No, tak przy okazji jeszcze tylko powiem, dlaczego się starzejemy i czy ten proces da się zatrzymać. O tym pisze w bardzo ciekawym tekście Bartosz Kabała, także jako postscriptum do tego głównego tematu numeru.
0: Tygodniki za...
1: Aha, nie powiedziałem, że w Gazecie Polskiej na okładce Tusk i Braun, dwóch patologicznych kłamców. Znaczy to jest cytat oczywiście, więc tutaj nihil novi sub sole.
0: Dziękujemy, Krystian Hanke. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia się z panem. Jutro tatowanie, przypominamy, po 7.35 będzie o kinie. W tej chwili mamy 18 minut do 9. Już tuż po 6 słuchacz przypomniał tę datę, ale pamiętamy. Dokładnie rok temu odszedł Książę Ciemności.

0: Ozzy Osbourne. Za 14:09.
1: Kulturalny skoczek.
0: Roma Leszczyńska, dzień dobry.
2: Dzień dobry. To będzie z pewnością wyjątkowa wystawa stworzona przez jedną z najważniejszych postaci współczesnej kultury, a prezentowana po raz pierwszy w Polsce. Jesienią Malta Festival zaprosi polską publiczność do Warszawy na wystawę Tilda Swinton – Ongoing. Na wystawie będzie można zobaczyć filmy, fotografie, instalacje, prywatne archiwa, kostiumy i prace przygotowane specjalnie na potrzeby Ongoing. Między innymi biograficzną garderobę Swinton, rekonstrukcję jej londyńskiego mieszkania z lat 80. i osobną prezentację poświęconą performance'owi The Maybe, w którym artystka spała w szklanej gablocie w Serpentine Gallery. Na wystawę zaprasza Tilda Swinton.
3: Hello, my name is Tilda Swinton and I'm extremely happy to say that my exhibition Ongoing is coming to Warsaw starting in September with my collaborators Apachat Pongwer Etzetical, Jim Jarmusch, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Olivier Sayar, Tim Walker, and of course, my Derek Jarman. I look forward to you coming and seeing how simple it is to make work with your friends. Next stop, Warsaw in September.
2: Wystawa Tilda Swinton Ongoing, kuratorowana przez nią samą. Wcześniej pokazywana była w Amsterdamie i Atenach. Warszawska odsłona będzie otwarta od 18 września w Instytucie Przemysłów Kreatywnych na Pradze. Kilkanaście samurajskich zbroi i elementów uzbrojenia, a także związanych z nimi drzeworytów znalazło się w najnowszej wystawie Akitsushima – Wyspa Ważek w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w Krakowie. Zbroje z motywem ważki pochodzą z kolekcji Wiktorii i Adama Jurgilewiczów, pasjonatów i miłośników kultury Japonii. Ważka symbolizowała odwagę, wytrwałość i zwycięstwo, a dawną Japonię nazywano właśnie Akitsushima – Wyspa Ważek.
4: Ważka jest bardzo ważnym symbolem, który samurajowie przybierali na swoich zbrojach. Oznaczała bowiem determinację, dążenie do celu oraz zwycięstwo. Uważano, że ważka potrafi latać wyłącznie do przodu, nigdy nie zawraca, nie cofa się w locie. W związku z tym samuraj, który taki symbol przybierał, mówił wszystkim wszem i wobec: ja się nie cofnę, idę po zwycięstwo, albo zginę, ale nie zawrócę.
2: Mówił Adam Jurgilewicz, właściciel kolekcji. Jak wyjaśnia kolekcjoner, zbroja musiała chronić ciało przed uderzeniami i cięciami, ale jednocześnie nie mogła ograniczać ruchów. Nie mogła być jednolitą metalową skorupą, ale systemem połączonych modułów z żelaza i skóry, połączonych jedwabiem. Ekspozycja w Muzeum Manga w Krakowie do 11 listopada. To już 66. edycja konkursu Najpiękniejsze Polskie Książki. Jak co roku gromadzi ona książki literackie, naukowe, artystyczne, albumowe, dziecięce, popularno-naukowe i bibliofilskie. W jednych publikacjach dominuje dyscyplina, powściągliwość i klarowność kompozycji, w innych odwaga eksperymentu, intensywność obrazu. Można je oglądać w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. W tym roku jury przyznało 7 równorzędnych nagród. Wśród nagrodzonych publikacji znalazły się Komary Kamila Kawalca, kuratorka wystawy Magdalena Frankowska.
5: To jest taka bardzo szczególna realizacja, która właśnie to jest dobry przykład na to, kiedy forma i treść budują znaczenie. Owady są tutaj takim łącznikiem, który trochę opowiada o nas. Ta okładka o fakturze skóry, te perforacje, ugryzienia komarów, ale tak naprawdę to jest bardzo taka erudycyjna, jednocześnie zabawna i taka, można powiedzieć, pulsująca i drażniąca. Także zachęcam do zapoznania się z nią.
2: W innej nagrodzonej książce Fitoglosie, słownik roślinno-ludzkich spoufaleń, do okładki wykorzystano papier czerpany z igłami sosny. Do 66. ekspozycji konkursu zgłoszono łącznie 304 książki. Można je oglądać w warszawskim MSN-ie do 13 września.
0: Bardzo dziękujemy za zaproszenia, polecenia. Roma Leszczyńska polecała, zapraszała. Wszystko dobrze?
2: Wszystko dobrze, tylko się uderzyłam o klamkę i tam o ten. No tutaj, co wystaje.
0: Ojojać?
2: No.
0: Ojojo.
2: Pocałowałam.

0: Sos Chaosu, Nosowska. Proszę poszukać tego w zestawie do głosowania.
1: Latko leci.
0: Maestro, maestro, Filip Jaślar, czołowe skrzypce grupy Mozarta.
2: Delikatnie napomykam o odsłonięciu dziś wierszyka. Dzień dobry, 22 lipca. W normalny letni dzień, który niektórzy z nas spędzą na wakacjach, inni w pracy, ale nikt nie będzie musiał brać udziału w obchodach, celebrach, uroczystościach ku czci. Dziś nikt nie przetnie wstęgi, nie otworzy, nie zainauguruje. A historia pamięta takie czasy. Ba, nawet ja pamiętam.

0: Esie. Jaka roztropność władz, jaka troska o obywateli. Wiedzieli, że ta długo przetrzymywana szynka, zresztą nieważne. Lipca 1944 roku ogłoszono Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. W myśl tego dokumentu władzę w Polsce sprawowała partia komunistyczna, a nasz kraj był uzależniony od ZSRR. Taka okazja aż prosi się o upamiętnienie. I tak rok później, 22 lipca, został ogłoszony Świętem Państwowym. 5 lat później w Warszawie oddano trasę WZ i odbudowaną ulicę Nowy Świat. I lawina ruszyła. 22 lipca zakończono budowę marszałkowskiej dzielnicy mieszkaniowej MDM. W hucie imienia Lenina odbył się pierwszy spust Surówki. Oddano do użytku Pałac Kultury i Nauki i Stadion Dziesięciolecia. To nie ma działać. To nie ma być skończone. To ma być odsłonięte. W myśl tej zasady prezentuję Państwu okolicznościowy wierszyk na 22 lipca. Krakowiaczek jeden miał koników 7, a dzisiejsze święto to dawniej Ewedel. Wiem, wiem, rym taki sobie, ale zdążyłem z odsłonięciem na 22 lipca.
1: Coście tu naodsłaniali, kolego. Filip Jaśler, bardzo serdecznie panu dziękuję. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia i zobaczenia się z panem w odpowiednim momencie. No taki dzień, 22 lipca, trochę się otwierało, więc pytanie było dzisiaj o poranku, co też państwo będą otwierali. My otwieramy oto utwór muzyczny typu piosenka.

0: Tu Radio 357, jest środa, 22 lipca. Dziewiąta minęła, pora na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała, przedstawi Monika Mędroch-Karbowska.
1: Ulicami Warszawy przejdzie dzisiaj Marsz Pamięci. Upamiętnia on ofiary wielkiej akcji deportacyjnej z getta warszawskiego, którą Niemcy rozpoczęli 22 lipca 1942 roku. Wypełnione ludźmi wagony bydlęce jechały z Umschlagplatzu do obozu zakłady w Treblince. Tegoroczna 15. edycja marszu poświęcona została kobietom w warszawskim

0: getcie. Marsz rozpocznie się pod pomnikiem Umschlagplatz, następnie przejdzie ulicami Stawki, Smoczą i Dzielną na skwer imienia Racheli Auerbach. Senatorowie zdecydują dzisiaj o wyrażeniu zgody na powołanie Sylwii Gregorczyk-Abram na Rzecznika Praw Obywatelskich. Kadencja obecnego RPO profesora Marcina Wiącka upływa jutro. W planie posiedzenia Senatu nie przewidziano natomiast głosowania nad wyborem Mateusza Szpytmy na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Sejm powołał go na to stanowisko w ubiegły piątek. Premier Donald Tusk zapowiedział, że KO nie zaakceptuje tej kandydatury w Senacie. W jeziorze Gołda-Piwo na Mazurach pojawiły się śnięte ryby. Według Wód Polskich powodem jest przyducha, a problem dotknął jeden gatunek ryby – stynkę. Jest to gatunek bardzo wrażliwy na wahania temperatur czy spadek ilości tlenu w wodzie. Stan zbiornika jest stale monitorowany. W innych mazurskich zbiornikach nie zaobserwowano śnięcia ryb. Hiszpania od kilkunastu dni walczy z falą ogromnych pożarów lasów. Najtrudniejsza sytuacja panuje obecnie w prowincji Guadalajara, gdzie ogień strawił już blisko 30 tysięcy hektarów. Relacja Agnieszki Zielińskiej.
1: Strażakom udało się powstrzymać rozprzestrzenianie się ognia w kierunku ewakuowanych miejscowości. Wysokie temperatury i silny wiatr sprzyjają szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia. To jedna z najtrudniejszych akcji gaśniczych w Hiszpanii od lat, powiedział Emiliano Garcia Pache, prezydent regionu Castilla y La Mancha. Ewakuowano mieszkańców 34 miejscowości, czyli około 1200 osób. Część z nich już czwartą noc z rzędu spędza w halach sportowych i tymczasowych schronieniach. Przyjmujemy nowych ewakuowanych niemal bez przerwy. Jesteśmy przytłoczeni pracą, powiedziała pracowniczka Czerwonego Krzyża. Z Hiszpanii dla Radia 357 Agnieszka Zielińska.
0: Od początku roku w Hiszpanii odnotowano już 18 dużych pożarów lasów, a powierzchnia spalonych terenów jest ponad dwukrotnie większa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przenosimy się do Francji. Tamtejsze dzieci poniżej 15 roku życia już wkrótce nie będą mogły korzystać z mediów społecznościowych. Taką decyzję podjęła niższa izba francuskiego parlamentu. Ustawa przewiduje również zakaz używania telefonów komórkowych w liceach. Zakaz wejdzie w życie 1 września i będzie dotyczył nowych kont. Te, które już istnieją, zostaną objęte 4-miesięcznym okresem przejściowym, w którym konta będą stopniowo zamykane. Francja będzie pierwszym krajem w Unii Europejskiej, który wprowadza takie ograniczenia wiekowe. Od 500 do 1000 zł. Tyle za karę mogą zapłacić turyści, którzy kąpali się w Tatrach w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Nagrania z incydentu pojawiły się w internecie. Strażnicy z Tatrzańskiego Parku Narodowego ustalają teraz tożsamość sprawców. Kąpiele na terenie parku są surowo zabronione. Powód wyjaśnia Tomasz Zając z TPN.
2: Chodzi o zanieczyszczenie wody z racji tego, że używamy różnych detergentów, kremów z filtrem do opalania. Kąpiąc się, spłukujemy je z siebie. W skrajnych przypadkach, to obserwowaliśmy 2-3 lata temu na Morskim Oku, tłuste plamy właśnie, które pochodziły z kremów. Więc jest to rodzaj niszczenia tej naturalnej przyrody, którą w naszym parku chronimy.
0: Turyści, którzy wykąpali się w Tatrach, to najpewniej Holendrzy. Straż parku przyznaje, że ich namierzenie może być trudne.
3: O sporcie Sebastian Kierzek.
4: To jeszcze raz krótkie przypomnienie. Lech Poznań pokonał na wyjeździe mistrza Danii Aarhus 4-1 i jest na autostradzie do trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów. Dwie bramki dla Lecha strzelił Patryk Wolemarka, po jednym golu dołożyli Mikael Iszak i Tery Jegbe. I jeszcze do zeszłego roku to byłby cały komunikat. No ale od tego sezonu w kwalifikacjach Champions League mamy przecież dwie drużyny. Górnik Zabrze z trudnego, bardzo trudnego nawet terenu wraca z minimalną porażką i nadziejami. Fenerbahce wygrało tylko 1-0, więc właściciel Górnika Lukas Podolski widzi szansę w rewanżu.
5: Było widać na mundialu teraz, wszystko zawsze możliwe. Obojętnie czy drużyna jest lepsza czy słabsza, zawsze wszystko możliwe w piłce.
4: Rewanże w następną środę. Dodajmy, że jutro do pucharowej rywalizacji przystąpią dwa nasze zespoły walczące o Ligę Konferencji. Raków Częstochowa podejmie na własnym terenie Valletta z Malty, a GKS Katowice zmierzy się na wyjeździe z MSK Żylina. Ostatni z polskich pucharowiczów, Jagiellonia Białystok, spokojnie jeszcze może trenować. Jaga dopiero w sierpniu zagra w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Europy, ale za to rywal wymagający. Szkocka marka Rangers FC. Pozostańmy na moment na wyspach. Najdroższy brytyjski transfer stał się faktem. Chelsea kupiła Morgana Rogersa z Aston Villa za 117 milionów funtów. Dla mnie Chelsea to największy klub w Londynie, powiedział sam Morgan Rogers. Wiem, nieco kontrowersyjna opinia, niektórzy się nie zgodzą. Tak czy inaczej, najdroższy brytyjski piłkarz ma za sobą bardzo udane miesiące. Niedawno wywalczył z Anglią brąz na Mundialu, a wcześniej strzelił 10 goli w Premier League. Kolarstwo teraz. W jeździe indywidualnej na czas najlepszy Remco Evenepoel, liderem wciąż Tadej Pogacar. To oczywiście Tour de France. Tour de France pędzi dalej. Marek Brzeziński.
3: A we środę 174 km. Już koniec jest jazdy indywidualnej. Wszyscy będą jechali razem z Chambéry, dokąd trzeba dotrzeć, by stamtąd dostać się do najwspanialszych stacji narciarskich we francuskich Alpach. Wysoki Sabaudi. Meta w Waron. Ostro będzie. Górzyście. Trasa da się we znaki koło jeziora Bourget i potem już góry, góry, góry i jeszcze raz góry.
4: A zatem dziś w sportowym rozkładzie jazdy m.in. Tour de France. Mówię m.in., bo to nie wszystko. W Chinach rusza bowiem turniej finałowy Ligi Narodów Siatkarek. Niestety bez biało-czerwonych. Już na niespełna godzinę, bo o 10:00 pierwszy mecz ćwierćfinałowy Włochy-Holandia. Później o 13:30 drugi dzisiejszy ćwierćfinał Brazylia-Japonia. Mam też propozycję tenisową. Katarzyna Kawa dziś rozegra mecz na turnieju w Hamburgu. Jej rywalką Hiszpanka Paula Badosa. Spotkanie odbędzie się jako drugie od 11:00 na korcie centralnym, czyli początek pewnie około godziny 13:00. A po 16:00 w Radiu 357 kolejne wiadomości sportowe, na które zapraszam w imieniu Mateusza Fusiarza.
6: Będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, od północnego zachodu kraju wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Rano zachmurzenie będzie duże na Podlasiu, także w Karpatach i tam możliwy słaby deszcz. Po południu na północy miejscami burze z opadem. 20 będzie tego opadu. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze 20-23. Nie wiem, czy pan jest stosownie odziany do tego, takiej ewentualności, panie kolego.
7: Do 23?
6: Tak. No. Chyba, że wie pan, jest pan w tej chwili w rejonach podgórskich albo na zachodzie i północy, bo tam 17-19.
7: Na południu zaraz będę.
6: Bardzo dobrze.
8: Radio 357.
6: Bardzo dziękujemy za dzisiejszy poranek. Witamy w studiu entuzjastycznie oklaskami pana redaktora.
7: Ale to było cudowne z Romą, jak ona powiedziała, że się uderzyła o klamkę. Ja od razu mi się przypomniał ten fragment taki filmu Dzień Świra, kiedy główny bohater mówi, że tam sobie coś zrobił głową o skrzynkę, o listy, tak, to, prawda? I ten, taki plasterek miał. A co ty wtedy powiedziałeś? Rozmasować? Czy coś takie?
6: Ojojać.
7: No, ja się co prawda o nic nie uderzyłem, ale to...
6: Ale wyglądasz, jakbyś był w palcie.
7: Nie, znaczy dzisiaj jest tak jakoś rzeźko od rana i fajnie. I nawet posunąłem się do tego, że właśnie mówiłem tu kolegom w reżyserce, że to jest fajne i to jest w sumie jakiś pomysł na życie. Oddałem po raz pierwszy do, jak to się nazywa?
6: Pralnia?
7: Zgniatarkomat.
6: A, ten,
7: butelki tam, butel. W dużej ilości. Mhm. I kupiłem,
6: odbało się?
7: Tak, kupiłem specjalną świnkę. Koloru różowego w takim sklepie dla dzieci i tam są drobniaczki zbierane. No super zabawa.
6: A u ciebie wydawało bilonik?
7: Nie, tak. Znaczy voucher.
6: No
7: i
6: właśnie.
7: I później pan w sklepie powiedział, czy ja chcę równo. Ja mówię, tak, poproszę równo. I do Biedrony.
6: Do świnki.
7: Myślałem, że to jest Biedronka. Nie, to jest świnka.
6: Panie generale, to jest świnka. Zmierzam do czegoś. A? Wydaje mi się, że powoli, ale jednak zmierzam do czegoś. A? Do tego, żeby wysłać państwa wszystkich serdecznie, z całego serca i mocą, do aplikacji naszej. Mhm. Ponieważ jak państwo otworzą aplikację, to jest Stelmach, a jak troszkę palcem, to jest drugi. Jest dwóch, ale jeden jest bardziej, bo jest w palcie.
7: Znaczy, najpiękniejsze zdanie, które kiedyś o mnie powiedziano na tej antenie, pochodziło od pana redaktora.
6: Tak? O, przepraszam.
7: No, ktoś powiedział, Stelmi ma ADHD. Nie, on ma dwa.
6: Więc proszę teraz uważać, ponieważ palto jest, bym powiedział, adekwatne do kolegi, bo jest pożyczone, jak sądzę. Nie wiem, no tak myślę.
7: Redaktor Aneta Kowalska, jej zostało to zakoszone kiedyś podczas wizyty w radiu i zrobiono mi zdjęcie. Jestem dumny z tego.
6: Do tego zdjęcia w palcie redaktora, które trzeba koniecznie zobaczyć, czy tylko proszę zajrzeć do aplikacji, jest też wakacyjna sonda. I teraz uwaga, zdanie jest w sondzie. Czy Piotrkowi jest na tym zdjęciu szałowo, czy za ciepło? Dobra, no.
7: Znaczy, to jest zło. Dziękuję, przejmuję antenę.
9: Kieruj się na południe. Zaprasza Piotr Stelmach.

Tak. No, przyszedłem tu trochę napsocić, zrobić złą audycję. Złom. Nomen omen, audycję do 12. Szymon Kuliś, Piotr Stelmach. A dzień dobry Państwu. Zapraszamy przez najbliższe prawie 3 godziny. Tak, pohałasujemy. Głównie będzie hałas, ale nie tylko. This is Radio Free.

White Room. No jakoś tak postanowiłem dzisiaj powrócić do tej płyty, bo moim zdaniem lata lecą, a to mniej więcej brzmi tak, jak byłoby, jakby było wydane, wyprodukowane tydzień temu. 3 AM Eternal, The KLF dzisiaj jeszcze powrócą na pewno do 12 i to nieraz. Sprawy porządkowe, no niech będą. Zapraszam bardzo serdecznie na nasze profile oficjalne w mediach społecznościowych. Radia 357, tam przede wszystkim proszę się zaznaczać. Mój profil jest do Państwa dyspozycji. Facebookowy oczywiście, tam takie zdjęcie nie do końca adekwatne z wakacji, ale dlaczego nie? Tam proszę wpisywać się na wirtualnej liście obecności, gdzie Państwo słyszą, słuchają Radia 357. Teraz, no i mail piotr.stelmach@radio357.pl. Energy będzie.

0: And I like you, I like you, I like you, I like you, I like you. Teraz mogę wam powiedzieć, lubię was, chciałbym z wami podpalić świat.
1: Radio 357,
0: czyli nasza stacja matka. 23 minuty po 9:00.

0: Tak. I'm never gonna RIP. Czyli co? Czyli tak w bardzo dużym skrócie, nigdy nie będę martwy. Green Day. Jeżeli chodzi o ten utwór, to propozycja do listy piosenek 357. Proszę tam zajrzeć. lista.radio357.pl i oczywiście głosować, jeżeli mogę trochę polobować za starym, konkretnym, może starym, nowym, konkretnym rock'n'rollem, to właśnie robię.
1: Kieruj się na południe.
0: Tak jest, w Radiu 357 Leon Bridges. To jest nasza piosenka dnia.

0: No i elegancją. Leon Bridges, czyli Light the Way, nasza piosenka dnia. Marcel wszedł do studia i mówi: słuchaj, mów o tej aplikacji. No tak, trochę mi może i niezręcznie, bo tam podobno jest jakieś zdjęcie, złe oczywiście, pana PS, ale proszę zaglądać i proszę ewentualnie brać udział w sądzie, bo tam też sonda na temat tego zdjęcia. Nasza aplikacja i postać w płaszczu. O, z góry przepraszam. Za 28 minut 10 w Radiu 357 teraz coś takiego. Ja nie wiem, czy nawet nie powinniśmy zorganizować specjalnego kącika. I taki kącik miałby tytuł: wszyscy znają, ale się nie przyznają. Boys. Boys.
1: Radio 357.

No chwileczkę. Ja tego nie zaprezentuję? Hold my beer. Hold my beer. Dear. Tak, to w temacie utworów letnich. Nie wyczerpaliśmy jeszcze tego tematu do południa.

0: Tak, jak sobie tak śledzę ostatnio te czterdziechy albo 39, czyli płyty, które się ukazały w 86 albo w 87 roku. A, piękna lista i to jest jedna z tych płyt z tej listy właśnie, Circle and the Square, Redbox 1986.
1: Radio 357.
0: 31st State.

Joy, Mama's Gone. Jeśli już jesteśmy przy muzyce, która dobrze robi podczas wakacji, no to bardzo proszę. Widziałem się ostatnio z Krzyśkiem Zalewskim na męskim graniu. Przybiliśmy piątkę, wymieniliśmy kilka spostrzeżeń, uwag, trochę pogadaliśmy. O ile dobrze pamiętam, bo tak się na to szykowałem, to jest jedno z jego ulubionych, ukochanych Guilty Pleasures.

Bardzo mi się spodobał jeden z tekstów w korespondencji, czy listę piosenek do dzisiejszej audycji układało AI. Chyba nie, z tego co wiem. Ace of Base, All That She Wants. Z jednej strony wiem, wszystko wiem, ale wykombinować taką melodię w refrenie została na lata i to bardzo mocno. No to jeszcze mamy 6 minut do 10. Wracamy trochę do gitar. Gitary jeszcze dzisiaj będą do 12 i to w dużej ilości. Proszę się nie martwić. To jest taki moment charakterystyczny, zwłaszcza kiedy wchodzi po raz drugi refren. Tamte gitarki robią robotę. Panie Szymonie, zagrałby to pan na tym swoim Gibsonku? Tak ładnie? Tak? No to jeśli tak, to bardzo proszę zagrać. A państwo wszyscy śpiewają.

0: To co? Spotykamy się z chłopakami na koncertach w 2027 roku. Oj, byłoby fantastycznie. Wielki utwór. Champagne, Supernova. I to przed chwilą Oasis.
1: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
0: Tak, od samego początku zresztą. Wszystko, co się stało z Radiem 357, stało się dzięki patronom i patronkom. Bardzo Państwu za to dziękujemy nieustająco. Już po 10.
2: Kieruj się na południe. Zaprasza Piotr Stelmach.
0: No, za sterami Szymon Kulizi. W takim składzie będziemy do 12 z Państwem. Polecam bardzo gorąco nasze media społecznościowe, media stacji matki. Tam oficjalne oczywiście profile, tam proszę zaglądać i się odznaczać. Mój profil facebookowy to, jeżeli chodzi o wirtualną listę obecności. No i jeszcze mail piotr.stelmach@radio357.pl. Teraz zwłaszcza proszę Państwa o aktywność pod tymi adresami, dlatego że no, pytanie jest proste. Bardzo chcemy być pierwsi. No i pytanie takie, czy jesteśmy? Czy ktoś z Państwa wychwycił, czy jesteśmy pierwsi, drudzy, trzeci? Najlepiej oczywiście byłoby być przed szeregiem. No to wychodzimy.

My tą Sabriną, tym Bingiem Crosbym i tym zespołem KLF otwieramy oczy wszystkim niedowiarkom i uszy przede wszystkim, no bo to jakby nie było, jeszcze jest radio. I to nie jest nasze ostatnie słowo, ale widzę z tego, z reakcji państwa, że państwo się cieszą, że KLF tak często dziś Justified and Ancient, no i jeszcze powinni się pojawić do południa.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Przygotowuję się do dużego wypracowania, bo jesteśmy już za półmetkiem trasy, tegorocznej trasy Żywiec Męskie Granie. I powiem Państwu szczerze, że tam się dzieją rzeczy na obu scenach absolutnie niezwykłe. Walczymy trochę z pogodą, ale się nie dajemy. No i kolejne przystanki 3, Wrocław, Kraków, Warszawa, czekają i pewnie w tym wypracowaniu, które się wkrótce pojawi na moich mediach społecznościowych, będę miał coś do napisania bardzo dobrego i pozytywnego o tych wszystkich artystycznych sprawach związanych właśnie z tegorocznym męskim. Tańczę, Męskie Granie Orkiestra 2026 przed chwilą. Kolejna para, bardzo proszę.

0: Jeden z nieśmiertelników to na pewno The Clash, London Calling. Dobrze czasami takie rzeczy przypominać i do nich wracać. Przyda się potomnym też. Tak sobie myślę. No i Otis wcześniej Leny Valentino. 20 minut po 10. Ona nowa, świeża, świeżutka nawet z płyty Confessions 2. No nie mogłem tego pominąć.
1: People really think that there's a beginning and an ending to this thing called life. But energy never dies. This is just a portal we're going through. Still, it's hard to let go, to let go, to let go, to let go, to let go, to let go.

0: Confessions 2. Ciąg dalszy z znakomitego albumu Madonny Confessions on a Dance Floor z 2005 roku. I mam takie wrażenie, jeszcze się z Państwem nie dzieliłem tym przemyśleniem, że tu od pewnego czasu ta płyta, czyli Confessions 2, pięknie wyhamowuje. Najpierw konkretna jazda na parkiecie, a później lżej, wolniej, w innym tempie. No i cudowny epilog. Bizarre, Martin Garrix przed chwilą gościnnie i wcześniej jeszcze Fragile. No zdecydowanie, to już wiem, jedna z moich osobistych płyt roku 2026.
1: Kieruj się na południe.
0: Druga godzina naszego spotkania, punktualnie 10:30. Zespół Cast, piękny, choć trochę pominięty utwór.

Mimo że zespół należy do takiego głównego nurtu, a może inaczej do takiej głównej listy wykonawców britpopowych, to jednak mam wrażenie, że w ostatnich latach trochę o nim zapomniano, ale przypomnieli się znakomitą płytą Love is the Call z 2024 roku. Tomorrow Call My Name to jej fragment. Właśnie, a propos albumów nieco zapomnianych.

0: No to możemy trochę odliczyć. Moonlight Shadow i To Friends i Tubular Bells i Man in the Rain, ale gdzieś tam jeszcze Anita Hegeland gościnnie tutaj u Mike Oldfielda, płyta Earth Moving z 1989 roku. Innocent to właśnie ten utwór.
1: Radio 357.
0: Po raz kolejny redaktor Łukawski się pojawił, a jak on się pojawił dziś po raz kolejny, to po raz kolejny odczytałem to jako prośbę o to, żeby powiedzieć o aplikacji. No dobrze, niechętnie, bo to ja tam gdzieś figuruję w tej aplikacji, w dziwnym płaszczu, no ale zadanie jest dla Państwa takie, żeby tam zajrzeć do tej naszej aplikacji i odpowiedzieć pod zdjęciem tym dziwacznym na pytanie z ankiety. I to do godziny 11:45, tak mniej więcej, czyli jeszcze przez godzinę i 7 minut. To zapraszam tam bardzo serdecznie.

0: come on.
1: Tak, przyznam szczerze, że od kilku dobrych tygodni się uśmiecham przy dźwiękach tego utworu. Snoop Dogg, Chaka Khan, Snoop Dogg, Boogie's in my soul. No i wcześniej David's Brother, czyli The Favors. Za kwadrans jest 11, a trochę bajek teraz na antenie. Alicja niekoniecznie z Krainy Czarów.

0: No tak. Uderz w stół, a fusiarz się odezwie. Redaktor Fusi właśnie zapytał o Alicję, czy o tę Alicję na pewno chodziło. Aha, wszystko rozumiem. No może ta druga Alicja, czyli Alice in Chains, dzisiaj we wróżeniu z Fusów o godzinie 19. Nie wiem, nie podpatrywałem tego programu, nie wiem, co on tam kombinuje, ale z pewnością coś wykombinuje. Na razie ta Alicja inna, Alice Cooper, dwa razy Poison i Hey Stupid.
1: Radio 357.
0: 6 minut do 11. Mówiłem o tych rocznicach płyty z 86 i 87 roku. No wczoraj okrągła 39. rocznica tego albumu.

39 lat. 21 lipca 1987 roku. Appetite. Jeszcze raz. Appetite for Destruction. Czyli zespół Guns N' Roses, czyli Paradise City, z tej właśnie płyty nieśmiertelnej. To zdecydowanie 39 lat.

0: lat. W przyszłym roku będzie 40, no i pewnie sprawą zajmiemy się szerzej.
1: Kieruj się na południe. Zaprasza Piotr Stelmach.
0: I w znakomitym towarzystwie Szymona Kulisia, który całość realizuje 11:02 jeszcze przez 58 minut z Państwem.
2: Okay, everybody, lie down on the floor and keep calm.
3: This is what KLF is about. Also known as the Justified Ancients of Moon.

TKLF. O, dzisiaj często się z nimi spotykaliśmy na początek każdej z godzin. Last Train to Transcentral. Przed chwilą, no i w dalszym ciągu polecam Państwu jeszcze z lat 90., bo to kultowy album White Room. Dobrze sobie przypomnieć tamte fantastyczne czasy. To teraz tak, 6 minut po 11. Ktoś na wirtualnej liście obecności, kiedy zapowiadałem tę audycję, napisał, czy może być ten zespół i ten utwór do śniadanka. Poszło.

0: Symphony of Destruction. No, rzeczywiście do śniadanka takiego lekkiego, wakacyjnego, jak znalazł Megadeth.
1: Sprawdzone w czytaniu.
0: Bartosza Kamińskiego dzisiaj nie ma, ale jest Julia Rzemek. Witam cię bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: Uśmiechnęłaś się, jak mówiłem o Megadeth. Czy ja wyczuwam zamiłowanie do heavy metalu?
2: Oczywiście, taka moja natura ostra, ale uśmiechnęłam się też na tą myśl o takim miłym letnim śniadaniu.
0: Przy tych dźwiękach.
2: Przy tych dźwiękach idealnie można się wyluzować. Ja przyniosłam dzisiaj książki też letnie, bo ostatnio z Bartkiem trochę chyba przytłaczaliśmy takimi mocnymi opowieściami, a dzisiaj będzie właśnie wakacyjnie.
0: Dobrze.
2: Pierwsza książka to Księga Lata. Książka, której autorką jest Tove Jansson, czyli ta słynna fińska pisarka, autorka Muminków, która pisała też dla dorosłych. I ta Księga Lata to jest książka, która w Polsce była już wydawana, natomiast teraz ukazała się w nowym przekładzie Haliny Tylwe. Bohaterkami tej książki są właściwie dwie kobiety, dwie dziewczyny. Jedna to jest babcia, a druga to jest wnuczka, Sofia. I to jest zbiór takich różnych opowieści o ich wspólnie spędzonym lecie na fińskiej wyspie leżącej gdzieś w Zatoce Fińskiej, takiej niedużej, właściwie trochę oderwanej od rzeczywistości. Otwiera tę książkę taka cudowna scena, w której Sofia nakrywa swoją babcię, jak ta szuka wśród peonii sztucznej szczęki. Pyta babcię, co się stało. Babcia mówi, no taka jej się przygoda zdarzyła. Sofia szybko znajduje tą sztuczną szczękę. Babcia błyskawicznie umieszcza ją na miejscu i ta wnuczka tak trochę bezceremonialnie pyta babcię, babciu, kiedy umrzesz? A babcia odpowiada, niedługo, ale tobie nic do tego. To jest wzruszająca, piękna i zabawna opowieść o relacji łączącej wnuków i dziadków, o tym, jaka nić łączy te dwa pokolenia, o tych, którzy odchodzą i o tych, którzy dopiero wchodzą w życie, o tym, jak bardzo wiele mają sobie do zaoferowania, o tym, jak ta babcia jest bardzo uważna, czuła, ale też daje wnuczce bardzo dużo przestrzeni i uczy jej odwagi. To jest też w końcu historia o bardzo wyjątkowym miejscu na Ziemi, czyli o takiej maleńkiej wyspie na fińskim archipelagu. To jest miejsce, z którym sama Tove Jansson też była związana. Razem z bratem po wojnie zbudowali tam taki pierwszy letni dom, bardzo surowy, bez żadnych udogodnień, ale w 1947 roku to było takie miejsce, które miało być azylem i miejscem, które daje im nadzieję. I Tove Jansson wspomina to miejsce jako jedno z najpiękniejszych i najszczęśliwszych w swoim życiu i mówi, że gdyby nieszczęśliwe dzieciństwo, nigdy nie zaczęłaby pisać.

0: No nie powiem, że rozmawiamy dzisiaj o wakacyjnych lekturach, bo to by było chyba uproszczenie, ale o książkach na ten czas, może w ten sposób.
1: Tak, to są na pewno te książki, które dzisiaj przyniosłam na ten czas. Ta druga nie jest taka stricte wakacyjna, ale pomyślałam, że może to jest dobry moment, żeby po nią sięgnąć. Książka zatytułowana Just Don't, o sztuce nic nie robienia. Jej autorem jest szwedzki dziennikarz i publicysta Johan Anderberg. To jest książka, która pokazuje, że czasami lepiej robić mniej niż więcej i że często ta nasza pogoń za produktywnością i pokazywaniem innym, jak strasznie jesteśmy zajęci, przynosi więcej złych skutków niż jakichś pozytywów. Autor tej książki zaczyna od przykładów ze świata polityki i pisze o tym, że to w polityce bardzo liczy się takie pokazywanie, jak politycy są aktywni, żeby wyborcy wiedzieli, że głosują na tych, którzy robią dużo, natomiast często to się kończy tym, że tak naprawdę politycy się kręcą w kółko, bo tak naprawdę zmieniają to, co przed chwilą tamci zmienili w drugą stronę, zwłaszcza jeśli są z różnych opcji politycznych. Natomiast bardzo ciekawe w tej książce są przykłady, między innymi ze świata medycyny i przeczytamy tutaj o konkretnym przypadku nowotworu i to są informacje potwierdzone naukowo, którego nieleczenie i nie nazywanie rakiem okazało się, że jest bardziej skuteczne niż terapia. Robiono to na trzech próbach pacjentów, no i okazało się, że ci, którzy w ogóle nie wiedzieli, że są chorzy i są nie byli leczeni, wyszli na tym jednak lepiej, ale dotyczyło to też bardzo, bardzo konkretnej choroby. W tej książce Anderberg przytacza też takie badanie psychologiczne, które było dosyć głośne całkiem niedawno, zrobione w 2014 roku przez Uniwersytet Harvarda i Uniwersytet Virginii i wzięło w nim udział 100 studentów, którzy mieli bardzo proste zadanie. Mieli usiąść w pokoju na krześle i od 6 do 15 minut nic nie robić, tylko pozostać z własnymi myślami. I okazało się, że to było dla nich bardzo trudne i ponad połowa osób uznała w ogóle to zadanie za mega niekomfortowe i że się w ogóle źle czuli i bardzo im to nie odpowiadało. I w wyniku modyfikacji tego eksperymentu w tym pomieszczeniu postawiono też takie urządzenie, do którego można było podejść i kopnąć się prądem, jeśli już komuś się strasznie nudziło. I to było dosyć bolesne doświadczenie. I okazało się, że 67% mężczyzn, którzy zostali zamknięci w tym pokoju, podeszło do tego urządzenia i kopnęło się tym prądem. No właśnie. Nie byli w stanie usiedzieć w spokoju i wnioski z tego badania pokazują, że często tak mamy duże parcie do tego, żeby cały czas coś robić, że często nawet sobie szkodzimy. W tej książce tych przykładów ze świata ekonomii, irracjonalnie podejmowanych na przykład decyzji inwestycyjnych, właśnie dlatego, że cały czas chcemy coś robić i które przynoszą nam w finale więcej strat, w tym wypadku finansowych, niż zysków, jest sporo. Natomiast ta książka nie ma być może dla nas takich prostych rad, co my sami możemy zrobić, żeby trochę przestać działać, uspokoić się i nawet w wakacje złapać jakiś oddech. Natomiast jest super inspirującą lekturą, pokazującą też trochę inną perspektywę i no taką otwierającą głowę.
0: Z tym prądem to ewentualnie bym trochę się zastanowił, czy... No ale jeżeli już się stało, to się stało. Bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Piękny przerywnik czytelniczy Julia Rzemek, czyli sprawdzone w czytaniu. No i oczywiście polecamy, zachęcamy do lektury.

0: No i dlaczego ten zespół? Ano ten zespół, tak jak i w ostatnich długich bardzo tygodniach, w związku z tym, co ma się stać jutro. Jutro w progresji Suede, 23 lipca i jeszcze w związku z płytą Antidepressants przyjeżdżają, żeby ją promować, żeby grać. A jak wiemy, to jest jeden z tych zespołów, które mimo upływu lat na scenie, zwłaszcza klubowej scenie, spisują się no, rewelacyjnie. Brett Anderson i jego ekipa, polecam bardzo gorąco Suede jutro. Zresztą pewnie do tematu bardzo wdzięcznego, zamszowego jeszcze nie raz wrócimy.
1: Radio 357.
0: To przed płytą tygodnia wizyta na najnowszym albumie zespołu Temples jest zatytułowany Bliss.

0: Troszeczkę patosu, odrobina patosu nie zaszkodzi. Ważne, żeby nie przesadzać z tym właśnie elementem w muzyce. Temples. I tu ta szczypta patosu jest, tak mi się wydaje, w tym utworze. Revelations, płyta Bliss. Polecam.
1: Kieruj się na południe.
0: Tak, 11:33. To już czas najwyższy na płytę tygodnia. Frozen Charlotte. No nie zwalnia tempa, nie specjalnie jakoś daje odpocząć swoim fanom. Okej, 5 płyt tak ogólnie sygnowanych jego nazwiskiem czy nazwą jego zespołów mogłoby się ukazać mniej. Ale może dzięki temu będziemy mieli tym bardziej do czego wracać. Wciąż mamy Jack White, nowy jego album Nobody Knows. Teraz fragment.

Instalujesz na kawałku drewna dwa druty. Dwa, trzy. Wystarczy. Jak brzmi, to jeszcze dogrywasz wokal i o pająku na przykład taką piosenkę można napisać. It might get loud. To w tym filmie bardzo jasno widać. I wszystko brzmi i właściwie jest gotowe. Nagrywasz to na taśmę. Okej, okay, it's ready. Jack White, Frozen Charlotte, to jego najnowsza płyta i Nobody Knows, jedna z naszych płyt tygodnia po południu, czyli w audycji mam grać Niemy 5.0, czyli nowy album niemego kina. Też Państwu tę płytę bardzo gorąco polecam. To co? Irlandia, zawsze zielona.

No pewnie dyskusje nie ustaną. Czy YouTube cały czas powinni nagrywać The Joshua Tree i Achtung Baby i cały czas powinni być na wysokim, że tak powiem, high przez 40 lat bez przerwy? Moim zdaniem nie, no ale to jest zupełnie inna sprawa. Czekamy na nową płytę, a tymczasem Street of Dreams, ten singiel, który wszystko zapowiada, i Discotek z albumu Pop z 1997 roku. Takie to były czasy. To teraz uwaga, uwaga, pozdrawiam wszystkich wakacyjnych leni.

0: spent the day in bed. Morrissey.
1: Radio 357.
0: Tak, dostałem taką wiadomość od działu kontaktu z patronami, że już mamy rozwiązanie tej sondy z aplikacji. Tam było zdjęcie takiego jednego niepoważnego faceta i pytanie, czy Piotrkowi jest na tym zdjęciu szałowo, czy za ciepło, bo on miał na sobie taki płaszczyk należący zresztą do Anety Kowalskiej. Szałowo 71%, za ciepło 29% głosowało. To niezły wynik. 636 osób. Ja tylko powiem, że no nie wiem, czy szałowo mi było wtedy w tym płaszczyku, bo taki gryzący coś był. I tak mi... I taką minę właśnie zrobiłem. Ale dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy Państwu bardzo za uczestnictwo.

Django, Someday, Somewhere. To ja się już z Państwem pożegnam. Piotr Stelmach, Szymon Kuliś realizował wszystko pięknie. I jeszcze na koniec, Niedźwiedziu, pamiętam, żeby nie było, no dzisiaj obchodzi 79. swoje urodziny. Don Henley. I on na koniec właśnie, Taking You Home, przepięknie. Pa, pa.

0: Jak się okazuje, muzycy to nie tylko wojownicy, ale również świadomi czytelnicy. W rozmowach z dziennikarzami Radia 357 na przystankach męskiego grania wokaliści, kompozytorzy, ale też aktorzy i sportowcy opowiadają o swoich literackich poszukiwaniach i odkryciach.
1: Jest wiele poetek, wielu poetów, którzy mnie kształtowali, ale gdzieś na pierwszym miejscu jest Józef Brodski.
2: Moim marzeniem jest to, żeby taką codzienną rutynę wchodzenia w social media zamienić na siedzenie przy książce.
3: To wszystko znajdą Państwo w podcastach Radia 357 i Narodowego Centrum Kultury.
4: Jest środa, 22 dzień lipca, przed chwilą minęło południe.
5: Co Państwo? Lato!
4: Dzień dobry, witam Państwa w imieniu ekipy. Julia Nowaczyńska audycję realizuje. Kasia Pasierbik czuwa nad całością i będzie odbierać od Państwa telefony. A ja nazywam się Michał Olszański i zapraszam na kolejną edycję audycji Co Państwo? Lato. A zatem tematy związane z wakacjami, ale nie do końca dzisiaj, bo dzisiaj będzie o edukacji. A z doświadczenia wiem, że ilekroć mówimy o edukacji, to Państwo bardzo żywo reagują, bo to temat ważny, dotyczący praktycznie nas wszystkich, od dziadków poprzez rodziców po dzieciaki. A inspiracją do dzisiejszego wydania audycji jest poniedziałkowa Gazeta Wyborcza, w której oto jest duży materiał o rekrutacji do szkół średnich. Wielu zdolnych ósmoklasistów z dużych polskich miast właśnie się dowiedziało, że nie ma dla nich miejsca w żadnej szkole średniej. Rodzice i eksperci mówią jednym głosem: system jest zły, ale co w zamian? To artykuł Karoliny Słowik, która zaprosiła do dyskusji także ekspertów. Jeden z tych ekspertów, zaraz go Państwu przedstawię, będzie z nami. Ale o co chodzi? Oto w obu miastach, czyli w Krakowie i w Warszawie, można było wybrać dowolną liczbę szkół i klas przy rekrutacji. System zwyczajnie się zapycha, nawet zdolni uczniowie mogą się dowiedzieć, że nie ma dla nich miejsca w tej chwili. Szansę będą mieli dopiero w drugiej sierpniowej rekrutacji i tutaj zarówno dzieciaki, jak i ich rodzice mówią, to zepsuje wakacje, to stres, oczekiwanie, zawiedzione nadzieje. Jedna z mam mówi, ten system jest chory, jest do zaorania. W tych najlepszych szkołach powstaną getta olimpijczyków. Nie wiem, czemu to wszystko służy. To nie jest normalne, mówi mama. Zlikwidować egzamin, zrobić rejonizację do szkół średnich, albo wręcz przeciwnie, zrobić egzamin trudniejszy, żeby były bardziej zróżnicowane kryteria wejścia uczniów do tych zdolnych, lepszych szkół i tych mniej prestiżowych. Poszerzyć listę przedmiotów egzaminacyjnych, niektórzy mówią. Niezależnie od pomysłów na zmiany w testowaniu dzieci po szkole podstawowej, eksperci zgodni są w jednym. Zarówno sama formuła tego egzaminu, jak i cały system rekrutacji jest zbyt wymagający, stresujący i mało sprawiedliwy, a zatem trzeba go zmienić. Szanowni słuchacze, zatem dziś pytanie, czy egzamin ósmoklasisty ma sens? Czy to jest dobry sposób oceny kompetencji dzieciaków, które mają po 15 lat, prawda? 14-15 lat, w zależności od kiedy zaczęli edukację. I teraz

0: zwracam się zatem do Państwa, zarówno do rodziców, do nauczycieli, do uczniów także. Nasz numer jest do Waszej dyspozycji 510-357-357. Pytanie wydaje się być zasadne. Czy egzamin ósmoklasisty ma w ogóle sens? A rozpoczniemy temat od rozmowy ze znakomitym ekspertem. Bardzo się cieszę, że jest z nami na linii profesor Marek Konopczyński, pedagog Uniwersytet w Białymstoku, członek Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Znamy się, profesorze, od wielu, wielu lat. Bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy o tym porozmawiać. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Również się bardzo cieszę, tym bardziej, że mamy podobne wykształcenie.
0: A resocjalizacja. Kierunkowe. Dokładnie tak. Panie profesorze, drogi Marku, jak to wygląda w opinii specjalisty, jakim jesteś? Czy ten egzamin ósmoklasisty, stresujący, będący niejako taką pigułą po 8 latach nauki, ma sens?
1: Z mojego punktu widzenia, takiego pedagogicznego punktu widzenia, który reprezentuję, nie ma sensu.
0: Dlaczego?
1: Trzeba pamiętać o tym, że egzamin to jest chwila, to jest sytuacja nadzwyczajna i uczniowie, uczennice bardzo różnie reagują na sytuacje stresowe, sytuacje napięcia, sytuacje egzaminacyjne. W związku z tym taka sytuacja, taki egzamin tak naprawdę nie odzwierciedla ich wiedzy, tylko w zasadzie gotowość do zdawania egzaminu. A w edukacji nie o to chodzi. W edukacji chodzi, aby jakby całościowy proces edukacyjny, czyli całość wiedzy można było zbadać, a nie w jednym momencie, jak w pigułce, spróbować zorientować się, czy ten uczeń jest dobrym uczniem, czy złym uczniem, czy ma wiedzę, czy nie ma wiedzy. I w tym sensie egzamin, który decyduje o losach człowieka, o losach młodego człowieka, o jego dalszej biografii, o tym, kim będzie w życiu, na tym etapie właśnie już szkoły ponadpodstawowej, ten egzamin nie spełnia tych oczekiwań i myślę, że nie spełnia oczekiwań ani rodziców, ani dzieci i podejrzewam, że również nie spełnia oczekiwań nauczycieli, bo nie da się w pigułce, w krótkim czasie uzyskać informacji o człowieku, który ma kilkanaście lat i który przeszedł określoną drogę edukacyjną. W związku z tym egzamin jest taką czystą formułą, to jest pro forma, to jest dla uspokojenia czy dla poszukania jakiegoś formalnego rozwiązania, a w sumie ten egzamin dzieli dzieci na lepsze i gorsze. Bo
0: zdecydowanie tak i to jest sytuacja taka, że te trzy przedmioty liczone w procentach później mają ogromne znaczenie przy właśnie rekrutacji do szkoły średniej, a wiadomo jakie ambicje często mają i rodzice i dzieciaki i zaczyna się ostra walka. Ale dobrze, jeżeli zatem nie egzamin na zakończenie 8 lat nauki, to jak ocenić sensownie kompetencje ucznia? Za naszych czasów, bo my profesorze mieliśmy przecież egzamin do szkoły średniej. Ja tak pamiętam, jest. Po zakończeniu 8 klas, była normalnie świadectwo, fajnie, jesteś Michał absolwentem podstawówki i teraz idziesz dalej. I ja tutaj do Sępołowskiej, obok bardzo prestiżowej wtedy szkole na Żoliborzu, złożyłem podanie o przyjęcie i odbyłem poważny dość egzamin, trzy przedmioty i wiem, że stawka była mocna, bo z tego co pamiętam, chyba 30% tych, którzy chcieli się dostać do Sępołowskiej, nie dostało się.
1: No właśnie, to samo było ze studiami. Jak pamiętasz, Michale, to tak. Myśmy zdawali egzamin na studia i też nie było łatwo się dostać.
0: O, prawda.
1: W związku z tym to jest jakieś rozwiązanie oczywiście i ono się przez lata sprawdzało. Natomiast później poszliśmy na taki wyraźny skrót edukacyjny, skrót myślowy i uznaliśmy, że jedna chwila będzie decydowała o życiu młodego człowieka. Ja zawsze daję taki przykład, że jak człowiek zdaje egzamin na prawo jazdy, to może go poprawiać. A przecież uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami jest czymś groźniejszym społecznie niż dostanie się do takiej czy innej szkoły. I można po krótkim czasie poprawiać egzamin, poprawiać,
0: aż
1: się
0: do
1: w końcu go zda.
0: Tak.
1: Aż do skutku. I tutaj powstaje pytanie, dlaczego nie ma, nie, dlaczego jakby nie idziemy w tym kierunku dawania większej szansy młodym ludziom. Ale odpowiedź jest taka natury filozoficznej. Wynika to z filozofii, z doktryny szkoły, która nie jest instytucją włączającą, ekskluzyjną, czyli włączającą wszystkie dzieci do tego procesu, tylko raczej instytucją ekskluzyjną, instytucją, która dzieli dzieci na lepsze i gorsze. Myślę, że trzeba się głęboko zastanowić nad tym, czy taka szkoła w XXI wieku powinna istnieć i czy rzeczywiście jedna chwila, która nie odzwierciedla wiedzy człowieka, tylko umiejętność, że tak powiem, pewną sprawność intelektualną zdawania egzaminów. Czy taki egzamin powinien w ogóle w tej formule istnieć?
0: Ja bym takie bliżej... pytanie dziś zadajemy właśnie. A powiedz mi, czy w takim razie masz wizję, jak by miała wyglądać ta ocena ucznia po 8 klasach? Jak miałaby być sformułowana? Opisowo, czy jednak w kategoriach stopni?
1: Na pewno nie w kategoriach stopni, bo stopnie to jest XIX i XX wiek i stopnie nic nie pokazują. Jestem za, po pierwsze, oceną opisową, ale oceną opisową całej sylwetki ucznia w różnych jego wymiarach, nie tylko w wymiarze wiedzy, ale również kompetencji społecznych, pewnego solidaryzmu społecznego, pewnej pomocniczości społecznej, czyli sylwetkę młodego człowieka, a nie tylko jego poziom wiedzy, bo poziom wiedzy wcale nie oznacza, że wiemy o tym młodym człowieku, młodym chłopcu czy młodej dziewczynie bardzo wiele, bo można się wykuć i można zapomnieć, prawda? Więc to nie odzwierciedla tej formuły. I myślę, że bliższe byłyby mi egzaminy do szkoły średniej i egzaminy na studia. To jest ten sam problem.
0: Tak.
1: Dokładnie ten sam problem. Niż egzamin, jednorazowy egzamin i punkty, które decydują o przyszłym życiu młodego człowieka.
0: I zresztą spójrzmy, nawet gdyby była też taka ocena, jak mówisz, uwzględniająca bardzo różne kompetencje tego ucznia, no to później dla dyrektora liceum jednak jakiś sposób kwalifikacji do jego szkoły no powinien być. Jakby ten miał egzamin wyglądać i jakie miałyby być wyciągnięte z tego tytułu wnioski w postaci przyjęcia dzieciaka do pierwszej klasy czy innej, to już są kwestie inne, ale mamy tu rzeczywiście kilka problemów, które się pojawiają. Generalnie dziś zajmijmy się wobec tego tym nieszczęsnym egzaminem. Jak Państwo słyszeli, profesor Marek Konopczyński jednoznacznie uważa, że nie jest to dobry pomysł, że to jest incydent pewien, niektórzy źle odbierają egzamin z powodu stresu. Wobec tego chyba za moment rozpoczniemy dyskusję z naszymi słuchaczami. Czy mogę liczyć, drogi profesorze, że będziesz z nami przed 13, kiedy podsumujemy naszą sondę?
1: Ależ oczywiście tak, jestem do Twojej i Państwa dyspozycji.
0: Bardzo dziękuję. To był profesor Marek Konopczyński, który jest pedagogiem, także po resocjalizacji, jak mówiliśmy, to nas łączy, mamy takie podobne wykształcenie, a pracuje na Uniwersytecie w Białymstoku. Jest także członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Bardzo dziękuję za otwarcie i już, szanowni Państwo, wchodzimy w rozmowę ze słuchaczami. Jak mówiłem, Kasia Pasierbik odbiera telefony. Jako pierwszy pan Bartosz. Witam pana, panie Bartku, to pan rozpocznie tę rozmowę. Uważa pan, że egzamin ma sens ósmoklasisty?
2: Wie pan, no ma większość sens niż egzamin, który ja zdawałem, czyli tak zwany test szóstoklasisty, bo on dopiero nie miał prawie żadnego znaczenia. To była tylko taka informacja zwrotna i to było bez sensu. No powiem tak, no tylko to by trzeba było całkowicie zmienić ogólnie system, czy to też wyższego szkolnictwa i też tego średniego, tego podstawowego, no bo ja przypomnę, no na studiach to jednak, bo przynajmniej test ósmoklasisty nie da się nie zdać, jak to było wspomniane. A na studiach to jednak trzeba czasami 60% wyrobić. To jest dopiero stres, bo nawet człowiek może się w większości nauczyć, a i tak nie zda. Tutaj te były przykłady o tym, czy co pan podawał, że rejonizacja. Tylko właśnie z rejonizacją to jest taki na przykład problem, właśnie był jak na podstawie gimnazjum, bo gimnazje miały wyrównywać szanse, takie były z założenia. I tylko co się stało? Stało się to, że sami rodzice stworzyli taki system, zaczęły powstawać tak zwane nieformalne, elitarne gimnazja, które właśnie takie też były, bo niby gimnazja miały być rejonizowane. Ja zresztą chodziłem do swojego rejonowego, bo jakoś tak nie miałem takiej ambicji, żeby do jakiegoś super chodzić, ale to nam mówiono, że to właśnie sami rodzice zaczęli, bo tutaj są robić tak zwane research, jak to się mówi, sprawdzać i takie gimnazja, takie elitarne mimochodem też powstały. No, ta sytuacja, no po prostu mamy, sytuacja rzeczywiście jest trudna, no ale...
0: I wymaga no, jakiejś poprawy, ale rozumiem, że raczej pan jest za utrzymaniem tego egzaminu ósmoklasisty.
2: No jakoś tak, raczej jestem za utrzymaniem, no zawsze się znajdą tacy, że którzy po prostu będą chodzić na jakieś olimpiady. Zresztą wie pan, to też jest kwestia, o której tutaj nie była wspomniana, liceów prywatnych, one też zmieniają całkowicie też, czy społecznych tak zwanych, optykę właśnie tych liceum i po prostu tam się, po prostu tam można się dostać też już nawet nie za, tylko za, jak ktoś po prostu jest majętny, więc
0: no tak, bo to są opłaty, ale też są lepsze i gorsze i dla niektórych klasycznym przykładem jest warszawska Bednarska, do której jest straszna kolejka i ciężko się dostać. Bardzo panu dziękuję. Pani Tereso, a jakie jest pani zdanie? Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu. Proszę pana, ja mam dużo lat. Ja kończyłam szkołę podstawową i wtedy krytykujemy tamte czasy, ja też ich krytykuję. Mówimy czasy słusznie minione. Tak. Ale proszę pana, był porządek. Po 7 klasach był egzamin, nikt nie wymagał od... Nauczyciele znali tych uczniów do 7 klasy. Była ocena na świadectwie. Dobrzy uczniowie szli do liceum. Ci, którzy czuli się na siłach. Było kilka osób na jedno miejsce. Ci mniej zdolni szli do zawodówek. Kształcili się. Były praktyki u szewców, hydraulików, elektryków, budowlańców. I to był porządek.
0: Dobrze, no były jeszcze technika, pani Tereso, czyli była też grupa zdolnych matematyczno-fizycznie i często ci wybierali dobre technika.
3: Matematyczno-fizycznych klas, tylko były technika. Jeśli ktoś był dobry z matematyki, szedł do techniki ekonomicznego i wszelkich innych. I to uważam był porządek. Dobrze uczniowie po liceum szli na studia. Ja uważam, a obserwuję życie i lubię życie obserwować, że najwięcej krzywdy zrobiły prywatne wyższe studia. Mhm. Bo magistrem, inżynierem był człowiek zdolny, a później płaciło się czesne. Ja znam takich, nie jestem głosłowna. Panowie profesorowie brali czesne, świetnie im się żyło i kształcili takich...
0: Pseudomagistrów, tak? Ma pani to na myśli?
3: Proszę pana, ja się słyszałam w radio czy w telewizji piękne powiedzenie. Czym się różni wykształcenie dzienne od zaocznego?
0: Czym?
3: A to tym się różni, proszę pana, tak jak słowik i wróbel. Słowik kończył wokalistykę dziennie, a wróbel zaocznie. I proszę pana, ci panowie magistrowie nie mają pracy. Ale szewca, ja mieszkam w mieście 20-tysięcznym, nie mamy szewca, proszę pana, bo w każdym magister, no prawda, tak. Inżynier, magister.
0: Czyli jest pani Tereso zdecydowanie za starym systemem, gdzie były egzaminy i gdzie tutaj to decydowało o tym, czy dany uczeń nadaje się do danej klasy, czy do danej lepszej, czy gorszej szkoły. Bardzo dziękuję, to była pani Teresa, zwolenniczka starego systemu. Pan Łukasz jest z nami. Dzień dobry, panie Łukaszu.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ja jestem ojcem trójki dzieciaków. Syn w tym roku skończył technikum, córka jest w liceum. Najmłodszy syn jest w podstawówce jeszcze.
0: No, to pan ma świetny przegląd. Bardzo ciekaw jestem pańskiej opinii.
4: No i ja jestem jak najbardziej za utrzymaniem tego egzaminu. Jest to co prawda stres dla dzieci, tak samo jak i matura. Natomiast no, jakieś kryterium weryfikacji wiedzy, umiejętności i tak dalej, no musi być, no bo no, nie sposób wszystkich przyjąć do najlepszych szkół. Jakoś się to musi odbyć. Trzeba też pamiętać, że kryterium przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej to jest nie tylko egzamin ósmoklasisty, ale to jest wypadkowa również ocena ze świadectwa. Teraz sobie wyobraźmy taką sytuację, że uczniowi tam nie poszło z jakiegoś przedmiotu, ma gorszą ocenę, gdzieś tam z nauczycielem się nie do końca lubią, rozumieją i po to jest właśnie ten egzamin bezstronny, sprawdzany przez niezależną komisję anonimowo, żeby właśnie takie błędy wykluczyć. Ja uważam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Oczywiście nie ma idealnych rozwiązań. Ja też uważam, że polska szkoła została w XIX wieku i że te oceny, tak. Że te oceny takie liczbowe też może nie do końca są ten, no ale jakaś musi być ta weryfikacja. No nie ma rozwiązań idealnych.
0: Ale rozumiem, że spokojnie pan czeka na egzamin ósmoklasisty tego najmłodszego swojego tego dzieciaka, najmłodszego, który jest w której klasie teraz?
4: Teraz jest będzie po wakacjach w piątej.
0: A, no to jeszcze pan ma chwilę czasu. Jeszcze zobaczymy, czy przez te trzy lata nie będzie zmian.
4: A najstarszy syn właśnie bierze udział w rekrutacji na studia. No i zobaczymy.
0: Powodzenia wobec tego. Dziękuję panie Łukaszu. Mamy zatem głos zdecydowanie za utrzymaniem tego porządku, który jest w tej chwili. Pan Paweł, dzień dobry, witam.
5: Dzień dobry. Ja jestem całkowicie przeciwny temu. Bo pewnie tak jak i pan, pamiętamy czasy, w których musieliśmy zdawać egzaminy, żeby się dostać do wymarzonych szkół. I mógłbym o tym długo rozmawiać, ale moje wnioski są następujące. System, który ma zweryfikować każdego, w większości nie weryfikuje nikogo, ponieważ nie ma systemu, który jest dobry dla wszystkich. Mhm. Moja córka właśnie zdawała egzamin ósmoklasisty, a ponieważ mam pięcioro dzieci, więc każdy model w ostatnich 30 latach przerabiałem. I muszę panu powiedzieć jedną rzecz. Według mnie, ja to tak oceniam, dzisiejsze dzieciaki podkręcają oceny na maksa po to, żeby mieć szansę dostać się wszędzie. Przecież to jest parodia. Nie ma czegoś takiego w życiu. Albo jesteś dobry w czymś, albo jesteś dobry w czymś innym. Jeżeli nie będzie egzaminów i szkoły nie będą wymagały konkretnego profilu ucznia, niestety, to dostaną to, co im przygotował system. A potem są problemy. Ja to wiem, ponieważ jestem ciągle w tej edukacji od 30 lat prawie.
0: Mając piątkę dzieci,
5: jak to wygląda.
0: A jak poszło córce teraz na tym ósmoklasisty egzaminie? Będzie miała dobre wyniki?
5: Tak, no doskonale jej poszło. Ona zresztą bardzo dobrze się uczy. Ja nie wiem dlaczego. W ogóle po prostu te stopnie to jest jakieś szaleństwo, ta średnia, tam jakieś 5,5. To jest w ogóle jakieś niewyobrażalne dla mnie, ale to nie o to chodzi. Niech pan popatrzy. Przecież jeżeli ja chcę być inżynierem, to ja nie będę świetny w opowiadaniach, raczej. Nie będę świetny w jakichś, być może nawet naukach przyrodniczych, ale za to będę fenomenalny w naukach ścisłych. I co? Jeżeli mam po drugiej stronie szkołę, która mówi, potrzebuje takiego kogoś, kto ma takie myślenie, to oni powinni układać egzaminy tak, żeby wykluczyć ludzi, którzy są dobrzy, trochę dobrzy we wszystkim, ale w niczym nie są wybitni. Lepsi są przecież specjaliści niż ludzie od wszystkiego.
0: No, ale czy to nie oczywiste. Powinno być, panie Pawle, na poziomie już zdania na studia? Czy pan nie wcześniej przesuwa ten próg kompetencji kierunkowych? Bo tutaj jeszcze mamy do czynienia z bardzo młodym człowiekiem, 15-16-letnim. On powinien jednak mieć pewien szeroki horyzont, a za naszych czasów, jak pan pamięta, ta specjalizacja była bardzo mocno akcentowana już kiedy się szło na studia i konkretną wiedzę trzeba było tam przedstawić.
5: Zgadzam się, ale panu powiem, że to jest też dylemat zawsze każdego człowieka. Ja miałem taki dylemat, jak skończyłem ósmą klasę, gdzie iść do liceum czy do technikum, bo zarówno i w jednym i w drugim się świetnie czułem. Mhm. Nie wiem, czy dobrze wybrałem, bo wybrałem technikum. Może byłoby lepiej, gdybym wybrał liceum. Moim zdaniem nie ma tej granicy, że już w wieku 18 lat to moja córka na studiach jest i ona też do końca nie wiedziała, na jakie studia ma iść, a przecież robiła to w wieku 18 lat, czyli dużo później. I wydaje mi się, że to nie jest takie proste. Ja jestem zwolennikiem jednak ukierunkowania i to jest właściwie moim zdaniem zadanie szkoły podstawowej, że tam powinno się już w jakiś sposób wyławiać ludzi, którzy mają predyspozycje w danym kierunku.
0: Do danego kierunku, tak. Fajnie, dziękuję bardzo. A zatem mamy tutaj zdecydowanie głos na nie, jeśli chodzi o egzamin ósmoklasisty. Kolejny nasz słuchacz, pan Sebastian. Dzień dobry panu.
6: Dzień dobry panie redaktorze.
0: Witam pana.
6: Panie redaktorze, pozwolę sobie wypowiedzieć się w imieniu mojej żony, która jest dyrektorem od kilkunastu lat, dyrektorem szkoły podstawowej w dużym mieście wojewódzkim.
0: No to miała bardzo ciekawy głos.
6: Likwidowała gimnazjum, zarządza podstawówką, jest osobą, która się kształci, studia podyplomowe. I jej zdanie jest jedno. Nasz system pruski edukacyjny należałoby zburzyć w całości, od podstawówki przez szkoły średnie. To wszystko opiera się na ocenach, na każdym kroku. Daliśmy mnóstwo praw dzieciom, daliśmy mnóstwo praw rodzicom, nie daliśmy prawie praw szkołom. Od tego się zaczyna. Przychodzą niewychowane dzieci, które uczymy w sposób tak, jak się uczyło 100 lat temu. Oceny, próba dyscyplinowania dzieci, która się nie udaje dzisiaj. I tak naprawdę według niej wszystko musiałoby być zbudowane od podstaw. Da się to zrobić, ale nie wierzę w to ani ja, ani ona. Bo do tego jest potrzebna zgoda partyjna, ogólnopartyjna, ogólnopolska.
0: No wie to jest dobrze, problem polityczny, ma pan rację. Nie widzę dokładnie ministry, akurat teraz mamy panią ministrę, ale nie widzę kogoś, kto kieruje polską edukacją, kto by powiedział, tak jak pan czy pańska żona, trzeba to wszystko zaorać i od początku zbudować.
6: Oczywiście i sam pan wie najlepszy przykład rządy PiS-u, historia i teraźniejszość. Jak można manipulować historią? Z takimi ludźmi nie da się dogadać. Więc dla polskiej szkoły nie widzę rewolucji. Może drobne zmiany, chociaż nie daj Boże, jeśli ministrem edukacji będzie pan Braun, albo wróci ktoś inny. Idziemy, będziemy.
0: Grozą powiało, panie Sebastianie. Grozą, tak. Dziękuję panu bardzo, ale tu mnie pan rzeczywiście trafił. Po prostu chyba za chwilę się przewrócę, ale dobrze. To był pan Sebastian, który poddaje krytyce cały system edukacyjny, włącznie z tym egzaminem ósmoklasisty, o który dzisiaj państwa pytamy w audycji Co Państwo Lato. Jest z nami kolejna pani, pani Jagoda. Dzień dobry pani. Witam.
7: Dzień dobry. Dzień dobry. O ile ja dobrze zrozumiałam pana eksperta, to z tych dwóch form egzaminów przychyla się bardziej do egzaminów wstępnych.
0: Mówiąc organizowanych tym, przez licea, tak. Czy technika, tak, czy szkoły, tak.
7: Czy studia wyższe.
0: Tak.
7: Mówiąc o tym równocześnie, pan ekspert zaznaczył, że jeden dzień, jeden egzamin, jedna chwila nie powinna decydować o całym naszym życiu. No więc właśnie dlatego kompletnie się nie zgadzam z panem ekspertem. Aha. Ponieważ taki
0: przekażę
7: egzamin wstępny, może słucha, taki egzamin wstępny to jest właśnie jedna chwila, jeden dzień, kiedy możemy być naprawdę w złej dyspozycji, kiedy możemy mieć gorączkę i tak dalej. Natomiast egzamin wstępny, przepraszam, egzamin ósmoklasisty to jest egzamin przeprowadzany w komfortowych dla ucznia warunkach, wśród swoich, wśród nauczycieli. Mało tego, uczeń nie musi myśleć, zastanawiać się, podejść do egzaminu, nie podejść, mam szansę do liceum się dostać, czy nie mam szans. Musi zdawać i koniec. Mało tego, przy rekrutacji bierzemy pod uwagę nie tylko egzamin, wynik egzaminu ósmoklasisty, ale przecież również świadectwo, a więc to jest wypadkowa tych nauczycieli, którzy naciągają. Na świadectwach mają uczniowie bardzo ponaciągane stopnie w górę. Mają bardzo dobre opinie, mają punkty za wolontariaty, też ponaciągane inne rzeczy możliwe. Co tylko można, to nauczyciel chowa.
0: Ma pani rację, bo nauczyciel się w ten sposób chwali swoimi osiągnięciami. Oczywiście. Mówi, proszę, jakich mam uczniów.
7: Tak, a poza tym nauczyciel chce być lubiany i przez uczniów, i jasne, przez rodziców. Rodzice bardzo naciągają też i punkty zachowania, proszą i o oceny, uczniowie też błagają. No i różni są nauczyciele, są tacy, którzy bardzo ulegają i bardzo zawyżają. I to jest ta wypadkowa, ten egzamin sprawdzany przez zupełnie neutralnych, nieznanych egzaminatorów, obiektywny można powiedzieć bardziej, plus świadectwo. Czyli to jest o wiele bardziej komfortowy
0: rozumiem
7: sposób rekrutacji dla ucznia. Natomiast, no idealnie byłoby w ogóle nie egzaminować, bo to stres. Nie da się żyć bez stresu. No, uczniowie się uczą do egzaminów, uczniowie się uczą dla ocen, nie uczą się dla siebie.
0: I nie unikniemy rywalizacji, prawda?
7: Jestem emerytowaną nauczycielką, aha, taką nie naukowcem, tylko praktykiem. I wierzcie mi państwo, uczniowie się uczą dla egzaminów, dla ocen, nie dla siebie. Niestety.
0: Ale rywalizacja jest wpisana w nasze życie i też tak do tego trzeba podchodzić. Ja pamiętam, kiedy kończyłem podstawówkę tutaj na Bielanach, były dwie szkoły licealne, które miały jakby prestiż. To był Lelewel i Sępołowska. No, akurat mnie bliżej było do Sępołowskiej, do kolegów. Poszedłem, zdałem egzamin, 4 lata, matura, poszło. Bardzo dziękuję pani Jagodo. Teraz pan Jakub jest z nami. Mamy bardzo taki ciekawy rozkład tych opinii, tak jakby na przemian. Ciekaw jestem, co pan sądzi, panie Jakubie, o tym egzaminie.
8: No ja chyba się podłączę pod tą kwestię, że tak naprawdę, tak jak tutaj przedmówczyni powiedziała, dzieci uczą się do egzaminów. Tak naprawdę moim zdaniem, okej, może być egzamin na studia, ale egzamin u ósmoklasisty jest bez sensu. To szkoła tak naprawdę, nauczyciele i cały system edukacji powinien przygotować przez 8 lat i dziecko ewentualnie potem powinno wybrać, czy chce iść do zawodówki, czy chce iść do liceum, czy chce iść do technikum. Ten stres jest tutaj niepotrzebny, bo tak naprawdę co nam to daje, że oni podczas tej 8 klasy cały ten czas poświęcają nie tylko oni, ale rodzice, ale cała szkoła po to, żeby tylko zdać egzaminy, już nie wspominając o całej jakby papierologii, całym procesie, który jest potrzebny,
0: no dobrze,
8: żeby to przygotować.
0: Rozumiem pana, panie Jakubie, ale teraz zadam panu wobec tego takie pytanie. Okej, okay, nie ma egzaminu, uczniowie wybierają i ma pan jakiś dobry liceum w danej dzielnicy, w danym mieście, gdzie ma pan na przykład 3 kandydatów na jedno miejsce. Jak pan rozstrzygnie, kto wejdzie, a kto odpadnie?
8: Ja myślę, że tu nie ma kwestii. Właśnie to, w takim razie to znaczy, że jest kwestia braku tak naprawdę albo szkół, albo tego, jeżeli musimy w ten sposób...
0: Szkół jest sporo, ale są ambicje, jak pan wie, rodziców, którzy będą parli.
8: No właśnie,
0: i jest opinia o to najlepsza szkoła w mieście.
8: Czyli dotykamy tego, co nie powinno być. To nie powinna być kwestia ambicji rodziców, tylko ambicji dzieci. To dzieci chodzą do tej szkoły, to one się uczą, a nie rodzice. To musimy chyba się cofnąć do całkowicie czegoś innego. To rodzice chcą być w tej szkole, czy to dzieci chcą
0: to
8: być
0: prawda
8: w tej szkole?
0: Ale to jeżeli właśnie, dwóch Andrzejów chce w tym samym być liceum, a miejsce jest tylko dla jednego Andrzeja, jak pan rozstrzygnie, który Andrzej powinien do tej szkoły pójść? A obaj chcą, tylko że nie ma miejsca dla obu.
8: No to no oczywiście, no osób logicznych nie jesteśmy w stanie tego rozstrzygnąć. Tak,
0: no rozstrzygnąłby to egzamin, prawda? Obaj siadają.
8: A nie powinna to rozstrzygnąć tak naprawdę jakaś standaryzacja tych szkół i tego, że jeżeli w tej szkole nie jestem, to mogę iść do tej innej szkoły, ale ona ma ten sam poziom. To czy to musi być rywalizacja pomiędzy szkołami, to nie powinien być po prostu wybór taki logistyczny, że mieszkamy tu, mamy tą szkołę, mamy blisko, ona jest w takim samym
0: poziomie. Czyli powrót do rejonizacji.
8: Tak, jak szkoła, która jest po prostu 50 km. W dzisiejszych czasach problemem jest zawsze logistyka rodziców, gdzie mieszkają, zaczynają się wycieczki, korki. To powoduje mnóstwo innych problemów, które nie są tematem tej audycji, tylko ze względu tego, że jest jakaś rywalizacja i egzamin po to, żeby się dostać do szkoły, która powiedzmy w pana przypadku, niech będzie, ja nie wiem, gdzie pan mieszka w Warszawie, ale załóżmy, że to jest na drugim końcu Warszawy. Ja tylko się o to biję, żeby jechać przez pół dnia, zawieźć dziecko na drugi koniec Warszawy, bo ta szkoła jest dobra.
0: A tak jest, ma pan rację. No bardzo
8: właśnie,
0: panu dziękuję.
8: To jest idiotyczne.
0: Panie Jakubie, pan jest idealistą. Widzę, że pan ma pewne pomysły, rozwiązania, ale to tak w praktyce nie byłoby takie łatwe, żeby rozróżnić jednego Andrzeja od drugiego i który ma prawo pójść do tej lepszej szkoły, którą chce. I obaj to samo wybrali. Panie Adamie, teraz jest pan z nami. Dzień dobry, witam.
9: A dzień dobry, panie Michale.
0: Dzień dobry, antena dla pana.
9: Już mówię. Wie pan co, ja generalnie jestem przeciwnikiem egzaminowania, bo kłóci się to z innym przekazem, który się daje uczniom w szkole i mówi się, że na oceny pracują cały rok. No to skoro pracują cały rok, to po co egzaminy? To się jedno z drugim, że tak powiem, nie
0: kłóci.
9: Trzyma.
0: Tak,
9: to się kłóci, no bo pracuje się na przez pewien okres na jakiś poziom wiedzy. Ale zgodzę się z panem, który był wcześniej i właśnie po to też dzwoniłem, że generalnie mówiąc problem polega na tym, że my w szkołach średnich nie mamy standaryzacji, czyli nie mamy jak gdyby tego samego poziomu. Szkoły publiczne, no bo jakby nie patrzeć, szkoła średnia jest szkołą obowiązkową, nie możemy dziecka nie posłać do szkoły średniej.
0: Mhm.
9: One powinny mieć ten sam poziom. Nie powinno być dylematu, że tu szkoła lepsza, tu szkoła gorsza.
0: No, panie Adamie, wierzy w to, co pan mówi?
9: Znaczy ja wierzę,
0: sam pan
9: bo
0: wie,
9: największym...
0: I mieliśmy w życiu swoich różnych nauczycieli. Sam pan wie, jak
9: tak,
0: są
9: dokładnie
0: różni. Jak niektórzy są, zapamiętamy ich fatalnie, że nic gorszego nam się nie mogło zdarzyć, a są nauczyciele, których będziemy całe życie wspominać i im dziękować.
9: I widzi pan,
0: tak
9: to jest
0: niestety
9: ten poziom,
0: jest,
9: na który powinniśmy zejść tak naprawdę. Bo jak się popatrzy, ja teraz patrząc na przykład na doświadczenia córki w szkole średniej i jej rówieśników, którzy wybrali inne licea, widzę, że poziom jak gdyby, brak procedur dla nauczycieli. Tu jest w ogóle jakieś takie pogubienie. No, tak jak jeden nauczyciel wystawia na oceny w ten sposób, drugi patrzy w inny sposób. Tu nie może być, szkoła nie może być subiektywnym, jak gdyby subiektywną sumą jakichś różnych charakterów nauczycieli. Szkoła powinna mieć jeden standard i tu w tą stronę może powinniśmy iść.
0: Rozumiem. Bardzo panu dziękuję, ale to ładna wizja jest tylko nierealna według mnie, panie Adamie. No ale można zawsze mieć jakiś taki w sobie pomysł na to, jak świat powinien wyglądać, ale on tak nie wygląda. Dobrze, to teraz proszę państwa mamy kolejnego eksperta, z całym szacunkiem, że jest to bardzo młody człowiek, bo jest z nami Filip Hornik z Akcji Uczniowskiej, a ponieważ Akcja Uczniowska często jest reprezentowana u nas tutaj w Radiu 357, mamy zaufanie do tych młodych ludzi, którzy biorą na siebie odpowiedzialność reprezentowania innych uczniów, to liczę na to, drogi Filipie, że tutaj zabierzesz zdanie w imieniu tych, którzy ten egzamin ósmoklasisty mają za sobą, bądź boją się go. Witam cię serdecznie, dzień dobry.
10: Witam serdecznie, dzień dobry, witam państwa, witam wszystkich słuchaczy. Bardzo mi miło i dziękujemy za zaproszenie.
0: Powiedz może najpierw, żeby słuchacze wiedzieli, na jakim ty jesteś etapie edukacji w tej chwili.
10: Ja jestem na etapie tak naprawdę rozpoczęcia drugiego roku studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim, więc trochę już tego czasu po napisaniu egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego mam za sobą. Niemniej jest on cały czas żywy gdzieś w mojej głowie, w moich wspomnieniach, więc te schematy, te swego rodzaju problemy, które cały czas trawią ten system egzaminowania, system rekrutacji, no mam cały czas w głowie i w nich jako Akcja Uczniowska cały czas pracujemy i widzimy je na bieżąco, ponieważ no nie da się, jakby to powiedzieć, od tego systemu niestety uciec. Jak się zobaczyło jego problemy, to
0: wy nie ukrywacie,
10: jest to naprawdę uderzające.
0: Wy nie ukrywacie jako Akcja Uczniowska krytycznej postawy wobec systemu edukacji, wobec tego teraz cię już proszę o opinię na temat egzaminu ósmoklasisty. Co sądzisz o tym, co sądzi o tym społeczność uczniowska?
10: Egzamin ósmoklasisty w tej formie, jaką aktualnie ma, no pokazuje trochę to, że w żaden sposób się nie sprawdza. Według nas, według także mnie, sprawdza on kompetencje tak naprawdę w trzech obszarach, czyli języka polskiego, angielskiego i matematyki. No i potem tak naprawdę uczeń jest z tą wiedzą no, na poziomie dość podstawowym, mimo wszystko rzucony do systemu, w którym trochę się może nie odnajduje, ale w trochę też, który nagle stawia go przed wyzwaniami, których on się w ogóle nie spodziewał. Nagle wchodzi na najgorszym tak naprawdę według nas moment edukacji, czyli moment wieku 14, może przy odrobinie szczęścia 15 lat, kiedy musi wybrać nagle spośród gamy wielu przedmiotów, wielu profili nauczania, takich jak biolchem, jak matfiz, które wedle tego systemu mają go ukierunkować na już ścieżkę studiów. No, my osobiście uważamy, że absurdem jest to, że od 14-latka oczekuje się tego, żeby wybierał już swoją ścieżkę zawodową, albo przynajmniej dalszą ścieżkę edukacyjną na uczelni wyższej, w wieku, kiedy dopiero uczy się życia, uczy się tego, jak świat wygląda, czego może od niego oczekiwać i jakie drogi może przed nim otworzyć przyszłość.
0: No ale on ma jeszcze przed sobą 4 lata właśnie nauki w szkole średniej. Zdaje ten egzamin i patrz, idzie do liceum, technikum czy do zawodówki i tam będzie dopiero gdzieś się orientował, co chciałby robić po tym, jak zrobi maturę, czy skończy szkołę. Tutaj mamy do czynienia z egzaminem, który niejako podsumowuje te 8 lat podstawówki i rekomenduje, jaką szkołę mogę wybrać. Czy nadaje się do dobrego liceum, czy raczej będę szukał miejsca w marnym technikum?
10: No właśnie i tutaj myślę to, co właśnie pan powiedział, jest chyba idealną syntezą tego, z czym my mamy problem, czyli tego, że dobre liceum kontra marne technikum, a może marne liceum kontra dobre technikum właśnie. Mhm. To jest ten problem, który też my bardzo często czujemy, który się krystalizuje bardzo mocno w takim braku tego, co pan właśnie powiedział, czyli tego finału szkoły podstawowej. Mamy ten egzamin, a może zamiast tego egzaminu powinniśmy równolegle postawić także na bardzo silne doradztwo zawodowe, doradztwo, które by wskazało tą drogę, bo młody człowiek naprawdę w wieku tych 14 lat po napisaniu tego egzaminu i otrzymaniu tych wyników jest naprawdę zagubiony. Nie wie, w jaką stronę ma iść. Mhm. Niestety ten projekt, jakim było właśnie doradztwo zawodowe, no niestety kompletnie nie wypalił. Uczniowie wypełniają jakieś dziwne testy, z których niewiele się naprawdę dowiadują o tym, jakie mają talenty, jakie mają mocne i słabe strony, w jaką stronę powinni iść. Często te decyzje o tym, czy to technikum, czy szkoła zawodowa, czy liceum jest wybierane nie na podstawie ich faktycznych predyspozycji, a bardzo często to na podstawie jakiejś presji społecznej, czy tego, jakie są faktycznie możliwości w mieście, w którym żyją. No i niestety to się nie sprawdza. Bardzo często wiele osób z wielkimi naprawdę talentami, czy kompetencjami w jakichś obszarach po prostu je marnuje, ponieważ nie mieli możliwości, żeby w ogóle sprawdzić, przetestować, czy nie mieli okazji porozmawiać z kimś, kto by im wskazał jakąś drogę na podstawie właśnie ich możliwości.
0: Czyli doradztwo, tak, które by powinno już tutaj funkcjonować. No dobrze, to powiedz mi w takim razie jeszcze, Filipie, jeżeli ten system jest niedobry, jeżeli się nie sprawdza, jeżeli wy uczniowie sami to widzicie, to czy masz jakiś pomysł, w jaki sposób rozstrzygnąć, który z umownych Andrzeji, jak mówiłem, mamy dwóch chłopaków, kończą oni tą podstawówkę, mają ten egzamin ósmoklasisty i później chcą iść do jednej dobrej szkoły, którą sobie wymarzyli. Tylko ta szkoła ma miejsce akurat dla jednego z nich. Jak rozstrzygnąć, który do tej szkoły trafi? Egzaminem w tej szkole, czy nie?
10: Szczerze powiedziawszy, ja jestem mimo wszystko, mimo tego, że zdaję sobie sprawę, że to rozwiązanie nie jest idealne, ja jestem jednak zwolennikiem egzaminów wewnętrznych w danych szkołach. Tak samo jak jestem zwolennikiem egzaminów wstępnych na studia, to wydaje mi się, że tutaj także możemy mówić o pewnych plusach większych niż taki egzamin ósmoklasisty właśnie w szkołach.
0: Czyli rywalizacja polegająca na tym, że jest egzamin, który decyduje, kto wchodzi w pierwszej kolejności. Zarówno mówisz o szkole średniej, jak i o studiach. No to jest ten model, którego ja, stary boomer, to jest model, który mieliśmy przez wiele, wiele lat za PRL-u i trochę później, prawda? I takie stopnie myśmy to musieli realizować. Tam jeszcze były te nieszczęsne punkty za pochodzenie, decydujące często o tym, kto się dostawał na studia, a kto nie. Czyli rozumiem, że gdzieś tam szukając różnych rozwiązań, uważasz, że ten egzamin wstępny w szkole średniej i na studia ma większy sens niż egzamin ósmoklasisty?
10: Myślę, że niewątpliwie tak, ponieważ jest on w stanie bardziej ukierunkować ucznia, jest on w stanie dać mu czas na przygotowanie się na konkretną drogę właśnie edukacyjną, tego, żeby uczeń na przykład zamiast uczyć się tych ogólników zawartych właśnie w egzaminach, zaczął się przygotowywać już do konkretnej drogi, która go faktycznie interesuje i tak, żeby podczas nauki na tą drogę, na ten egzamin wstępny mógł zobaczyć, z czym tak naprawdę to się je, bo uczniowie aktualnie wchodząc na różnego rodzaju kierunki, czy także potem studenci idąc na studia, no kupują kota w worku. No i potem się to kończy tym, że mamy tak zwane drop-outy, że uczniowie nam wylatują, czy są kompletnie nieusatysfakcjonowani z tego, co robią. Ja w swoim doświadczeniu mam, tutaj pokazuje mi się przed oczami masę moich znajomych, która spędziła 4 lata na kierunkach właśnie profilach w moim liceum, którzy kompletnie nie byli zadowoleni z tego, co robili. No ale na przykład rodzice lekarze, którzy mówili nie, idź, to jest dobra droga. I potem się kończy tym, że kończą okej, może z dobrą tą maturą, no ale marnują ten talent, marnują te faktyczne predyspozycje, które mogłyby im się przydać i przydać się po prostu w dobrej pracy.
0: I później, robią rzeczy, których nie lubią. Filipie, bardzo ci dziękuję. Jeżeli pozwolisz, zadzwonimy jeszcze do ciebie tuż przed godziną 13, żeby podsumować dzisiejszą sondę. Pytanie, które postawiliśmy, oczywiście, czy egzamin ósmoklasisty ma sens. Jest jeszcze 20 minut do godziny 13, a zatem myślę, że jeszcze kilku słuchaczy będzie mogło swoje zdanie w tej sprawie wypowiedzieć. Dziękuję za aktywność. Dzisiaj rzeczywiście państwo są zdeterminowani, by swoje zdanie na temat egzaminu ósmoklasisty wyrazić. To ważny temat, mówiłem. Niby trwają wakacje, ale w końcu to teraz właśnie kilka dni temu ósmoklasiści otrzymali wynik tego swojego egzaminu i rozpoczęła się dość ostra walka o to, kto w jakiej szkole wyląduje. Mamy Dariusza z nami. Panie Darku, to pan teraz jeszcze wypowie się na ten temat. Dzień dobry.
11: Dzień dobry. Panie Michale, najpierw chcę podziękować panu, że tych młodych ludzi, no młodszych powiedzmy od nas, a w każdym razie takich, którzy nie skończyli 30 lat, dosyć często zaprasza pan do audycji.
0: Tak, lubię z nimi rozmawiać, to prawda.
11: Ale to przede wszystkim trzeba próbować z nimi rozmawiać, ponieważ niestety większość tak zwanych dorosłych tego w ogóle nie robi, a większość tak zwanych dorosłych w ogóle już dawno zatraciła zdolność do refleksji i najczęściej ci ludzie młodzi mówią mądrzej niż tak zwani dorośli. A co do rzeczy samej, to przy okazji w tej rozmowie, w tej dyskusji niejako wyszła sprawa, przy której sam egzamin to jest mały pikuś tak zwany.
0: No, a co
11: pani,
0: mianowicie?
11: Pani, która się przedstawiła jako emerytowana nauczycielka, powiedziała, dzieci czy uczniowie uczą się dla ocen i kropka. To jest koniec refleksji większości dorosłych na ten temat. Czyli tak jest, więc róbmy dalej, żeby tak było. To od nas dorosłych, w tym rodziców, bo to bardzo często jest ogromny nacisk rodziców na oceny, a nie na wyniesienie z tej szkoły, z tej edukacji, całej kompetencji, wiedzy, rozwoju. A ja to obserwuję z bliska, bo co przyznaję z niejakim wstydem, jestem też nauczycielem. I widzę z bliska, jak często właśnie i rodzice, i nauczyciele są kompletnie bezrefleksyjni co do tego, jaki sens tej szkoły powinien być, a jaki w istocie jest. Właśnie te oceny są dla większości początkiem i końcem refleksji.
0: Bardzo dziękuję, panie Darku. Jako nauczyciel wie pan, co pan mówi i rzeczywiście, no ale pokażcie mi tego mądrego, który popchnie polską szkołę i edukację w innym kierunku i dokona rewolucji, bo tutaj trzeba rewolucji, drodzy państwo, a nie ewolucji. Ta szkoła jest skostniała, oparta na starych, zupełnie dzisiaj nieprzystających do rzeczywistości zasadach. Mówią to wszyscy eksperci, a my ciągle w tym samym systemie. Panie Pawle, dzień dobry, witam pana. Mamy jeszcze troszkę czasu, spokojnie proszę sformułować swoje zdanie. Co z egzaminem ósmoklasistów? Utrzymujemy?
12: No, dzień dobry.
0: Czy nie? Dzień dobry.
12: A ja jestem ojcem ósmoklasistki tegorocznej, o, znaczy świetnie. Absolwentki w tej chwili szkoły.
0: Aha. Jak jej poszło? No,
12: 99% średnia ze wszystkich trzech egzaminów, czyli 197.
0: No to ma pan orła.
12: No tak, mam orła. Dumny jestem jak cholera, dlatego właśnie, że ona się uczy, dlatego, że chce, a nie dlatego, że a nie dla ocen. I to być może to jest ta magia, którą te dzieciaki mają w sobie. Natomiast tak jak obserwowałem, to moje dziecko drugie jest w tej chwili, idzie do siódmej klasy. Mhm. Mam takich parę refleksji, które od dawna mnie strasznie użerają, dlatego, że ta szkoła nasza jest bardzo niezrównoważona. Mamy 2 miesiące wakacji, później długi okres bez wakacji, dzieciaki siedzą w tych szkołach, kują. Później przychodzą takie okresy, gdzie mają po 2 tygodnie sprawdzian dzień w dzień, a później znowu pauzę miesiąc. Później w maju mamy tak naprawdę 8 klasa, albo de facto szkoła, kończy się po egzaminie ósmoklasisty, bo później już są no jakieś tam jeszcze dopytki, ale te lekcje są nieorganizowane, niezorganizowane, no tak. Bardzo często marnowane.
0: Szkoła udaje, że jest szkołą. Tak, zgadzam
12: się. Dokładnie. Wszyscy udają. Dzieciaki udają, że się uczą, nauczyciele udają, że pracują. Tak. Nie ma żadnej możliwości również, jeżeli mówi pan o skostniałej szkole. Nie ma możliwości jakiejkolwiek oceny pracy, jakości pracy nauczycieli. Ja mam takich tu w tej szkole, gdzie moje dzieciaki chodzą. Naprawdę świetnych nauczycieli. Dzieciaki, mimo że nie są, moja młodsza córka raczej ma takie podejście biologiczne, ale jest zafascynowana historią dzięki temu, jak nauczyciel tą historię wykłada. A z drugiej strony starsza właśnie miała historyka, który głównie włączał filmiki z YouTube'a i na tym polegała cała lekcja. I nie ma możliwości nagrodzenia tego bardziej ambitnego od tego, który jest dużo mniej ambitny. I to też jest kolejna rzecz, która powoduje, że ta szkoła jest znowu bardzo nierówna, bardzo taka rozchwiana, taka bez jakości, no bo dyrektor nawet jeżeli chce, to nic nie może zrobić, bo nie ma narzędzi premiowania dobrego nauczyciela, bo to jest wszystko kartą nauczyciela sterowane i tu nie poszalejemy.
0: No tak. Ale to już jest inny temat dotyczący... Tak, właśnie o egzamin, pańską refleksję poproszę.
12: Uważam, że mimo wszystko jest to jednak narzędzie, które pozwala w sposób w miarę obiektywny ocenić dzieciaki z różnych szkół, z różnych środowisk, rozumiem, z różnych miejsc. I to pozwala tym dzieciakom na przykład dzięki temu, że mają wybór tych 3 liceów, do których mogą, czy 3 średnich, do których mogą te dokumenty składać, no mają ten wybór. Przy egzaminie do liceum, czy tam do szkoły średniej, to zawsze będzie jednak właśnie to ryzyko, że nie zdasz, no i masz wtedy problem, będziesz szukał, dorabiał gdzieś tam do tej szkoły gorszej, a znaczy no potencjalnie gorszej.
0: Rozumiem.
12: A czyli nie będzie już tym, tego równego.
0: Tym niestety
12: szansy, nie?
0: Smutnym obrazie polskiej edukacji ten egzamin przynajmniej według pana jakiś sens ma. Bardzo dziękuję, panie Pawle. Dzięki. Teraz już pani Agnieszka. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, panie Michale.
0: Kłaniam się.
13: Widzę, że bardzo dużo nauczycieli dzwoni. Ja też byłam, dzięki Bogu, już byłam nauczycielem. Co do egzaminu ósmoklasisty, jest bardzo trudnym tematem. Moje dziecko w tamtym roku przechodziło ten etap, znaczy myśmy wszyscy go przechodzili. I bardzo dużo tutaj zależy od nauczyciela. Bardzo. Chodzi na dodatkowe zajęcia, bo angielski był takim tematem bardzo ciężkim i matematyka. Bo co roku mi się zmieniał nauczyciel, bo były długie urlopy zdrowotne. Wiem, o czym tu mowa. Natomiast pamiętajmy też o tym, że dzieci są różne. I każde dziecko inaczej reaguje na stres, na te wszystkie rzeczy. Mojemu dziecku się nie powiodło tak, jakby chciał z matematyki, z tego, co się najbardziej denerwował. I teraz tak, cały czas jest też taka wielka nagonka na technika, że technika to są te gorsze szkoły, a ja uważam, że technika są dużo lepszymi szkołami niż licea, albo inaczej. Każde dziecko ma swoje predyspozycje. I nie negujmy strasznie tych techników. bo technika...
0: Nie, no, zdecydowanie, pani Agnieszko, dużo. Jeżeli jakiś chłopak czy dziewczyna uważa, że ma kompetencje do tego, by być na przykład świetnym mechanikiem, prawda? Że do tego fascynuje, że
13: kocha leśnikiem,
0: kocha kolej czy coś, super. Tylko kiedyś ma pani rację, ten taki stereotyp powielany przez stare lata, że do liceum to idą ci lepsi, a do technikum to ci, co się tak słabiej sobie radzili. A ma pani rację, no że to dzisiaj trochę zupełnie inaczej wygląda.
13: Był taki moment, że do liceum szedł każda osoba szła. Te technika podupadały. Robiło się bardzo dużo na zamieszanie. Ale panie Michale, najgorszy problem jest taki, że nasze szkoły i podstawowe, i średnie uczą dzieci do egzaminów. Ostatnie 2 lata to jest nic innego, jak uczenie do egzaminów.
0: Testy, co?
13: Tak, egzamin ósmoklasisty, egzamin zawodowy, szkoły średnie, matury. Nikt też nie mówi o tym, że dzieciaki w szkołach średnich, w tych technicznych szkołach mają 2 egzaminy. Bo żeby się dostać na studia, muszą mieć maturę, ale też chcą zdać egzamin zawodowy. Nasz system edukacji to jest totalna porażka. Porażka. My nie uczymy dzieci normalności, my nie uczymy ich zawodu, my ich odwzorujemy. Uczymy ich odkopiować, uczyć się na pamięć. Nic z tego nie wynika. Mm-hmm. Kompletnie nic.
0: Musimy znaleźć siłę taką, która pozwoli nam ruszyć tą skostniałą bryłę z posad. Ma pani rację, pani Agnieszko. Bardzo dziękuję. To się dziś powtarza, drodzy państwo. Ten temat wywołany egzaminem ósmoklasisty jest jednocześnie powodem do takiej ogólnej refleksji o polskiej szkole, a niestety ta refleksja jest bardzo smutna. Coraz więcej ludzi uważa, że to jest system, który absolutnie nie przystaje do dzisiejszego świata. Świat się zmienił niezwykle w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Szkoła raczej nie. Kolejny słuchacz jest z nami. Dzień dobry. Panie Piotrze, witam pana.
14: Dzień dobry, panie Michale. Piotr z tej strony. Ja chciałem podzielić się czymś, co pewnie będzie, obawiam się, włożeniem kija w mrowisko.
0: Proszę, niech pan wkłada.
14: Jak to wygląda w Szwajcarii?
0: O.
14: Mianowicie to nauczyciel decyduje w wieku lat 12, czy uczeń pójdzie do szkoły ponadpodstawowej, czyli gimnazjum. Są 3 poziomy AEB i w zależności od jego umiejętności i tego, jak nauczyciel go ocenia, może iść potem do liceum, do zawodówki, bądź też być słabo wykwalifikowanym. I o tym decyduje nauczyciel i nie ma od tego odstępstwa. Po czym uczeń, idąc do szkoły ponadpodstawowej, gimnazjalnej, będąc w tych 3 poziomach, musi mieć średnią 4.0, żeby zdać nie tylko z klasy, ale z półrocza na półrocze. I to 4.0 trzeba mieć, nie mając więcej niż 3 trójek. Czyli jeżeli mam z 4 przedmiotów trójki, to choćbym resztę miał 6 i wychodziło 4.5, to i tak będę skreślony. Mam mieć 4.0.
0: Ale
14: I
0: to nie jest krzywdzące, że te stopnie są tak strasznie decydujące
14: nie,
0: i tylko jeden człowiek...
14: Nie, bo dzieci chcą się uczyć. Nie.
0: Aha.
14: Nie,
0: właśnie tak pan
14: nie,
0: to widzi,
14: bo dzieci
0: że...
14: chcą się uczyć. Tak widzę, bo moje dzieciaki tam po prostu chodziły, w związku z tym miałem okazję zobaczyć, jak to wygląda. I co najważniejsze, bo tu można...
0: Ale uczą się dla wiedzy, czy dla tych stopni? Panie Piotrze,
14: nie,
0: uczciwie.
14: Nie, uczą się, bo chcą.
0: Chcą.
14: Uczciwie, uczą się, bo chcą. Dlaczego? Dlatego, że nauczyciele są niezwykle, żeby powiedzieć, no...
0: Mają autorytet.
14: To tak. Tak, dokładnie. I rzeczy są robione naprawdę w sposób absolutnie dla mnie kosmiczny, w jaki sposób to robią. I to, co najważniejsze, jest to, że nauczyciele są oceniani przez rodziców i dzieci. Jeżeli nauczyciel będzie mieć negatywne opinie, to nauczyciel straci pracę. Nie ma czegoś takiego jak karta nauczyciela. Jeżeli no tak. wypowiadają się źle, dziękujemy. I to
0: no
14: się
0: tak.
14: zdarza.
0: Bardzo dziękuję, panie Piotrze. Mieliśmy zatem przykład szwajcarski, pewnie też wzbudzający kontrowersje, ale ciekawy. Jest z nami pan Marcin. Dzień dobry. Powoli zmierzamy do końca, bo już mamy 9 minut do godziny 13. Ja jeszcze muszę zapytać profesora Konopczyńskiego i Filipa o ocenę naszej sondy. To może pan, panie Marcinie, i może jeszcze jeden słuchacz patrzy na kasie i zakończymy sondę naszych słuchaczy. Panie Marcinie, zatem minuta dla pana.
15: Halo, halo, dzień dobry, panie Michale, dzień dobry. Nidzica się kłania. Panie Michale, krótko zwięźle na temat, zawsze tak obiecuję, no i dzisiaj się streszczę. Ja uczę dzieciaki, udzielam korepetycji, chociaż próbuję teraz też od jakiegoś czasu dostać się do systemu edukacji tego państwowego, żeby tam uczyć. I powiem tak, ja zawsze się czuję, i to też się tłumaczę i rodzicom, i dzieciom, i nauczycielom, jak na przykład spotykam swoich nauczycieli dawnych, to ja mówię, że żyję obecnie w takim chorym trójkącie. W jednym wierzchołku tego trójkąta są nauczyciele, w drugim wierzchołku są dzieci, w trzecim wierzchołku są rodzice. I to jest tak, że każdy wierzchołek uważa, że dwa pozostałe wierzchołki są winne wszystkiemu. A ja w samym środeczku tego trójkąta tłumaczę każdej z trzech stron, jak się z nimi spotykam, że te pozostałe dwie nie są takie złe. Aha. I teraz jeżeli my będziemy, może powiem tak, nie majstrujmy przy tym systemie, bo jeżeli skupimy się na tym, bo tam już kilka pomysłów takich padło, padło kilka takich pomysłów, że żeby był konkurs świadectw, tak jak kiedyś było, no to nie zda roli. Bo wszyscy chyba znamy, czy starsi, czy młodsi, pamiętamy ze szkoły swojej, na przykład dzieci jakichś wpływowych ludzi w mieście, czy dzieci jakichś nauczycieli. I te dzieci, choćby nawet były najmniej zdolne, to te dzieci i tak jakimś cudownym zbiegiem okoliczności miały zawsze wysokie oceny. A jeżeli tak będzie, to dopiero ten system zrobi się niesprawiedliwy. Egzaminy muszą być, bo musimy mieć też jakieś możliwość odsiania, tak? Kto jest lepszy, kto ma lepsze wyniki, kto ma gorsze wyniki.
0: No tak, to jest rywalizacja. Tak jak i w sporcie w jakimś sensie. Wygrywa lepszy i on ma z tego tytułu jakieś profity. Panie Marcinie, bardzo dziękuję. Zakończył pan zdecydowanie naszą dyskusję zdaniem na tak, że egzamin ósmoklasisty ma jednak sens. I tutaj, uwaga, jest wynik naszej sondy. Bardzo państwu dziękuję za aktywność w ogóle, za bardzo ciekawe refleksje. Za tym, że egzamin ósmoklasisty ma sens i należy go utrzymać, mamy 40% naszych słuchaczy, którzy wzięli udział w sondzie, ale aż 60% uważa, że nie, co jest zgodne ze zdaniem profesora Marka Konopczyńskiego, który rozpoczął naszą rozmowę. Witam ponownie na antenie. Dzień dobry jeszcze raz.
1: Dzień dobry, kłaniam się słuchaczom, kłaniam się panu redaktorowi.
0: No słuchaj, znakomita rozmowa była, bardzo dużo ciekawych opinii, ale od razu muszę tu zadać pytanie, które postawiła ci jedna z naszych słuchaczek. Skoro jesteś przeciwny egzaminowi ósmoklasisty, że to jest zbyt jakby taki incydent, stres i tak dalej, to dlaczego jesteś za egzaminem na studia czy do szkół średnich, gdzie to też jest stres?
1: Nie, to są dwie różne kwestie, dwie różne sprawy. Po pierwsze, egzamin na studia nie powinien być egzaminem czysto przedmiotowym, tylko egzaminem przydatności danego absolwenta szkoły do uprawianego zawodu. Mhm. Za dużo mamy różnych ludzi z zachwianymi osobowościami w różnych zawodach. Tu są potrzebne predyspozycje. Żeby być dobrym nauczycielem, trzeba lubić dzieci. Żeby być dobrym lekarzem, trzeba się poświęcać i lubić pacjenta. Nie można pewnych zawodów traktować niemisyjnie, tylko traktować jako jakiś tam zawód, żebym zarabiał pieniądze. Mamy teraz mnóstwo dowodów na takie podejście. Tak. W związku z tym ja nazwałem to egzaminem, ale taka rozmowa kwalifikacyjna, która była kiedyś, nie była egzaminem takim sensu stricto, tylko była po prostu oceną przydatności danego człowieka do zawodu, który będzie chciał uprawiać.
0: No tak, natomiast jak ktoś se pleni, to się nie dostanie do szkoły aktorskiej, co?
1: Mówiąc najprościej. Tak, czy na logopedię, prawda? Tak. Więc w związku z tym tutaj trochę mamy inne myślenie o tych tak zwanych egzaminach, no w ogóle termin egzamin nam się wdarł do głowy i nie potrafimy innego słowa znaleźć.
0: No ale tu opinia o tym egzaminie ósmoklasistów raczej zdecydowanie na nie. Ja tylko, może korzystając, nie mamy za dużo czasu, ale jako fachowca, człowieka, który jest w tej edukacji siedzi, Zobacz, bardzo dzisiaj podczas audycji wyakcentowano to, że polska szkoła jest przestarzała, kompletnie niedostosowana do dzisiejszej rzeczywistości, oparta na tym wyścigu po te oceny i tak dalej. Czy myślisz, że będzie w przyszłości ktoś, kto będzie umiał dokonać rewolucji polskiej edukacji?
1: Ja w swoim dość długim życiu widziałem szereg podejść do zmiany edukacji, natomiast prawdziwa rewolucja edukacyjna powinna zacząć się od zmian kształcenia nauczycieli. Powinniśmy mieć zupełnie inną kadrę nauczycielską w perspektywie, czyli powinniśmy odejść od nauczania przedmiotowego na nauczanie w dziedzinach, tak jak jest to na studiach, dziedzina nauk społecznych, dziedzina nauk ścisłych, bo wówczas ta wiedza się sumuje i nie ma rywalizacji między przedmiotami i jeżeli są określone dziedziny, to można wyławiać talenty w dziedzinach, a nie w przedmiotach.
0: No dochodzi tak, i to o to, później
1: żeby poszukać zdolnego człowieka z nauk ścisłych, a nie tylko z matematyki, czy z nauk humanistycznych, czy z nauk społecznych, nieprzyporządkowanego do danego przedmiotu, bo z tego przedmiotu nic nie wynika. Ale korzystając na koniec z okazji, chciałem pozdrowić akcję uczniowską, z którą od lat współpracuję i która reprezentuje pewien punkt widzenia młodego pokolenia, o którym zapominamy. Zobacz, Michale, że nie liczymy się z głosem dzieci.
0: No to i niestety, ale tutaj radio, które reprezentuje, jest wyjątkiem. My w Radiu 357 zawsze będziemy mieli dla nich miejsce. Bardzo dziękuję. To był profesor Marek Konopczyński. Miło było mi cię znowu usłyszeć. Dawnośmy się nie widzieli. Pedagog Uniwersytet Białostocki. A teraz jeszcze

0: że tych ludzi, młodych ludzi, którzy czują, że to jest ten moment, w którym powinniśmy powiedzieć: ej, kurczę, musimy zabrać głos, żeby zadbać o jakość tej edukacji i zrozumieć to, że jakość tej edukacji zależy od tego, jak nam się będzie żyło, jak wiele rzeczy w naszym państwie będzie się rozwijać i w jaką drogę, czy to polityka, czy kwestie społeczne będą się rozwijały, zależy od tego, w jakich obszarach będziemy mieli wykształcone społeczeństwo. I czujemy też bardzo mocno, mając już też doświadczenie z wieloma ministrami edukacji, że to jest chyba już ten moment, w którym my nie możemy w ogóle się zacząć zastanawiać, czy młodych trzeba uwzględnić w procesie konstruowania reformy edukacji, czy takiego w ogóle gruntownego odnowienia systemu edukacji, tylko to jest już po prostu obowiązek. My wiemy, że polityki, że tworzenie polityk w edukacji, które nie uwzględniają głosu młodych i które są tworzone w zamkniętych gabinetach osób, które pamiętają jeszcze ustrój słusznie miniony w edukacji, to jest przepis na porażkę i to pokazało wiele prób zarówno ministra Nowackiej, jak i ministra Czarnka w tym obszarze i wcześniej.
1: I to nakłada na was określoną teraz odpowiedzialność bycia odważnym i aktywnym. Filip, musimy kończyć. Tak, bardzo dziękuję. Tak. Pamiętaj, że Radio 357 to jest to radio, które zawsze dla was będzie miało miejsce, bo cenimy to, co robi Akcja Uczniowska. Bardzo dziękuję. Filip Hornik, wcześniej profesor Marek Konopczyński, Kasia Pasierbik, Julia Nowaczyńska, Michał Olszański. Życzę państwu miłego dnia. Do usłyszenia wkrótce. Widzimy się w weekend w Ostródzie. Zapraszam.

Dzień dobry, środa, 22 dzień lipca, kilka minut, no tak już 5 minut po 13, a to oznacza, że najbliższe 3 godziny spędzimy razem. Witamy Państwa bardzo serdecznie w audycji Mam Grać i zapraszamy na godzinę wypełnione muzyką i odrobina słowa także się pojawi. Mamy nadzieję, że kawa nie stygnie, klimatyzacja działa, a radio niech gra, bo my właściwie dopiero zaczynamy. Julia Nowaczyńska, Justyna Goc, zapraszamy.

Kolejny wakacyjny tydzień i kolejny wakacyjny turnus w naszym radiu. Tym razem ruszamy na City Break, czyli taki krótki, najczęściej 2-4-dniowy wyjazd poza miasto, do miasta, zwiedzanie, dobre jedzenie, kultura, nowe miejsce, chwila na oddech. Wszystko bez konieczności czasami, zazwyczaj brania dni wolnych, dni urlopowych w pracy. No i pytanie, czy rzeczywiście podczas takiego krótkiego urlopu da się odpocząć? To będzie pytanie do Państwa. Czy podczas City Breaku naprawdę da się odpocząć, ale także zapytamy o to naszą dzisiejszą gościnę, Natalię Palmowską, certyfikowaną konsultantkę snu, która edukuje i przypomina, że regeneracja to coś więcej niż tylko odpowiednia liczba godzin przespanych każdej nocy. Porozmawiamy o tym, jak skutecznie odpoczywać, dlaczego tak wielu z nas nie potrafi się regenerować i ile czasu potrzebujemy, żeby nasz organizm rzeczywiście wszedł w tę fazę, taki tryb odpoczynek, ile potrzebujemy, żeby to na to się przełączyć. To będzie po godzinie 14, ale także w programie sprawdzimy, o czym traktuje najnowszy odcinek podcastu Kosmicznie Prosty Język Macieja Makselona, a także nie zabraknie naszych stałych punktów programu, czyli kącików muzycznych z zakurzonej MP3 oraz Ciao Cover. Zapraszamy do kontaktu. Czy Państwo są czy Państwo mają poczucie, że na City Breaku można odpocząć? Jakie jest Państwa doświadczenie? Justyna.goc@radio357.pl to jeden kanał komunikacji, ale także aplikacja, można do nas pisać wiadomości tekstowe, można też się odezwać na Instagramie, jeżeli ktoś woli. Zapraszamy do kontaktu.

Fleetwood Mac i Don't Stop. A my czegoż my nie zrobimy, żeby Państwu ułatwić życie, drodzy słuchacze? Uruchomiliśmy kolejny raz sondę w naszej aplikacji Radio 357. Proszę zerknąć, czy City Break jest wystarczający, żeby odpocząć w tak krótkim czasie, tak lub nie. Bardzo prosta to sonda, nie tak jak było w Kierusie na południe u Piotra Stelmacha, gdzie to sondzie towarzyszyło zdjęcie przepiękne. Ja do dzisiaj wciąż nie wiem, czy to był jakiś kubraczek, czy to był szlafrok, nieważne. Ważne, że Państwo zagłosowali, że Piotr Stelmach wygląda szałowo. W ogóle widzę, że mnóstwo głosów było. Także drodzy Państwo, zróbmy coś z tą sondą. Ja wiem, że mniej atrakcyjna niż ta piotrkowa, ale spróbujmy. Sprawdźmy, jakie Państwo mają doświadczenie z takim krótkim wyjazdem, urlopem, czy są Państwo w stanie wtedy odpocząć, czy też nie. Pani Wiola napisała, że przez prawie 30 lat pracy nigdy nie była na urlopie dłuższym niż tydzień. Wychodzi na to, że u mnie tylko city break. Pani Wiolu, jeżeli działa, no to wystarczająco. Proszę dać znać, czy to działa, czy też nie.

0: 25 minut po 13 u nas przebi śniegi z cukru piach, czyli stosunkowo nowość od zespołu. Pan Michał o City Breaku, już patrzymy. Przepraszam, pan Marcin, też dobrze. City Break jest bardzo dobrą formą wypoczynku, jestem w stanie wypocząć, ale jeszcze fajniejszy jest Country Break. 2 dni, 3 w ciszy, spokoju potrafią niesamowicie zregenerować umysł i ciało. To jest na kolejną dyskusję. Czy poza miastem, czy w mieście, co wygrywa i gdzie łatwiej odpocząć, bo to nie takie oczywiste, ale o tym, co... Nie o tym, co oczywiste. Generalnie o odpoczynku będziemy rozmawiać po godzinie 14, także jeżeli ktoś z Państwa jest ciekawa, może jakieś pytania pozostały w Państwa głowie a propos odpoczynku, a propos tego, jak sobie pomóc, oczywiście jak najszybciej, bo wszyscy chcemy szybko odpocząć, może to jest jakiś paradoks, to zapraszamy również do kontaktu justyna.goc@radio357.pl, wiadomości tekstowe poprzez naszą aplikację i jak już Państwo tam klikną w tę aplikację, to proszę zagłosować w sądzie.
1: Halo? Halo? Proszę Pani, mówi reżyser. Znany reżyser. Czy Pani nie słyszy? Ja bym chciał, żeby Pani u mnie zagrała, dobrze?
2: Nie zagram już, nie zagram już żadnej z ról.
1: Ale proszę Pani, to jest główna rola.
2: Żadnej z ról.
1: Uważam, że projekt jest naprawdę bardzo ciekawy. Niech Pani to weźmie pod uwagę.
2: Upomnę się dziś o mój śmiech, o sens i ból.
1: Film robimy, czy Pani to rozumie? Halo?
2: Nawet o ból.
1: Albo dwa krótsze takie miniserial. Może nawet reklamę, proszę
2: nie
1: Pani.
2: A propos, a życiem moim żyć wolę, gdyby pytał ktoś. Ja po siebie wracam.
1: Ja mam bardzo dobry tytuł roboczy, Romeo i Julian. Uważam, że to jest bardzo odkrywcze.
2: Szumi mi w głowie wiśniowy sad.
1: Ja mam sztucę, a pani opowiada.

0: rozumiem, że pani się żegna z tymi rolami, tak?
1: Parole.
0: Proszę pani, ja mam naprawdę szerokie plany wobec pani. Filmowe. Filmowe plany. Pani to słyszy? Zagrajmy w otwarte karty, dobrze? To był pretekst. Ja bym chciał, żeby pani zagrała w życiu. Halo? Halo?
1: Nie zagram już, nie zagram już żadnej z ról.
0: W moim życiu, żeby pani zagrała, halo?
1: Żadnej z ról.
0: Znajomość proponuje. Czy pani słyszy?
1: Upomnę się dziś o mój śmiech, o sens i ból.
0: Proszę pani, miłość. Miłość.
1: Nawet to ból.
0: Małżeństwo. Z panią małżeństwo. Nie, że pani rozumie. Halo?
1: Nie a propos, a...
0: Też nie?
1: Życiem moim żyć wolę, gdyby pytał ktoś. Ja po siebie wracam.
0: Czy pani wie, że pani by była wisienką na torcie mojego życia? Halo? Halo?
1: Szumi mi w głowie wiśniowy sad.
0: Tortem asadem,
1: tam sen noc letni, na huśtawce tych dwoje kołysze. Julia z Ofelią błagają o ciszę. I Lady Macbeth zabiera do spa. Trzy siostry i już żadna z nich to ja.
0: Wie pani co, pani pozwoli, że ja się poczuję trochę wyrolowany.
1: Parole, parole, parole.
0: Parole.
1: Parole, parole, parole.
0: No i po co to powtarzać tyle razy?

0: nic nie rozumiem, cholera, no naprawdę. Co pani robi? Co pani płacze? Pani przestanie płakać, dobrze? To co, może jednak porozmawiamy, czy co?
1: Można porozmawiać, ale tak, żeby się usłyszeć, prawda? To było oczywiście Janusz Gajos i Magda Umar w utworze Parole. Tak sobie myślę, że to jest utwór, który równie dobrze mógłby się pojawić w trzeciej godzinie tejże audycji w kąciku Ciao Cover. Ale jak się Państwo domyślają, to nie jest ta piosenka i to nie jest ten cover. Także zapraszamy na trzecią godzinę. Myślę, że warto. Będzie to włoskie, no coś bardzo znanego w wersji włoskiej, bo na tym polega ten kącik, ale także trochę będą bolały uszy.

Miało być inaczej, a wyszło jak zwykle, napisał pan Tomasz. Na przełomie maja i czerwca byliśmy z żoną na małym tygodniowym tripie autem. Takie kilka city breaków naraz. Byliśmy w Bratysławie, Riece i Wiedniu. Miał to być spokojny, skierowany na odpoczynek wyjazd, a wyszło jak zwykle. Po kilkanaście kilometrów na nogach codziennie, mimo trudów, nie żałujemy, bo zobaczyliśmy wiele pięknych miejsc. Pozdrowienia mamy, drodzy państwo, od pana Tomasza i żony Kini. Nie, żonę Kinię to pozdrawiamy. Pozdrawiamy żonę Kinię zatem. I pytanie do państwa, czy zarejestrowali już państwo, co jest naszą piosenką dnia? Jeżeli nie, to bardzo proszę, przypominamy.

Leon Bridges i Light the Way to nasza piosenka dnia, wybrana przez redakcję muzyczną Radia 357, jak zwykle. A jeżeli chodzi o album tygodnia, to będzie w drugiej godzinie tejże audycji i mamy do rozdania, także proszę pozostać z nami. Witają się z nami Państwo. Dzień dobry, panie Marcinie, panie Karolu, pani Agnieszko. Jest też pani Beata, która pisze, że wspomniała pani coś na początku o air condition. Ja też wspomagam się dziś air wiatrakiem. Malta jest hot, hot, hot i zdjęcie dołączone takiego plastikowego wiatraczka, który działa, jak rozumiem, na... No właśnie, jak on działa? Bo ja znam takie wiatry... Aha, że tu się naciska i on wtedy tak się... Ale czy to nie jest tak, że powietrze i tak jest ciepłe? Bo korzysta pani z ciepłego powietrza? Nie, to tak nie działa. No, mam nadzieję, że pomaga. Widziałam też takie, które się podłącza do telefonu i one są też niezwykle pomocne w takich momentach, niczym wachlarze. Mam nadzieję, że u państwa pogoda taka znośna. My dzisiaj się wspomagamy nie klimatyzacją, a otwartym oknem. Nie wiem, czy to słychać. Proszę dać znać.

0: 45 minut po godzinie 13. Obiecaliśmy, że zaprosimy Państwa na najnowszy odcinek podcastu Kosmicznie Prosty Język. Zatem to czynimy. O czym będzie? Pytania pozostają takie. Dlaczego podejmowanie niektórych tematów sprawia nam tak dużą trudność? O czym boimy się rozmawiać? I czy zawsze chcemy usłyszeć wszystko będzie dobrze? O komunikacji w sytuacji straty, śmierci czy choroby mogą Państwo usłyszeć już w 6. odcinku Kosmicznie Prostego Języka, gdzie rozmawia Maciej Makselon i Alicja Sekret, mówczyni, trenerka rezyliencji i ekspertka do spraw prostego języka. A oto fragment tego podcastu.
1: Partnerem podcastu Kosmicznie Prosty Język jest ING Bank Śląski.
2: Co nam bardziej utrudnia mówienie o tych rzeczach trudnych, to będzie słowo, które będzie się tutaj powtarzać, to jest lęk przed samym tematem, czy lęk przed reakcją drugiej osoby?
3: Ja myślę, że to zależy. Potroszę jedno i drugie. Z mojego doświadczenia wynika, że tematów trudnych się boimy zwyczajnie. Nie chcemy o nich mówić. Ja niejednokrotnie słyszałam, ja nie będę się spotykać tutaj. Na przykład jak organizowałam spotkania dotyczące profilaktyki nowotworowej, ja nie będę tu przychodzić, bo nie chcę o tym słuchać. Boimy się, że jak o czymś będziemy słuchać, rozmawiać, to przyciągniemy. Ten strach przed reakcją innych jest też... No, gra tutaj sporą rolę.
2: A jeżeli to nie jest tak, że możemy coś przyciągnąć, tylko czegoś już doświadczamy, jesteśmy chorzy na przykład, no to czy nie mówienie o tym jest pewnego rodzaju ucieczką? Może jest tak, że dopóki o tym nie powiemy, to się nie materializuje? Dlaczego od tego uciekamy?
3: Myślę, że może tak być, że nie chcemy o pewnych sprawach mówić, bo boimy się właśnie, że to się stanie prawdą. Jeżeli jestem w procesie choroby, w procesie leczenia właściwie i boję się jej końca, którym może być potencjalnie śmierć, to nie będę o tym mówić. I to może być ten mój strach, ale to rzeczywiście może też być reakcja innych, bo zauważyłam wielokrotnie, jak ktoś mówi, że się boi śmierci na przykład. Osoba chora na raka na przykład, to ludzie reagują, nie, no co ty, wszystko będzie dobrze, daj spokój, no o czym ty mówisz? W ogóle weź, przestań. Więc to może też być taka niechęć do tego, że trzeba się mierzyć z tymi, wszystko będzie dobrze.
2: No właśnie, wszystko będzie dobrze nie jest dobrym rozwiązaniem w takim przypadku, nie jest dobrą reakcją?
3: A to zależy. W Fundacji Ludzie i Medycyna, w której też pracuję, bardzo długo się nad tym zastanawiamy i długo myśleliśmy, że mówienie wszystko będzie dobrze, to nie jest dobre rozwiązanie, bo nie wiemy tego tak naprawdę. Ale okazuje się, że są ludzie, którzy chcą to usłyszeć. I tu jest pułapka. Bo nie wiadomo, do kogo to powiedzieć, a do kogo nie. Są tacy, którzy powiedzą, a skąd ty wiesz, że wszystko będzie dobrze? Ja tutaj się borykam z taką chorobą, czy ze śmiercią mamy. Przecież nie wiesz tego, czy będzie dobrze. A są tacy, którzy naprawdę nam powiedzieli niejednokrotnie, że oni chcą to usłyszeć.
2: Zastanawiam się nad tym, czy jest jakiś złoty środek. No i zastanawiam się nad tym, wszystko będzie dobrze, bo no myślę również, czy to nie jest pewnego rodzaju deprecjacja tego, czy to nie jest unieważnienie tego, z czym sobie w danym momencie radzimy. Ja jakiś czas temu miałem trudną sytuację, bardzo stresującą, no i słyszałem od bliskiej mi osoby cały czas, nie przejmuj się, zawsze mogło być gorzej.
3: No i jak się z tym czułeś?
2: Szczerze mówiąc średnio, no bo co mnie obchodzi, że mogło być gorzej? Ja w tym momencie doświadczam czegoś, co jest dla mnie trudne. I ta skala, no co ona mi daje? Oczywiście ja mógłbym sobie z tym radzić równocześnie z połamanymi nogami, tylko co to zmienia?
3: Niczego to nie zmienia. To jest rzeczywiście taki komfort. Ludzie nie wiedzą, jak reagować na trudną sytuację.
1: Partnerem podcastu Kosmicznie Prosty Język jest ING Bank Śląski.
0: Muszą Państwo przyznać, że przeciekawy temat i właściwie trudny, bo tego rozwiązania, tej jednej odpowiedzi, czy też tego, co można powiedzieć o sobie w kryzysie, właściwie nie mamy. Ale zastanawiam się, czy Państwo kiedyś mieli taką sytuację trudną i usłyszeli Państwo coś, co rzeczywiście może nie pomogło, ale było jakieś takie łagodzące. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. Justyna.goc@radio357.pl, tutaj albo przez aplikację Radia 357.

Zamiast powiedzieć wszystko będzie dobrze, wolę powiedzieć jestem z tobą. Wtedy czuję, że wspieram, pozostając w prawdzie. Napisała do nas pani Ewa. Bardzo ładne to. Dziękujemy pani Ewo za podpowiedź.

Dzień dobry. Po raz drugi w audycji Mam Grać, bo to druga godzina tejże audycji. Witamy spóźnionych, proszę się nie przejmować, jeszcze jesteśmy z Państwem do 16. My się tutaj nie obrażamy, a właściwie pytamy na przykład o to, czy podczas City Breaku da się odpocząć. Proszę zerknąć na naszą sondę w aplikacji Radia 357. To jest pytanie do Państwa, o Państwa doświadczenia. Mogą też Państwo do nas napisać i to jest tak, zagłosuj na górze, potem chwilę, kilka, no właściwie to nie trzeba dalej scrollować, to tak tylko dwa centymetry, tak paluszkiem przyciągamy i można do nas napisać. Także zapraszamy, można także przez mail justyna.goc@radio357.pl i o tym też dzisiaj będziemy rozmawiać z naszą gościnią Natalią Palmowską, konsultantką snu, ale też taką edukatorką tego, jak odpoczywać. Czyli coś dla nas wszystkich zmęczonych, zabieganych i takich może czasem nieświadomych. Proszę pozostać z nami, a teraz gramy.

Alicja Keys w Radiu 357, a my w tym samym radiu pytamy dzisiaj Państwa o to, czy podczas City Breaków da się odpocząć. Odpowiedzi można udzielać w naszej sondzie, aplikacja Radia 357, tam Państwo ją znajdą, bądź w wiadomości tekstowej, tak jak napisał Pan Karol. Jak najbardziej City Breaki mają sens. Ja z moją partnerką kilka tygodni temu odwiedziliśmy Kopenhagę, a w miniony weekend polecieliśmy do Tromso obserwować Dzień Polarny. To dobry pomysł, aby naładować akumulatory w oczekiwaniu na prawdziwy urlop. U nas już ten za dwa dni. Czyli jednak nieprawdziwy jest to urlop, bo za krótki. No, zobaczymy, co myśli o tym Natalia Palmowska, która dołączy do nas za chwilę i opowiadać będzie właśnie o odpoczynku i o tym, jak robić to dobrze. Zapraszamy.

0: 17 minut po godzinie 14, a z nami na łączach jest już Natalia Palmowska, zapowiadana, certyfikowana konsultantka snu, która przypomina nam i edukuje wciąż, że regeneracja to coś więcej niż tylko odpowiednia liczba godzin snu. Dzień dobry, cześć.
1: Witam, dzień dobry.
0: Natalio, to zacznijmy sobie proszę od początku, czyli w ogóle od tego, czym właściwie jest odpoczynek, żebyśmy mieli dokładnie tę samą definicję przed sobą.
1: Cóż, myślę, że odpoczynek to jest przede wszystkim taki moment, w którym możemy po prostu być i doświadczać tego, co jest wokół nas, kiedy jesteśmy w stanie odłączyć się od tego nieustannego potoku myśli i przełączyć się właśnie w taki tryb tu i teraz, w taki tryb doświadczania, po prostu przyjemnego bycia.
0: Czyli coś, co właściwie chyba dobrze potrafią Włosi a propos właśnie tego bycia tu i teraz, ale zostawiając Włochów, to przejdźmy sobie do tego właśnie, ile potrzebujemy czasu, żeby rzeczywiście nasz organizm wszedł w ten tryb regeneracji i przełączył się na tryb odpoczynku.
1: To znaczy, myślę, że nie ma takiego jedynego, perfekcyjnego czasu, który byłby dostosowany do wszystkich. Myślę, że to, co jest najbardziej istotne, to to, żebyśmy my nie doprowadzali się na co dzień do takiego stanu kompletnego wycieńczenia i przeciążenia. Więc rzeczywiście ten odpoczynek jako element dnia jest bardzo istotny. No i tutaj myślę, że w zależności od dociążenia różnymi obowiązkami czy sprawami, każdy z nas będzie wymagał no, trochę innych technik i też trochę innego czasu na ten odpoczynek, ale powiedziałabym, że absolutnie kluczowym byłoby w ogóle dopuszczenie takiej myśli, że ten odpoczynek jest w ciągu dnia, a nie tylko czekamy na urlop, który ma nas rzeczywiście wybawić od całego zmęczenia i wyzerować je dosłownie tak, żeby nasza bateria życiowa była naładowana na 100%.
0: No powiedziałaś o takiej sytuacji właśnie idealnej, że żeby ten odpoczynek sobie wynaleźć i w ogóle, nie chciałam powiedzieć zmusić się do odpoczynku, ale to brzmi po prostu jakoś dość zabawnie, więc zastanawiam się, dobrze, ale jak już jesteśmy w tym momencie, że jednak no przeszliśmy te granice i tego odpoczynku nie mamy, jesteśmy w ciągłym kołowrotku, myślę, że każdy z nas się z tym jakoś może utożsamić, jeżeli nie teraz, to w przeszłości, może w przyszłości, to jak się w ogóle zatrzymać, od czego zacząć?
1: Myślę, że pierwszym dobrym krokiem jest zauważenie w ogóle tego, że jesteśmy już na granicy, tak? I rzeczywiście nasz organizm jest bardzo mądry i wysyła nam różne sygnały, domagając się rzeczywiście o tą przerwę i o ten odpoczynek, więc warto być uważnym na te sygnały z ciała, a jak zacząć wprowadzać? Najlepiej metodą małych kroków, czyli nie chcemy od razu rzucać się na godzinną medytację na kanapie, bo prawdopodobnie w zapchanym grafiku w ciągu dnia będzie ciężko to wprowadzić, ale to mogą być chociażby takie krótkie praktyki, czy to oddechowe, czy nawet 5 minut spaceru na zewnątrz. Już kontakt ze światłem naturalnym, z tym, że w ogóle wyjrzymy, że tak powiem, poza sferę biurka czy pokoju, spojrzymy na niebo, spojrzymy na naturę, to już może obniżyć i zredukować faktycznie poziom tego zmęczenia i stresu. Więc przede wszystkim małe kroki.
0: A powiedziałaś też znowu o ważnej rzeczy, że najpierw najsensowniej i najważniejsze jest to, aby zauważyć w ogóle, że potrzebujemy tego odpoczynku i myślę sobie, że część z nas potrafi to zauważyć, tylko nie potrafi tego później wdrożyć, ale niektórzy nie potrafią tak czytać swojego ciała, też się tego wciąż uczymy. Zatem co nam, jak możemy to zauważyć, że o, chyba jesteśmy tą osobą, która potrzebuje ewidentnie odpoczynku, pomijając fakt, że wszyscy potrzebujemy odpoczynku, ale tak mówię o takich osobach, które właśnie żyją na pewnego rodzaju zapętleniu.
1: Jeżeli chodzi o takie sygnały stricte fizyczne, to na pewno będzie bardzo duży poziom napięcia mięśni, tak? Czyli możemy bezwiednie na przykład zaciskać szczękę, zaciskać pięści, mieć bardzo duże spięcia tutaj w obrębie barków na przykład, bądź karku, czyli właśnie z tego stresu my jesteśmy cały czas tacy zaciśnięci i to ciało rzeczywiście później już jest w takim permanentnym napięciu. To mogą być bardzo częste bóle głowy. To mogą być też problemy z koncentracją, ze skupieniem, z tym, że zaczynamy zapominać często jakieś rzeczy, że trudniej nam jest doprowadzić pewne zadania, czy dojść w ogóle do celu, że tak powiem. Ale też odbija się to niestety na naszym stanie emocjonalnym, czyli rzeczywiście osoby, które żyją w takim chronicznym zmęczeniu bądź przeciążeniu, bardzo często mają większą tendencję już też do takich stanów depresyjnych, czyli po prostu nic nas nie cieszy, zaczynamy być bardziej emocjonalni. To mogą być wybuchy złości, ale to mogą być też takie emocje bardziej w stronę smutku, czy tego, że wydaje nam się, że to życie to już tylko nieustające pasmo obowiązków i w sumie to nic nie mamy poza tym.
0: Jestem bardzo ciekawa, ilu z naszych słuchaczy i słuchaczek odnalazło się w tym opisie i w tych objawach. Proszę do nas napisać justyna.goc@radio357.pl. My rozmawiamy z Natalią Palmowską i za chwilę powrócimy do rozmowy.

0: Sombr w Radiu 357, a my w Radiu 357 rozmawiamy dziś o odpoczynku i o tym, jak robić to dobrze. Z nami wciąż na łączach Natalia Palmowska. Natalio, nie wiem, czy wiesz, my dzisiaj w audycji Mam Grać rozmawiamy, a właściwie pytamy słuchaczy o ich doświadczenia i o to, czy City Break może powodować odpoczynek. Nie, czy podczas City Breaku da się odpocząć, tak będzie bardziej po polsku. I doświadczenia naszych słuchaczy są bardzo różne, a zastanawiam się, jak wynika z twoich doświadczeń i jaka byłaby twoja pierwsza odpowiedź. Czy się da, czy się nie da?
1: Oczywiście, że się da. To jest ta dobra informacja. Czyli nawet taki krótki wyjazd, dwu-trzydniowy, taki właśnie city break czy przedłużony weekend, faktycznie daje nam szybki i taki dosyć istotny spadek poziomu właśnie tego postrzeganego stresu, zmęczenia czy napięcia psychicznego. Chociaż dałabym tutaj taką gwiazdkę, bo na pewno to, jak duży jest ten skutek, będzie zależało też od tego, z jakim poziomem zmęczenia my w ogóle w ten city break wjeżdżamy, że tak powiem.
0: Bo tak tutaj czułam, rzeczywiście, że będzie jakiś haczyk. Nie da się wyzerować tego.
1: No tak, no w idealnym świecie to by tak działało, że możemy się dociążyć do granic, a potem wyjechać na 3 dni i wszystko wraca do normy, ale no niestety nasz organizm no nie funkcjonuje w taki sposób, więc dobra informacja jest, że oczywiście tak, taki wyjazd da nam pozytywne skutki, zresetujemy się, to zmęczenie nieco spadnie, chociaż na pewno o jakości tej regeneracji będzie decydowało to, co my robimy na tym wyjeździe.
0: No właśnie, czyli jak sobie pomóc, bo tutaj wśród słuchaczy też pojawiły się takie głosy, że jadą na urlop, ale jeszcze po urlopie trzeba wziąć urlop po urlopie, w sensie odpocząć po odpoczynku. To jak to zrobić dobrze, żeby nie mieć tego poczucia, że trzeba odpocząć po krótkim wyjeździe?
1: No właśnie, bo bardzo często mamy taki paradoks, że jak jest ten city break i on trwa 3 dni, to my byśmy chcieli tak naprawdę te 3 dni upchnąć ilość atrakcji, która spokojnie wystarczyłaby na 2 tygodnie. I tutaj faktycznie może dojść do kompletnie odwrotnego efektu, czyli takiego, że wyjechaliśmy gdzieś, miał być odpoczynek, ale biegamy od atrakcji do atrakcji, chcemy wszystko zobaczyć i znowu jest ta gonitwa, od której przecież chcieliśmy uciec, więc tutaj myślę, że pierwsza najważniejsza zasada będzie taka, że okej, wyjeżdżamy gdzieś, mamy już zmianę miejsca, mamy już zmianę otoczenia, więc to tak naprawdę pomaga nam już przenieść nasz mózg z takiej pętli ruminacji, czyli trochę takiego ciągłego rozmyślania, rozpamiętywania problemów, w ten tryb eksploracji. Więc tutaj już możemy sobie powiedzieć, że okej, sam ten wyjazd jest już dla mojego mózgu, dla mojego umysłu czy w ogóle organizmu dobrą zmianą. I czyli wcale nie musi być ten wyjazd zapchany tysiącem różnych atrakcji po to, żeby się przebodźcować, tylko już ta sama zmiana miejsca rzeczywiście, mówiąc kolokwialnie, robi robotę. Ale powiedziałabym, że najważniejsze będzie to, żeby tak naprawdę odłączyć się od pracy.
0: Podczas tego wyjazdu, ale z drugiej strony też, no właśnie, zastanawiam się, na ile to jest tak, bo bardzo często mówi się o tym, że jak wyjeżdża się na przykład na 2 tygodnie, to ten pierwszy tydzień to tak naprawdę jest tym stanem właśnie takiego przełączania się w tryb odpoczynku, więc te 2-3 dni krótkiego wyjazdu wydają się trudniejsze, więc pytanie w ogóle jak, wiem, że to są trudne rzeczy i pewnie można by było rozmawiać o tym godzinami, ale może są takie proste techniki, jak zdjąć z siebie tę presję jakoś tak szybciej, jak sobie pomóc nieco szybciej, żeby móc szybciej wejść w ten odpoczynek. Wszędzie pojawia się to słowo szybciej, coś czuję, że to jest wbrew temu, aby odpoczywać.
1: Ja myślę, że przede wszystkim to jest pozwolenie sobie na bycie niedostępnym. Czyli to ja wyznaczam granice. Jeżeli to jest mój czas, mój city break, mój wyjazd, to rzeczywiście pozwalam sobie nie myśleć o pracy, włączyć autoresponder, nie brać ze sobą, nie wiem, czy telefonu, czy laptopa i rzeczywiście w 100% zanurzyć się w tym wyjeździe, czy właśnie w tym czasie, który ma być przeznaczony na odpoczynek. Bo rzeczywiście nawet w badaniach naukowych widzimy to, że im większe jest odłączenie psychiczne, tym lepsze są efekty tego urlopu. I tutaj niezależnie od tego, czy on trwa 14 dni, czy 3. Więc pierwsza zasada to będzie rzeczywiście pozwolenie sobie na to bycie niedostępnym. A druga, może to będzie trochę zaskakujące, to aktywność fizyczna, czyli właśnie włączenie aktywności fizycznej w taki krótki urlop bardzo, bardzo mocno maksymalizuje te pozytywne efekty. I tu od razu też chcę dać gwiazdkę i powiedzieć, że nie chodzi o to, że w pierwszy dzień urlopu mamy się zameldować na siłowni o 7 rano, bo to absolutnie nie o to chodzi, ale chodzi o to, żeby ten swój wyjazd połączyć właśnie z pewnymi formami aktywności, które są dostępne na przykład tam na miejscu, a z którymi być może nie mamy takiej styczności na co dzień, czyli może jakieś kajaki, może wycieczka rowerowa, albo po prostu długi spacer właśnie w trakcie eksplorowania jakiegoś miasta, to już będą właśnie takie aktywności o umiarkowanej intensywności, które rzeczywiście wspierają regulację układu nerwowego.
0: Brzmi łatwo na papierze, jak wszyscy wiemy, trochę gorzej z wdrożeniem, ale warto, myślę, warto się starać, warto korzystać z tych podpowiedzi. Bardzo za nie dziękujemy. Natalia Palmowska opowiadała o tym, certyfikowana konsultantka snu, ale także edukatorka tego, jak odpoczywać i robić to dobrze. Polecamy Natalię na w Instagramie, można odnaleźć łatwo, na przykład poprzez moją relację. I mam nadzieję, że do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję i życzę wszystkim wspaniałych urlopów, niezależnie od tego, ile będą trwały.
0: Dziękujemy pięknie.

Jakbym słyszał o swojej sytuacji, napisał pan Paweł. Tydzień temu byłem u psychiatry, jutro psycholog, mam wprowadzone leki i jeszcze długa droga przede mną, ale już zaczynam odczuwać co najmniej lepszą jakość snu. Nie bójmy się sięgać po pomoc specjalistów. To tak a propos naszej rozmowy z Natalią Palmowską i o tym, kiedy nasz organizm wysyła nam sygnały i to takie dość wyraźne, że pora na odpoczynek i pora na to, żeby zaopiekować się sobą. I święte słowa od pana Pawła. Nie bójmy się sięgać po pomoc specjalistów.

0: niby nigdy za wiele. Jestem zdziwiona, że ja to mówię, bo miałam w swoim życiu taki moment, że zakaz, aby w mojej obecności, ale nie, coś się odmieniło. Dobrze, że tak człowiek czasem ma. No drodzy Państwo, czas na album tygodnia i o tym albumie, który, przypominam, mamy dziś do wzięcia, także proszę pisać justyna.goc@radio357.pl, jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany, opowie sam autor.
1: Jest takie spojrzenie w lustro, które potrafi zostać z człowiekiem na bardzo długo. Chyba każdy z nas ma w sobie wewnętrzny mechanizm, który pozwala jakoś wytłumaczyć własne postępowanie. Jednak czasami budujemy tak skomplikowane konstrukcje myślowe, że przestajemy dostrzegać coś bardzo prostego. I wtedy najtrudniejsza rozmowa zaczyna się z kimś, kogo słyszymy każdego dnia we własnej głowie.

Aha, czy ktoś się tego dzisiaj spodziewał? Green Day w Radiu 357, a to taki przedsmak tego, co za chwilę, bo czas na zakurzonej MP3, czyli nasz kącik muzyczny utworów, które gościły na naszych odtwarzaczach MP3, Discmanach, Walkmanach. Dzisiaj czasem zapomniane, zakurzone dosłownie bądź w przenośni, ale z jakiegoś powodu coś nam robią i chętnie bądź mniej chętnie do nich wracamy. Zazwyczaj czuję, że chętnie do nich wracamy, ale niechętnie przyznajemy się do tego, że coś nam jeszcze robią i w sumie to jest całkiem miłe uczucie. Sprawdźmy.

Poruszyło, coś poruszyło. Mam dowody na to na swojej skrzynce mailowej. Kasia Kowalska, prowadź mnie z płyty Samotna w wielkim mieście. Wszystko, to mówi wszystko. 2004 rok. Przypominam, że to jest cykl z zakurzonej MP3, utwory, których trochę się wstydzimy, ale do nich wracamy. Można zgłaszać swoje propozycje justyna.goc@radio357.pl i będziemy je grać.

Dzień dobry. Trzy razy dzień dobry, po raz trzeci dzień dobry. Trzecia godzina tejże audycji. Ja słuchaj państwa audycji Mam Grać. Julia Nowaczyńska za sterami, przed mikrofonem Justyna Goc. I tak gramy państwu do 16. Dzisiaj pytamy o to, czy podczas City Breaku da się odpocząć. Mają państwo dwie opcje, tak lub nie. Można głosować w sądzie, można także do nas pisać. Pan Tomek pyta, czy nie da się po polsku ten City Break, na przykład krótki wyjazd. No da się, ale mam wrażenie, że już się przyjęło w tym naszym języku polskim, czy nie? Czy jakoś kuje w język? Jak kuje, to może zmienimy? W ucho właściwie tak. Język to nie. Język to mnie kuje.

15 minut po godzinie 15. Słuchają Państwo wciąż audycji Mam Grać. Jesteśmy z Państwem do 16. Rozmawiamy o City Breakach. Właściwie rozmawiamy o wielu rzeczach dziś, ale to jest taki motyw przewodni. Czy podczas City Breaku da się odpocząć? Jeszcze a propos samej nazwy, pan Mariusz napisał, że jedną z opcji do rozważenia zamiast City Break mógłby być wypad za miasto, po prostu. Tematycznie całkiem blisko, a że nie dokładnie tak samo, bo nawet plus w końcu nawet krótki urlop to powinien być relaks bez napinki. Zgadzam się. I z propozycją wypad za miasto, ale też chociaż nie, bo to nie może być, to właśnie ma być w mieście, prawda? Cały sens w tym. To nie trafione, panie Mariuszu. Proszę próbować dalej. Pan Krzysztof napisał, że dla niego City Break jak najbardziej tak, to najlepsza forma wypoczynku. Uwielbiam poznawać miasta, nie tylko utarte szlaki, ale też mniej oczywiste miejsca. Takie klimatyczne uliczki, zaułki, knajpki, sklepy z płytami. Każdy z teraz nas chciałby tam być. Moim ukochanym miastem, pisze pan Krzysztof, to jest Barcelona. Kilka razy, kilkanaście razy odwiedzałam i wciąż chcę się tam wracać. A moje ostatnie odkrycie to Wiedeń. No właśnie, może pójdźmy o krok dalej i jakieś polecenia od państwa? Jakie miasto najlepsze? Pozostańmy w Europie, dobrze? Tak, żeby to było rzeczywiście możliwe do wykonania na 2-3-4 dni. Jakie miasto będzie idealne do takiego krótkiego wypadu, aby odpocząć?

0: 24 minuty po godzinie 15. Tak, drodzy Państwo, bardzo dziękuję za wszystkie polecajki. Rozmawiamy dzisiaj o city breakach, o tym, czy można podczas nich odpocząć. Poszliśmy też o krok dalej i Państwo wypisują swoje propozycje, takie lokalizacje, które będą idealne na szybki wypad. Mamy Lizbonę, mamy Porto, Berlin, Stambuł, Lwów, Kijów, Cypr, Wiedeń, Praga i jest też Sarajewo. Można dopisywać swoje propozycje, jak najbardziej zapraszamy. A co, gdyby ktoś z Państwa na przykład wpadł do Warszawy? Ponieważ my we współpracy z Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy wciąż polecamy cykl plenerowego kina Halo Tęcza, Kino Tęcza. I to jest, drodzy Państwo, tuż obok Teatru Komedia na Żoliborzu, obok nas. I w ten czwartek, jutro, 23 lipca, w ramach roku Andrzeja Wajdy, 2026 rok jest tym rokiem, będzie można obejrzeć Ziemię Obiecaną, film, którego nikomu przedstawiać nie trzeba, ale przy okazji zachęcam do sprawdzenia pewnego razu w Łodzi Krzysztofa Tubilewicza, czyli słuchowiska, które właśnie o tym filmie traktuje. Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie słyszał, to myślę, że warto nadrobić. Jeżeli chodzi o kolejne filmy, to tak, 28 lipca, to będzie wtorek, będzie można obejrzeć, już mówię jak tytuł, Ogniem Pisane. To jest nagradzany, nominowany do Oscara dokument o pierwszej i jedynej w Indiach redakcji gazety, tworzonej w całości przez kobiety. To jest o dziennikarstwie jako takiej służbie publicznej i bez lęku konfrontującej się z władzą. Poruszająca opowieść o feminizmie, etyce i sile mediów. Myślę, że warto na to zerknąć, a potem w czwartek 30 lipca powraca Wielkie Kino Wajdy, czyli kanał. I wszystkie te seanse można obejrzeć od 21. Wstęp jest bezpłatny tuż obok nas, obok Teatru Komedia na Żoliborzu. Zapraszamy i polecamy niezmiennie.
1: Patronat Radia 357.

No, Ryana Goslinga i Emmy Stone jeszcze u nas nie było, ale odhaczone, zaliczone. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za wszystkie polecenia. Będziemy do nich wracać. To a propos city breaków i najlepszych lokalizacji w Europie. Uznaliśmy, że ograniczymy się do Europy, żeby to było takie rozsądne, prawda? I niezwykle bawi mnie to, że w jednej, może nie w jednej wiadomości, ale w tym samym momencie piszą Państwo o tym samym trochę inaczej. Na przykład pan Marek, tak. Pan Marek poleca bardzo Reykjavik, czyli Islandia, właśnie na taki city break. Za to pani Olga pisze, a ja powiem inaczej, nie przyjeżdżajcie na city break do Reykjaviku, nie dlatego, że nie warto go odwiedzać, dlatego, że poza stolicą Islandia ma tyle do zaoferowania, że nie warto przyjeżdżać tylko na city break. To jest, po prostu na dłuższą podróż. Zatem, drodzy Państwo, tak, dużo tego, bardzo dużo tego. Będę jeszcze za chwilkę cytować. Napisał też pan Krzysztof, że warto odwiedzić Bergamo. I ja się bardzo cieszę, że pan Krzysztof napisał, bo to jest, drodzy Państwo, ten pan Krzysztof, który zaproponował ten oto kącik muzyczny, który za chwilę. Ciao cover, to przed nami. To jest taki moment, kiedy gramy bardzo znane utwory, ale w wersji włoskiej. I teraz tak, umowa jest taka, że Państwo radia nie wyłączają, tylko trwają. I uznajemy to za takie doświadczenie poznawcze, które nas wzbogaca, jak jeszcze tego nie wiemy.

0: No i teraz tanecznym krokiem idę po młodzieńca do przedszkola, ale chyba nie aż tak głupio wyglądam, bo nikt nie trąbi, napisał pan Kornel. Myślę, że podobnie mógł wyglądać jak ty, kiedy wchodziłeś tanecznym krokiem do studia.
1: Oczywiście, dzień dobry, ale ja się zastanawiam, jak ty byś wyglądała, jakbyś brzmiała, jakbyś tańczyła, gdybyś na karaoke śpiewała Bee Gees, Stay in the Life. Chcę to zobaczyć
0: usłyszeć. A ja nie.
1: A wyciągniesz tak wysoko?
0: Wiesz, wyciągnąć wyciągnę, ale czy ktoś to wytrzyma, to inna kwestia.
1: A to co, pamiętaj, co się dzieje na karaoke, zostaje na karaoke. Polecam. Fantastyczna rozrywka.
0: No tak, tak, tak. Która wersja lepsza? Bee Gees? No,
1: oczywiście, że
0: Vivo Saray. Ale Saray, przepraszam. Vivo Saray.
1: Vivo Saray? Tak, to lepsza włoska.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: Ale nie mówisz tak tylko dlatego, że ja tutaj siedzę?
1: Nie, no przecież, no, gdzież tam.
0: Ale tak wyłączałbyś sobie wieczorami, albo w ciągu dnia, albo właśnie w drodze po syna?
1: To jest tak, że jak przenosisz się na włoski but, to zaczynasz słuchać innej muzyki.
0: No ale my tu w Polsce jesteśmy, drogi panie.
1: No tak, ale tam to zupełnie wszystko. Tam jest moja ulubiona stacja radiowa, czyli...
0: Kiss, kiss.
1: Mi dokładnie. Nie, jak się to wymawia, bo to jest Radio Nostalgia.
0: Nostalgia.
1: Tak, jak to się jedzie przez Włochy i słucha się tego Sanremo z lat 60-tych, 70-tych, to człowiek się sam uśmiecha.
0: Czyli stajesz się innym Marcinem Cichońskim.
1: Nie, to jest bardziej, myślę, że takim mniej tutaj znanym na Słowackiego 19, ale generalnie nie, tam te tęsknoty zawsze były.
0: Czekamy, wiesz, wciąż na zastępstwo w audycji La Pausa Italiana.
1: Ziści się.
0: Ziści się, ale obiecujesz.
1: Obiecuję.
0: W tym roku.
1: Tak.
0: Czyli mogę jechać spokojnie na urlop.
1: Tak, możesz.
0: No dobrze. Państwo słyszeli. Państwo też pewnie chcą usłyszeć, co dzisiaj w popołudniówce, ponieważ Marcin Cichoński przejmie stery po 16.
1: Zapraszam bardzo gorąco na przykład do posłuchania rozmowy o niezwykłym festiwalu, który rozgrywa się w Lublinie. I taki masz, pomyśl na szybko skojarzenie. Z Lublina. Sztukmistrz. Sztukmistrz z Lublina.
0: Dokładnie chciałam powiedzieć. Sztukmistrz.
1: To będzie festiwal sztukmistrzów. I porozmawiamy, że taka impreza jest. Wyobrażasz to sobie?
0: Co tam się robi?
1: Aha, widzisz, to posłuchasz, że na przykład idziesz i masz wskazania, co masz robić za pomocą nalepek. No niesamowita rzecz.
0: Kiedy sobie zarezerwować czas na to?
1: O tym po południówce Radia 357. Zapraszamy po 16. Tak jak bardzo poważną rozmowę. Trochę włożymy z wydawcą Andrzejem Rutkę Kij w Mrowisko. Będziemy mieli rozmowę z przedstawicielem nauczycielskiej Solidarności. I zadamy pytanie, dlaczego podobna deregulacja płac, która miała miejsce na rynku medycznym, na lekarzy, nie ma miejsca na rynku nauczycieli. Czyli, że na przykład, nie wiem, samorząd blisko Poznania mówi, mamy bardzo duże zaplecze techniczne firm, więc może zapłaćmy nauczycielom, którzy reprezentują nauki ścisłe, 4 średnie krajowe, żeby tutaj przyszli i będziemy sobie kształcić kadry. A brakuje w tym momencie, 1 września coraz bliżej, 20 tysięcy nauczycieli w skali Polsce. W skali Polski to jest niezwykłe. I słuchaj, będziemy odzyskiwać rzekę.
0: Którą?
1: Słuchaj, bo w Łodzi część rzek, to samo się zresztą
0: dzieje. Julia zainteresowała, a to nieczęste.
1: Słuchaj, bo w Warszawie też tak jest, na aglomeracji dolnośląskiej tak jest, że część rzek jest, a jednocześnie ich nie ma. One płyną pod miastem, natomiast są zabetonowane i one sobie płyną takimi... I wyobraź sobie, że odzyskamy rzekę, że ona została kiedyś zabetonowana.
0: I zostanie odbetonowana?
1: Tak jest.
0: Ale to by był ruch odbetonowywać rzeki i tak, żeby...
1: Debetonoza.
0: Pod przywództwem Marcina Cichońskiego.
1: Tak,
0: fajne, ciekawe. Ale gdzie ta rzeka?
1: Standardem?
0: Idę. Idę obok ciebie.
1: Dobrze, będziemy razem nieśli ten. No i będę dużo dobrej muzyki, bo sam wybrałem.
0: Nie to, co w Małgraciu. Też sama wybierałam.
1: Nie no, sama wybierasz. Bardzo lubię, zresztą dobrze wiesz.
0: Ale co lubisz, dobrą muzykę czy Małgracia?
1: Jedno i drugie.
0: Marcin Cichoński.
1: Sabrina nie będzie.
0: Drodzy państwo, to było fajnie. No nie, no człowiek chciał być poważny, ale drodzy państwo, tak jest. No nie będziemy ukrywać.
1: Powiedzmy sobie szczerze, jak my znajdujemy się na korytarzu, to natychmiast dzieje się tak jak teraz.
0: Tak, dlatego być może nigdy nie dostaliśmy wspólnej audycji, ale
1: nie,
0: może...
1: Nie, mieliśmy.
0: Ale to była taka, wiesz, specjalna. Dzieci nada. Dosłownie,
1: tak,
0: to było o nas.
1: Mieliśmy jeszcze filmową.
0: Filmową?
1: No pamiętasz, kiedyś były te nagrody filmowe i razem prowadziliśmy z...
0: Akcja ekranizacja,
1: tak,
0: było z Kasią
1: tak.
0: Borą. Pozdrawiamy tak. Kasię, być może nas słucha, a
1: na
0: może
1: pewno,
0: nie.
1: No przecież blisko tutaj mieszka, więc na pewno podsłuchuje.
0: Gdzieś tutaj może, ale by było co, gdyby teraz Kasia przychodziła, ale nie. Pozdrawiamy Kasię, tęsknimy jak zawsze. Marcin Cichoński po 16, zatem nie tęsknimy, bo będziesz jeszcze dzisiaj. Chciałam ładnie zakończyć.
1: Julia, wyłącz ten mikrofon.

Za 8 minut godzina 16, zatem to najlepszy moment na wyniki, drodzy Państwo, naszej sondy. Czy podczas City Breaku da się odpocząć? Są Państwo zgodni, to nie, ale aż 68% odpowiedziało, że tak, jak najbardziej. Bardzo dziękujemy za udział w głosowaniu i dziękujemy też za wszystkie wiadomości. Jeżeli miałabym tak to... nie jestem w stanie przeczytać wszystkich Państwa poleceń, jeżeli chodzi o wyjazdy, ale mam wrażenie, że dominują po prostu stolice europejskie, więc to jest może jakaś podpowiedź, ale też widzę, że Polska ma się dobrze. Pan Tomek napisał, że serdecznie pozdrawia nas z turnusu w Toruniu, a szczególnie pozdrawia miłego pana patrona z antykwariatu na ulicy, uwaga, na ulicy Żeglarskiej. Na hasło Radio 357 dostaliśmy nawet rabacik. No to panie patronie z ulicy Żeglarskiej, proszę teraz spodziewać się tłumów. Mam nadzieję, że dostaną nasi słuchacze jakiś rabacik. Ciekawe, jaki to rabacik. Ciekawe, jakie to książki. Bardzo dziękujemy za to, że Państwo są i cóż, jeszcze chwila do godziny 16:00.

My wybraliśmy Rzym na City Break, napisała pani Anna, ale póki co humory słabe, bo córka nie dostała się na dziennikarstwo w Warszawie. Pocieszcie trochę, proszę. Pani Anno, to może powiem tak. Ja studiowałam dziennikarstwo w Warszawie i proszę zobaczyć, co ze mnie wyrosło. Czy warto? A tak szczerze mówiąc, myślę, że jest mnóstwo innych naprawdę ciekawych kierunków, więc proszę się nie martwić. Może jak nie teraz, to później albo coś innego. Naprawdę. To jeszcze nie koniec świata, tak myślimy. Bardzo, bardzo dziękujemy za dzisiaj, za te 3 godziny. Julia Nowaczyńska tę audycję zrealizowała. Justyna Goc mówiła do państwa. Bardzo dziękuję i do usłyszenia w niedzielę.

0: 22 dzień lipca, jest godzina 16. W Radiu 357 serwis Krzysztof Tubilewicz.
1: Na początek zapowiedź wielkich zmian na kolei. Premier Donald Tusk ogłosił budowę zintegrowanej sieci kolejowej. Powstanie niemal 5 tysięcy kilometrów nowych linii. Połowa z nich ma obsługiwać kolej dużych prędkości. Pociągów ma być więcej, mają być dużo szybsze. Najszybsze rozpędzą się do 350 km na godzinę. Będą też jeździć częściej, łącząc najbardziej oddalone od siebie regiony kraju.
2: Mówimy tutaj o projekcie Polska 100 minut, a więc wszystkie duże aglomeracje z Warszawy to jest 100 minut i mówimy Polska w 3 godziny, czyli od wschodu na zachód, od północy na południe całą Polskę będzie można przejechać w maksimum 3 godziny.
1: Ogłosił szef rządu na stacji Warszawa Zachodnia. Projekt ma kosztować ponad 600 miliardów złotych, a jego realizacja ma potrwać do 2050 roku. Wysokie fale, silny wiatr i prądy wsteczne nadal uniemożliwiają kąpanie się w Bałtyku. Na 120 kąpieliskach powiewają dziś czerwone flagi. Tak jest przede wszystkim na zachodniopomorskich kąpieliskach w Dziwnowie, Rewalu, Kołobrzegu, Mielnie czy Darłówku. Kąpać można się natomiast w Trójmieście i na kąpieliskach nad Mierzeją Wiślaną, ale chętnych jest mało, bo pogoda nie zachęca do wchodzenia do wody. W serwisie coraz większe braki kadrowe w szkołach. Z danych Kuratorium Oświaty wynika, że w całym kraju jest aż 20 tysięcy wakatów, najwięcej na Mazowszu, w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. Skompletowanie kadry pedagogicznej to jedno z największych wyzwań, przyznaje dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego w Błoniu Jakub Bargieł.
3: Widać skalę, że z roku na rok tych wakatów jest coraz więcej. Ten problem pogłębia się w szczególności w dużych miastach i okolicach: Warszawa, Kraków, Gdańsk, Poznań. No myślę, że pod Warszawą i w Warszawie jest najgorzej, ponieważ no, patrząc na statystyki, jest to troszkę ponad 4 tysiące, czyli to jest nawet 1/5 wszystkich wakatów w całej Polsce.
1: Tylko w tym roku dyrektorzy szkół wnioskowali do kuratorium aż 50 tysięcy razy o zgodę na zatrudnienie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji, na przykład bez przygotowania pedagogicznego. O problemie z wakatami porozmawiamy jeszcze w popołudniowym programie. A co w serwisie? Odkrywca krakowskich parków. W stolicy Małopolski ruszył właśnie projekt na wzór tego działającego już na górskich szlakach. Krakowskie parki można odwiedzać ze specjalną książeczką i zbierać pieczątki, a te pochowane są w drewnianych skrzynkach wykonanych przez więźniów.
4: Te budki nie są lokalizowane w najbardziej oczywistych miejscach, więc trzeba jednak ten park zwiedzić, trzeba go odkryć.
1: Tłumaczy Maciej Warcholak z tamtejszego Zarządu Zieleni Miejskiej, a chętnych nie brakuje. Powstała nawet grupa na Facebooku zrzeszająca zdobywców parków.
5: Fajne wyzwanie, fajna taka odskocznia od codzienności.
6: No ja przyznam się, nie wiedziałam, że w Krakowie jest tyle parków i to było dla mnie taki trochę szok.
1: Zdobywca wszystkich 78 krakowskich parków otrzyma specjalną odznakę.
0: Sport i Mateusz Fusiarz.
7: A w sporcie dzisiaj nuda. Tak się złożyło, że w eliminacjach Ligi Mistrzów zarówno Lech, jak i Górnik grały wczoraj. Stąd dzisiaj o Champions League biją się inni, nie nasi. A o Ligę Konferencji Raków i GKS Katowice bić się będą jutro. Także dzisiaj jesteśmy bez meczu naszej ekipy. Czyli innymi słowy, posłucha. Stąd jeśli być może kogoś interesują sprawy w szatni Legii Warszawa, to Marek Papszun oficjalnie ogłosił dziś, kto będzie kapitanem zespołu w nadchodzącym sezonie. Odszedł Artur Jędrzejczyk, zatem był wakat. Wakat, który wypełnił Bartosz Kapustka, który wcześniej i tak już był zastępcą Jędzy. No taka informacja, żeby jednak przy tej środzie było o czym mówić. O czym by tu jeszcze? No może o siatkarskiej Lidze Narodów Pań. Wprawdzie z racji braku awansu do turnieju finałowego Polek straciliśmy trochę zainteresowanie rozgrywkami, to jednak warto wspomnieć, że rozegrano pierwsze dwa ćwierćfinały. Włoszki 3-0 ograły Holenderki, a Brazylijki 3-1 Japonki. Jutro mecze Turcja-Kanada oraz USA-Chiny, czyli gospodarz turnieju. Gdyby nie to, Polki grałyby w ósemce, bo po fazie zasadniczej były ósme, a Chinki tuż za nimi. Dziewiąte, no ale prawo gospodyń to one grają w Makao. I po makale. Ale jeszcze nie po serwisie, choć to już prawie wszystko w tym po 16. W tym rozszerzonym zmieścimy oczywiście raport z Tour de France, ale już teraz wieści dotyczące jednego z najlepszych kolarzy w światowym peletonie. Tego kolarza, który w wielkiej pętli już niestety nie jedzie. Jonas Vingegaard przeszedł udaną operację złamania obojczyka po wypadku, którego doznał podczas 15 etapu, co zmusiło go do wycofania się z wyścigu. Duńczyk, czyli zwycięzca Tour de France z lat 2022-2023, upadł w niedzielę wraz z trzema innymi kolarzami na ostrym zakręcie około 20 km przed metą, a następnie został przewieziony karetką do szpitala.

0: Wracamy o 17.30.
1: W pogodzie powoli widać pozytywne zmiany, ale po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, zwłaszcza w północnej połowie kraju i na zachodzie. Na północy lokalnie burza. Temperatura maksymalna od 19 na północy do 23 na południowym wschodzie. Chłodniej w rejonach podgórskich i nad morzem od 17 do 19. Ale zapowiadają ocieplenie.
2: Radio 357.
1: Andrzej Rutke, Julia Nowaczyńska, Marcin Cichoński. Dzień dobry i zapraszamy Państwa do kontaktu 510-357-357. Andrzej czeka na telefony. W każdej sprawie można nam zostawić głosówkę, a nawet tekstówkę.

0: Widzisz, Michał, jaką pierwszą tekstówkę dostałem od pana Damiana?
1: Pewnie coś o koncercie System of a Down.
0: Nie. Radomiak Spadek w tym sezonie. Pewne info. Tak, zaczepny.
1: Pomyliłem imprezy, na które
0: No właśnie.
2: To jest raport 357.
0: Poważne sprawy teraz, bardzo poważne. Kolejny atak dronów na Polskę. To bardzo prawdopodobne, mówią rządzący i ostrzegają przed atakiem, ale też przed rosyjską propagandą. O co chodzi? W studiu, jak państwo słyszeli, Michał Trantał. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, więc już państwu tłumaczę. Jedno z największych w Rosji centrum logistycznych Wildberries pod Moskwą płonie po ataku dronów. Do sieci trafiły zdjęcia i nagrania. Widać na nich ogromny pożar. To kolejny precyzyjny atak na terytorium wroga. Wcześniej Ukraińcy zaatakowali większość rosyjskich rafinerii. Tylko co to ma wspólnego z Polską i krajami wschodniej flanki NATO?
3: Prowokacje ze strony Rosji są bardzo realne.
1: Mówił w TVN24 szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. O co chodzi?
3: Tysiące dronów trafiło do Federacji Rosyjskiej z Ukrainy. Część tych dronów po prostu nie dociera do celu. Zawiśnie na drzewie, trochę się zostają uszkodzone. W łatwy sposób Rosjanie mogą je zebrać, naprawić nawet, korzystając z części z państw trzecich i użyć jako prowokacji. Powiedzą, to nie my, to Ukraina.
1: Zagrożone mogą być Polska, Rumunia, Finlandia, kraje bałtyckie. Dlaczego? Szef MSZ Radosław Sikorski. Wypowiedź z TVN24.
4: Putinowi źle idzie. Od 14 lat nie jest w stanie podbić Donbasu, a co dopiero Ukrainy. No więc pewnie kombinuje różne scenariusze, jakby tu podzielić NATO. To mu się i tak nie uda, ale to nie znaczy, że nie może spróbować.
1: Władimir Putin poszukuje pretekstów i alternatywnych dróg do politycznego rozbicia NATO oraz Unii Europejskiej. Eskalacja konfliktu na linii Polska Ukraina ma w zamierzeniu Moskwy poskutkować zniechęceniem Zachodu do dalszego wspierania Ukrainy.
4: Im bardziej przekonamy Putina, że wiemy, co planuje, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że to zrobi. Trzeba budować odporność, trzeba ostrzegać, także przeciwko rosyjskiej dezinformacji i manipulacjom w sieciach społecznościowych. Rosjanie wydają na to miliardy.
1: Bo działania te służą też wewnętrznej propagandzie rosyjskiej. Ułatwiają budowanie narracji, że Rosja nie walczy już tylko z Ukrainą, ale toczy globalną wojnę obronną z całym Zachodem.
4: Bardzo proszę współobywateli, aby się na rosyjską, antyzachodnią i antyukraińską propagandę nie dawać nabierać.
1: Apelował w TVN24 szef MSZ dr Jakub Olchowski z Instytutu Europy Środkowej i UMCS przestrzega przed atakami, o których wspominają politycy.
5: To jest możliwe, no bo przypomnijmy, że jesteśmy na wojnie. Możemy sobie powtarzać, czy niektórzy mogą nam powtarzać, że to nie nasza wojna, ale chcemy czy nie, no jesteśmy na wojnie, którą prowadzi Rosja przeciwko nam. Tylko, że to nie jest wojna prowadzona przy pomocy bomb, czołgów, bombardowania, tylko przy pomocy tej broni, która jest w rękach Rosjan najniebezpieczniejsza, czyli tak zwanych środków aktywnych. Czyli chaos, destabilizacja, prowokacja, etc.
1: Rosyjskie samoloty ostatnio nagminnie pojawiają się w polskiej przestrzeni lotniczej. Zakłócany jest sygnał GPS, udaremniane są akty dywersyjne. Rządzący przekonują, że sprawy na bieżąco monitorują służby. Czy to wystarczy?
5: No przede wszystkim musimy o tym mówić, musimy uświadamiać społeczeństwo, bo jak na razie to my ewidentnie wojnę hybrydową z Rosją przegrywamy. Dlatego, że te narracje, które nam sączy Rosja, one się mają świetnie, jest ich coraz więcej. Wszystkie różne opowieści i różne fake newsy i tak dalej, które mają podważyć się zaufanie Polaków do własnego państwa, do instytucji zachodnich, czy zbudzić nas z Ukraińcami, z Niemcami i tak dalej, to mają się świetnie i musimy, państwo musi, bo to jest robione generalnie na poziomie mediów, różnych środowisk eksperckich, ale to państwo powinno właśnie odporność pod tym względem obywateli swoich budować.
1: Zauważa dr Jakub Olchowski, ale też dodaje, że ostatnie ruchy Wołodymyra Zełenskiego nie ułatwiają sprawy.
0: A jeżeli chcą państwo trochę więcej wiedzieć o sytuacji związanej na przykład z atakami Ukrainy na Moskwę i chcą państwo być trochę bardziej odporni na propagandę rosyjską, polecamy bardzo gorąco rozmowę Michała Trantała z Jakubem Wiechem na kanale Radio 357 Talk na YouTubie. Bardzo gorąco, a przy okazji z dumą zauważamy, że już ponad 10 tysięcy osób ją obserwowało. Polecamy także ten kanał na YouTubie. Michale, bardzo serdecznie dziękuję.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: Ciekawe, czy to będzie taki skrót. EKS. Europejska konstelacja satelitów i 3 miliardy złotych. O tym jeszcze dzisiaj w programie.
1: Polska będzie jednym z fundamentów budowy instalacji bezpiecznej łączności dla całej Europy.
2: Takiego systemu rzeczywiście polskim służbom bardzo mocno brakowało.
3: Dotychczasowy model oparty wyłącznie o rozwiązania amerykańskie nie wydaje się w pełni bezpieczny.
0: Mówię EKS, bo eks instalacja to tak chyba nie do końca. To nasza piosenka dnia.

0: Leon Bridges, Light the Way, także w zestawie do głosowania na listę piosenek Radia 357, a do tej listy jeszcze dzisiaj wrócimy. Teraz 21 minut po godzinie 16, wracamy do tematu, który został zapowiedziany w serwisie informacyjnym. Witamy naszego gościa, pan Waldemar Jakubowski, przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry słuchaczom.
0: A w serwisie informacyjnym informujemy o tym, o czym pan bardzo dobrze wie, że 20 tysięcy miejsc pracy czeka na nauczycieli. Przecież tak naprawdę, panie przewodniczący, to zgroza. 20 tysięcy nauczycieli brakuje?
1: To znaczy, ja bym powiedział inaczej, bo to jest tylko czubek góry lodowej. Nie mamy jeszcze danych za ten rok, ale za ubiegłym roku 80 milionów godzin lekcyjnych było prowadzonych jako godziny ponadwymiarowe nauczycieli i mamy przynajmniej 60 tysięcy nauczycieli emerytów, którzy pracują, są w systemie nauczania dalej. Więc tak naprawdę tych wakatów jest znacznie więcej niż te 20 tysięcy, czy tam niektórzy liczą 25 tysięcy.
0: Może jestem naiwny i może usłyszę inną odpowiedź niż ta, która mi brzęczy w głowie, ale sam pan trochę to poruszył, że średni wiek nauczyciela jest bardzo, bardzo wysoki, że pracują też ci ludzie, którzy powinni już odpoczywać na emeryturze. No i praktycznie w Polsce nie mamy nauczycieli, którzy są poniżej 30 roku życia. A pytanie, na które chyba znam odpowiedź, ale mimo wszystko je zadam, co sprawia, że młodzi nie garną się do tego zawodu?
1: Znaczy jest ich 4%, tak szacunkowo oczywiście.
0: Czyli bardzo niewiele, powiedzmy szczerze.
1: No tak, no kropla w morzu, oczywiście. Dlaczego się nie gardą? Panie redaktorze, ja posłużę się takim przykładem młodego nauczyciela, który przyszedł do pracy właśnie zwabiony taką wizją, że to łatwa praca, 3-4 godziny będzie. No co prawda płaca jest kiepska, no ale wysiłek niewielki, coś można po lekcji robić. No był bardzo zaskoczony, tak, kiedy odbył swoją pierwszą taką 16-godzinną turę w szkole, kiedy miał radę pedagogiczną, kiedy nadgodziny, kiedy spotykają się zespoły i trzeba jeszcze na przykład opracować wnioski, kiedy po raz pierwszy był przez 16 godzin, co jest zresztą niezgodne z kodeksem pracy, w szkole i pracował. No więc to trochę mu się oczy otworzyły i stwierdził, że to jednak nie jest tak łatwo. Do tego dochodzą oczywiście obciążenia, wielka presja psychofizyczna, tak można powiedzieć, bo rzeczywiście także i wpływa to na kondycję organizmu, na zdrowie nauczycieli, ale także na psychikę. To olbrzymie obciążenia związane z pewnymi takimi brakami, powiedziałbym, środowiskowymi, ale także z samym charakterem pracy. To jest praca, która polega między innymi na tym, że się podejmuje w ciągu 15 minut kilkanaście, kilkadziesiąt mikrodecyzji, które mogą być bardzo znaczące dla bezpieczeństwa, zdrowia uczniów. I to jest taka praca właśnie pod olbrzymią presją, presją właśnie i środowiska, i samych warunków pracy. No i poza tym oczywiście płace. Więc mamy do czynienia z bardzo niełatwą pracą. Mamy do czynienia z pracą obciążającą. Mamy do czynienia z pracą, która jest rzeczywiście nacechowana możliwościami człowieka takimi dość ograniczonymi. Natomiast płaca za tym w żaden sposób nie idzie. Ja przypomnę, że nauczyciel, który przychodzi do zawodu, ten początkujący, ma niewiele więcej niż najniższa krajowa. Więc w jaki sposób można tych ludzi zachęcić?
0: Ja teraz czytam publikację, która pojawiła się w śląskiej gazecie, w śląskim oddziale Gazety Wyborczej, w tamtym lokalnym, że tylko od początku lipca do banku ofert dla nauczycieli prowadzonego przez Kuratorium Oświaty w Katowicach dodano 846 ogłoszeń. I czytam tutaj przedmioty, których są poszukiwani nauczyciele. Język polski, matematyka, angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, biologia, geografia, chemia, fizyka, informatyka, wychowanie fizyczne, etyka, muzyka, plastyka, technika, edukacja wczesnoszkolna, edukacja zdrowotna, wychowanie i tak dalej, i tak dalej. To jest ogromna lista. Ale sobie tak myślę. Skończyłem studia, jestem biologiem albo chemikiem. Dlaczego ja mam się pchać do szkoły za 3900 na rękę, skoro, mówiąc nieładnie, ogromne zapotrzebowanie jest na rynku biotechnologicznym od firm, które się rozwijają i na dzień dobry płacą nie 3900, ale wielokrotność.
1: Tak, przeważnie zaczyna się w tej chwili, szczególnie w tych dużych miastach, płaca od przeciętnej w sektorze Tak, czyli to jest tam około 9 tysięcy w tej chwili. Od tego się zaczyna.
0: Panie przewodniczący, to oczywiście szkoły... rozmarzyłem się, bo przecież tak. Jeżeli chodzi o płace, no to oczywiście mamy... rządowe określenie przez rozporządzenie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli. Ale mamy też te widełki, które są regulowane przez samorządy. Co by musiało się stać, żeby te samorządy zaczęły walczyć o nauczycieli tak, jak walczą o lekarzy? Żeby na przykład, nie wiem, podałem dzisiaj wcześniej taki przykład obok Poznania, gdzie jest kapitalny park techniczny firm, samorządy zaczęły się ścigać ofertami. U nas są najlepsze szkoły, zamieszkaj u nas, a przy okazji te kadry, które tu wykształcimy, będą miały niedaleko pracę. Dlaczego nie walczymy o nauczycieli tak samo jak o lekarzy, proponując im wielokrotność na przykład wynagrodzenia?
1: Ja mi się wydaje, że to jest kwestia pewnej świadomości, tak, i powiedzenia sobie, że jeśli chcemy się rozwijać, wydaje mi się, że ma pan redaktor na myśli Tarnowo Podgórne, ale tam rzeczywiście tak to wygląda. Tam są bodajże najwyższe na przykład dodatki motywacyjne w całej Polsce, więc te samorządy mają narzędzia oczywiście, żeby płacić nauczycielom więcej, i niektóre rzeczywiście w tym wyścigu jakby startują. Natomiast jest inna sytuacja. Są samorządy, które po prostu tych pieniędzy najzwyczajniej nie mają. No.
0: I tak, i tam...
1: I tu się jakby koło zamyka, tak? Więc tam ta praca jest. My sobie w ogóle, ja takie odnoszę wrażenie od paru lat, że w ogóle nie zadajemy sobie pytania, jak będzie wyglądała Polska za lat 20, 30, 10, co mamy zamiar zrobić z niżem demograficznym, co mamy zamiar zrobić z cyfryzacją, jak to powinno być ogarnięte, jak mamy projektować nasz rozwój, no bo od tego trzeba by zacząć. Ja to bardzo często o tym mówiłem. Było takie spotkanie w ramach Rady Dialogu Społecznego, kiedy właśnie taka konferencja, i tam była konkluzja jasna. Musimy najpierw zaprojektować, jak się chcemy rozwijać, do tego dostosować szkolnictwo branżowe i uczyć ucznia właśnie pod te potrzeby jakby. Mówię tu o szkolnictwie branżowym, ale nie tylko, bo przecież każdy z tych uczniów w końcu pójdzie do jakiejś pracy, no czy większość z nich powiedzmy, i będzie jakąś karierę zawodową rozpoczynał. Więc nie ma tego myślenia do przodu. To jest takie jakieś bardzo doraźne. To oczywiście mówimy o rozporządzeniu. Jest kilka projektów, jeśli chodzi o regulację płac. Jest ten tak zwany obywatelski projekt, czyli projekt tak naprawdę ZNB. Jest też nasz projekt. On się zasadniczo różni od tego projektu, który w Sejmie jest w komisji. Zresztą nasz też jest w komisji. My chcemy podwyżek nauczycieli w taki sposób kształtowanych właśnie płac nauczycielskich, żeby były one uzależnione od przeciętnej w sektorze przedsiębiorstw, ale chcemy je uzależnić od dopłacy zasadniczej, odnieść do płacy zasadniczej, nie natomiast do tych strasznych średnich, które się podaje bardzo często. Jak ministrowie chcą zabłysnąć, jak to jest dobrze nauczycielom, no to podają te średnie. Oczywiście większość... My się wydaje, społeczeństwa nie wie, że do średnich się wlicza wszystko łącznie z dodatkami pogrzebowymi.
0: Ja jeszcze wrócę do jednego tematu. Przypomnę, Waldemar Jakubowski, przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność, jest naszym gościem i rozmawiamy o tym, jaką rzeczywistość zastaną dzieci, nauczyciele, ale także rodzice, bo przecież to są wszystko systemy powiązane, 1 września. No i panie przewodniczący, zapytam, to co będzie 1 września, skoro tych płac nie damy rady podnieść, skoro brakuje 20 tysięcy, już stwierdziliśmy, że to jest tylko część tych danych, o których powinniśmy mówić, no jak będzie wyglądał ten rok szkolny?
1: No dyrektorzy radzą sobie w sposób taki, który niestety degraduje polską oświatę, czyli zatrudniają osoby bez odpowiedniej kwalifikacji. W tej chwili z tego, co pamiętam, 65 tysięcy takich wniosków dyrektorzy złożyli do kuratorów o zatrudnienie osób bez kwalifikacji.
0: Zresztą, czyli ja się mogę zgłosić i uczyć dzieci chemii, z której nigdy dobrej nie byłem?
1: No, teoretycznie nie wiem, jakie pan redaktor ma wykształcenie, ale jeśli jakieś takie...
0: Wyższe magisterskie, humanistyczne, ale myślę, że to po prostu to, co pan powiedział, to jest jakby już wierzchołek absurdu. Czyli każdy się może zgłosić, kto cokolwiek ma wspólnego z daną dziedziną, tak?
1: Tak, no tak, oczywiście. No i dyrektor składa taki wniosek, bo na ofertę nie wpłynęły żadne wnioski, nie ma kogo zatrudnić i kuratorium bardzo często klepie. Zresztą rozporządzenia, które właśnie dotyczące kwalifikacji ostatnio wydawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej szło w tym kierunku, żeby te normy kwalifikacyjne rozluźniać raczej niż zawężać. Czyli żeby mogła rzeczywiście, można było sobie poradzić. Zresztą moim przekonaniem też pomysł blokowania przedmiotów przyrodniczych wynika z tego, że tych biologów po prostu nie ma. I skąd wziąć fizyka, skąd wziąć chemika, skąd wziąć biologa, skąd wziąć geografa i tu jest problem. Więc jak to jeden nauczyciel, który gdzieś tam jest, może i nauczyciel emeryt, no i będzie uczył wszystkiego. No i świetnie, tak? Tylko jaka będzie jakość tego kształcenia? To jest wielki znak zapytania. Znaczy to jest pytanie retoryczne, ona będzie bardzo niska. Co zresztą wykazują wyniki matur. Proszę zwrócić uwagę, że rośnie też dysproporcja między szkolnictwem publicznym a niepublicznym. Te wyniki w szkołach niepublicznych były lepsze, bo te szkoły niepubliczne mają większe możliwości, bo przecież mają dodatkowe środki. Oprócz środków, które są z budżetu państwa, mogą też pobierać czesne, mogą korzystać z dotacji fundacji różnego typu, co raczej jest rzadkością w przypadku szkół publicznych, więc automatycznie no, są w lepszej sytuacji.
0: Dziękuję pięknie, choć to nie były wesołe wnioski, które padły na koniec tej rozmowy. Waldemar Jakubowski, NSZ Solidarność. Rozmawialiśmy o sytuacji w oświacie. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.

0: Ezra Collective zawsze dobrze smakuje. 36 minut po 16. Dzień dobry, panie Marcinie.
1: Dzień dobry, panie Marcinie. Marcin z Nidzicy, kłaniam się.
0: Dzień dobry.
1: Panie Marcinie, ja tak krótko zwięźle i na temat, jeżeli chodzi o rozmowę, która była przed chwilą. Bo ja też z edukacją coś mam wspólnego, uczę. Ja aktualnie dzieciaki uczę matmy. Chociaż moje wykształcenie jest historia. Historia z włosem i to jest wykształcenie nauczycielskie, pedagogiczne. I powiem tak, po iluś latach, kiedy człowiek tak myślał, że absolutnie nie z tą szkołą, nic nie będę miał wspólnego, nie pójdę uczyć do szkoły, otrzeźwiałem i od ładnych kilku lat te ogłoszenia gdzieś odświeżam. I jak słyszę teraz o tych brakach kadrowych, to ja mówię jasno i wyraźnie, jestem bardzo chętny do pracy, jestem gotowy od zaraz, żeby w szkole pracę podjąć. Gdzieś tam w swoim regionie, bliższej, dalszej okolicy wysyłam CV, czasem uda się porozmawiać z dyrektorem, no teraz czekam sam na odpowiedź od pani dyrektor ze szkoły oddalonej od mojej pięknej Nidzicy o 20 kilometrów. Zobaczę. Wierzę w to, że może się uda, że ta edukacja jest jakąś dla mnie nadzieją jeszcze.
0: Trzymam kciuki, żeby to się udało, bo i słychać pasję, i poza tym chciałem, żeby na przykład historii uczył historyk, a nie żeby było tak jak w piosence Kultu z płyty Tadeusza Kazika, Inżynierowie z Petrobudowy. Dziękuję panu pięknie, kłaniam się, do usłyszenia. A to jest zespół Republika.

0: Masz równym być. Mam nadzieję, że tego w szkołach polskich nie uczą. Za 20 minut, godzina 17, głosówki Radia 357.
1: Jest bardzo dużo chętnych nauczycieli. Trudno o pracę dla nauczyciela doświadczonego. Wszystko odbywa się poprzez znajomości, nepotyzm, po prostu walka o nadgodziny, kumoterstwo i nie jest brane pod uwagę na przykład doświadczenie, staż. I mnie jako nauczyciela, który przeniósł się pod Jarosław, no bardzo te układy, układziki dziwi. Pewnie wynika to z tego, że tutaj no, jest mało pracy, coraz mniej dzieci.
0: Dziękuję za ten głos, ale to nie jeden głos w sprawie edukacji. Wiemy, że obok Poznania mieszka pani Iza, albo w Poznaniu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, tak, poznamy właśnie. Witam serdecznie, pozdrawiam pana redaktora.
0: Co tam się dzieje z edukacją? Bo pani ma trochę inne spojrzenie na to zatrudnianie niespecjalistów na stanowiskach edukacyjnych.
2: Mam pewne spostrzeżenia, ponieważ znam sytuację tak mniej więcej, powiedzmy, że orientuję się w kwestii tego, że pracują znajomi i rodzina, jak również ja w Poznaniu i okolicy. I na przykład muszę tutaj powiedzieć, że osoby, które przebranżawiają się, to znaczy mają wykształcenie kierunkowe, na przykład ktoś jest chemikiem, powiedzmy fizykiem, rezygnują z pracy w korporacjach, powiedzmy, czy w innych firmach, są zatrudniani, po prostu na przykład, jeżeli nie mieli przygotowywania pedagogiczne, to osiągają takie na różnych tam podyplomowych studiach i są takie osoby bardzo doceniane przez dyrektorów, bo to są osoby jeszcze nie wypalone zawodowo, to są osoby, które angażują się bardzo w swoją pracę i osiągają wiele sukcesów. Więc tutaj każdy medal ma dwie strony i pewnie zawsze będzie tak, że ta osoba może nie będzie do końca matematykiem czy fizykiem tak dobrym jak osoba z 40-letnim stażem, ale są to osoby, które też tutaj no...
0: Pani Izo, oczywiście ironizowałem dlatego, że sobie nie wyobrażałem, że osoba kompletnie nieposiadająca wykształcenia kierunkowego zajmuje się danym przedmiotem i tylko o to mi chodziło, a jeżeli chodzi o takie spojrzenie na osoby niewypalone z pasją, no to jak najwięcej w polskich szkołach ich widzimy. Dziękuję pani pięknie.
2: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
0: Ale dodzwonił się też do nas pan Bolesław, który jest nauczycielem w Irlandii. Jakie wygląda pana spojrzenie na to zagadnienie?
3: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Ja już nie pierwszy raz słucham audycji na temat stanu edukacji w Polsce. Od kilkunastu lat pracuję w Irlandii jako nauczyciel, zresztą moja żona też. Pracujemy w dwóch różnych szkołach średnich. Wyjechaliśmy z Polski w 2006 roku. Po rocznym, uporczywym szukaniu pracy w szkole, jesteśmy oboje polonistami, jeszcze też kończyłem filozofię i europeistykę i po prostu tej pracy nie mogliśmy znaleźć. Wyjechaliśmy do Irlandii i po kilkunastu latach doświadczenia mogę się podzielić i z panem, i z państwem, którzy nas słuchają, takim doświadczeniem. Co zrobić, żeby praca nauczyciela w Polsce, nie wiem, była bardziej doceniana? Ja myślę, że zasadniczą rzeczą są po prostu pensje. Praca w Irlandii, praca nauczyciela w Irlandii to jest praca, która jest pracą prestiżową. Połowę moich, że tak powiem, współpracowników w mojej szkole, w której pracuję, to są mężczyźni, którzy cieszą się, że mogą ten zawód wykonywać, dostają przyzwoite pensje, mogą się realizować, zakładać rodziny, kupować mieszkania czy domy. Natomiast kiedy przyjeżdżamy tutaj do Polski, bo mamy w szkołach średnich w Irlandii są 3-miesięczne wakacje, my te wakacje spędzamy zawsze u siebie w domu pod Krakowem. Mamy przyjaciół, którzy są nauczycielami i kiedy słucham ich opowieści z tego, jak wygląda system edukacji w naszych szkołach polskich, jakie są zarobki, to mam wrażenie, że od tych 20 lat nic się po prostu nie zmieniło. I po prostu tego jest przykro słuchać, dlatego że my z żoną tęsknimy za Polską, ja tego nie ukrywam i powtarzamy sobie, że gdyby była taka możliwość,
0: to wróciliby państwo do nauczania.
3: Polski, tak, i żeby móc uczyć w szkole, my byśmy to zrobili, ale kiedy słuchamy, jakie są płace dla nauczycieli w Polsce, jeszcze trzeba przechodzić te wszystkie stopnie zawodowe, które są kompletnym absurdem, tego nigdzie w Europie nie ma, w Irlandii tego nie ma, po prostu co roku nauczyciel dostaje podwyżkę, drabinka jest wszystkim jasno znana, przez 27 lat dostaje się co roku podwyżkę i sytuacja zupełnie jasna, natomiast ja pytałem tutaj moich przyjaciół, też dyrektorów, co musiałbym zrobić, żeby wrócić do nauczania w Polsce, musiałbym po prostu po kilkunastu latach doświadczenia zawodowego w Irlandii zaczynać od kompletnego zera, od początku i dostawać pensję najniższą krajową, więc ja nie wiem, w jaki sposób ministerstwo zamierza zmienić sytuację, ale jeżeli pensje się nie zmienią, to moim zdaniem w szkole nic się nie zmieni, a może jedynie zmieni się na gorsze. To tyle ode mnie. Serdecznie wszystkich pozdrawiam i życzę udanego urlopu, udanych wakacji, udanego odpoczynku.
0: I panów też wzajemnie. Dziękuję pięknie za ten głos.

0: Barbara Wrońska i Nie Czekaj, a z nami jest pan Kuba, nauczyciel z Wrocławia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Słucham pan ma obserwacji.
1: Uważam, że od wielu lat największym problemem jest to, że na siłę, na etaty nauczycieli, bez kompetencji wciskane są osoby, które wcześniej były katechetami, obojętnie czy świeckimi, czy klerykalnymi, ale jednak dla nich zawsze trzeba znaleźć miejsce pracy, obojętnie czy mają do tego kompetencje, czy nie. Wiele osób, które mają w swoim fachu wykształcenie, musi ustąpić miejsca, dlatego że taki jest przykaz z góry skórli.
0: Rozumiem, to są pana obserwacje. Dziękuję pięknie za ten telefon. Za 12 minut godzina 17. Mamy dla państwa specjalne zaproszenie.
2: Partnerem audycji jest miasto Chorzów.
0: W ostatni dzień lipca, 31, w Chorzowie odbędzie się wyjazdowa lista piosenek. Rynek w Chorzowie, tam jest to miejsce, w którym się spotykamy. Zaprasza Marcin Łukawski, zaprasza cała ekipa Radia 357. Zapraszamy i my. Kto z państwa będzie? Ręka w górę, proszę nam dać znak. To jest lista bardzo, bardzo, bardzo taka, na którą zapraszamy. Tam się zwykle zbiera trochę więcej słuchaczy, można się poznać. No właśnie, a na listę można też głosować.
3: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Bo to energetyczne nagranie zostało dodane do zestawu do głosowania w tym tygodniu.

0: Mama No Black i Bright Star. Polska zainwestuje prawie 3 miliardy złotych w budowę europejskiej konstelacji satelitów. System ma zagwarantować bezpieczną i odporną na zagrożenia łączność. Porozumienie w tej sprawie podpisali minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński oraz unijny komisarz do spraw obrony i przestrzeni kosmicznej Andrius Kubilius. O szczegółach Michał Piwko.
1: Niezależny system łączności odporny na sytuacje kryzysowe. To idea IRIS², czyli Europejskiej Konstelacji Satelitarnej. Polska oficjalnie dołącza do budowy tego projektu.
2: Polska będzie jednym z 6 głównych graczy, jeżeli chodzi o konstelację IRIS² w Europie. Polska będzie jednym z fundamentów budowy tej instalacji bezpiecznej łączności dla całej Europy.
1: Celem projektu jest stworzenie systemu łączności satelitarnej dla państw Unii, tak by nie były zależne od zagranicznych i prywatnych operatorów. Własny system ma poprawić bezpieczeństwo w kontekście potencjalnych zagrożeń, tłumaczy były szef Agencji Wywiadu, pułkownik Grzegorz Małecki.
3: Obserwując zdarzenia w ciągu ostatnich 4 lat w Ukrainie, łączność pomiędzy wszystkimi elementami systemu bezpieczeństwa i obrony to fundament właściwego, efektywnego zarządzania obroną państwa.
1: System ma być odpowiedzią na ryzyko uszkodzenia tradycyjnych sieci naziemnych czy podmorskich kabli telekomunikacyjnych.
3: W sytuacji, kiedy te zagrożenia na razie poniżej progu wojny, czyli to, co nazywamy wojną hybrydową, ciągle są naszym problemem i w zasadzie narastają, warunkiem właściwego przygotowania się do poważniejszych zagrożeń jest właśnie stworzenie takiego efektywnego systemu, który będzie odporny na zagrożenia, które mogą skutkować nieskutecznością dotychczasowego, tradycyjnego systemu opartego o działania, rozwiązania właściwe w czasach pokoju.
1: Z IRIS² będą korzystać polskie służby i administracja rządowa. Satelity zostaną włączone w systemy komunikacyjne m.in. Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Granicznej.
4: Takiego systemu rzeczywiście polskim służbom bardzo mocno brakowało.
1: Mówi Grzegorz Brona, prezes Kryotech Instruments.
4: Rzeczywiście jest to istotny krok naprzód dla bezpieczeństwa Polski, nie tylko w trakcie konfliktu, ale również w trakcie jakichkolwiek sytuacji kryzysowych innego rodzaju.
1: IRIS² ma być europejską odpowiedzią dla amerykańskiego systemu łączności Starlink.
4: W znacznej części jesteśmy uzależnieni od systemu Starlink Elona Muska, który w razie jakichś sytuacji krytycznych, jak to widzieliśmy na przykładzie Ukrainy, może być albo wyłączony, albo może być utrudniony do niego dostęp.
3: Nie możemy sobie pozwolić na zależność jak Europa od zewnętrznych czynników, które nie są stabilne. Generalna zasada budowania systemu bezpieczeństwa w oparciu o zdywersyfikowane rozwiązania, tak jak robimy to na przykład z bezpieczeństwem energetycznym, wydaje się rozwiązaniem racjonalnym.
1: Polski wkład w IRIS² ma wynieść ponad 650 milionów euro. Trwają negocjacje dotyczące udziału polskich firm w budowie elementów systemu.
4: Jeżeli to się uda, no to oczywiście to jest duży skok dla polskiego przemysłu, dla polskich technologii. My te technologie już mamy w Polsce, tutaj trzeba to podkreślić, budujemy własne polskie satelity, które mogą być wykorzystane w programie IRIS², więc teraz jest potrzebny przede wszystkim nacisk i wola polityczna, żeby przymusić istniejące konsorcjum do tego, żeby nie tylko przyjęło środki finansowe, ale również uwzględniło polskie podmioty.
0: Ten materiał przygotował Michał Piwko. Bardzo serdecznie dziękujemy. Za chwilę serwis informacyjny.

0: I jeszcze jedno bardzo ważne zaproszenie.
1: Uff, strasznie męczące to podejście. Daleko jeszcze?
2: Nie marudź, jeszcze chwila i będziemy na szczycie.
1: Na jakim szczycie?
2: No jak to, mówiłem ci przecież, na wzgórzu 357.
1: Sprawa jest banalnie prosta. My kochamy góry, nasi słuchacze kochają góry i właśnie dla takich osób powstał Festiwal Górski imienia Andrzeja Zawady w Lądku Zdroju.
2: W tym roku Radio 357 współorganizuje to wyjątkowe wydarzenie, dlatego dla naszych patronów mamy zniżkę na bilety i karnety. Wszystkie informacje znajdują się na naszej stronie i w aplikacji.
1: A jeżeli jeszcze państwo nam nie patronują, można to szybko zmienić na wspieram.radio357.pl.
2: Do zobaczenia we wrześniu na Festiwalu Górskim w Lądku Zdroju. Mateusz Kuźniewski
1: i Tomasz Gorazdowski.
3: Partnerem strefy Radia 357 na Festiwalu Górskim jest totalizator sportowy, właściciel marki Lotto.
0: Tu Radio 357, minęła godzina 17. Krzysztof Tubilewicz i serwis.

0: Zełenski chce, aby rozwijały się ukraińskie wojska cybernetyczne, a także aby pogłębiały się ataki ofensywne Kijowa na cele na terytorium Federacji Rosyjskiej. Dla Putina oznacza to więcej pożarów infrastruktury naftowej, paliwowej i logistycznej. Mimo zmiany głównodowodzącego, organizatorzy protestów zwołują się na najbliższy weekend, aby domagać się realizacji ich drugiego postulatu, czyli przywrócenia na stanowisko lubianego ministra obrony Michała Fedorowa, bo na ten ruch na razie Zełenski zgody nie wyraził. Z Kijowa dla Radia 357 Piotr Kaszuwara.
1: A według zakulisowych informacji ukraińskich dziennikarzy Fedorow miał otrzymać propozycję stanowiska doradcy Zełenskiego do spraw technologicznych lub tak wicepremiera, ale obie te opcje miał odrzucić. Mija 37 dni od wybuchu afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Śledczy nadal nie przesłuchali lekarza milionera Dawida Kacprzyka. Politycy PiS uruchomili przed kancelarią premiera licznik hańby.
2: 37 dni od ujawnienia afery w Szpitalu Południowym, 37 dni hańby Tuska, Żurka, Sobierańskiej Grendy, całego rządu, który próbuje zamiatać pod dywan wielką, skandaliczną aferę w Szpitalu Południowym i szpitalach warszawskich. My żądamy powołania Komisji Zaufania Publicznego i wyjaśnienia do spodu tej sprawy.
1: Mówi Przemysław Czarnek z Prawa i Sprawiedliwości. Póki co do prokuratury trafiło zawiadomienie dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa przez innego lekarza z tego szpitala, doktora Emila Jędrzejewskiego. Skierował je prezes NFZ po zakończeniu kontroli. Tymczasem Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji pracuje nad wyceną części świadczeń medycznych. Zmiany są konieczne w niedoszacowanych specjalnościach jak interna czy geriatria, tłumaczy dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy Jacek Kryś.
3: Mamy takie specjalności, które mają bardzo wysoką rentowność, czyli w naszym szpitalu zysk na poziomie rocznym 10 milionów złotych, no i choroby wewnętrzne, gdzie mamy po prostu totalny deficyt i strata tam 5-7 milionów. Wiadomo, ci, którzy przynoszą bardzo duże zyski szpitalowi, będą dużo bardziej wymagający, jeśli chodzi o swoje wynagrodzenie, a więcej zrozumienia znajdujemy u lekarzy, którzy pracują w nierentownej działalności.
1: Uporządkować sytuację mają zapowiadane przez rząd zmiany. Lekarze nie będą już choćby dostawać procentowego wynagrodzenia za wykonanie operacji czy zabiegu. W przypadku drogich operacji oznaczało to olbrzymie zarobki. Przenosimy się jeszcze w Bieszczady. Do końca lipca grupa interwencyjna do odstraszania niedźwiedzi ma być w pełni gotowa do działania. Strażnicy przepłoszyli już kilkukrotnie zwierzęta bronią gładkolufową.
4: Najczęściej niestety obrywa. Ta samica, która pojawia się tutaj w okolicach Wołkowy i najczęstszy bohater filmików i zdjęć.
1: Mówi Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Strażnicy wciąż czekają na komplet sprzętu.
4: Usprzętawiamy się do końca miesiąca. Powinno już to działać tak, jak należy.
1: Zespół powstał, bo konflikty ludzi z niedźwiedziami w Bieszczadach przebierały na sile. Na wiosnę zwierzęta regularnie podchodziły pod zabudowania, a równolegle z akcją przepłaszania niedźwiedzi realizowane ma być też edukowanie mieszkańców i turystów.
5: Noc raczej pochmurna, zachmurzenie umiarkowane i duże, tylko na południowym wschodzie początkowo rozpogodzenia. Będą przelotne opady deszczu na północnym zachodzie kraju oraz nad ranem lokalnie na południu burze. I uwaga, one mogą być dość intensywne, do 30 mm. Temperatura w nocy od 11 do 13, nad morzem do 15, a w rejonach podgórskich od 9 do 11 stopni.
6: Radio 357.
5: To popołudniówka Radia 357, telefon co chwila dzwoni, głosówki są, ale zachęcamy do następnych.

0: Tym razem się wycisza, nie zwalnia Sigrid. 7 minut po godzinie 17. Temat związany z edukacją, związany z nauczycielami i ich pensjami rozgrzał państwa do czerwoności.
1: A czemu nie rozmawiamy o urzędnikach państwowych pracujących w urzędzie, w starostwach? Tam dopiero możemy rozmawiać o niskich zarobkach i o nich właśnie się nie mówi. W związku z powyższym myślę, że ten temat jest również bardzo warty poruszenia.
0: Niejednokrotnie poruszane na antenie Radia 357. Naprawdę. Zauważaliśmy tę sprawę zdecydowanie. Następna głosówka.
2: Skoro walczy o nauczycieli z jednej strony, a z drugiej strony mówi o tym, że mamy niż demograficzny, to znaczy, że nie potrzebujemy tych nauczycieli i to jest moment, że można zatrzymać najlepszych. Druga sprawa, mam dwóch synów, którzy przeszli przez ten system edukacji i nauczyciele to nie jest grupa zawodowa, która się przepracowuje. Rekolekcje wolne, matura wolne, egzaminy wolne, maj, czerwiec to są miesiące, w których mamy masę godzin zmarnowanych, dlatego że dzieci mają cały czas wolne. I jeszcze jedno, nauczyciele to jest jedyna chyba grupa zawodowa, która ma możliwość jakichś rocznych urlopów na podtrzymanie zdrowia. Nie ma tego w żadnym innym zawodzie.
0: Nieprawda, są w innych zawodach, a liczba placówek edukacyjnych w związku z niżem demograficznym spada. W związku z tym mówimy o tym, że 20 tysięcy nauczycieli brakuje w tym sektorze edukacyjnym, który teraz mamy.
3: Dzietność spadającą na łeb na szyję. Jak to będzie za kilka lat? Szkoły pełne nauczycieli w pustych salach?
0: Kolejny głos w tej sprawie. Czekam na następne. Myślę, że państwa temat zainteresował. Tak, to sprawdzenie tych wszystkich faktów też wypadałoby zrobić, kiedy się wygłasza publicznie sądy, bo uważam, że niestety sprawa nie zostanie rozwiązana przez najbliższe miesiące, a szkoda. Zapraszamy państwa do posłuchania następnego materiału. On się pojawi przed godziną 18, a jest niezwykle pogodny i ważny.
4: To naprawdę wyjątkowa inwestycja, bo mówimy o projekcie, którego wcześniej w Polsce jeszcze nie zrealizowano. Po ponad 100 latach rzeka Lamus wraca na powierzchnię i zaraz znów stanie się częścią miejskiego krajobrazu.
0: Tak jest. Rzeka spod ziemi znowu pojawi się na powierzchni.

0: Krzysztof Zalewski, tak, tak. Czy to zaczęło się od internetowego żartu? Czy to, co zaczęło się od internetowego żartu, ma szansę stać się ruchem politycznym, który zmieni oblicze najludniejszego kraju świata w dalekim zasięgu? Już za chwilę Krzysztof Zimoch porozmawia ze swoim gościem o marzeniach indyjskiej młodzieży i o partii karaluchów, która ku zaskoczeniu władz zorganizowała najliczniejsze od lat protesty w tym kraju.
1: Abhijit Dibke, założyciel indyjskiego ruchu Partia Karaluchów, został zatrzymany przez policję podczas poniedziałkowych protestów w stolicy Indii. Wobec demonstrantów policja użyła gazu łzawiącego i pałek. Mimo że policja w Nowym Delhi nie wydała zgody na demonstrację, w proteście uczestniczyło około 10 tysięcy osób. Manifestanci sprzeciwiali się oszustwom egzaminacyjnym na uczelniach i domagali się dymisji ministra edukacji, Dharmendry Pradana, a także reformy systemu egzaminacyjnego. Wznoszono również hasła wzywające do ustąpienia premiera Narendry Modiego. Masowe protesty, a także samo powstanie partii karaluchów są wyrazem głębszej frustracji indyjskiej młodzieży. Doskwiera jej rekordowe bezrobocie, niewielkie perspektywy rozwoju, a także korupcja klasy politycznej. W kraju, którego gospodarka w ostatnim 30-leciu rosła średnio o ponad 6% rocznie, rosną także aspiracje. Czy satyryczna partia karaluchów ma potencjał, by przerodzić się w wielki ruch polityczny i zmienić politykę Indii?
2: Daleki zasięg.
1: A razem ze mną Stanisław Kopyta, analityk spraw międzynarodowych, Klub Jagielloński, Układ Sił. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: W poniedziałek indyjska policja użyła pałek i gazu łzawiącego przeciwko demonstrantom w Delhi. Jak donoszą miejscowi reporterzy, co najmniej kilkanaście osób zostało rannych. Tak sobie myślę, że zanim omówimy powody, które doprowadziły do tych protestów, to chyba musimy powiedzieć, co doprowadziło do powstania partii karaluchów. Czy może nam pan powiedzieć, czy to jest ruch formalnie zarejestrowany? Skąd w ogóle taka nazwa? I o jakiej sile społeczno-politycznej w Indiach mówimy?
3: To jest bardzo ciekawa historia, która pokazuje pewne frustracje społeczne, które istnieją w tym momencie w Indiach, szczególnie wśród osób młodych i szczególnie wśród osób wykształconych. Ten początek tego ruchu społecznego sięga maja tego roku, kiedy to sędzia Sądu Najwyższego indyjskiego określił młodych ludzi nieposiadających pracy i młodych ludzi, którzy są aktywistami albo przez wiele lat uczą się do egzaminów państwowych, jako karaluchy. I to bardzo źle zarezonowało wśród tych młodych ludzi, którzy faktycznie nieraz wiele lat życia i oszczędności rodzinne poświęcają na przykład na to, żeby przygotować się do państwowych egzaminów. I to nazwanie ich karaluchami zostało przez część młodych aktywistów przejęte i odwrócone. Powiedziano, że karaluch to jest zwierzę tak naprawdę bardzo odporne, które poradzi sobie w każdych warunkach i że oni z dumą przyjmują bycie nazwanym karaluchami. I tak jak ta partia, to nie jest partia polityczna tak naprawdę, tylko ruch protestu, nazywa się Cockroach Janata Party. To jest bezpośrednie odniesienie do nazwy rządzącej indyjskiej partii ludowej, która nazywa się Bharat Janata Party, czyli właśnie indyjska partia ludowa.
1: A Abhijit Dibke, mam nadzieję, że ja tutaj dobrze wymawiam, w razie czego proszę mnie poprawić, nie określił jednoznacznie, czy on będzie chciał ten ruch zarejestrować, czy nie. Natomiast zdaje się, że mówimy o takiej sile, że chcąc, nie chcąc, pojawiają się głosy, że być może dojdzie do jakiegoś sformalizowania tego ruchu.
3: Tego na chwilę obecną nie wiadomo, dlatego że następne wybory w Indiach będą dopiero prawdopodobnie w 2029 roku, to jest jeszcze bardzo dużo czasu. I były nawet za czasów indyjskiej partii ludowej i premiera Modiego różne ruchy społeczne, które protestowały, nieraz bardzo duże w swojej sile, które się nie sformalizowały. Dlatego należy śledzić i obserwować to, co się teraz dzieje, bo ten ruch jest wyjątkowy pod względem profilu osób protestujących, ale nie jest to wyjątkowe wydarzenie, że jakiś ruch protestu się zorganizował przeciwko aktualnej władzy w Indiach. Były protesty przeciwko ustawie o obywatelstwie, były duże protesty rolników i to jest rzecz taka, co powtarza się w Indiach cyklicznie od początku istnienia tego państwa, że są duże protesty rolników, ale z nich nie wyradzają się zwykle konkretne, sformalizowane partie polityczne, na przykład, które by stawały w konkursie o uzyskanie miejsc w parlamencie, które by stawały w wyborach, żeby uzyskać jakąś formalną władzę. Dlatego tego jeszcze nie sposób powiedzieć.
1: A czy z tych ruchów rodzi się takie spojrzenie uwypuklające różnice między tą oficjalną narracją rządu o sukcesie gospodarczym Indii, bo wiadomo, że rząd pokazuje, że ten wzrost PKB na poziomie 7,2% rocznie jest rzeczywiście imponujący, a jednocześnie rzeczywistością tego młodego pokolenia, które tą siłą protestu pokazuje, że w Indiach wcale nie żyje im się tak dobrze.
3: Tak, to jest bardzo ciekawe w aktualnych protestach, że są to protesty zorganizowane w dużej mierze przez ludzi z wykształceniem uniwersyteckim, z wykształceniem wyższym, dlatego że bezrobocie wśród młodych osób z wyższym wykształceniem jest zdecydowanie większe niż bezrobocie wśród młodych osób bez wykształcenia. Jednym z elementem tej frustracji społecznej jest to, że gospodarka, administracja państwa nie rozwijają się na tyle szybko i dynamicznie, żeby ludziom dobrze wykształconym zapewnić pracę, ewentualnie, że system edukacji i system egzaminów jest przestarzały i anachroniczny względem potrzeb gospodarki. Więc nieraz ludzie poświęcają całe swoje młode życie, bardzo ciężką pracę, wydają pieniądze rodziny na korepetycje, na dodatkowe zajęcia, żeby zdobyć konkretne, trudne, wymagające wykształcenie, które potem nic im nie daje. To jest też element tej frustracji.
1: I to była, zdaje się, bezpośrednia przyczyna tych demonstracji, czyli wyciek treści egzaminu na studia medyczne, który doprowadził do tego, że przyszli studenci musieli ponownie podchodzić do tych egzaminów.
3: Tak, i wie pan, trudno czasami z naszej polskiej czy europejskiej perspektywy zrozumieć skalę, jak duża jest to rzecz, dlatego że to, o czym mówimy, to były egzaminy wstępne na różne studia medyczne i okołomedyczne, które miały miejsce w maju. Niedługo po egzaminach do egzaminów przystąpiło ponad 2 miliony osób, a miejsc, do których te egzaminy prowadziły, było tylko ponad 100 tysięcy, więc tam było nieraz i 20 osób chętnych na jedno miejsce, do którego ten egzamin prowadził. Niedługo po egzaminach ujawniono, że były prawdopodobnie jakieś przecieki i na grupach dla korepetytorów, na grupach, na których można było kupić różne wsparcie do tych egzaminów, zaczęły krążyć bardzo bliskie do faktycznego arkusza egzaminacyjnego pytania z odpowiedziami. Ministerstwo Edukacji stwierdziło, żeby te egzaminy anulować i jeszcze raz przeprowadzić je od nowa. To wywołało ogromną frustrację, dlatego że tak jak wspomniałem, ludzie nieraz uczą się wiele lat i wydają duże pieniądze, żeby się przygotować do takiego egzaminu. No i też odnotowano przypadki samobójstw studentów, którzy byli tym sfrustrowani, którzy czuli się wielkim zawodem, ciężarem dla swojej rodziny, że na przykład po raz kolejny się nie udało. Dlatego tutaj skala tego była ogromna. W Indiach istnieje mnóstwo egzaminów na różne pozycje publiczne. Praca publiczna jest widziana jako prestiżowa i jako bezpieczniejsza niż w sektorze prywatnym. Tych egzaminów jest dużo i na poziomie stanowym, i na poziomie federalnym, no a to jest jeden z istotniejszych.
1: Karaluchy z racji swojego prześmiewczego charakteru na protesty przynoszą na przykład pieluchy, które mają być symbolem takiego powstrzymywania wycieków egzaminacyjnych. To też jest takie znamienne.
3: To jest ciekawe i tutaj można obserwować ciekawą nie tylko kulturę protestu, ale też zderzenia narracji w mediach społecznościowych, bo zarówno ruch karaluchów, który jest jednoznacznie z pokolenia Z, jak i komunikacja medialna Indyjskiej Partii Ludowej, to są przykłady dość nowoczesnej medialnej komunikacji, ludzi, którzy potrafią obsługiwać media społecznościowe. Jest to bardzo ciekawy, nowy element w indyjskiej polityce.
1: A kim jest sam założyciel Abhijit Dibke? Bo to też jest postać ciekawa. On studiował w Stanach Zjednoczonych i postanowił wrócić do Indii. Czy to jest postać, która ma takie ciągoty, żeby być reformatorem, jakimś takim symbolem buntu tego młodego pokolenia?
3: Z tego, co mi wiadomo, to jest on faktycznie studiował w Stanach Zjednoczonych i skończył studia specjalistyczne w zakresie komunikacji politycznej. Jest specjalistą zawodowo od komunikacji politycznej, więc też być może znalazł moment, który może wykorzystać dla promocji swojej osoby i dla wykorzystania swoich umiejętności, natomiast o nim samym niezbyt wiele wiadomo.
1: To jeszcze w takim razie na koniec chyba kwestia kluczowa, to znaczy jak pan ocenia, co zrobi administracja premiera Narendry Modiego, bo Indie mogą się rozejrzeć dookoła siebie w państwach ościennych, Sri Lanka, Bangladesz, Nepal, tam wszędzie ta frustracja obywateli, no, była impulsem do tego, żeby obalić rząd. Pytanie, czy Indie będą wyciągały wnioski z tego, co się wydarzyło u sąsiadów i czy na przykład podejdą jakoś dyplomatycznie do rozmów chociażby z ruchem partii Karaluchów?
3: Myślę, że administracja centralna indyjska bardzo uważnie przygląda się temu, co się dzieje, właśnie wyciągając wnioski z krajów ościennych i z wydarzeń, które były, protestów, które były w dużej mierze prowadzone przez młodych ludzi. Natomiast po pierwsze, Indie to jest kraj o wiele stabilniejszy i mający możliwość takich protestów stłumienia bądź w jakiś sposób porozumienia się z protestującymi niż to było w Bangladeszu i na Sri Lance. I nie spodziewam się w najbliższym czasie, choć mogę się poważnie mylić, komentarza bezpośrednio od premiera Modiego, dlatego że premier Modi nie jest osobą, która by często mówiła publicznie na bieżące tematy. Zdecydowanie lepiej się czuje w relacjach zagranicznych, w takim prezentowaniu wizerunku kraju na zewnątrz. I istnieje też pewna strategia w Indiach aktualnej partii rządzącej, żeby ścisła elita partii i premier nie wypowiadały się na temat bieżących protestów, bo to w pewien sposób legitymizuje te protesty i informuje szerszą publiczność o tym, że one w ogóle mają miejsce. Natomiast na temat tych protestów wypowiada się między innymi minister edukacji, którego protestujący domagają się rezygnacji, ale wypowiada się na takiej zasadzie, żeby nie antagonizować protestujących, że oni tak naprawdę zostali oszukani, że są pewne niedociągnięcia, nad którymi trzeba pracować, ale to nie jest tak, jak oni myślą. Więc myślę, że będą próby uspokojenia i dogadania się z tym ruchem. Mogą być pewne ustępstwa ze strony rządu, jeśli ruch stanie się dostatecznie poważny. Tak było w przypadku protestów rolników, że chciano zreformować system handlu żywnością i system, tam też prawdopodobnie potem by wchodziła kwestia handlu ziemią rolną, natomiast rolnicy tak skutecznie zablokowali Nowe Delhi, że po prostu rząd Modiego się z tego wycofał. I myślę, że tutaj mogą być też pewne rządowe ustępstwa, reformy, pewna kampania przeciwko wyciekom tych egzaminów, żeby uspokoić protestujących.
1: Czyli raczej tak spokojniej sugeruje pan rozwiązania tego konfliktu, niekoniecznie pałką policyjną, czy na przykład cenzurą w internecie, bo po takie środki partia Karaluchów mówi, że to też rząd sięgał wobec niej.
3: Jedno się z drugim nie kłóci i może być jedno i drugie w zależności od tego, w jaki sposób partia się Karaluchów się rozwinie i w jaki sposób te protesty się rozwiną, bo na przykład w czasie protestów w czasie procedowania ustawy o obywatelstwo, gdzie protestowali w dużej mierze studenci i w dużej mierze w miastach, użyto wielokrotnie siły przeciwko nim. Nie wiadomo, jakby się to wtedy skończyło, gdyby nie pandemia koronawirusa, która uniemożliwiła dalsze protestowanie. Więc tutaj można się spodziewać i negocjacji, prób jakiegoś porozumienia się z tym ruchem, żeby on się po prostu rozszedł w naturalny sposób, ale można też się spodziewać przemocy. Mamy przemoc w tym momencie, kiedy z jednej strony protestujący próbują się przedostać tam, gdzie policja odgradza te miejsce, z drugiej strony policja z nimi aktywnie walczy. Natomiast natura tych protestów w Indiach wielokrotnie przy różnych okazjach jest taka, że one są dość brutalne, więc nie jest to tak, że w tym momencie dzieje się coś wyjątkowego.
1: Stanisław Kopyta, analityk spraw międzynarodowych, autor artykułów w portalu Klub Jagielloński i Układ Sił. Bardzo panu serdecznie za tę rozmowę dziękuję.
3: Dziękuję uprzejmie. Do widzenia.

0: Def Leppard Animal. Wiem, że Państwo też czekają, ale to po godzinie 18. Kasia Linz i kolejna audycja. A teraz... Tak zwany rozszerzony sport. Mateusz Fusiarz.
1: Myślę sobie, że jeśli chodzi o świat sportu, to najważniejszy w środę był bez konkurencji. W ogóle 17. etap Tour de France. Peleton śmigał dziś blisko 150 km z Chambéry do Voiron, a szczegóły zna Marek Brzeziński.
2: Nazajutrz po jeździe indywidualnej na czas znów cały peleton rusza razem z Sabaudia i Izerie. Cały czas jak windą w kilkunastopiętrowym bloku. W górę i w dół cztery górskie premie, w tym 3,5-kilometrowa wspinaczka na Col de Pre. Na 1100 metrów zaraz po starcie do przodu wyskoczyło ich dwóch, Norweg i Francuz. Jadą wzdłuż brzegu zachwycająco położonego jeziora Le Bourget, największe naturalne jezioro Francji. 3, 4, 10 sekund przewagi. Aix-les-Bains, cudna architektura domów z Belle Époque, fantastyczny kurort nad jeziorem, kasyno, które zapiera dech w piersiach. Nie chodzi o ruletkę, chodzi o wnętrza. Marina jachtowa, a z tyłu Alpy. Na drodze, jak to w górach, cały czas się tasują. Dwójka, czwórka, jedenastka. Kompletnie zwariowany etap, a góry tylko na to patrzą. Już niejedno widziały. Teraz strzępią pióropusze, przełęczy, a w dolinach nadobne pałace. Prosta jak strzała droga zaczyna robić fochy, stroi się wiraże, kręci się wije, kryguje zakrętami jak hiszpańska balerina, owija się suknią, faluje 47 km do mety, na czele szóstka, a w niej Michał Kwiatkowski. Grupa Van der Poela już ponad minutę za nimi, peleton z Pogaczarem 4,40, aż 8,5 minuty Adam Yates. Świetny kolarz, nagle chyba poczuł się chory, ten sabałcki asfalt wciska mu się w nogi, w płuca, do brzucha, Yates naciska na pedały. Nieludzki wysiłek. Uciekająca szóstka ma prawie 1,5 minuty przewagi nad drugą grupą. 5 nad peletonem z Pogaczarem. Jadą 62 km na godzinę. Baszty zamku Virieu. Zapierający dech w piersiach kanion. Dłutem rzeki wydrążona ścieżka w skałach. Meta Voiron. Kanały przecinają miasto. Strzeliste wieże katedry mierzą prosto w niebo. Matka Boża z dzieciątkiem patrzy na miasto z jej szczytu. Na te przytulone do Alp domy. Na turku z kolejnego jeziora, na którym zakwitła biel żaglówek. Niedaleko klasztor Chartreuse założył go święty Bruno. Stąd pochodzi mocna oparta na przepisie z 9 ziół alpejskich. Nalewka we wściekle zielonym kolorze. Żółtym też być może, ale też wściekły. A we czwartek znów góry i dołki. Aż 5 górskich premii. Meta Vorges-Merlet po morderczej wspinaczce. La Redia 357, Marek Brzeziński.
1: 17. etap wygrał Belg Jasper Philipsena. Wyprzedził na finiszu Szwajcara Marco Schmida oraz Holendra Olava Koya. A zamykając wątek kolarski, jeszcze wieści docierające z obozu ekipy Visma Lise Bike. Komunikat jest taki. Poszło dobrze, zrobili co musieli, to nie była najbardziej skomplikowana operacja, jaką można sobie wyobrazić. To słowa Marka Riffa, dyrektora sportowego zespołu, w którym jeździ Jonas Winigo. No i dotyczyły one właśnie Duńczyka, który z powodzeniem przeszedł operację złamania obojczyka. Do kontuzji, przypomnę, doszło w niedzielę, 20 km przed metą 15 etapu. A jutro, jak wspominał pan Marek, etap 18 szybko zleci do niedzieli, kiedy to finiszować będą na Polach Elizejskich i w 3:57 start. Pięknie to wszystko dla Państwa podsumujemy. Wtedy to już będziemy mocno w pierwszej kolejce Ekstraklasy. Jeszcze tylko 2 dni do powrotu najlepszej Ligi Świata, ale pewnego przedsmaku polskiej piłki klubowej zdążyliśmy już doświadczyć. Najpierw za sprawą Superpucharu Polski, w którym Lech 3-1 pokonał Górnika, a wczoraj za sprawą eliminacji Ligi Mistrzów. Lech 4-1 rozbił Orchus i jest niemal pewny awansu do trzeciej rundy. Z kolei Górnik 0-1 przegrał z Fenerbahce i wcale nie jest powiedziane, że w Zabrzu nie powalczy. Jutro do gry wkroczą Raków i GKS Katowice. Na swój czas w eliminacjach jeszcze chwilę poczeka Jagiellonia. Natomiast zespół, który zwykle bywał w tym gronie, to jest Legia Warszawa, skupia się wyłącznie na Ekstraklasie. Czy początek nowej kampanii wywołuje jeszcze jakieś emocje?
3: Wywołuje. Gdyby nie wywoływało, to uważam, że byłoby niedobrze, że podejście takie bezemocjonalne powodowałoby już taki trochę marazm i stagnację. Każdy mecz wywołuje u mnie emocje, start sezonu również, szczególnie, że dzisiaj jestem trenerem Legii Warszawa, a to jest nobilitacja i dla mnie cały czas duże też wyzwanie, żeby z Legią Warszawa osiągać jak najlepsze wyniki.
1: Tyle trener Marek Papszun, którego Legia gra już w najbliższy piątek na wyjeździe z Pogonią Szczecin, a za 2 dni o tej porze odliczać będziemy już tylko minuty do startu pierwszego pojedynku sezonu w Radomiu. Radomiak zmierzy się z Beniaminkiem, czyli wieczystą Kraków. Na start sezonu choćby w Anglii przyjdzie nam natomiast jeszcze chwilę poczekać, ale ekipy Premier League zbroją się. Oj, zbroją.
4: Rekord kwoty zapłaconej za transfer angielskiego piłkarza nie utrzymał się nawet 3 tygodnie. Chelsea przebiła transakcję Manchesteru City, której bohaterem był Elliot Anderson. The Blues ściągnęli ofensywnego pomocnika Aston Villa, Morgana Rogersa, za 117 milionów funtów. Kwotę większą o milion od tej zapłaconej przez obywateli. O Rogersa mocno zabiegał Arsenal, ale nie był skłonny spełnić finansowych żądań Villa. Jej przedstawiciele byli gotowi do sprzedaży jedynie za rekordowe pieniądze. Chelsea postanowiła zapłacić tyle, ile oczekiwali i transakcja została dopięta szybko po jej wejściu do gry. 23-letni Rogers w ciągu 2,5 sezonu spędzonych w Aston Villa przeszedł drogę od odkrycia do jednego z najlepszych piłkarzy Premier League występujących poza klubami Big Six. Zaliczył udział przy 60 trafieniach w 125 występach na wszystkich frontach. Wdarł się też do reprezentacji Anglii. Villa rozmawia podobno z Chelsea o pozyskaniu jej dwóch zawodników, Alejandro Garnacho oraz Nicolasa Jacksona. Możliwe więc, że tego lata oba kluby ubiją jeszcze jakiś interes. Dla Radia 357 Kasper Klasiński, angielski espresso.
1: Tyle jeśli chodzi o Premier League, ale ciekawe wieści docierają z jej zaplecza. Otóż angielska federacja piłkarska, czyli FA, oficjalnie oskarżyła Tonda Ekerta, szkoleniowca Southampton, o szpiegowanie rywali, za co jego drużyna została wykluczona z finału baraży Championship. Szkoleniowiec ma teraz czas do 28 lipca na odpowiedź na zarzuty. Sprawa jest rozwojowa, ale też trochę dziwna. Mimo żądań zwolnienia, niemiecki szkoleniowiec otrzymał wsparcie klubu i wrócił do pracy podczas letnich przygotowań, a przecież właśnie latem Ekert opublikował w mediach społecznościowych filmik, w którym przyznał się do odpowiedzialności za nagrywanie treningów rywali. No tak, a ze spraw piłkarskich jeszcze reminiscencje, nie moje, tylko prezydenta hiszpańskiej La Ligi po mundialu. Javier Tebas przyznał, że oczywiście jest dumny z Hiszpanii, ale źle wspominać będzie przerwy na nawodnienie, halftime show oraz zawieszoną czerwoną kartkę dla Folarina Baloguna. Podkreślił też, że według niego i nie tylko niego, czas Gianniego Infantino jako szefa FIFA dobiegł końca, ale że nie spodziewa się, iż Szwajcar kolejnej kadencji miałby nie otrzymać. Teraz słówko jeszcze o siatkówce. Oczywiście najmocniej i już trochę niecierpliwie czekamy na finałowy turniej Ligi Narodów Mężczyzn. Przypomnę, biało-czerwoni w Chinach na początek w ćwierćfinale powalczą z Ukrainą. To jednak dopiero 29 lipca, a już teraz trwa turniej pań w Makao i po Makale. W każdym razie Polek nie ma, stąd dla nas emocje mniejsze, ale mecze oczywiście solidne. W rozegranych dziś dwóch spotkaniach 1/4 Włoszki 3-0 pokonały Holenderki, a Brazylijki 3-1 Japonki. Jutro grają Turcja z Kanadą oraz Stany Zjednoczone z Chinami, odpowiednio o 10 i 13.30. A sport wróci po 7.
5: Radio 357.
0: Amateusz Fusiarz wróci po 19. Zapraszamy.

0: Kiedy sobie wyobrażasz, że to jest nie do wyobrażenia, to Bastille nagrywa piosenkę z Grahamem Coxonem. My właśnie ją słyszeliśmy. Do pana, który twierdzi, że nauczyciele mają nieustannie wolne, pisze pani Joanna z Oborników Śląskich, to uczniowie mają wolne podczas egzaminów i to nie jest wymysł nauczycieli, tylko systemu. Wolałabym być na lekcji niż siedzieć w papierach i komisjach egzaminacyjnych. Egzamin to wiele godzin pracy, często przekraczającej ilość lekcji przypadającej na dany dzień i odpowiedzialność, by wszystko było zgodnie z procedurami. Właśnie siedzę kolejny dzień i opracowuję analizy matur, formułuję wnioski, tworzę kolejne dokumenty, a poza tym jestem z moimi maturzystami na linii w związku z odwołaniem od wyników. Ja wiedziałem, że ten telefon sprowokuje państwa do wypowiedzi. Ja pracuję tutaj, przepraszam, najmocniej. Dużo mówimy o zarobkach różnych grup zawodowych. Temu, komu zabrać, komu dać. Mam propozycję, by przyjrzeć się czasowi pracy. To też głos od pana Pawła Skutna. A sprawa nauczycieli rozgrzewa.
1: Jest takie powiedzenie w języku polskim, obyś cudze dzieci uczył. I to jest raczej taka złowroga groźba niż życzenie dobre. Więc zastanówmy się wszyscy, dlaczego tak jest. Może właśnie dlatego, że dobrze jest pozbyć się dziecka do instytucji na te 8 godzin i zająć się wtedy swoim życiem, a niech ktoś inny się zajmuje naszymi dziećmi.
0: I uczy. To jest bardzo ważne.
2: Pracuję w szkole w Anglii. Chciałam tylko zwrócić uwagę na różnicę taką systemową, jak to, że nauczyciele w Anglii nie muszą przechodzić 5-letnich magisterskich studiów, żeby zostać nauczycielem, a roczny kurs wtedy może by tych nauczycieli trochę przybyło, oczywiście przy większych zarobkach.
0: No i słyszeliśmy też tutaj bardzo, bardzo młodego słuchacza albo słuchaczkę. Ale nie tylko sprawa nauczycieli państwa poruszyła.
3: Ja nie chcę podróżować szybkim pociągiem. Ja nie wiem, czy ja chcę, żeby jakieś satelity latały i usprawniały nam łączność. Ja bym na przykład chciał się dostać do mojego lekarza specjalisty wcześniej niż za 2 tygodnie. Czy naprawdę jest konieczne i niezbędne budowanie nowej sieci trakcyjnej kolejowej do 2050 roku? Nie wiadomo z jakich pieniędzy, znaczy wiadomo z podatków, ale czy nie byłoby może lepiej usprawnić rzeczy, które są w tym momencie do naprawienia.
0: Ja tylko dodam, że 3 miliardy złotych na budowę europejskiej konstelacji satelitów to jest naprawdę kwestia naszego bezpieczeństwa. Naprawdę.

0: Niesamowita historia przed państwem. Rzeka Lamus przez ponad 100 lat była ukryta w kanale pod centrum Łodzi. Dziś wraca na powierzchnię, by cieszyć oczy mieszkańców. A każde większe miasto w Polsce ma swoje podziemne rzeki. W samej tylko Warszawie jest ich kilkanaście.
1: Miasto, no to może jakieś dawne koryta rzek są. W Warszawie jest, tak? Może dawne koryto, prawda? Bo zmieniają.
2: Mają zmienione koryta.
3: To naprawdę wyjątkowa inwestycja, bo mówimy o projekcie, którego wcześniej w Polsce jeszcze nie zrealizowano.
4: Tomasz Korowczyk, Urząd Miasta Łodzi.
3: Po ponad 100 latach rzeka Lamus wraca na powierzchnię i zaraz znów stanie się częścią miejskiego krajobrazu.
5: Kanał rzeki Lamus przez wiele lat był przykryty, był zabetonowany.
4: Adam Pustelnik, wiceprezydent Łodzi.
5: Natomiast był w miejscu, gdzie jest po prostu bije serce Łodzi i na tym nam bardzo zależało, żeby właśnie w takim punkcie ta rzeka służyła mieszkańcom.
3: Dzięki temu park imienia Jana Kilińskiego stanie się bardziej zielony, bardziej odporny na suszę i po prostu przyjemniejszy dla mieszkańców. To jest też projekt z ogromną wartością edukacyjną i historyczną. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że Łódź jest miastem kilkunastu rzek. Niestety przez dziesięciolecia były one niewidoczne, schowane pod ulicami i budynkami.
6: Łódź w tej chwili pokazała bardzo konkretny pomysł.
4: Sławek Brzuzek, ekspert do spraw zrównoważonego rozwoju.
6: Takie prace studyjne nad odkryciem zakrytych cieków wodnych prowadzone są również w Poznaniu. W Warszawie, gdzie około 20 takich rzek dopływów Wisły zostało przykryte, no większość z nich na pewno nie będzie odkrywana, ale za to Warszawa bardzo dba o te cieki wodne, które jeszcze płyną po powierzchni, dbając o ich renaturalizację.
1: Gdzieś tutaj teraz płynęła jakaś woda, bo tamte były te wytop rud żelaza.
6: Mówiąc o rzekach, które zostały zamknięte pod powierzchnią ziemi, skanalizowane, przykryte różnego rodzaju sklepieniami, zamurowane, no to nie wiemy, ile takich rzek jest. Możemy to łatwo prześledzić dla większych aglomeracji, no bo tam mamy lepszą dokumentację związaną z rozwojami tych ośrodków, ale wiadomo jest też, że ze względów na przykład sanitarnych, no bo te rzeki, zwłaszcza jeżeli powoli płynęły, no to były uciążliwe. Były traktowane również jako na przykład kanały sanitarne, wyrzucano tam nieczystości, więc te rzeki bywały bardzo uciążliwe dla mieszkańców miast i z tego powodu były chowane.
2: Tutaj właściwie biegła rzeka, dokładnie panie, i to duża.
6: Rzeka znacznie lepiej służy również ludziom w momencie, kiedy płynie tak naprawdę po powierzchni. Tutaj mówimy o tych względach związanych z przede wszystkim stabilizowaniem mikroklimatu, ze stabilizowaniem warunków dla bioróżnorodności, ale są jeszcze dwa takie bardzo ważne aspekty. Po pierwsze jest to ochrona przed powodziami błyskawicznymi, i druga, również ważna funkcja, to jest walka ze zjawiskiem miejskiej wyspy ciepła. Dlatego, że ta woda po prostu ochładza temperaturę w mieście.
0: Przygotował materiał Tomasz Jeleński. Dziękujemy pięknie.

0: Przed chwilą Ian Brown i Golden Gaze. Z nami jest pani Iwona Kornet. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Więc ja ustalę najpierw nazwę. Czy ja powinienem mówić Karnawał Sztuk Mistrzów, czy Festiwal Sztuk Mistrzów?
1: Karnawał Sztuk Mistrzów to jest taka nasza nazwa własna. Jest festiwalem. Karnawał Sztuk Mistrzów Festiwal.
0: Dobrze. Festiwal Sztuk Mistrzów to znaczy dokładnie kogo?
1: To jest festiwal, który jest poświęcony sztuce cyrku współczesnego, nowego cyrku, sztuce ulicznej. No, w tych dziedzinach się poruszamy.
0: Dobrze, to proszę opowiedzieć, jak to będzie wyglądało, bo festiwal już niebawem w Lublinie. Jaki sposób przestrzeń miejską i w jaki sposób zachęcicie tych, którzy przypadkowo lub celowo na ten festiwal przybędą, do tego, żeby wziąć udział i w jaki sposób można wziąć udział?
1: Więc tak, zaczynamy już jutro. Od 16 ruszają pierwsze pokazy na mieście. Dla kogoś nieprzygotowanego bądź z przypadku wystarczy po prostu być w mieście, w centrum na Placu Litewskim, na Starym Mieście. Mamy przedstawienia plenerowe, uliczne i również sceniczne. Więc tutaj już są pokazy biletowane. Jeszcze mamy bilety, ale już się powoli kończą, także warto się zainteresować i poszukać na naszej stronie. Program jest bardzo różnorodny. Staramy się pokazać szerokie spektrum cyrku współczesnego, od takich form ludycznych, no oczywiście po bardziej artystyczne.
0: Trochę mamy nadzieję, że te problemy z jakością połączenia za chwilę ustąpią, bo ja chciałem zapytać jeszcze na przykład o otwarte warsztaty. Czy to znaczy, że tam się czegoś można nauczyć, na przykład bycia sztukmistrzem?
1: W tym roku otworzyliśmy nowy moduł na festiwalu, czyli scenę komedii i mamy bardzo dobrych klaunów, komików i zaprosiliśmy publiczność do udziału w warsztatach klaunady. To jest no, bardzo ciekawa forma warsztatu, która no, też ma w sobie dużo takiej powiedzmy autoterapii, wglądu w siebie, bo trzeba znaleźć swojego wewnętrznego klauna, ale też dużą dozę zabawy. Dla najmłodszych oczywiście też mamy przygotowane miasteczko cyrkowe i animatorzy z Freakartu no, pokazują podstawowe sztuczki cyrkowe. Można tam po prostu złapać bakcyla i można też spróbować swoich sił w slacklinie, bo też mamy specjalną strefę slackline. To jest taka dyscyplina chodzenia po taśmie. Jakby częścią naszego festiwalu jest również Urban Highline Festival, czyli highlinerzy, slacklinerzy z całego świata przyjeżdżają tutaj raz w roku. Jest to główny i najważniejszy festiwal dla nich. Mamy rozwieszone taśmy pomiędzy kamienicami i na tych wysokościach właśnie highlinerzy walczą z grawitacją i przechodzą po wysokich taśmach.
0: Więc ja przepraszam.
1: I zdumieniu tak naprawdę przechodniów.
0: Uściśle. Pani mówi, tak, chcę uściślić, bo pani mówi na taśmie, czyżby zespół Republika kiedyś śpiewając sam na linie popełniła błąd?
1: Nie, to są dwie różne dyscypliny. Mhm. Mamy funambulizm, czyli chodzenie po linie stalowej i taką artystkę również w tym roku będziemy gościć na festiwalu. To bardzo, bardzo ciekawa Mireia Guzman z Meksyku. Przepiękna postać i też będzie chodziła po stalowej linie. Natomiast highlinerzy chodzą po taśmach. To jest kilkucentymetrowa taśma i to jest o tyle ciekawe, że na co dzień oni jakby ćwiczą swoją dyscyplinę w dzikich zakątkach, gdzieś w górach, nad przepaściami, a tutaj jest to połączone właśnie z tą tkanką miejską, tak? Coś dla nich nowego i też dla publiczności. Więc Lublin był pierwszy i zapoczątkował właśnie ten trend highliningu miejskiego, dlatego też już taką jest mekką highlinerów z całego świata.
0: Festiwal rusza jutro, przypomnijmy, potrwa do 26 lipca. Naszym gościnią była Iwona Kornet, dyrektorka festiwalu Festiwal Sztuk Mistrzów. Zapraszamy do Lublina. Dziękuję pani pięknie.
1: Dziękuję serdecznie i zapraszam.
0: Zapraszamy gorąco, a skoro było o sztukmistrzach, to teraz This Magic Moment.

0: Audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieramradio357.pl.
1: Tu Radio 357, jest godzina 18. Tu Krzysztof Tubilewicz i wiadomości.
2: A na początek Europa i konsekwencje niedawnych rekordowych temperatur. Francuska Narodowa Agencja Zdrowia Publicznego zarejestrowała w drugiej połowie czerwca wzrost zgonów o ponad 5700. Tegoroczne pożary we Francji przybrały skalę wyższą niż w poprzednich kilku latach. Pożar, który wybuchł wczoraj wieczorem na południu kraju, objął dotąd powierzchnię 2,5 tysiąca hektarów. W akcji uczestniczy 900 strażaków, ewakuowano około 400 osób. O krok od suszy jest spora część Anglii. Zagrożonych jest nią 8 regionów kraju, a zaniepokojony niewielkimi zapasami największy dostawca wody Thames Water ogłosił zakaz używania wężów ogrodowych.
3: Dotknie 10 milionów

0: prezesa partii dla członków Prawa i Sprawiedliwości. Dziś kolejna tura spotkań parlamentarzystów z władzami partii. Szansa na to, że kierownictwo PiS-u zmieni zdanie, jest bliska zeru.
1: Albo Prawo i Sprawiedliwość, albo stowarzyszenie.
0: Mówi krótko szef klubu Mariusz Błaszczak. Czwartkowy termin jest ostateczny, a skutki jego upływu są nieodwracalne, dodaje rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Żądam od moich przyjaciół opamiętania się i minimum lojalności wobec PiS. To słowa Przemysława Czarnka. Centrum Gdyni ma szansę już w najbliższych dniach trafić na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W koreańskim Busan trwa posiedzenie komitetu, który zajmie się polskim wnioskiem. Starania Gdyni o wpis trwają już całe lata, mówi Joanna Lehmann z Urzędu Miasta.
2: Jest to niezwykłe połączenie miasta i morza. Te związki z morzem są bardzo czytelne, nie tylko w samym układzie urbanistycznym, ale także w architekturze.
0: To sprawia, że centrum jest unikatowe w skali świata i można liczyć na pozytywną decyzję UNESCO. Gdyński wniosek rozpatrywany będzie najpóźniej w weekend. Przenieśmy się jeszcze do Krakowa, konkretnie na krakowski rynek. Przybywa na nim koncertów i dyskotek legalnie, bo imprezy są zgłaszane jako zgromadzenia publiczne.
3: Artyści, czy quasi-artyści bardziej, zorientowali się, że dużo prostszą formą prezentowania swoich utworów jest zgłoszenie zgromadzenia publicznego, zamiast uzyskiwać zgody takie na przykład jak w Krakowie, gdzie najpierw trzeba stanąć przed odpowiednią komisją kwalifikacyjną, zawrzeć umowę z miastem, uiścić opłatę za zajęcie odpowiedniej powierzchni.
0: Mówi sekretarz miasta Antoni Fryczek. Władze Krakowa w obecnym stanie prawnym nie mogą zakazać zgromadzenia publicznego, a problem dotyczy też innych dużych miast w Polsce.
4: Jeszcze trochę na poprawę pogody i ocieplenie poczekamy, bo jutro zachmurzenie duże z większymi przyjaśnieniami. Uwaga, przelotne opady deszczu, miejscami burze lokalnie z gradem, a temperatura od 17 do 22 stopni. Lato powróci.
5: Radio 357.
4: Andrzej Rutkę przygotował, Marcin Cichoński poprowadził, Julia Nowaczyńska realizowała. Kłaniamy się, do usłyszenia.

Ostatnio po frustrującej serii muzyki generowanej przez AI, która dopadła mnie w kilku z rzędu miejscach publicznych, poczułam się z tym jakoś tak przytłoczona i

i zrezygnowana. No i po czasie zaczęłam się zastanawiać, jaki to może mieć wpływ na moją audycję i muzykę, jaką tu przed wami, wam prezentuję. No i doszłam do wniosku, że dobrze będzie się dziś skupić na tym, nie na tym, co AI potrafi, tylko czego jeszcze nie potrafi. Albo może czego ja bardzo chciałabym, żeby jeszcze długo nie potrafiło. I tak powstała dzisiejsza audycja Obywatelka 357. Wybrałam piosenki, które wydają mi się zbyt ludzkie. Takie, których nie umiem sobie wyobrazić jako w wyniku obliczeń matematycznych. Za co za bardzo się chwieją, za bardzo są, myślę, niedoskonałe, czasem wręcz dziwne. Mają w sobie decyzje, których chyba nie podejmuje się dlatego, że są optymalne. Być może za kilka lat okaże się, że się myliłam. Bardzo to jest możliwe, ale dzisiaj wierzę jeszcze własnym uszom bardziej niż algorytmom. Przypomnę tylko, że za mikrofonem Kasia Linz i do godziny 19 będę sprawdzać te teorie razem z wami. Jak zawsze zachęcam do zostawiania znaków życia pod ostatnim moim postem radiowym na Instagramie czy Facebooku. Lubię wiedzieć, że po drugiej stronie ktoś jest, ktoś żyje, słucha, siedzi, śledzi. A dodam jeszcze, że dziś słucha nie tylko mnie, bo również mojego gościa, który dołączy w dalszej części tej audycji. Zaczęliśmy od The Stranglers i Strange Little Girl. A teraz ona, jedna z moich, no myślę, najważniejszych onych, Sinead O'Connor i Just Like You Said It Would Be.

Wow. Od dziwnej dziewczyny do kobiety, która nigdy nie zgodziła się na to, żeby ktokolwiek opowiadał jej własną historię. Sinead O'Connor do dziś wzbudza emocje, ale mam wrażenie, że zbyt często mówi się o wszystkim wokół niej, zamiast o tym, jak niezwykłą wokalistką była, bo to, że punkową buntowniczką i zupełnie osobną postacią, to jest jasne, to wszystko o niej wiemy, ale to, co chciałabym dzisiaj szczególnie zaakcentować, to chyba właśnie te możliwości wokalne. I teraz, jak sobie tej piosenki słuchałam, to miałam takie przemyślenie, że gdyby ją rozszczepić od jej właśnie konstrukcji takiej buntowniczej i tego wszystkiego, co sobą prezentowała, to gdyby zechciała wówczas zostać pop divą, to jej możliwości emisyjne również by jej na to pozwoliły. To jest absolutnie niesamowite i bardzo rzadkie. Podobnie działa na mnie to, że nigdy nie starała się być wygodna i to łączy ją z pewnością z artystką, którą za moment usłyszycie. I nie chodzi nawet o odwagę w tekstach, no choć to jest oczywiste, że ta odwaga była ogromna, tylko o sposób śpiewania, taki jakby każda fraza była ważniejsza od tego, czy komuś będzie się tego dobrze słuchało. No więc Tori. Tori Amos i Crucify.

Kobiety fortepiany i ukrzyżowania. To jest bardzo bliski temat mi. Stąd Toriamus i Crucify zapewne. Ale no dobrze, teraz wypadałoby zrobić krok dalej, bo bez Suzy trudno mi sobie wyobrazić całą tę muzyczną linię kobiet, które nie bały się wyglądać inaczej, śpiewać inaczej i istnieć po swojemu. Są artyści, którzy przez całe życie budują własny świat, a potem nagrywają jedną piosenkę, do której wszyscy mogą wejść. I ta piosenka, którą dzisiaj chciałabym dla was zagrać, jest właśnie taką piosenką. Dla Suzy and the Banshees takim utworem było chyba właśnie Kiss Them For Me. Ta piosenka zaskakująco lekka, jak na zespół, który kojarzymy z mrokiem i postpunkiem przede wszystkim. No bo tak, jest taneczna, niemal zmysłowa, ale pod tą powierzchnią kryje się historia dużo mniej błyszcząca, a raczej mroczna. I chyba właśnie to lubię w tej piosence najbardziej. Wesoło, smutna rzecz, która tylko udaje beztroską. Jakby przypominała, że glamour bardzo często ma drugą stronę.

No i takim sposobem dotarliśmy do drugiej części audycji, w której za moment porozmawiam sobie, z moim dzisiejszym gościem Sławkiem Koryzną, perkusistą zespołu wielu, no ale między innymi Nene Heroin, ale dziś też o innych jego aktywnościach. Ale, no właśnie, piosenkę zapowiadającą wybrałam z premedytacją, bo jest chyba najlepszym dowodem na nasze muzyczne powinowactwo, a mianowicie Nene Heroin z moim gościnnym udziałem. I tak jak niezręcznie jest słyszeć własny głos we własnej audycji, tak myślę, że piosenka Wola wydaje mi się jednak trafionym wstępem do naszej wspólnej rozmowy. Nene Heroin, Wola. Thank you.

0: No i jest mój gość razem ze mną, naprzeciwko mnie, będąc dosłownym, Sławek Koryzno. Zapowiedziałam go jako perkusistę Nene Heroin, ale to jest tylko między innymi, bo perkusistą jest również w wielu składach trójmiejskich. Właściwie to jest ikona trójmiejskiej sceny jazzowej i pochodnych. No, ale wyszłam od Nene Heroin, bo to jest zespół mi najbliższy, z którym mam jakąś więź szczególną i emocjonalną, i niekiedy fizyczną się zdarzało. W związku z tym wymieniłam ten, ale jest jeszcze Bled, jest TCQ, czyli Tomasz Chyła Quintet, jest Cinnamon Gum i może resztę jeszcze wymieni Sławek Koryzno.
1: To może się przywitam najpierw. Cześć Kasiu, witam Cześć. Wszystkich słuchaczy. Tak, sporo tego jest. Jeszcze można wymienić Hair na przykład.
0: Czy też byłam, Octet, widziałam nie raz, nie dwa.
1: Emila Miszka. Tak, dokładnie. Sporo tych zespołów. No ale jesteśmy tutaj też, żeby pogadać o trochę innej aktywności mojej, czyli festiwalu w Biedowie.
0: Czyli szefa, prezesa, organizatora, pomysłodawcę. 17 postaci w jednej się mieści dzisiaj i musimy to wszystko zmieścić w kilkunastu minutach, co będziemy usiłowali się zrobić oczywiście. Ale tak, to jest to, na czym chcemy się dzisiaj skoncentrować, gdyż iż ponieważ Sławek Koryzno jest pomysłodawcą Biedowo Music Festival, czyli festiwalu, który odbywa się już po raz 13.
1: Dokładnie.
0: A na którym ja sama też miałam okazję bywać nie raz, nie dwa, chyba trzy, z tego co, jeśli mnie pamięć nie myli, z czego raz miałam okazję tam zagrać koncert, jeden z milej przeze mnie wspominanych przez atmosferę właśnie i o tej atmosferze tego festiwalu, szczególnego festiwalu, chciałabym z tobą porozmawiać, chciałabym cię zapytać o to, na ile tam właśnie chodzi o tę atmosferę, a na ile o line-up, a na ile o całą resztę wokół tego festiwalu, bo to jest chyba coś, co wyróżnia go na mapie polskiej alternatywy i tych takich inicjatyw niszowych.
1: Dokładnie, trafiłaś w sedno z tym klimatem i atmosferą, bo to zawsze było najważniejsze dla nas w Biedowie i jakby kwestie line-upowe, oczywiście z roku na rok się rozwijamy i ten program artystyczny wydaje mi się jest coraz bardziej ciekawy. Ale zauważyłem taką tendencję, że ludzie, którzy przyjeżdżają na Biedowo, nie do końca przyjeżdżają na ten line-up. Cokolwiek im zaproponujemy, to oni to chłoną i to jest świetne, że mają też do nas zaufanie po prostu, że ta część muzyczna festiwalu będzie po prostu ciekawa.
0: Czyli możesz jawnie indoktrynować publiczność.
1: Tak, tak.
0: Masz nad nimi władzę pełną.
1: No ale też to jest duża jednak odpowiedzialność, bo no, na razie nie było takich głosów, że coś tam nie zagrało. Czasami prądu brakowało, ale wszystkie koncerty się odbywały i...
0: I to też miało swój urok.
1: Tak, tak. No jednak mówimy, bo właśnie nie każdy wie, czym jest Biedowo, mówimy o bardzo małej inicjatywie, tak naprawdę w ogródku u rodziców, można powiedzieć, bo festiwal odbywa się na terenie domu moich rodziców, właśnie w pięknej miejscowości Biedowo na Warmii, nieopodal Olsztyna. I właśnie ta atmosfera to tak naprawdę to miejsce. Nawet mieliśmy, już jesteśmy 13 lat, tak jak powiedziałaś, na tej arenie festiwalowej, nawet mieliśmy czasami jakieś takie pomysły, no rozwijamy się z roku na rok. Może wyjdziemy z tą sceną na pole, może otwórzmy się bardziej na ludzi. No ale jednak powiedzieliśmy w pewnym momencie stop, bo... Właśnie tym klimatem jest.
0: No właśnie to jest cały urok, ta intymność i ta wielkość tego festiwalu. To jest coś, co urzeka i chyba sprawia, że chcemy jechać właśnie tam. To jest coś, co wyróżnia ten festiwal w moim odczuciu. Jest tak właśnie, że nawet te wszystkie atrakcje, które są jakimś dodatkiem, nie są rozpraszaczami. To nie jest coś, co nas bodźcuje, jakaś kolejna aktywność, która sprawia, że jesteśmy napędzeni, tylko raczej nas wycisza, sprawia, że poznajemy ludzi i zajmujemy się czymś miłym, innym w podgrupach, grupach z ludźmi. To jest bardzo nietypowe. Obserwuję wiele festiwali, bo jeżdżę i gram podobnie tak jak ty i mam wrażenie, że one funkcjonują w zupełnie kontrze do tego, co ty tam proponujesz.
1: Dokładnie tak. To jest spora alternatywa właśnie do tych dużych festiwali. I tak jak mówisz, mimo tej mnogości jest tu dużo warsztatów, takich aktywności dodatkowych poza koncertami. No właśnie mi też festiwale się jednak mienią tym takim dużą ilością energii, tym chaosem, ludźmi i dookoła.
0: Nakręcanie publiczności, takie napięcie bez przerwy, a ty raczej proponujesz wyciszenie, wyłączenie, odstresowanie, taki zen.
1: Dokładnie i właśnie jakby nie zmuszamy ludzi do tych wszystkich aktywności. Jak ktoś ma ochotę poleżeć kilka godzin na łące, może to zrobić, może się zrelaksować. Na pewno właśnie te okoliczności przyrody pomagają w tym. No i to też ważną rzecz powiedziałaś, bo bardzo dużo ludzi po festiwalu mówi właśnie o tym, że nawiązują nowe znajomości. To jest świetne, że tam poznają się ludzie i na przykład już przyjeżdżają grupy, okazuje się ludzi, którzy się poznali na Biedowie, a teraz przyjeżdżają wspólnie na festiwal. Więc myślę, że to jest super dla nas jakby największa pochwała
0: to
1: i nagroda.
0: Że czują się swobodnie i czują, że to jest przestrzeń, żeby takie znajomości zdobywać i później wspólnie wybierać się na koncerty. W tym roku między innymi na koncert Nene Heroin, które zagrało nam przed momentem, ale chciałabym jeszcze zaprezentować coś z waszej ostatniej płyty. Niech to będzie Bowie.

0: Nene Heroin i Bowie z ich ostatniej płyty. To jest zespół, którego będzie można posłuchać podczas Biedowo Music Festival, który już za, Sławku?
1: Już za chwileczkę, bo 31 lipca i 1 sierpnia, czyli następny weekend.
0: To już za moment. Jeśli nas słuchacie, jeśli nas słyszycie, to zachęcamy gorąco. Chociaż chcielibyśmy zachęcić nie wypowiadaniem takich wielkich zdań, tylko raczej naszą rozmową o tym festiwalu, o wspomnieniach, które mamy i o planach związanych właśnie z tym festiwalem i jego przyszłością. Ale przed momentem rozmawialiśmy o takiej bardzo osobnej, specyficznej atmosferze festiwalu w Biedowie i w ogóle Biedowa. I chciałam cię zapytać, czy czujesz, że wykształciłeś sobie po tych 12, bo 13 będzie w tym roku, edycjach taką tak zwaną publiczność biedowską, która już regularnie jeździ co roku i nie to jest już taki rytuał, bez którego nie wyobraża sobie sezonu letniego.
1: Tak, myślę, że tak. W jakiejś części ta publiczność jest już stała bardzo. To widać też po na przykład sprzedaży tych pierwszej puli, tych early birdów.
0: Tak jak zawsze to obserwuję, widzę, że to jest jeden dzień.
1: Tak, no w tym roku w ogóle w 15 minut to poszło, więc okay. Więc no to ja mogę stwierdzić, że na pewno te 100 osób to są stali fani Biedowa. Też czasami dostaję informacje jeszcze przed w ogóle, kiedy wypuszczacie bilety, już tam zapisy.
0: No skoro 15 minut, to się nie dziwię.
1: Tak, tak, więc no to też cieszy, że już ta społeczność jest jakaś taka stała.
0: No tak, a powiedz mi, czy jeżeli tych fanów i tych entuzjastów bycia tam jest coraz więcej, to ty myślisz sobie tak właśnie szerzej, czy raczej chciałbyś zachować tę kameralność, o której już wspominaliśmy, czy właśnie w tym widzisz tę wartość, żeby dbać o to i funkcjonować właśnie w tym ogrodzie rodziców, ikonicznym już?
1: No tak, zdecydowanie. Tutaj się jakby rozwijamy. No wiesz, trochę tego miejsca jeszcze jest w tym ogródku, więc jakby to, że cały czas z roku na rok trochę ludzi przybywa, no to potrafimy sobie z tym poradzić jeszcze, jeśli chodzi właśnie o infrastrukturę całą. No ale tak jak już mówiłem wcześniej, nie chcę robić tego kroku po prostu w drugą stronę, nie? Czyli po prostu otwarcie się na imprezę już powiedzmy masową, bo to już jest tak, no kilkaset osób już przyjeżdża na Biedowo.
0: No tak, a teraz ile mamy tam scen oprócz tej głównej?
1: Tak, główna scena, mamy scenę leśną, czyli właśnie w Lasku Brzozowym, też u rodziców, scena DJ-ska z muzyką elektroniczną. No i od zeszłego roku mamy tak zwany Secret Stage, czyli naszą magiczną, sekretną scenę.
0: Intimate Stage.
1: Tak, która będzie oczywiście w innym miejscu. W zeszłym roku była w garażu i świetnie tam się sprawdził nasz postpunkowy trójmiejski zespół Jim Wisdom. Tam właśnie brakło prądu, ale to jeszcze w ogóle tylko zrobiło lepszy klimat tak naprawdę. No a w tym roku Wacław Zimpel z ambientami, z elektroniką, z klarnetem basowym. Oczywiście nie mogę powiedzieć gdzie, ale anturaż będzie odpowiedni do jego muzyki też.
0: A ja jako kolejny zespół, który chciałabym zaprezentować i może ty trochę rozwiniesz ten temat, ale może najpierw posłuchajmy tej piosenki, która mnie jakoś szczególnie urzekła, a że dzisiaj jest taka audycja anty-AI, no to myślę, że te głosy i te polifonie się tutaj idealnie sprawdzą. Zespół Shishi i piosenka Have a Happy Afterlife.

0: fishy. I teraz Sławek musi podzielić się historią odnalezienia tychże wokalistek i sprowadzenia ich na Biedowo Music Festival.
1: Okej, historia bookingowa teraz.
0: Historia bookingowa wewnętrzna, insiderska. Poprosimy o wiele smaczków.
1: Akurat trafiłaś dobrze, bo to jest ciekawa historia. To nie jest standardowe wysyłanie maili. Tak się zdarzyło, że właśnie z zespołem Here byliśmy w Wilnie na showcase'ie Murmurs Festival. Zazwyczaj na tych showcase'ach mało słucham w ogóle innych zespołów, jakby występując. Trochę nie ma na to czasu i też lubię się skupić przed koncertem. No ale gdzieś tam właśnie z Maćkiem Świniarskim, wokalistą Here, przechodziliśmy obok tej drugiej sceny i właśnie takie dźwięki nas mocno urzekły. I zamiast posłuchać jednej piosenki, to tam wystaliśmy chyba z cztery. No i zgodnie od razu stwierdziliśmy, idziemy do dziewczyn po koncercie i po prostu bukujemy je na Biedowo.
0: Macie niestandardowy model zagadywania do dziewczyn w takim razie.
1: Tak. Od razu jest konkret.
0: Bardzo mi się to podoba.
1: No i właśnie, taka historia. I dziewczyny są naprawdę super. Ten akurat utwór jest bardzo inny w zasadzie od...
0: Tak, faktycznie. Wyróżnia się tym, że jest no, wokalny wyłącznie.
1: Tak, no bo są to trzy wokalistki, ale warto powiedzieć, że grają na basie, gitarze elektrycznej i perkusji.
0: Tak, to jest istotne. Nie jest to Destiny's Child, ale rzecz, która zdecydowanie bardziej pasuje do właśnie Biedowa, czyli ogrodu rodziców Sławka, których ja to zawsze kojarzę z tym festiwalem najsilniej. Zawsze mnie ich obecność i ich poruszenie wzrusza, bo widzę, że są bardzo przejęci zawsze. To jest też ich dom, ich ogród i tak mogę się tylko domyśleć, że angażują się podobnie mocno jak ty. Przy okazji pozdrawiamy mamę Martę i tatę Tadeusza, z którym się w tym roku niestety nie zobaczę i ubolewam, bo akurat sama gram, ale w przyszłym roku już nic nie stanie mi na drodze do Biedowa. No i tak, może kilka słów jeszcze o tym właśnie, jak ty z rodzicami jak wasza relacja biedowska, festiwalowa wygląda.
1: No tak, w ogóle warto powiedzieć, że oni są inicjatorami festiwalu, bo tak się zaczęło, jak przeprowadzili się do Biedowa, to oni do mnie zadzwonili, żebym przyjechał z kolegami ze studiów, wtedy studiowałem na Akademii już, i żebyśmy zagrali na tym tarasie dla tych kilkunastu osób, rodziny i kilku znajomych. Więc jeśli są jakieś problemy, to ja zawsze im przypominam, kto zaczął tą w ogóle.
0: Pamiętamy, są zdjęcia, są relacje, znam to ikoniczne zdjęcie z tarasu chyba, tak?
1: Tak, dokładnie. Przez wiele lat w ogóle taras był naszą jedyną sceną, nawet nie zadoszoną i nawet nie nagłośnioną, więc te pierwsze edycje były bardzo takie intymne. No ale tak, rodzice cały czas się mocno angażują, tak jak powiedziałaś, też się mocno stresują. Ja widzę po nich, że w pewnym momencie, kiedy moja mama przestała poznawać pewnych ludzi w ogródku, bo wcześniej no powiedzmy, że znała tak. tych więc widziałem lekkie przerażenie w oczach, no ale jednak przyzwyczaili się też do tego, no i bardzo nam pomagają, no bo jednak udostępniają nam swój dom i ogródek.
0: I myślę, że nie wyobrażają sobie już inaczej spędzać tego jednego weekendu lipcowo-sierpniowego, czy sierpniowego, różnie to wypada.
1: Tak, aczkolwiek zawsze jest pytanie po festiwalu.
0: Tak,
1: miesiąc wolnego, dajemy trochę odpoczynku. Jest pytanie, czy robimy to w następnym roku.
0: No to jest pytanie retoryczne raczej.
1: Mam nadzieję.
0: Takie zaczepne, żebyś prosił. No dobrze, to ja jeszcze tutaj, żeby jeszcze silniej zachęcić, choć mam nadzieję, że nasza rozmowa była wystarczająca, to pokazałabym piosenkę Folly Group, czyli kolejnego naszego headlinera dużej sceny biedowskiej, i piosenkę Sand Fight. Ja Sławowi bardzo dziękuję za obecność i widzimy się pewnie na 146 festiwalach w najbliższych latach.
1: Dokładnie. Dzięki wielkie.
0: Dzięki, do zobaczenia.

Dzisiejsza audycja była właściwie eksperymentem. Sama chciałam sprawdzić, czy uda mi się ułożyć godzinę z piosenek, których wspólnym mianownikiem nie jest gatunek ani epoka, tylko coś znacznie trudniejszego do nazwania. Myślę raczej o osobowości, o decyzjach, które nie zawsze są logiczne i o niedoskonałościach, które chyba w muzyce najczęściej okazują się najwyższą siłą. Nie wiem, czy sztuczna inteligencja kiedyś się tego nauczy. Być może, ale dzisiaj jeszcze wolę wierzyć, że pewnych rzeczy nie da się zaprogramować, że w muzyce słychać człowieka. Na koniec zostawiam utwór, który chyba najsilniej tę właśnie myśl domyka. Nie jest perfekcyjny zdecydowanie. Jest za to absolutnie niepowtarzalny. A wersja koncertowa przypomina, że muzyka najpiękniej wydarza się wtedy, kiedy dzieje się tu i teraz. Fleetwood Mac i Big Love to będzie ta piosenka. Tym akcentem dobiegliśmy końca dzisiejszej Obywatelki 357. Dziękuję za tę wspólnie spędzoną godzinę, za wszystkie wiadomości i że byliście z nami po drugiej stronie. Moim gościem był Sławek Koryzno. Dziękuję wydawcy Bartkowi Gilowi, realizatorce Milenie Krupińskiej. Ja nazywam się Kasia Lins i jak zawsze zapraszam do kontaktu pod moim ostatnim postem radiowym na Facebooku i Instagramie. Jestem bardzo ciekawa waszych wrażeń. Do usłyszenia za 2 tygodnie w Obywatelce 357.

Teraz to już 8 minut po godzinie 19. Drodzy Państwo, no nie mogliśmy dzisiaj rozpocząć tej audycji inaczej niż od tego konkretnego utworu. Po pierwsze dlatego, że tak też rozpoczynały się, można powiedzieć, te trzy koncerty w sobotę i w niedzielę na PGE Narodowym, bo Acid Bath, zanim zaczynali swój set, właśnie odgrywali jeszcze nam Black Sabbath. Z płyty Black Sabbath, zespołu Black Sabbath z roku 1970. No a też trzeba podkreślić, że tak naprawdę od tego wszystko się zaczęło, od tego utworu, bo to był numer jeden na tamtej płycie, więc jeśli ktoś nie znał jeszcze wtedy tego zespołu, a zakładam, że było tak, kiedy się brało tę płytę do rąk, no to od tej kompozycji rozpoczynała się ta wielka przygoda, bo pewnie dla jednego z nas taka właśnie była. No a dzisiaj szczególna okoliczność, bo dokładnie rok temu odszedł od nas Książę Ciemności Ozzy Osbourne. Pamiętam tamten wtorek, bo to był wtorek w zeszłym roku, po godzinie 20 spłynęła ta informacja i proszę mi wierzyć lub nie, ale ja naprawdę w tamtym momencie katowałem absolutnie jeden konkretny album Ozzy'ego Osbourne'a, No More Tears, i za chwilę zagramy, zajrzymy sobie do jednej kompozycji z tamtej płyty. I to jest tak, że do mnie Ozzy wracał na przestrzeni lat, co jakiś czas po prostu. Przez jakiś czas można było go nie słuchać, czy to Black Sabbath, czy jego samego, ale potem on wracał i przyklejał się na długie tygodnie, jeśli nie miesiące, bo po prostu tak było z tym jego głosem, z tą jego osobowością, charyzmą, że ona cały czas gdzieś była i w tym sercu się kołatała. Więc Black Sabbath na początek, a teraz jeszcze, no właśnie, no, ten utwór myślę, że zrobi robotę.

Jakiś czas temu ukazała się jeszcze wersja Hellraisera z gościnnym udziałem Lemmy'ego Kilmistera, ale dzisiaj postawiłem jednak na tę wersję z roku 91 z płyty No More Tears. Myślę, że jednej z najlepszych w dorobku Ozzy'ego Osbourne'a, ale no jest dzisiaj taki dzień, że tak naprawdę powinniśmy wracać do każdej z nich, do Blizzard of Oz, do Diary of a Madman, do Osmosis na przykład, do Bark at the Moon, The Ultimate Sin. Można sobie wybierać tych płyt. Ozzy Osbourne nagrał sporo, a to tylko wymieniłem solowe płyty, a przecież jeszcze cała dyskografia z jego głosem. Black Sabbath i też gościnne występy i już teraz uczulam Państwa, że raz jeszcze Ozzy Osbourne i jego głos pojawią się we Wróżeniu z Fusów, to będzie zupełnie utwór przygotowany na koniec, więc proszę zostać do samego końca i tam właśnie będzie taki gościnny występ. Co do Hellraisera jeszcze dodam, że no, ten Lemmy Kilmister, to jakby kiedyś była okazja zapytać Bartka Wasilewskiego o jego historię związaną z Lemmym Kilmisterem, to ja zachęcam, bo bardzo ciekawa jest to no, historia, wydarzenia. No może nie do końca z życia samego Bartka, ale to już proszę jego podpytywać. To jest jego sprawa do opowiedzenia. A ten wtorek w zeszłym roku, 22 lipca, to pamiętam, że kiedy dotarła ta informacja, to od razu skontaktowałem się z Łukaszem Dunajem, który no już wtedy zmieniał całą koncepcję swojej audycji Włącz ten hałas, bo trochę to do nas nie docierało. To nie było coś, na co byliśmy przygotowani, bo przecież dosłownie 17 dni wcześniej odbywały się te wspaniałe koncerty Back to the Beginning, kiedy honorowaliśmy Black Sabbath i Ozzy'ego Osbourne'a. No oni odchodzili, schodzili ze sceny, ale no nikt sobie nie wyobrażał, że nie miną 3 tygodnie, jak Księcia Ciemności już w ogóle z nami nie będzie. Także było to nieoczekiwane, ale przyjechałem wtedy do Łukasza i wspólnie, ja fragmentami, Łukasz w całości, zrobiliśmy taką audycję ku czci Ozzy'ego Osbourne'a, więc zachęcam do tego, żeby w podcastach sobie być może gdzieś do tego wrócić. A potem ja 23 też nawiązywałem do tej wspaniałej metalowej, rockowej postaci, no po prostu muzycznej postaci. A teraz Beck będzie we Wróżeniu z Fusów. 2 tygodnie temu graliśmy jego starsze utwory, a teraz nowość.

Back in the Night we Wróżeniu z Fusów. To jedna z dwóch nowości, które pojawiły się w repertuarze Becka Hansona. No ale na razie to tyle. Czekamy na więcej, pewnie na jakąś nową płytę. Natomiast z nową płytą, właściwie pierwszą solową płytą, objawi nam się wkrótce Scott Holiday, czyli przyjaciel z grupy Rival Sons Jaya Buchanana. I widać, że Scott pozazdrościł swojemu koledze i takiemu swojemu partnerowi w piórze, bo to oni najwięcej komponują w Rival Sons. I tak jak Jay nagrał Weapons of Beauty, tak Scott wkrótce właśnie zaprezentuje nam swoją solową twórczość. I jak do tej pory mamy jeden singiel, który pojawił się kilka dni temu. Jego tytuł to Very Dream i przyznam szczerze, jest to coś, czego po Scottie się nie spodziewałem.

No te wątki Ozziego Osborna trochę powracają, no bo przecież Scott Holiday wraz z Rival Sons również występowali na koncercie Back to the Beginning 5 lipca 2025 roku i Scott Holiday też kiedyś w wywiadzie podkreślał mi, jak dużą wagę w jego życiu stanowi Black Sabbath i to wszystko, co niesie ze sobą tamta muzyka. Zresztą Jay Buchanan też to zrobił, więc myślę, że to się wszystko bardzo ładnie łączy. Holiday, pisane przez nie i tylko jedynkę i nie A, tylko czwórkę. Więc no tutaj gdzieś być może też jakieś takie ukryte hasła od Scotta Holidaya. Zobaczymy. Tytuł to Very Dream i no nie brzmi to zupełnie jak Rival Sons. Wydaje się, że Scott trochę tak jak Jay Buchanan chce sobie odejść od tamtego brzmienia i ewidentnie zaprezentować, co jeszcze w duszy mu gra. Jeszcze Państwu nie podawałem maila, a to jest myślę najwyższy czas. mateusz.fusiarz@radio357.pl. Oczywiście także tekstówki, proszę z tego korzystać. Widzę, że Państwo to robią. A pan Artur napisał: w dzień śmierci Ozziego, dokładnie rok temu, do mojego mieszkania wleciał sobie osobnik ze zdjęcia. Uderzył w ścianę i padł na podłogę. Spałem, ale obudził mnie ten cały rumor, który zrobił, kiedy próbował wylecieć na zewnątrz. Przeżył, zaopiekował się arbuzem, a rano odleciał. Znak? No i ten osobnik, drodzy Państwo, to był nietoperz. Także jakieś takie ciekawe sygnały z przestrzeni, być może jakiejś kosmicznej, drogi panie Arturze. No coś ewidentnie było na rzeczy. Bring on the psychics. Sprowadźcie media. W taki sposób powinniśmy to chyba odmieniać. No to też się może gdzieś łączy. To będzie Quicksand.

Bring on the Psychics, czyli jeden z najnowszych utworów grupy Quicksand z płyty o takim samym tytule. Ona ukazała się 17 lipca, także zachęcam, żeby hardkorowców z Nowego Jorku sprawdzać. Wiadomość od pana Dariusza rozpoczyna się słowami: pewnie pan nie uwierzy, ale biorąc pod uwagę, jakiego maila przed chwilą przeczytałem, no to panie Darku, wierzę absolutnie. Owego wieczora nocowałem w letniej chatce, którą miałem odnawiać, bez prądu. Leżąc już w śpiorze, w pewnym momencie usłyszałem nad głową bezgłośny furkot, zapaliłem latarkę i widzę nietoperz. A potem włączam 357, a tam pan z Łukaszem Dunajem ze specjalną audycją, z której to właśnie dowiedziałem się, że Ozzy nie żyje. I ta myśl, czy to on? No, drodzy państwo, biorąc pod uwagę, jak w pewnym momencie historii Ozzy Osbourne obszedł się z jednym nietoperzem, nie wiem, czy przypadkiem one to nie miały powodu do świętowania akurat tamtego dnia, ale to taka dygresja i być może trochę przymrużenie oka z mojej strony. Niemniej ciekawe to sygnały. Proszę dawać znać, czy być może ktoś jeszcze miał podobną historię. A teraz inny mroczny gość. Tylko no chyba książę jest jeden, więc jak nazwać tego?

Wcześniej Front Toward Enemy, Marilyn Manson, i to była oczywiście druga z zapowiedzi płyty One Assassination Under God Chapter 2. Ona ukaże się 14 sierpnia, a przed chwilą Marilyn Manson jeszcze z Fences w utworze Drugs Like You. No, miał kiedyś piosenkę o takim gdzieś podobnym tytule, Marilyn Manson, I Don't Like the Drugs, But the Drugs Like Me, ale to na inną okazję już sobie zostawimy, a teraz jeszcze dwie, no właściwie trzy nowości przed nami. Najpierw Dead Poets Society.

No, z takim powiedziałbym dosyć niesympatycznym komunikatem Dead Poets Society, All You Are Is Roach, i no, wydaje mi się, że nie chodzi o płotkę z Wiedźmina, tylko o coś trochę gorszego. Niemniej utwór uważam bardzo, bardzo interesujący. Też będzie nowa płyta. A teraz pewnie jakiś tribute album, można powiedzieć, Accept. Już jakiś czas temu prezentowałem Państwu tutaj taki utwór, gdzie śpiewał chociażby Phil Anselmo czy Kirk Hammett, grał na gitarze. Utwór Accept Fast as a Shark, a teraz kolejny utwór Acceptu wzięli na warsztat najwięksi z największych i oto mamy Balls to the Wall, gdzie śpiewa Rob Halford.

Oj, kultowa to była płyta, rok 1983, Balls to the Wall i oczywiście utwór tytułowy, a tutaj wykonywany przez Roba Halforda z Judas Priest, Rexa Browna z Pantery, Matiasa Japsa ze Scorpions i jeszcze Jasona Bolda z Bullet for My Valentine. A teraz, drodzy Państwo, no właśnie, jeszcze jedna nowość, którą na dzisiaj przygotowałem, ona już jest doskonale znana, bo w poniedziałek była naszą piosenką dnia, nowy utwór Queens of the Stone Age, o którym ja jeszcze do końca nie wiem, co myślę.

No jest kilka spraw do omówienia przy okazji utworu Easy Street grupy Queens of the Stone Age. Po pierwsze, nie mam pojęcia, co ta piosenka zapowiada. Wiem, że była wykonywana podczas tego katakumbowego turu w Stanach Zjednoczonych. Nie na samym koncercie w paryskich katakumbach, ale podczas tej trasy była jako nowa piosenka. Więc być może jest to samodzielny singiel, ale może zwiastuje coś więcej. Po drugie, no, piosenka ukazała się już tydzień temu, a panowie nie wpletli jej w setlistę na koncertach w Warszawie, więc no, jakieś tajemnice, chyba coś się ukrywa. Po trzecie, uważam, że bardzo, bardzo ładnie harmonizują się głosy Josha Homme i Nikki Lane. Nikki Lane to jest taka wokalistka, której w 2022 roku Josh Homme w ogóle wyprodukował płytę. I ta płyta jest bardzo udana, także serdecznie zachęcam do tego, żeby sobie to wszystko posprawdzać. No, nie jest to najbardziej oczywiste brzmienie Queens of the Stone Age, więc jeśli miałby się pojawić jakiś nowy, szerszy materiał, to mam nadzieję, że będzie jednak trochę takiego mocniejszego brzmienia. Ale to Easy Street, takie faktycznie, powiedziałbym, easy. Leciutko wchodzi, przyjemnie się słucha, dobrze się prowadzi samochód, do tego nie przekracza prędkości. Myślę, że jest okej. Close. Come close. No dobrze, ale teraz już będziemy sobie wracali mocniej do tego, co wydarzyło się 18 i 19 lipca na PGE Narodowym. The Evil Has Landed. Grali to.

0: Wróżenie z fusów.
1: Air, trees, water, animals, czyli tak jak my tutaj nad Wisłą mówimy ATWA po prostu. System of a Down, Toxicity, rok 2001. Kolosalna płyta, jeśli chodzi o nu metal, jeśli chodzi w ogóle o zespół System of a Down. I wiem, że państwa ukochana również, chociaż tak naprawdę, czy można mówić o nieukochanej płycie System of a Down? Tak naprawdę wszystkie utwory, które były zaprezentowane przy okazji tych sobotnio-niedzielnych koncertów, no to każdy jechał równo, można powiedzieć. Przy każdym bawiliśmy się znakomicie. Akurat tego, który przed chwilą zagraliśmy, nie ma i nie chcę oczywiście

Acid Bath też znakomicie rozgrzali tę publiczność przed tym finałowym koncertem headlinera. No, być wtedy w niedzielę i sobotę na tamtym stadionie, no to naprawdę trzeba zazdrościć wszystkim tym, którzy mogli tego doświadczyć i zobaczyć, bo czegoś takiego dawno w Warszawie nie było. A przy jakim utworze najmocniej Daron podkręcał publiczność? No przy tym.

Pan Paweł napisał na Facebooku akurat. Od soboty System of a Down nie znikają ze słuchawek. Świetny koncert. Pani Agnieszka, od soboty ciągle się czuję, jakbym miała znowu 17 lat i nawet kontuzje po młynkowych Hopsasa tego nie zmienią. Z kolei pani Katarzyna napisała, ostatnia niedziela na Narodowym to był mój pierwszy heavy metalowy koncert w życiu, co jest efektem tej działki mojej muzycznej edukacji, za którą odpowiadał brat. Przeciekawe doświadczenie na wielu polach, skrajnie różne od koncertów Beyoncé, ale muszę przyznać, że stopień zaangażowania fanów bardzo zbliżony. Nie wiem, czy kiedyś na koncercie Beyoncé widziałem Pogo, ale może po prostu jeszcze nie byłem na koncercie Beyoncé, to pewnie dlatego. Ale co najważniejsze, pisze pani Katarzyna, od wyjścia System of a Down na scenę od razu miałam myśl, że podobieństwo Darona Malakiana do pana Kuby Strzyczkowskiego jest bezdyskusyjne, nawet jeśli stylizacje czasem nieco odmienne. Droga pani Katarzyna, ja sobie pozwolę nie rozsądzać tej historii, ja zagram jeszcze jeden soat.

Kiedy w 2025 roku ogłoszono tę trasę System of a Down, w której mieli towarzyszyć im także muzycy Queens of the Stone Age i Acid Bath, to pamiętam, że od razu nagrałem reakcję na ten temat na swoje media społecznościowe. Pojawił się filmik, w którym opowiadałem tak bardzo pokrótce o zespole Acid Bath i powiedziałem, że byłoby to naprawdę spełnienie marzeń, żeby posłuchać sobie na PGE Narodowym Scream of the Butterfly, o ile oczywiście byśmy cokolwiek usłyszeli. Ale nie było aż tak źle. Trzeba powiedzieć, że koncert Acid Bath też było słychać, choć pewnie można było lepiej. Natomiast no, nie zdecydowali się panowie na ten utwór. Zagrali 5 kompozycji z płyt właśnie When a Kite String Pops i Pagan Poets... Pagan... O właśnie, Terrorism Tactics, o tak jest tutaj płyty, drodzy państwo, rok 96. I muszę powiedzieć, że naprawdę znakomicie było zobaczyć Daxa Rixa, między innymi oczywiście pośród innych muzyków na scenie i posłuchać tego repertuaru. I posłużę się teraz wiadomością pana Piotra, która niezwykle mnie ucieszyła. Tam oczywiście punktów było więcej, bo pan Piotr odnosił się do wszystkich koncertów, ale napisał, tak jak 2 lata temu odkryłem holenderski zespół Soud, który supportował w Warszawie Mudhoney, tak teraz odkrywam Acid Bath i jestem zachwycony. I mam nadzieję, że jeśli państwo byli na tym koncercie, czy to w sobotę, czy w niedzielę, czy być może w innych miastach, w Berlinie, we Frankfurcie, w Londynie i usłyszeli Acid Bath po raz pierwszy, to mam nadzieję, że ta dyskografia jest w tym momencie właśnie pogłębiana. Także za sprawą takich utworów.

Pagan Terrorism Tactics, rok 96. Teraz za pierwszym razem się udało pamiętać tytuł, a utwór to trzeci utwór z tamtej płyty, Grave Flower, zagrany na tej trasie koncertowej ku czci i pamięci Odiego Pitre, czyli basisty zespołu, który na początku 97 roku zginął wraz ze swoimi rodzicami w wypadku samochodowym, który przeżył tylko jego brata. Wypadek spowodował pijany kierowca i no jeszcze przez kilka chwil dosłownie Acid Bath próbowali grać, ale jeszcze w 97 przestali, więc informacja o tym, że po 25 czy nawet więcej latach wracają do grania, na pewno wielu fanów poruszyła, mnie na pewno, i no za punkt honoru wziąłem sobie, żeby mimo, że to będzie tylko pierwszy z trzech zespołów grających na tej trasie i na tym koncercie, to żeby pójść na ten koncert i zobaczyć, bo to jest kawał historii metalu, sludge metalu, i moim skromnym zdaniem brzmi to naprawdę bardzo dobrze i bardzo świeżo, a Grave Flower uważam za jedną z najpiękniejszych kompozycji, która wyszła spod ręki właśnie Daxa Riggsa. A co do Odiego Pitre, to można by powiedzieć rest in peace, i mamy taki utwór przygotowany.

Myślę, że to zawsze jest całkiem dobry pomysł, żeby przypomnieć grupę Extreme, szczególnie z jej pierwszych trzech albumów, może nawet czterech, bo potem to już tak niekoniecznie się układało zespołowi, ale Gary Cherone i Nuno Betancourt potrafili zrobić naprawdę porywające kompozycje, chociaż no, biorąc pod uwagę, jak bardzo kocham grunge, to powinienem się jakoś sprzeciwiać takiemu brzmieniu, jakie proponowało Extreme, bo właśnie z takim trochę proponował grunge walczyć i żeby odchodzić od takiego hair metalowego, trochę nawet poprokowego momentami grania, ale no... Ja uważam, że Extreme swoje zamieszanie w historii muzyki zrobiło. A to oczywiście fragmenty z płyt Three Sides to Every Story, tam było Rest in Peace i nawet w pewnym momencie Nuno Betancourt w swoją gitarę wplótł fragment Jimiego Hendrixa, mam nadzieję, że państwo to wyłapali, no a potem już Extreme 2 i Porno Graffiti utwór tytułowy. No i jakoś tak poszedłem za tym takim delikatnym fragmentem tego słowa.

Jeszcze wracając na moment do zespołu Extreme, to chciałem zauważyć, że dzisiaj urodziny ma Pat Badger. I to też z tego właśnie powodu Extreme pojawili się dzisiaj we Wróżeniu z Fusów, i to dwukrotnie. Na przed chwilą Porno for Pyros i Blood Rock z płyty z roku 1993. No i tutaj poszedłem też trochę kluczem tego basu, bo Martin Lenoble zaproponował genialną linię rozpoczynającą ten utwór, więc myślę, że jakoś tak uczciliśmy sobie także gitarzystów basowych. Niech ktoś po wysłuchaniu tego utworu powie, że bas w piosenkach jest niepotrzebny. Myślę, że to rozwiewa wszelkie wątpliwości. A teraz jeszcze jeden akcent z tamtej płyty. Jeśli być może ktoś nie widział występu Porno for Pyros i właśnie tego konkretnego utworu wykonanego na Woodstocku w roku 1994, to zachęcam, żeby to zrobił tuż po zakończeniu Wróżenia, bo tam dzieje się sporo szalonych rzeczy na tej scenie.

10 minut pozostało do godziny 21. Porno for Pyros, rok 93. Utwór tytułowy, ale na tamtym krążku jeszcze znakomite Cursed Female, Cursed Male Pets, które państwo być może znają z sobotnich audycji Marcina Bisiorka. Mnóstwo dobra i zachęcam do tego, żeby do tej płyty sobie wracać. Za moment jeszcze dwa utwory, które zakończą nam 280 odcinek Wróżenia z Fusów. I to będzie pierwszy z tych utworów, to będzie Perry Farrell solowy. A mamy połączenie z Ozzym Osbornem, bo nie wiem, czy państwo wiedzą, że do przyczynienia się powstania Ozzfestu było odrzucenie Ozziego Osborna przez organizatorów Lollapaloozy, którą wymyślił Perry Farrell właśnie. Ozzy chciał wystąpić na festiwalu Lollapalooza, a organizatorzy powiedzieli mu, no ale zaraz, powiedzieli Sharon, no bo nie samemu Ozziemu, że przecież takich dinozaurów to my nie chcemy na naszych scenach. No i Ozzy Osborn się zdenerwował i w kolejnym roku wystartował Ozzfest. Także takie oto połączenie. Milena Krupińska, Mateusz Fusiarz, bardzo dziękujemy za dziś. A zakończyłbym, drodzy państwo, słowami pana Tomasza, który napisał przy okazji tych koncertów sobotnio-niedzielnych na PGE Narodowym. Okazuje się, że wystarczy dobry przekaz, autentyczność i porządna nuta, żeby ludzi poruszyć. Takie oczywiste, a takie jednak w dzisiejszych czasach nowe. Jeśli być może chociaż jedna osoba po tej audycji poczuła się tak, jak napisał pan Tomasz, to moje zadanie spełnione. Dobranoc.

0: I właśnie w tej sekundzie minęła godzina 21.
1: Plac na rozdrożu.
0: Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Marcin Klimkowski z tej strony, kłaniam się, plac na rozdrożu. Czas na publicystykę w Radiu 357. No, dzisiaj będzie bardzo modnie, albo modowo, bo będziemy zastanawiać się tutaj wspólnie, czy moda chudnie. Czy ktoś nas nabrał może na body positive, czy to jest jakiś system. Taka teoria spiskowa, że moda jest przeciwko nam i nas oszukuje. No zobaczymy, dlatego że zmienia się to wszystko i to zmienia się społecznie, zmienia się krojowo i zmienia się pod każdym innym względem. I jesteśmy na progu tej wielkiej, wielkiej zmiany, o czym będziemy opowiadać. A właściwie nie ja będę opowiadał, tylko będzie opowiadała Gosia Mordarska. W internecie punktuje absurdy branży fashion, jest stylistką, tłumaczy historię ubrań i udowadnia, że moda to świetny komentarz do naszej rzeczywistości. Dobry wieczór, Gosia.
2: Dobry wieczór, Marcin.
0: Jest z nami tutaj w studiu Krystian Szymczak, Kryszy, projektant mody, projektant kostiumów teatralnych, scenograf i realizator światła i jeszcze mnóstwo innych rzeczy, Kryszy, tak?
3: Cześć wszystkim. No, trochę tam robię.
0: Będzie temat, zresztą zobaczymy, czy to będzie temat młodzieżowy, czy to będzie temat wieku średniego, czy to będzie temat ogólnobojowy. Moda. Słuchajcie, jakiś czas temu, i słuchajcie Państwo, bardzo proszę, jakiś czas temu wpadło mi w oczy coś takiego jak przywrócenie pokazów Victoria's Secret i stopniowe odejście od modelek plus size. No i poczytałem sobie na ten temat. Ostatnie lata to było takie delikatne mówienie, że każde ciało jest okej, wszystko się, każdy ma się dobrze po prostu ze swoim ciałem czuć, a później zobaczyłem jeszcze na to wszystko takie pokazy mody, które tak jakbym został teleportowany do lat 90. i do takiego heroin look. I coś mi zaświtało, zadzwoniłem do

0: w zarządach wielkich korporacji. To była czysta, bezwzględna kalkulacja i strach przed rosnącą siłą internetu. Bo to, co zaważyło na tym, że ta ciało pozytywność się rozpoczęła i zaczęła się opłacać, to tak naprawdę, bo kiedyś o tym, co było piękne, modne i dopuszczalne, decydowało kilkoro ludzi na świecie, bo to były redaktorki naczelne, na przykład redaktorzy naczelni flagowych magazynów modowych, garstka jakichś tam dyrektorów kreatywnych z Mediolanu czy Paryża. Tak naprawdę my jako konsumenci w tamtych czasach, w latach 90. byliśmy tak naprawdę tylko i wyłącznie biernym odbiorcą. My nie mieliśmy jak odpowiedzieć na to, że nie podobały nam się te sylwetki na pokazach. I co się zmieniło? To zmieniły się na pewno media społecznościowe, bo zabrały monopol. Bo zwykła użytkowniczka lub użytkownik Instagrama czy TikToka mogła napisać pod zdjęciem luksusowej marki komentarz, który w kilka godzin zyskał na przykład 50 tysięcy polubień i przeobrażał się w viral. Internauci zaczęli publicznie obnażać markom, że nie promują różnorodności, że nie mają reprezentacji, wytykać fotomontaż, bo to też dużo się o to obijało niedawno, i promowanie zaburzeń odżywiania. Więc marki duże zaczęły się obawiać po prostu też cancel culture i myślę, że to był główny motor napędowy ciało pozytywizmu, po prostu marketing.
1: A nie to, że jest ktoś, kto tam w tych wszystkich korporacjach siedzi i myśli sobie, zróbmy coś dobrego. Krystian, ty przypatrujesz się temu wszystkiemu, co dzieje się od lat i to, co teraz następuje. Pewnie będziemy rozmawiać o lekach, pewnie będziemy rozmawiać o dietetyce w kontekście modowym. Ale jak ty to widzisz? Czy też tak, jak ja to zobaczyłem w jakimś momencie, czyli jako takie zrzucenie z oczu takiego pozytywnego wrażenia, że ktoś chce dla nas ubraniami zrobić dobrze naszemu życiu, naszemu dobrostanowi i tak dalej.
2: Znaczy, no, dla mnie to od początku ja wyczuwałem w tym, może nie, że spisek, bo to nie był spisek, to po prostu pieniądze. To one dzisiaj jakby warunkują tak naprawdę wszystko. I myślę, że właśnie dla wielu firm, no to był kolejny sposób, kolejne źródło dochodu. No jeżeli możemy ubierać szczupłych, to możemy też tych plus size. No pytanie właśnie, na ile to się sprzedawało, bo wydaje mi się, że problem polegał na tym i stąd teraz odchodzimy od tego, że być może nie do końca przynosiło to takie zyski, w jakie pokładano, jakby kalkulowano, że to będzie. No i cóż, wracamy tak naprawdę, kolejny trend, trendy powracają co kilkanaście lat, zależy od wielkości trendu. I wydaje mi się, że teraz przychodzi znowu czas, kiedy ten trend na heroin look, na po prostu bycie takim super skinny, wraca do nas, no, czy chcemy, czy nie. I jakby to, na ile to się przyjmie i jak bardzo szerokim echem się to odniesie, to zależy od nas tak naprawdę. Na ile my to faktycznie znowu przyswoimy i będziemy dążyli do tego, żeby znowu być jak najszczuplejszymi. Wydaje mi się, że właśnie to, co powiedziałeś, leki, możliwość tego bardzo szybkiego schudnięcia dzisiaj i przejścia z, nie wiem, tam 3-4 rozmiary mniej, z większego do mniejszego, to sprawia, że ludzie no faktycznie podążają za tym, tak?
1: Myślę sobie, i to teraz pytanie do ciebie, Krystian, jeszcze, czy to nie jest też tak, że body positive i to całe wielorozmiarowość i tak naprawdę rozmiarowość wszystkiego w każdym rozmiarze, od spodni po góry i męskie i kobiece, czy to nie było też tak, że gdzieś tam w korporacjach zorientowano się, że społeczeństwa zachodnie, no zwłaszcza amerykańskie, to bogate społeczeństwa, po prostu tyją, są po prostu większe.
2: Będąc w Nowym Jorku, ja zauważyłem, jak oni źle jedzą. To jak jemy my w Europie, a to jak odżywia się, czym odżywiają się właśnie Amerykanie, to jest jakaś masakra. Tam we wszystkim jest cukier, we wszystkim są właśnie jakieś takie rzeczy dodawane, spulchniacze, wypełniacze, które tak naprawdę to powoduje, że wszystko jest bardzo przetworzone. Kupienie tam po prostu świeżych owoców, nieprzetworzonych, czy też warzyw, jest dużo droższe niż kupienie slajsa pizzy, tak? Kawałka pizzy, więc to warunkuje. Jest też, no, jakby jest bardzo drogo, wszystko jest bardzo drogie, więc zdrowa żywność jest tym bardziej droga, dlatego ludzie wybierają to, na co sobie mogą pozwolić, bo też nie myślą, też myślę, że my możemy się pochwalić tym, że jednak u nas dużo ludzie mają dużo większą świadomość, jest dużo większy poziom edukacji tego zdrowego odżywiania, tego co jeść, czego nie jeść, co można ograniczyć, czy jak sobie zastąpić. Natomiast tam to społeczeństwo no niestety jest dużo bardziej...

0: Nieświadoma.
1: A ty byłeś w Nowym Jorku. Dodam, że gdybyś troszeczkę na zachód jeszcze pojechał, no to to jest w pewnym momencie takie uderzające, że jaki skinny look, o czym my mówimy.
0: Tam są plus size.
1: O jakim w Europie bardzo często się nie mówi. Ale zanim zapytam cię, Gosia, o ostatnie kolekcje modowe, które wracają do tego, co było w latach 90., to chciałbym cię poprosić o taki rys historyczny. Co to w ogóle jest heroin look? Co to jest skinny look? Ja wynotowałem sobie, pamiętam te czasy, kiedy Kate Moss powiedziała, że nic nie smakuje tak dobrze jak uczucie szczupłości. To były bardzo kontrowersyjne słowa w latach 90. Ty mówisz o tym, że wtedy projektanci szefowie mediów modowych kreowali rzeczywistość, ale jak wyglądała moda wtedy? Ona zupełnie nie brała pod uwagę ludzi w innych rozmiarach?
2: Zanim odpowiem, muszę wrzucić małe, ale ważne sprostowanie, bo to słynne zdanie Kate Moss o tym, że nic nie smakuje tak dobrze jak bycie chudą, padło tak naprawdę w 2009 roku, ale tak, przygnęło w sumie do niej na zawsze, bo ono idealnie podsumowało tą dietetyczną traumę tamtej dekady. W ogóle skąd się wziął heroin chic? To był gwałtowny bunt mody, bo jak wiemy, moda zawsze idzie w dwóch biegunach, tak? Albo jest właśnie body positive, a teraz mamy znowu skinny fit. I tak naprawdę to był bunt mody przeciwko latom 80., bo w latach 80. Mieliśmy wybiegi pełne zdrowych, wysportowanych sylwetek. Ja pamiętam wybiegi, czy nie pamiętam, bo nie oglądałam, ale lubię sobie przeglądać sobie stare pokazy i w latach 80. na najbardziej mi zawsze imponują pokazy Versace, gdzie była Cindy Crawford albo Linda Evangelista. One miały po prostu, wiecie, tą sportową, fajną sylwetkę. Więc w latach 90. przyszła recesja i nadeszła muzyka grunge. I moda musiała odpowiedzieć na ten, nie wiem, pesymizm. Mm-hmm. I heroin chic polegał na wyglądaniu tak, jakbyś nie spała od trzech dni, wracając z undergroundowej imprezy. Blada cera, androgeniczna sylwetka, jakaś taka skrajna chudość. No wiadomo, największą, powiem teraz w cudzysłowie, gwiazdą to była właśnie Kate Moss. Ona jest najczęściej przywoływana, jeżeli mówimy o tym trendzie. I powiem wam, że przeczytałam w sumie, bo nie wiedziałam o tym, że w 1997 roku sam prezydent Clinton potępił branżę mody za gloryfikowanie uzależnień. No ale dla projektantów, jak wiemy, to był czysty biznes, bo ta właśnie niezdrowa estetyka była tą odpowiedzią na tą sportową estetykę z lat 80. i ona się super sprzedawała jako taki symbol, teraz jestem autentyczna.
1: Mhm. A to też było takie antysportowe, bo ja też pamiętam różnego rodzaju teledysków, z różnego rodzaju filmów takich, nie wiem, typu Miami Vice albo coś takiego, jak te wszystkie...
2: Słoneczny Patrol,
1: że to było bardzo z jednej strony kobiece, w takim rozumieniu... Oh, no właśnie, co to znaczy? To nie chcę w to wchodzić, bo tutaj można bardzo dużo zrobić takiego błędu niechcący. Natomiast też i marynarki, to było raczej obfite w porównaniu z tym, co się pojawiło po grunge'u i po wejściu heroin look. Natomiast i co stało się dalej? No, czy ludzie zaczęli do tego chudnąć? Czy zaczęli to w siebie wciskać? Czy zaczęli od tego traktować to jako rzecz tylko i wyłącznie dla wybranych? Jak to wyglądało?
2: Myślę, że to jest tak samo jak w dzisiejszych czasach wtedy, czyli że dobrą torebkę albo rogo projektanta dzisiaj można łatwo sobie podrobić, tak? Ale właśnie w dzisiejszych czasach mamy ten Ozempik, właśnie tą nienaganną cerę, którą sobie tworzymy przy pomocy drogich zabiegów i też przy pomocy właśnie wspierania się lekami czy operacjami plastycznymi. I wydaje mi się, że właśnie takiej wyrzeźbionej sylwetki nie udało się udawać. I zawsze wiemy, że moda jednak jest dla elit, tak, głównie wysoka moda, prawda, bo to są drogie ceny produktów, więc elity zawsze dążą do czegoś nieosiągalnego, tak, więc dla zwykłego zjadacza chleba, więc kiedyś bycie chudym oznaczało biedę. Dlatego dzisiaj w świecie, w którym właśnie, jak mówił tu Krystian, przetworzone jedzenie jest najtańsze, najłatwiej dostępne, tak naprawdę szczupła sylwetka w tym momencie jest taką głośną deklaracją, mam czas i
0: jest
2: bardzo
0: luksusem.
2: Dużo pieniędzy. Jest luksusem, dokładnie tak. Więc moda tak naprawdę jest tylko wizualnym interfejsem. dla tych nierówności
1: To jest bardzo, właściwie cała ta audycja, cała dzisiejsza nasza rozmowa będzie do tego zmierzała, do tego, czym ty się, Gosia, zajmujesz, czyli tym wyjmowaniem absurdów branży fashion z takiej niewiedzy, dlatego że rzeczywiście jest odwrotnie, chudy kiedyś to biedny, chudy teraz
0: dzisiaj to
1: jest
0: bogaty.
1: Mający czas, to powiedziałeś o Nowym Jorku. W Nowym Jorku ludzie nawet bardzo dobrze wyglądają, w tym sensie są szczupli. A problem zaczyna się w biedniejszych rejonach Stanów Zjednoczonych, ale w Kalifornii i w Nowym Jorku akurat tak nie jest, bo są po prostu zamożniejsi.
0: Dla mnie, ja zauważyłem ten cały ruch, tak naprawdę jak to bardzo przyspieszyło i jak nagle wszystko zaczęło się zmieniać w momencie, jak wszystkie te duże popowe gwiazdy nagle, w przeciągu dwóch, trzech miesięcy, wiecie, nowy człowiek, który wcześniej, załóżmy rozmiar 40, teraz rozmiar 36, wychudzone, zapadnięte pośladki, ojejku, policzki.
1: Ale pośladki też.
0: Pośladki, no to kwestia ćwiczenia, prawda? Ale też dla mnie taka artystka Lizzo, która najpierw właśnie wychodziła z tego całego body positive, super, jestem duża, duże kobiety są super i tak dalej.
1: Nagle... Dwa lata temu była na openerze, czy tak, rok temu?
0: Rok temu. W tej chwili to już jest zupełnie inna osoba, w sensie jej rozmiar ciała, rozmiar ubrań, no, znaczy widać, że tam pytanie, na ile to jest praca faktycznie na siłowni, na ile to są leki, a na ile jedno i drugie być może. Natomiast, no, gdzieś to też właśnie ta hipokryzja, o której Gosia mówiła, no to najpierw mówimy, że bycie dużym jest super, a teraz robimy wszystko, żeby z miesiąca na miesiąc wyglądać na coraz szczuplejszego, szczuplejszą. Ja rozumiem, że to też jest, no, otyłość jest to choroba, więc...
1: Tutaj jakby, ja bym chciał, żebyśmy dzisiaj tą taką czysto medyczną stronę zostawili, bo tutaj też mamy w radiu ekspertów, nie jesteśmy specjalistami, a z pokorą do tego podchodzę, bo chciałoby się coś mówić, ale no, ekspertami nie jesteśmy i chciałbym być uczciwy, żebyśmy wszyscy byli tutaj we troje uczciwi wobec państwa. Rozmawiamy o modzie i o tym, jak ona podąża, a nie co jest zdrowe, a co nie. To tylko intuicyjnie wiemy. Lata 90. Chciałbym jeszcze do nich wrócić, Gosia. Jest ten heroin look, grunge, no w jakimś momencie no odpuszcza, tak? Świat idzie do przodu, Bill Clinton krytykuje, nikt się tym nie przejmuje za bardzo specjalnie. Natomiast rzeczywiście w pewnym momencie wchodzi trend body positive, który z jednej strony jest na początku super gloryfikowany za to, że wreszcie można być sobą, i podkręcany przez reklamy na przykład kosmetyków, gdzie są w różnym kształcie modelki zatrudniane, gdzie jest dużo więcej naturalności, gdzie jest piętnowane wręcz pokazywanie nieprawdy, czyli retuszowanie. To jest ta jedna strona, a z drugiej strony właściwie w tym samym momencie i to do dzisiaj istnieje jako krytykowanie body positive za gloryfikację otyłości. Gosia?
2: Ach, tak, jestem. Właśnie to trzeba trochę też odróżnić od siebie, to gloryfikowanie otyłości, bo żeby też dobrze jakby zrozumieć, musimy oddzielić ciało pozytywność jako ruch społeczny, który wywodzi się z lat 60. i ciało pozytywność jako strategii marketingowej, bo...
1: Ja chyba mówię o marketingu.
2: Okej, bo tak naprawdę chodzi o to, że ten ruch uczył nas po prostu, żeby się odczepić od własnego ciała, przestać je nienawidzić, że to strategia że dziewczyna w rozmiarze 42 ma prawo jakby zebrać brawa na Instagramie, tak? Odhaczyć i tak dalej. I chodzi za każdym razem, gdy na wybiegu albo w kampanii pojawia się modelka okrąglejszych kształtach, w sieci wybucha panika, promowanie chorobliwej otyłości. Tyle, że to jest jakby błędne założenie, bo ciało pozytywności nigdy nie mówiła zjedź kolejnego burgera. Nie wiem, bycie chorym jest super. Ciało pozytywność mówi, że nawet jeżeli ubierasz sukienkę, żeby pójść na plażę, masz prawo się ubrać w tą sukienkę, masz prawo, to, że masz nadwagę, masz prawo ubrać się w tę sukienkę, tak? Masz prawo pójść na plażę i masz prawo nie być obrażanym
1: za
2: tym na ulicy. Dokładnie. Moda w ogóle nie służy jakby, no tak jak powiedziałaś przed chwilą, że moda nie służy do leczenia ani do diagnozowania. Od tego są lekarze. I używanie ubrań do wykluczenia ludzi ze społeczeństwa pod pretekstem, nie wiem, troski o ich zdrowie, to nie jest medycyna. To jest jakby, dla mnie to jest czysty hejt.
1: No przemoc po prostu. Jakaś forma
0: wykluczenie,
1: przemocy.
0: Tak, wykluczenie.
2: Więc jakby też umówmy się na moda. Tak naprawdę to, tak jak powiedzieliśmy na początku, to był czysty marketing i to jest marketing, więc moda i ciało pozytywizm to razem nie idzie ze sobą po prostu.
1: Ale w pewnym momencie przynajmniej taka moda, która pojawiła się jako... Wcześniej tego nie było, fast fashion. Kiedyś po prostu były ubrania. W pewnym momencie pojawia się fast fashion i jest wszystkie fasony dopasowane do wszystkich rozmiarów, czyli każdy znajdzie coś dla siebie i to ta ciała pozytywność, że każdy może ubierać się modnie, fajnie, nie musisz się zakrywać, nie musisz ubierać się w sklepach dla puszystych, tak? Były takie, przecież i wciąż są pewnie tego typu, ale już raczej kierowane do ludzi starszych, natomiast do młodych moda zaczęła wychodzić z takim komunikatem, że właściwie bez względu na to, jaki masz rozmiar, to tutaj my dla ciebie mamy ofertę i tych firm oczywiście jest mnóstwo w galeriach, państwo na pewno je widzą. I czy nie macie takiego wrażenia, że świat uwierzył, że teraz już będzie tak, że będziemy się ubierać tak jak chcemy i tak jak nam jest wygodnie i tak jak nam jest komfortowo? Krystian.
0: No ja myślę, że ludzie w to trochę uwierzyli. W sensie to wszystko, tak jak też Gosia wspomniała, to jednak dzisiaj główną siłą napędową są social media. TikTok, Instagram, wszystkie te aplikacje, tak naprawdę to one dyktują, czego pokazują, no, że właśnie jak jesteś duży, większy, czy jakby odchodzisz od tej normy, tego rozmiaru 36-38, to też jesteś w porządku, wręcz w drugą stronę. Czasem im większy, tym lepiej. Albo że jakby nikogo nie negujemy. Wydaje mi się, że to też jest kwestia pokoleniowa. Bo jeszcze właśnie milenialsi, wydaje mi się, że bardzo się jakby gdzieś ograniczają, patrzą na siebie, na swoje ciało, staramy się być idealni, czy jakby przypasować się. Natomiast już te młodsze pokolenia, zauważyłem, że właśnie oni mają totalnie gdzieś jakby to, czy są rozmiaru takiego, czy takiego. A przynajmniej, jeżeli nawet nie mają, to przynajmniej na takich starają się...
3: Wyglądają.
0: Tak, wyglądać, tak, dokładnie, że gdzieś to jest tak mówione. I być może no to też wszystko, co powtarzamy wiele razy, staje się prawdą, tak? No, jakby wierzymy w to, więc wydaje mi się, że też właśnie to wszystko, co obserwujemy na social mediach, no, staje się dzisiaj tą normą. Więc te wszystkie odstępstwa, jakby to bycie większym, mniejszym, tak, bycie innym, też staje się okej w tej chwili, co według mnie jest super, no bo to właśnie wszystko powinno polegać na tej różnorodności, tym, że każdy z nas jest inny, a nie taki sam. No, nie wiem, na ile to w Polsce ciągle działa, bo jednak mam wrażenie, patrząc po ulicy, że jednak ludzie starają się jednak wyglądać podobnie, czy jakby przypodobać się.
3: Boją się inności.
0: Tak, natomiast no, patrząc jakby na Europę i szerzej, to mam wrażenie, że faktycznie... tak jest. Poszliśmy do przodu pod tym kątem, że faktycznie i właśnie też ta dostępność ubrań w rozmiarach większych sprawiła, że no, ludzie mogą wyglądać dobrze, modowo powiedzmy, właśnie w każdym rozmiarze, tak? Czy mogą sobie to tak wystylizować, pokombinować, żeby to wyglądało ciekawie, nie nudno.
1: Ja sobie przypominam filmy i pewnie państwo też sobie przypominają. Zresztą jeżeli chcecie, drodzy słuchacze, skomentować to, o czym rozmawiamy, to w jakiś sposób... waga i to, jak wyglądamy, odnosi się do mody, w jaki sposób koresponduje to z tym, co jest trendem, a co jest trendem tworzonym, to zapraszam. klimek@radio357.pl. Dzisiaj rozmawiamy o tym, czy moda chudnie wraz z pojawianiem się na przykład lekarstw. Natomiast o tym, kto, co, jak dzisiaj kreuje modę i czy ona jest kreowana oddolnie czy odgórnie, o tym opowiemy sobie za chwilę. Jealous Lover to z nowej płyty The Rolling Stones.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover. A Mick Jagger ma 80 lat i od 70, od kiedy jest znany, wygląda tak samo. Czyli jest super, super, super chudy. A ostatnio pojawił się na finale Mistrzostw Świata w New Jersey. No i wygląda jak Mick Jagger. Chudo. I teraz przypominam sobie jego stare zdjęcia. Też wyglądał chudo i tak to wtedy było. Raczej chudo. Natomiast... Szanowni Państwo, rozmawiamy dzisiaj w publicystycznej audycji Plac na Rozdrożu o modzie. Czy moda nas oszukała? Czy moda pozwoliła nam wierzyć w to, że możemy być w każdym rozmiarze, a tak naprawdę po prostu wpadliśmy w jakiś trend, który właśnie z tego, co się zorientowałem, mija i wraca coś, co było znane w latach 90. I dlaczego mija? Gosia Mordarska w internecie wypowiada się o branży fashion, jest stylistką, wyjaśnia historię ubrań i prostuje bardzo często mity, jakie dotyczą fashion po prostu branży. I Krystian Szymczak, Kryszy, projektant mody, projektant kostiumów teatralnych, scenograf. A Marcin Klimkowski, Klimek Małpa Radio 357.pl, poproszę o Państwa wypowiedzi, będziemy sobie dyskutować. Jeszcze jedna rzecz, bo kiedy piosenka brzmiała, to sobie z Kryszym porozmawialiśmy o tym, że był taki moment, a właściwie ten moment był bardzo wyraźny, że na tę całą modę grunge'ową, na to całe heroin look nałożyło się jeszcze coś, co było też zarzutem wobec branży fashion, czyli sami projektanci nie lubili obfitszych rozmiarów. Uznawali, że zero to jest ten rozmiar, amerykański oczywiście zero to jest ten rozmiar, czyli to po polsku to jest 36 czy
1: 34,
0: bardzo mało. I tam bardzo często mówiło się, zwłaszcza wrogowie mody i jako takiej, że to homoseksualni projektanci, że oni tworzą jakieś swoje fantazje i wypuszczają te fantazje na wybiegi modowe, a później cały świat czerpie z tych wybiegów. Jak ty to widzisz, Krystian?
1: No, wydaje mi się, że jest w tym dużo prawdy. Ja nie do końca uważam, że to wynikało z jakiejś nienawiści do kobiet, czy jakby z nielubienia, tylko właśnie wręcz odwrotnie, z tego, że ideałem dla tych mężczyzn wtedy, którzy właściwie seksualnie nie byli zainteresowani kobietami, ale uwielbiali je ubierać, no właśnie było to, że taki wieszak przysłowiowy jest najłatwiej ubrać. Wszystko na rozmiarze 36 będzie wyglądało dobrze. Ja sam jako projektant wiem, że projektując po prostu duże formy, pełne falban, no wyglądają najlepiej na wysokiej, szczupłej dziewczynie. Niestety. Ale też wiem już dzisiaj z doświadczenia, że jakby można do każdej sylwetki dopasować, tylko trzeba się na tym znać. No ale najłatwiejszą drogą faktycznie jest to, że ubierasz dziewczynę w rozmiarze 0, znaczy 36, wysokiej na 1,80 i ubierasz ją w cokolwiek. I każdy kawałek materiału będzie wyglądał na tym dobrze. Na takim typie sylwetki, więc wydaje mi się, że
0: tak rzeczywiście, jeansy, wszystko, t-shirt, tak kostium kąpielowy.
1: Dlatego też McQueen, który kombinował właśnie z, tak jak teraz rozmawialiśmy, z sylwetką, żeby ją jeszcze bardziej wydłużyć, zaburzyć trochę te proporcje, obniżał tą linię talii, stanu, wręcz to było tak, że to przykrywało ledwo co...
0: Łono.
1: Mm-hmm, dokładnie. Mm-hmm. Tak było totalnie nisko. Z tyłu czasem było już widać rowek. No jakby tak. I teraz, mam wrażenie, też Gosia pewnie to potwierdzi, wraca ten trend. U McQueena znowu pojawił się ta sylwetka, znowu ten look tej bardzo niskiej talii. Zaniżonej. Więc
0: ja też przyglądałem się pokazom Prady i zobaczyłem spodnie, które tak bardzo idą w opozycji do tych baggy spodni, które
1: super
0: są przez
1: takie
0: ostatnie lata. Super skinny, czyli super przylegające, wręcz lateksowe, tak. Gosia, powiedz, jak to się zmienia przez ostatnie lata? No bo buggy, czyli bardzo, bardzo szerokie, takie nie skate'owe, ale powiedzmy tego typu szerokości były jeszcze kilka lat temu powszechne i one wciąż są w jakiejś formie dresowej na przykład, albo w formie jeansowej.
2: Tak, też widzę to, że moda nasza działa jak wahadło, nie? Czyli że po latach mieliśmy bardzo dużo oversize'u, mieliśmy bardzo dużo luźnych ubrań, wracają te bardzo dopasowane fasony i widać to wyraźnie na pokazach. I właśnie o tym pokazie McQueena wspomniał też Krystian i to było też widać u niego. Więc myślę, że po prostu sama branża mody wraca do tego minimalizmu lat 90. Jest bardzo duży powrót wąskich spodni, bardziej dopasowane sylwetki. Jest ten grunge w sumie też, tylko w takiej bardziej wygładzonej wersji. Mamy kraty, koszule, warstwy, no i Y2K przede wszystkim. No te jakby same te sylwetki, to samo Krystian mówił, ja się z nim w 100% tak zgadzam, czyli same te sylwetki trochę promują te szczupłe ciała, no bo one po prostu są tak uszyte też, że po prostu ciężko mieć tam jakiekolwiek kształty w tych ubraniach.
0: Czy to znaczy, że będziemy chudnąć, czy już chudniemy? I to jest tak naprawdę pytanie społeczne, bo tutaj u Grażyny Morek, wielokrotnie naszej specjalistki od zdrowia, ale też w audycjach publicystycznych mówiliśmy, jaki wpływ na świat mają leki. Ja to sobie wypisałem, GLP-1, czyli leki na bazie semaglutydu, liraglutydu, tirzepatydu. To trudne są nazwy, ale nazwy handlowe pewnie nie możemy mówić, bo tam nas pozwą zaraz. Leki w rozumieniu stosowanych na cukrzycę albo na inne schorzenia dotyczące spraw związanych z wagą. Ja też nie jestem ekspertem tutaj. Natomiast wiem, że coś takiego się dzieje i teraz co? Cały świat schudnie do tej mody, czy ta moda podąża za chudnącym światem? Jak to widzisz, Krystian?
1: Ja myślę, że to już się zaczęło i ta skala osób, które zaczynają faktycznie, no mamy troszeczkę te czasy on demand, na żądanie, już, chcemy mieć wszystko już, serial chcemy zobaczyć cały już, płytę chcemy przesłuchać całą już, schudnąć chcemy też już, nie chcemy na to czekać rok czy pół roku, tyle ile powinno się tak naprawdę prawidłowo prowadzić.
0: Dla zdrowia.
1: Dla zdrowia, tak, żeby
0: ale też dla sylwetki, bo to nic złego.
1: Dokładnie, tak, natomiast no chcemy to już, tak, chcemy za 2-3 miesiące mieć już faktycznie te minus kilkanaście kilo. I wydaje mi się, że właśnie te leki są odpowiedzią na te nasze czasy i na to nasze zapotrzebowanie. No, ja nawet dzisiaj słuchałem jakiejś audycji, w której jakaś pani, która jest specjalistką, mówiła, że jak najbardziej, że oni polecają ludziom. Oczywiście też właśnie proszą o zachowanie rozsądku i chyba to jest najważniejsze.
0: No tak, ale co to jest zaproszenie ludzi o zachowanie rozsądku?
1: Ale właśnie w dzisiejszych czasach nie ma rozsądku.
0: Serio?
1: Nie,
0: że nie możemy.
1: No dokładnie, to jest takie troszkę mydlenie ludziom oczu, no ale za tym też stoją ogromne pieniądze. Te leki nie są refundowane i raczej nie będą. Z tego, co słyszałem, bo ostatnio w Sejmie właśnie no nie została przegłosowana ta ustawa, która miała prowadzić do częściowej refundacji tych leków. Więc no, ludzie płacą naprawdę grube pieniądze po to, żeby dawać sobie zastrzyki raz na tydzień i chudnąć w takim tempie na już.
0: Ja pamiętam, jak taka wiadomość do mnie dotarła, sprawdzone info, czyli zweryfikowałem ją oczywiście, że w pewnym momencie, ja nie wiem jak teraz to wygląda, natomiast w Danii, no całe dekady największą firmą duńską była firma Lego. Największy producent zabawek na świecie i w pewnym momencie firma produkująca lek na O została, jeżeli chodzi o kapitalizację, większym organizmem duńskim, duńską dumą, niż wszystkie te lata pracy Lego, tak, nad budowaniem legendy, tak, imperium. A jeszcze wrócę na chwilę do tego pytania, które obiecałem zadać tobie, Gosia. Kto dzisiaj kształtuje trendy? Mówiłaś kilkanaście minut temu o tym, że w latach 90. to byli, no nie wiem, Anna Wintour i Vogue i pewnie parę innych tytułów w Polsce. Jak sądzę, to twój styl, ale generalnie magazyny kobiece, pewnie telewizja. Jak to wygląda dzisiaj? I rzucę to na mundial, bo dopiero co się skończył i te sylwetki piłkarzy, to przecież to są profesjonalni sportowcy. Oni wyglądają jak modele, co nie było kiedyś tak powszechne. Czy ty po prostu może w internecie kształtujesz gusta, albo internet, którego jesteś częścią, Gosia? To Gosia jest z nami? A, nastąpiło przerwanie. No to w takim razie pytanie kieruję do ciebie.
1: Według mnie Gosia bardzo kształtuje znaczy z tego, co się orientuję, nie wiem, bo nie mam wglądu w te liby.
0: Ale internet, wiesz, o co mi chodzi.
1: Tak, oczywiście, ale myślę, że osoby takie jak Gosia, te, które opowiadają i opowiadają faktycznie w jakiś taki sposób racjonalny, powiedzmy to, mają w dużej mierze, bardzo dużej wręcz mam wrażenie, faktycznie ten influence, jakby ten wpływ na to, jak młodzi ludzie postrzegają siebie, przez pryzmat czego. W momencie, nie wiem, jak widziałem kilka jakichś tam rolek Gosi, która mówi, że słuchajcie, rajstopy są super. Można rajstopy wystylizować tak, można tak, można tak. No i faktycznie można, tak? I wydaje się, że że właśnie ci młodzi ludzie dzisiaj do tych młodych ludzi chcąc dotrzeć, trzeba im pokazywać takie proste, codzienne sposoby, że troszkę też te sesje właśnie w Vogue'ach, w tych wszystkich magazynach, sesje, które też ja tworzę ze swoimi ubraniami, czy takie high fashion, troszeczkę do ludzi nie docierają. W sensie postrzegamy to jako coś pięknego, jako sztukę, jako jakąś formę bardzo estetyczną, natomiast nie ma to przełożenia na życie, na takie coś codziennego. Więc wydaje mi się, że właśnie robota, którą robi Gosia, czy wiele innych osób, no to na maksa przekłada się dzisiaj na tą naszą ulicę, na to, jak młodzi ludzie wyglądają, chcą wyglądać.
0: A czy ty myślisz, że to, co też rozmawialiśmy wcześniej, czy wcześniej pewne marki, pewne historie były dostępne tylko dla elit i dla ludzi bardzo, bardzo zamożnych, a teraz wydaje mi się, że one są dzięki streetwearowi, dzięki temu, co dzieje się na ulicach, no trudno nie być modnym. Jeżeli, chyba naprawdę trzeba nie chcieć być modnym, żeby się dobrze ubierać.
1: Jest to na pewno dużo bardziej dostępne. Nawet sama ilość sklepów w małych miastach, że jakby zobaczmy, jak to się rozwinęło na przestrzeni kilkunastu, kilkudziesięciu ostatnich lat. Kiedyś galerie handlowe były tylko w tych największych miastach. Dzisiaj one już są praktycznie wszędzie. Te sklepy, sieciówki mamy już dostępne naprawdę na wyciągnięcie ręki praktycznie z każdej...
0: No i komunikacja.
1: Dokładnie. Więc naprawdę, żeby wyglądać w cudzysłowie modnie, no nie trzeba wiele. Nawet second handy, które dają ci wiele możliwości, jak właśnie tylko masz trochę wyczucia. Są różne aplikacje do tego wtórnego rynku, tak? I kupowania, znajdywania jakichś perełek. Także myślę, że i też ludzie zwracają dzisiaj bardzo na to uwagę. A to wydaje mi się, że jest napędzane właśnie social mediami, w których no, ostatnio też właśnie czytałem jakiś taki artykuł, w którym ktoś mówił, że są dzisiaj dwie równoległe rzeczywistości. Ta internetowa, czyli to takie krzywe zwierciadło, do którego gdzieś tam pretendujemy wszyscy. I ta rzeczywistość tu i teraz, gdzie jesteśmy, gdzie ja z tobą rozmawiam, tak na żywo. No i właśnie ludzie troszkę, nie wszyscy potrafią rozróżniać te rzeczywistości. To, co jest w internecie, tego nie ma zazwyczaj w tej drugiej rzeczywistości, tej realnej.
0: One się nie nachodzą na siebie.
1: No trochę się wręcz mam wrażenie, bardzo rozjeżdżają.
0: Pan Tomasz napisał, był na... podmiejskim festynie, duże miasto. Na co dzień przyznaje, że nie ma dużego kontaktu z większą grupą młodzieży. No i uderzyło go, że wszyscy wyglądają bardzo do siebie podobnie, wszyscy w podobnej kolorystyce, bo tutaj zwraca uwagę, że nie chodzi tylko o fasony, ale kolorystykę. Czarne, białe, szare. Podobne fryzury, podobne makijaże. Czy to jest to, co stworzył internet? Czy grupy same się do tego skłaniają? Czy to jest to, że gdzieś kiedyś ktoś jakoś kilka lat temu to w wielkich domach mody wymyślił? Gosia, rozmawialiśmy o tym, jak uciekłaś nam z połączenia.
3: Tak, niestety.
0: Kto dzisiaj według ciebie kreuje modę? Kto odpowiada za to, co na siebie zakładamy? Tak jak powiedziałaś, że w latach 90. były to, no nie wiem, magazyny mody na przykład i wielcy projektanci.
3: Myślę, że teraz, kiedyś to było odgórnie jakby, nie? Czyli najpierw to się coś pojawiało na pokazie, później się pokazywało w magazynie modowym, później się pokazywało w sklepach na ulicy. W tym momencie jest to tak trochę oddolnie brane pod uwagę, bo bardzo często trendy nie powstają przez samych projektantów. Projektanci bardzo często kopiują trendy, które pojawiają się na TikToku. I trendem takim na przykład był balletcore, który się najpierw pojawił na TikToku, a później przyjęli to projektanci. Dopiero później trafiło to na... Jakby z ulicy przeszło, prawda, do mody wysokiej. Więc fajnie to jest, że po prostu teraz mamy to, że tak naprawdę ulica bardzo często kreuje trendy. Więc nie ma już czegoś takiego, że teraz tylko dyrektor kreatywny marki kreuje trendy. I to jest bardzo fajne, że to się stało w taki sposób, bo że moda wróciła na ulicę.
0: Dobrze, ale czy to by nie zaprzeczało, albo może ja mam, zresztą bardzo prawdopodobne, że tak jest, że mam takie romantyczne wyobrażenie, trochę może, nie wiem, z diabeł ubiera się u Prady, tak? Że tam ten niebieski, ten kazus niebieskiego sweterka, tak? Że ktoś tam to wymyślił, ktoś wziął jakąś barwę, ktoś wziął jakiś fason, ktoś, kto się na tym zna, czyli tak na przykład jak ty, zna 200, 300, 400 lat historii mody, a nie ostatnie 6 sezonów. I żongluje różnego rodzaju nawiązaniami kulturowymi, społecznymi, łamiącymi tabu. To było coś takiego, że ci ludzie, tacy jak, nie wiem, Galliano, McQueen i tutaj, nie wiem, moglibyśmy pewnie wymieniać tych najbardziej awangardowych. Versace, Lagerfeld. Że to oni byli tymi geniuszami, tymi rządzącymi duszami. A z tego, co ty mówisz, to teraz naprawdę są w drugą stronę, że tacy wielcy projektanci tych szefowie domów mody, oni po prostu biorą z ulicy albo z internetu?
3: Bardzo często, ale nie zawsze, tak? Bo wiadomo, że część projektantów dalej skupia się na WGSN-ie na przykład, który przewiduje trendy i tak dalej na przyszłość. Też patrzymy na to też pod względem społecznym, kulturowym i wiemy, co będzie, jak będzie się to zmieniało, prawda? Ale bardzo, to jakby to też nie chodzi o to, że projektanci już nie inspirują ludzi, tylko bardzo często ci projektanci są również inspirowani przez ludzi. I ja też często omawiam trendy i mówię o trendach, które się pojawiały na wybiegu, ale tak naprawdę to ulica decyduje o tym, czy te trendy, które się pojawiły na wybiegu, będą widoczne na ulicy, czy one się przyjmą na ulicy. Więc to nie jest tak, że teraz się skupiamy tylko i wyłącznie na oglądaniu magazynów modowych i z tego się inspirujemy, tylko inspirujemy się też sami przez siebie, sami od siebie. Te trendy też powstają oddolnie, więc to jest po prostu teraz taka naprawdę duża machina. No i też umówmy się, niestety, algorytm, tak, bo wiemy, jak marki ultra fast fashion działają w tym momencie, działają na algorytmie sztucznej inteligencji i tak dalej, więc to też bardzo mocno wpływa na te trendy.
0: No to teraz przechodzimy do tych leków. Jakie jest twoje zdanie na temat tego, co jest dodatkowym takim czynnikiem, który tak naprawdę jest tematem naszego dzisiejszego spotkania, tym czynnikiem chudości nowej. Czy to jest to, co będzie nas czekać przez najbliższe... No właśnie, jeżeli będzie nas czekać, to przez ile lat? Ile lat będziemy znowu mierzyć się z tym? I tutaj nie mówię o tym oceniająco, to nie jest dobrze albo źle, tylko po prostu stwierdzam fakt. Z bardzo dopasowaną sylwetką, z wizerunkami osób szczupłych, albo super szczupłych. Przesadnie szczupłych, czasami też podkreślone to jest makijażem. Gosia?
3: Nie, na pewno nie wejdziemy drugi raz do tej samej rzeki, ale nie chodzi mi o to, że nie wejdziemy do chudości, bo chudość lat 90. była brudna, była buntownicza. Kojarzyła się z imprezą do rana, o czym już mówiłam wcześniej.
0: Teraz no tak, zmierzamy to też do czegoś... były rejwy, nie? Rejwy, tak. Narkotyki, grunge, to było wszystko to.
3: Więc mam wrażenie, że teraz zmierzamy do czegoś, co ja sobie nazwałam kiedyś clinical chic, czyli taką chudością kliniczną. Czyli to jest nowa chudość, ona jest sterylna, ona nie jest brudna. Ona jest sterylna, ona jest wyliczona w gabinetach medycyny estetycznej, u dietetyków klinicznych i to nie jest już ta wizualna autodestrukcja. To jest taka ekstremalna kontrola nad organizmem. I to, co chciałabym dodać jeszcze, bo przerwało nas wcześniej, a Krzysztof też o tym opowiadał, czyli że w latach 90. idealna sylwetka patrzyła na ciebie, na nas. Ile razy patrzyła na nas ta idealna sylwetka? Raz w miesiącu z okładki magazynu, który, nie wiem, kupowaliśmy w kiosku. Dziś, dzięki scrollowaniu, idealne ciało patrzy na nas, nie wiem, 50 razy dziennie. No to raz z Instagrama, drugi raz z TikToka, kolejny raz z jakiejś reklamy, kolejny raz, nie wiem, z profilu koleżanki. I to już nie jest kwestia estetyki. Ja mam wrażenie, że tutaj dochodzi do takiej inżynierii społecznej na masową skalę, bo umówmy się, algorytm pokazuje nam to, co nas najbardziej angażuje, a najbardziej angażuje nas to, co rodzi nas kompleksy. I to w sumie, tak jak mówiłeś kiedyś, to może wcześniej, to może brzmieć jak teoria spiskowa, ale umówmy się, firmy farmaceutyczne, aplikacje treningowe, influencerzy, nie wiem, marki odzieżowe, wszyscy zarabiają na tym, że my nigdy nie będziemy z siebie zadowoleni. Zadowolony. Więc moda tak naprawdę w tym wszystkim jest takim jednym z trybików tej maszyny. Więc mam pytanie takie, sama do siebie zadaję sobie to pytanie cały czas, czyli czy w świecie, w którym ciało stało się towarem, a ciało każdego z nas jest tak naprawdę nieustannie oceniane, nieustannie porównywane, czy w ogóle jesteśmy w stanie mieć właśnie my z tym ciałem jakąkolwiek zdrową relację. Myślę, że my milenialsi, o czym Krystian też wspomniał, mamy też taki zły stosunek do swojego ciała, bo pamiętajmy o tym, co się działo w telewizji w latach 90. w magazynach. Ja w ogóle niedawno sobie znalazłam egzemplarze dziewczyny. Jak ja przeczytałam, co tam było napisane, to wow. Więc no, dochodzimy ale tutaj do sedna, takie, bo nie mógł...
0: zacytuj z pamięci, czyli co tam było napisane, że musisz się odchudzać,
3: nie,
0: czy
3: no,
0: co?
3: Britney Spears goliła włosy, wygląda brzydko, zgrubła po ciąży, wiesz, Kate Winslet jest gruba w Titanicu i tak dalej, wiesz, że po prostu, no, ja nie dziwię się, że milenialsi mają taki głęboki problem z własnym ciałem teraz, po tym, co czytaliśmy w dzieciństwie.
1: Kompleks, tak, znaczy mówiono nam wprost, tak dobrze, tak źle, tak rób, tak nie, zobacz, jak ona
3: dokładnie
1: wygląda. Dzisiaj już takiego języka się nie stosuje w mediach, w przestrzeni publicznej, jednak jest to bardzo wygładzone, ta rzeczywistość Netflixowa, że tak powiem, ta super poprawność polityczna i tak dalej, która przychodzi do nas, no jednak odbija się bardzo szerokim echem, mam wrażenie, właśnie w tej przestrzeni publicznej. Już nie ma miejsca dzisiaj na takie właśnie wprost, bezpośrednie, bezczelne wręcz sformułowania kiedyś, które no właśnie no były i nikt z tym nic nie robił. W sensie nikt nie widział w tym nic złego, no bo...
3: Teraz to było normalne. Ja tak, w ogóle nie zwracałam na to uwagi. To były moje egzemplarze dziewczyny. I ja teraz je czytając miałam wow.
0: Tylko teraz to, co powiedziałaś, Gosia, to było bardzo, bardzo pesymistyczne. No tutaj nie ma co ukrywać, nie ma co owijać w bawełnę, nie ma co udawać, że jest dobrze, jak nie jest. Natomiast to, co powiedziałaś o tym takim algorytmie, no to ja się zastanawiam, czy może wcale czymś najgorszym nie było takie wskazywanie to dobrze, to źle, to grubo, to chudo, niż to, że my się sami teraz zapętlamy w oglądanie rzeczy, które nas wprowadzają w jeszcze większe kompleksy, no bo jak dobra znajoma moja powiedziała, media antyspołecznościowe, z jednej strony jest bardzo dużo wartościowych treści tam, no ale jeżeli klikamy, algorytm nam ustawia to, co klikamy, jako to, co chcemy widzieć i to nas wprowadza w kompleksy, no to my zapętlamy się jak ten chomik w tej spirali, tak, biega dookoła. I chyba to jest jakieś ogromne zagrożenie, dlatego jak wyglądamy, jak się w swoim ciele możemy czuć, bez względu na to, co robią projektanci na swoich pokazach dwa razy do roku, albo w tej chwili już cztery.
3: Dokładnie tak, bo my tu dochodzimy do sedna, że nie mówimy tak naprawdę o modzie, mówimy o tym, jak właśnie kapitalizm, nie wiem, media, technologia, one no, teoretycznie połączyły siły, żeby stworzyć system, w którym nasze ciało nigdy nie jest wystarczające. Nigdy nie jest wystarczająco dobre, nigdy nie jest wystarczająco zrobione, nigdy nie jest jakby idealne, gotowe. I ja uważam, że w ogóle całym sednem naszej rozmowy, że to nie jest... I ten problem właśnie, o którym teraz mówimy, jest znacznie większym problemem niż to, jaki mają rozmiar spodni w Zarze. Że po prostu to jest smutne, że co byśmy nie robili, tak naprawdę i tak nigdy nie jesteśmy idealni.
0: Bez względu na to.
3: Cały czas się wmawia, wiecie, że musimy dalej robić coś innego, coś kolejnego.
1: Teraz jesteś dobry taki, ale za chwilę już właśnie, teraz fajnie jak jesteś krągły, bo to jest super, bo ten, ale za chwilę komuś to już nie będzie, znaczy ktoś wychwyci, że faktycznie teraz powinniśmy zwrócić w drugą stronę, bo trzeba coś sprzedać.
3: Bo musimy zarobić, tak, no dokładnie.
1: No wiadomo, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Więc wydaje mi się, że tak samo właśnie też ten trend, który teraz ma miejsce, wydaje mi się, że się zaczął, nie wiem, Gosia, ty to postrzegasz, ale od Kim Kardashian, która tak naprawdę próbowała się za wszelką cenę wcisnąć, nie wiem, czy to Met Gala, czy
0: Met Gala,
1: gdzie,
0: Met Gala.
1: Sukienkę Marilyn tak.
0: Monroe.
1: Przyszedł wielki skandal i ona wtedy zaczęła tak diametralnie szybko chudnąć, robić wszystko, żeby być w jak najmniej.
0: Co zresztą jest paradoksalne, dlatego że Kim Kardashian, no chcemy czy nie, idolka no bardzo, bardzo dużej części świata, bo to też bez oceny, po prostu jest tą idolką i na Met Gali wcisnęła się w suknię Marilyn, która i jakby biorąc standardy lat 90. czy tam 2000, no to po prostu była obfita nawet, można powiedzieć. To raz, dwa. Kim Kardashian jest jakby genetycznie obfita, tak? Taka po prostu jest. Ma bardzo szeroko biodra i ma duży biust i to jest jej... To są jej cechy, takie dość obiektywne. Natomiast to było paradoksalne i takie absurdalne. Natomiast nie pamiętam, żeby to w kimś wzbudziło takie pytanie, dokąd idziemy? Dlatego, że jak wy mówicie, że do tego momentu ta audycja zmierzała, to ja jestem bardzo dumny z siebie, bo dokładnie o tym ona miała być i ona dokładnie o tym jest, że tam gdzieś na górze to jest sprzysiężenie i naprawdę...
3: Płodna kalkulacja.
0: Tak. I odrzucam zarzut, że to jest wiara w teorie spiskowe. Nie. To nie, nic
1: to
0: takiego.
1: Nie jest. To jest, myślę, że czysta matematyka, czysty zysk po prostu obliczony, kto teraz ma zarobić i na czym dokładnie, albo na czym można w tej chwili, tak? I no, myślę, że to wszystko idzie właśnie w farmacje, w te duże firmy, które no, teraz zobaczyły, że faktycznie można tych ludzi wyprowadzić, że tak powiem, z otyłości, ale przy okazji bardzo dobrze zarobić. A właściwie nawet tych, tu nie chodzi nawet właśnie, bo wydaje mi się, że najbardziej łapią się nie ci otyli, tylko ci, którzy są właśnie nieidealni, czyli ten taki rozmiar 38, 40, ale oni bardzo by chcieli 36, 34. I to oni są najbardziej takim...
0: A kojarzysz, Krystian, takie jeszcze wiele, wiele lat temu były takie nagłówki, tak? Tam, nie wiem, w Men's Healthie albo Women's Healthie, tych takich fitnessowych tytułach, że tam 8 tygodni do wakacji, to jeszcze zdążysz się ogarnąć, jeszcze zrobisz idealną sylwetkę. I wszyscy wiedzieli, że to jest takie trochę ściemnianie, ale tą sylwetkę jakąś tam polepszyć jednak jakoś można, tak? Na lato każdy chce, może wyglądać troszeczkę inaczej, ale troszeczkę. Natomiast mam wrażenie, że teraz to jest taki moment, kiedy to troszeczkę inaczej jest dość oczywiste, biorąc pod uwagę te leki. To znaczy... 8 tygodni to jest masa czasu dla leków, które są w stanie nas odmienić. W związku z czym jest poluzowanie i w stronę jedzenia, no bo zawsze jest to rozwiązanie, które nam pomoże powrócić do jakiejś tam letniej, tak zwanej letniej sylwetki.
1: No tak, wydaje mi się, że tak, że to właśnie... I to jest ten łatwy sposób,
0: teraz,
1: szybciutki
0: łatwe.
1: Taki właśnie, że bierzesz, okej, i te 8 tygodni dajmy na to i masz super sylwetkę na plaży. Możesz się tym chwalić, możesz wyglądać wow, nie chce ci się jeść, więc nie wydajesz pieniędzy. No teoretycznie same plusy, tak? No ale...
0: Bez względu na to, co pokazują wielkie domy mody, a dokładnie, one, jak znaczy, powiedziała
1: ja
0: Gosia...
1: widziałem wielkie banery właśnie, które reklamują te substancje za granicą. Jeszcze w Polsce tego nie mamy, ale właśnie w Azji czy w Ameryce to już jest. Jakby to już ludzi zagarnia, tak? Jakby to jest... To tak jak właśnie się, nie wiem, u nas promuje, co też jest w ogóle ciekawym zjawiskiem, że na przykład wszystkie kosmetyki, czy znaczy może nie wszystkie, ale bardzo dużo kosmetyków, właśnie, że z jednej strony jest ten trend na bycie fit i skinny, a z drugiej strony właśnie wszystkie te firmy kosmetyczne i tak dalej promują się jedzeniem, owocami, słodyczami, jakimś miodem lejącym, że to wszystko jest w ogóle... Z jednej strony promujemy
0: to... Ale to musi watę z mózgu robić.
1: No właśnie.
0: Przepraszam, że tak kolokwialnie.
1: Pokręcone mam wrażenie.
0: Gosia, jakbyś... Zostało nam 2 minuty. Czy jesteś w stanie przewidzieć, czy to nasze wspólne już, jak sądzę, spojrzenie na to, w którą stronę to zmierza, się rozwinie? To znaczy, co nas czeka przez najbliższe 3 lata? Będziemy chodzić bardzo... przy ciele ubrani do ciała? Czy będziemy chodzić tak, jak chcemy? Czy będzie jakaś kontrrewolucja? Czy nie będzie kontrrewolucji? Co ty myślisz?
3: Myślę, że to jest bardzo trudne, wylosowało się bardzo trudno, bo trudno jest przewidzieć jeden kierunek, bo moda zawsze jest reakcją na coś, co było wcześniej, tak? Więc ja myślę, że możemy mieć na przykład 2 nurty jednocześnie. Z jednej strony powrót do tych właśnie szczupłych ideałów z przeszłości, dopasowanych sylwetek. Myślę, że na siłę będą nam to wciskać. A z drugiej strony będzie po prostu różnorodność i wygoda. I życzę sobie tego, żeby tak było, żeby nie było tylko w stronę jednej szczupłości. Bo no fajnie, żeby jednak było różnorodnie.
0: Ja przyjmuję to... Przy tym zastrzeżeniu, oczywiście przyjmuję, to jest twoje zdanie, ja się z nim nie kłócę, natomiast chodzi mi o to, że przyjmuję to z takim też zastrzeżeniem, że wielokrotnie tutaj w radiu ucinaliśmy sobie rozmowy w ogóle, czym jest zdrowie. No skoro w tej chwili nawet w internecie algorytm promuje, bardzo często o tym rozmawiamy w radiu, tak zwanych ekspertów, którzy też dają recepty zdrowotne, które są groźne dla organizmu, które dają błyskawiczne rozwiązania, i to już abstrahuję od tych leków, które mówią, że żywiąc się w jakiś sposób, który dla dietetyków jest sposobem absurdalnym, bo no, na przykład monodieta, tak, monodiety wszelkiego rodzaju, czy monoćwiczenia, czy tego typu recepty, więc... więc tutaj bym...
1: No rozsądek chyba, zdrowy rozsądek. Nie powinniśmy tego tracić, ale przynajmniej też jakby no, konfrontować te wszystkie właśnie nowinki i tak dalej, że nie tylko z jednego źródła korzystać, tylko słuchać kilku osób albo nie wiem sobie... No ale, no nie wiem, wydaje mi się, że...
0: Krystian, po prostu ja proponuję, myślę, żeby wszyscy weryfikowali źródła, żeby wszyscy zostali dziennikarzami. Szanowni Państwo, rozmawialiśmy o tym, czy będziemy nosić szczupłe, czy nie szczupłe i o tym, że nic nie wiemy. Wiemy, że nic nie wiemy. Gosia Mordarska w internecie punktuje absurdy branży fashion, stylistka, tłumaczy historię ubrań i udowadnia. I dzisiaj też, że moda to świetny komentarz do rzeczywistości. Krystian Szymczak Kryszy, projektant mody, projektant kostiumów teatralnych, scenograf i gość dzisiejszej audycji klimek@radio357.pl Marcin Klimkowski, byłem gospodarzem Placu na Rozdrożu i bardzo serdecznie Państwu dziękuję. A tu już jest Mariusz Duda. Zaraz będzie Państwu grał.

Tak, o tej porze chciałem posłuchać. Prawda, że ładny początek audycji? Taki wstęp do medytacji. Dobry wieczór Państwu. Tęskniłem. To była Aisha Won ze swojej najnowszej epki zatytułowanej Waterworld, która ukazała się w ubiegły piątek. Takie intro do dzisiejszego odcinka przekazu podprogowego mi się zamarzyło. Witam Państwa w 29. już wydaniu przekazu. Dzisiejszą audycję realizuje Milena Krupińska, a ja nazywam się Mariusz Duda, a bohaterem drugiej godziny audycji będzie ten zespół.

Tak, proszę Państwa, zaczyna się trzecia część mojej ulubionej muzycznej trylogii z lat 80., na którą składają się płyty Discipline, Beat i Three of a Perfect Pair. Niektórzy uważają, że to najlepsze płyty i najlepszy okres King Crimson. U mnie z pewnością ta trylogia zajmuje bardzo zaszczytne miejsce. Lubię ją, lubię do niej wracać i

Dzisiaj chciałbym umówić się z Państwem na taki wieczór, podczas którego nawzajem będziemy sobie wybierali nasze ulubione utwory z tej trylogii. Co Państwo na to? I to będzie w drugiej godzinie programu, a więc będziemy mieli w tej drugiej godzinie kącik dinozaura, jak się patrzy, a tak naprawdę kącik słonia z kłami. A wszystko w związku z koncertem projektu Beat, który odbył się w ubiegły piątek na Zamku Ćmierów. Projekt Beat stworzony został po to, by na żywo prezentować utwory z tej trylogii. Niemniej my posłuchamy sobie oryginałów. Oczywiście będę bardzo wdzięczny za Państwa wrażenia z koncertu w komentarzach. Wrażenia z nowego koncertowego miejsca na mapie Polski również mnie interesują. Komentarze bardzo proszę pisać na Facebooku Mariusz Duda oraz oczywiście na Facebooku Radia 357. Można też, jeśli ktoś chce napisać maila, to napisać tego maila na adres mariusz.duda@radio357.pl. Koncert Beat odbył się w ubiegły weekend, a w ten weekend będzie można usłyszeć ten zespół.

Kiedyś to było. Tiamat, Brighter Than The Sun. Tiamat będzie, proszę Państwa, jednym z headlinerów Ostrów Rock Festival, który startuje już w ten weekend. Zespół wystąpi w sobotę 27 lipca, a dzień wcześniej, 26 lipca, główną gwiazdą będzie My Dying Bride. Ale oczywiście to nie wszystkie atrakcje, bo wystąpią na tym festiwalu między innymi również Swallow the Sun, John Porter, Afkrvist, czyli August, ILO, Lee Abraham Band i wielu, wielu innych. Zapraszam w imieniu organizatorów festiwalu już w ten weekend do Ostrowia Mazowieckiego nad Zalew Piaski Szczygliczka. Dobrze czytam? Chyba tak. Emocje zapewne będą intensywne. Pytanie mam do Państwa jeszcze koncertowe, kolejne. Proszę mi napisać, na jakie koncerty, czy też festiwale wybierają się jeszcze Państwo w tym roku, w te wakacje, czy jest coś godnego uwagi? Jeżeli tak, to bardzo chętnie proszę podzielić się w komentarzach propozycjami. My w pierwszej godzinie naszego dzisiejszego odcinka rozejrzymy się trochę po nowościach muzycznych. Ta nowość zaskoczyła mnie bardzo na plus.

Haken postanowił wydać w tym roku nową epkę, którą zatytułował In a Fewer Dream. I jestem, proszę państwa, tą epką bardzo pozytywnie zaskoczony. Ten nowy kierunek Anglików, który widzę, że już u ortodoksów jest trochę hejtowany, przyznaję, bliższy jest mojemu sercu o wiele bardziej niż szaleństwa w stylu Gentle Giant czy Dream Theater. Szkoda tylko, że epka wyszła jedynie w wersji cyfrowej, ale proszę się nie denerwować, wersja fizyczna też będzie, dowiedziałem się, będzie po wakacjach we wrześniu. We wrześniu ukaże się również nowy album grupy Pure Reason Revolution.

Czy ja państwa nie zaprosiłem przypadkiem na festiwal do Ostrowi Mazowieckiej? Ostrów Wielkopolski. Tam się odbędzie festiwal, żeby była jasność. Ostrów Wielkopolski. Proszę się nie pomylić. To był Purity and Revolution, Terrifying Angels. Tak będzie się nazywał nowy album tego zespołu, który ukaże się 25 września. Czyli najlepiej, bo w mojej urodziny. Album zremiksował Bruce Sword z The Pineapple Thief. Płyta jest bardzo ciekawa. Miałem przyjemność już usłyszeć ją w całości. Mało tego, pochwalę się nawet, że w utworze tytułowym zagrałem na basie. I jest to, proszę państwa, mój pierwszy w karierze gościnny udział basowy, bo do tej pory gościnnie jedynie śpiewałem. Ale bez self-promotion promujemy bardziej Purity and Revolution. Wysłuchaj państwo kompozycji Spin Like Fire. I pewnie do tego 25 września jeszcze kilka singli poznamy. Tak przy okazji września chciałbym, korzystając z okazji, ogłosić, że będę jeszcze za tydzień, a potem w sierpniu znikam, bo muszę trochę nadrobić swoje muzyczne światy, więc proszę mieć na uwadze, że audycja Przekaz Podprogowy w sierpniu będzie oczywiście w ramówce, nic się nie zmieni, tylko będą stosowne zastępstwa, a ja powrócę do państwa we wrześniu i napiszę w komentarzu, że tęskniłem. To trochę później niż 25 września, bo 16 października ukaże się nowy album tej pani.

Zadałem pytanie, na jakie koncerty się państwo wybierają. Dziękuję za odpowiedzi. Pani Justyna napisała, że do Poznania w sierpniu na Eivor się wybiera, ale niestety koncert jest już wyprzedany. Bo Eivor, Dragon Maiden z nadchodzącej 16 października nowej płyty zatytułowanej Tungl, czyli Księżyc. Nie wiem niestety, jak odpowiednio wymawia się po farersku Tungl. Czy słucha nas ktoś na Wyspach Owczych, tak przy okazji? Obstawiam, że Tungl właśnie. No to teraz dobrze. To była Eivor, a teraz jeszcze jedna pani nam zaśpiewa.

Maya Wynn, na co dzień wokalistka zespołu Envy of None, zespołu Alexa Lifesona z Rush, tym razem postanowiła, że przygotuje materiał solowy i już wiemy, że latem ukaże się jej nowa płyta. Wysłuchaliśmy kompozycji zatytułowanej Breathe. Bardzo ładnie. Słuchają Państwo przekazu podprogowego, w tej godzinie słuchamy nowości i ponieważ mamy sezon urlopowy i bardzo dużo osób wybiera się na wakacje do Grecji, to i my się do tej Grecji wybierzemy.

Grecki zespół Mother of Millions zapowiada swoją nową płytę na 11 września i opublikował właśnie najnowszy singiel The Wound, którego wysłuchaliśmy, a płyta nazywać się będzie T albo T, sama literka T. Będzie to koncept album poświęcony niekończącemu się cyklowi wojen, rozpoczynanych przez możnych, a opłacanych życiem zwykłych ludzi. Zespół podkreśla, że obok żałoby i cierpienia obecna jest także nadzieja i wiara w odrodzenie. Bardzo ładne rzeczy czytam w tej notatce promocyjnej. Czekamy na płytę. A teraz przenosimy się do Finlandii.

Czytam Państwa komentarze a propos tych wszystkich koncertów, na które się Państwo wybierają. No i muszę przyznać, że lista jest bardzo interesująca i zazdroszczę. Odland, tak się nazywał ten zespół, fiński zespół, zapowiada swój czwarty album zatytułowany Unilluminate to Illuminate, a utwór nazywał się Unilluminate. Jeśli lubią Państwo takie klimaty, to proszę wyczekiwać 26 sierpnia, bo wtedy właśnie ten album się ukazuje. A teraz troszkę uspokoimy tempo.

ubiegłym tygodniu prezentowałem Państwu zespół Banksana, zespół w klimatach Go-Go Penguin czy Portico Quartet. I tak się złożyło, że przypomniałem sobie o istnieniu zespołu Kesson Coda, który wydał miesiąc temu nowe single. Kesson Coda w 2024 roku wydała bardzo przyjemny album zatytułowany Outer State. Jeżeli lubią Państwo taką muzykę, to polecam ten album. A my przed chwilą wysłuchaliśmy singla, co się zowie Grayscale w wersji Sundown Mix. Peter Gabriel robi Bright Mix i Dark Mix, Kesson Coda robi Sunrise i Sundown Mix. Ciekawa formuła, nie powiem. Wspomniałem o Banksanie, o tym, którzy tydzień temu nas nie słuchali, z jakiegoś dziwnego piłkarskiego powodu, to tym zaprezentujemy teraz ten francuski zespół.

trochę taki Tigran Hamasjan w niektórych momentach. Bank Sena z Francji w utworze Deimos. Francuzi na razie mają tylko single, czekamy na pierwszy album, ja na pewno. To na zakończenie pierwszej godziny powróćmy do nowego, bardzo moim zdaniem interesującego wydawnictwa zespołu Heiken. Innego niż wszystko, co było do tej pory. Co znaczy innego? No, widać wyraźnie, że jest skręt po odejściu dwóch muzyków, którzy grali do tej pory w zespole. Wydawnictwo zatytułowane In a Fewer Dream. Kompozycja kończąca to wydawnictwo nosi tytuł Lotus.

0: Przekaz podprogowy.
1: Słuchają Państwo przekazu podprogowego na antenie Radia 357. To jest już 29 odcinek naszej audycji. Witam wszystkich serdecznie w drugiej godzinie programu. Dziękuję za Państwa obecność przed wszelkimi urządzeniami. Dziękuję za aktywność w komentarzach, za informacje odnośnie do koncertów, w których mają zamiar Państwo wziąć udział. W tej godzinie, drugiej godzinie, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, tak, tak, mówię do ciebie, w drugiej godzinie chciałbym poczuć rytm twojego serca.

Dzisiejszy tytuł audycji nazywa się Rytm Twojego Serca. No to mają teraz Państwo, mam nadzieję, świadomość dlaczego. Trzy kolory, czerwony, niebieski i żółty. Trzy minimalistyczne okładki, które być może znajdują się, no myślę, że na pewno, u większości słuchaczy przekazu podprogowego. Potraktujmy więc tę dzisiejszą godzinę jak rozmowę przyjaciół na temat jednej z najlepszych, moim zdaniem, muzycznych trylogii lat 80. Wyobraźmy sobie, że siedzimy teraz razem gdzieś w jakimś pokoju i mamy dostęp do sprzętu muzycznego, a obok nas są właśnie te trzy płyty. I zadajemy sobie nawzajem co chwilę pytanie, a to znasz? Albo a to pamiętasz? Ciekawi mnie bardzo, czy mają Państwo w swoim życiu takie bratnie dusze, z którymi słuchają Państwo razem muzyki właśnie w ten sposób. Nie wiem, wieczorem, przy jakimś spotkaniu, może przy jakimś jedzeniu. A to? A pamiętasz to? A pamiętasz wersję tego utworu z koncertu? A pamiętasz, jak zaczęli to po przerwie?

Waiting Man. Najbardziej znany chyba z przedłużonej wersji live. Ciekawi mnie bardzo, którą część trylogii King Crimson lubią Państwo najbardziej. Czerwoną, niebieską czy żółtą? U mnie przez długi czas była to płyta paradoksalnie uznawana za najgorszą z serii. A przynajmniej tak mi się zawsze wydawało. Płyta podzielona na dwie części, na tę najbardziej przystępną i na tę trochę trudniejszą. Na tej bardziej przystępnej stronie jest oczywiście przepiękny utwór otwierający, który wybrzmiał już w pierwszej godzinie naszego programu, ale mamy tu również tego typu historię.

Man with an Open Heart z trzeciej części trylogii. Mowa oczywiście o Three of a Perfect Pair. Robert Fripp rozwiązał zespół King Crimson w roku 1974 i w latach 80. postanowił, że stworzy nowy projekt i zaprosi do niego następujących muzyków. Starego znajomego oczywiście, Billa Bruforda, perkusistę. Nowego muzyka, grającego m.in. z Talking Heads, Frankiem Zappą, Adriana Bellu oraz basistę Tonego Levina. Mieli nazywać się Discipline. Adrian Bellu tuż przed dołączeniem do nowego zespołu Roberta Frippa grał z Talking Heads między innymi i podczas trasy promującej Remain in Light muzyka była mocno tam inspirowana afrykańskimi polirytmiami i te doświadczenia między innymi też postanowił wnieść do nowego projektu. Natomiast największą inspiracją Roberta Frippa był gamelan. Czyli to była tradycyjna muzyka Indonezji z Jawy i Bali, oparta na zazębiających się rytmach i powtarzających się wzorach. Robert Fripp chciał stworzyć coś, co nazwał rock gamelan. Dwie gitary nie grają tu klasycznych riffów, tylko przeplatają się figurami rytmicznymi i dzięki temu tworzą jedną całość. I od teraz będą charakterystycznym znakiem tego nowego projektu, który zaczął nazywać się King Crimson.

I tak oto Discipline zostało już tylko nazwą pierwszej płyty nowego rozdziału King Crimson. Robert Fripp postanowił jednak kontynuować muzyczną przygodę pod nazwą sprawdzoną. Powiem Państwu podprogowo, że ten zabieg prywatnie też mnie inspiruje do zmiany czegoś, co brzmiało w pewien charakterystyczny sposób w jednym okresie, na zmianę czegoś innego w innym okresie. To, co Państwo słyszeli, to w mojej muzycznej terminologii zawsze było nazywane pajączkami. Te słynne przeplatające się gitary, zawsze też pamiętam na próbie było zagrajmy pajączki. To było nawiązanie między innymi do King Crimson z lat 80. Ale pamiętajmy, że trylogia to nie tylko przeplatające się figury rytmiczne, to również przede wszystkim piękne melodie i utwory takie jak ten.

Matte kudasai. Proszę poczekaj, albo proszę zaczekaj na mnie. W języku japońskim matte to poczekaj, a kudasai proszę. W uprzejmej prośbie. Adrian Belu znalazł to wyrażenie w książce z rozmówkami angielsko-japońskimi i spodobało mu się brzmienie. A tekst piosenki oczywiście opowiada o tęsknocie za ukochaną osobą i czekaniu na jej powrót. Proszę Państwa, gamelan z Indonezji, afrykańskie rytmy, minimalizm, inspiracje techniką Steve Reicha, funkowy groove, new wave i post-punk. Oto nowe brzmienie projektu, który pierwotnie nazywany był Discipline, a potem stał się King Crimson. King Crimson wkroczyło w nową erę rocka progresywnego. Robert Fripp, mieszkający wtedy w Nowym Jorku, chciał, aby King Crimson brzmieli współcześnie, dlatego na Discipline słychać wyraźnie, na przykład wpływy Talking Heads czy Davida Byrna, i tej nowej fali punka, post-punka, funku. Adrian Belu był idealnym łącznikiem między prog-rockiem a nowoczesnym rockiem początku lat 80. i no, jego wpływ jest tutaj niepodważalny.

Neil and Jack and Me z albumu Beat. Beat to jedyny album King Crimson inspirowany literaturą Beat Generation. Neil and Jack and Me odnoszą się oczywiście do twórczości takich pisarzy jak Neil Cassady i Jack Kerouac, którymi Adrian Belew się inspirował. Trylogia King Crimson z lat 80. to oczywiście lekkie i niezwykle feelingowe granie Billa Brafforda na perkusji, przeplatające się gitary Roberta Fripa i Adriana Belew, ale nie możemy zapomnieć o Mr. Tony Levinie.

Sleepers z pewnym instrumentem jako głównym bohaterem i z pewnym efektem do basu również. Dziękuję za wypisywanie Państwa ulubionych utworów King Crimson z kolorowej trylogii. W drugiej godzinie słuchamy moich wyborów z tej trylogii lat 80. trójkolorowej. Jakieś nietypowe wybory może teraz. Przyznaję, że bardzo lubię tego typu eksperymenty.

Nie wiem, czy zdają sobie Państwo sprawę, ale języki skowronków w Aspiku to autentyczny przysmak znany od czasów starożytnego Rzymu, później podawany również na europejskich dworach królewskich. To był naprawdę niezwykle rzadki i luksusowy rarytas. A Aspik to, przypomnę, galareta przygotowywana z wywaru mięsnego. Larkstone in Aspic, część trzecia, która kończy tę trylogię, i to jest jeden na pewno z tych utworów, który można powiedzieć, że nie do końca jest dla wszystkich. A teraz będzie o historii pewnej kompozycji kolejnej. Tytuł Telahun Jinji to anagram wyrażenia Heat in the Jungle, czyli dosłownie żar w dżungli, ale w rzeczywistości chodzi o miejską dżunglę i panującą w niej przemoc. W amerykańskim slangu słowo hit oznacza również broń palną lub policję. W oryginalnym pomyśle Adrian Belew chciał napisać utwór o przemocy w Nowym Jorku, ale los sprawił, że sam przeżył pewną sytuację, która idealnie pasowała do tematu utworu. Robert Fripp poprosił Adriana Belew, żeby któregoś razu wyszedł na ulicę londyńskiego Notting Hill i z przenośnym magnetofonem poszukał inspiracji do tekstów. I zamiast inspiracji Belew przeżył bardzo nieprzyjemną przygodę. Najpierw zaczepił go uliczny gang, który podejrzewał o szpiegowanie, a chwilę potem zatrzymała go policja, podejrzewając o handel narkotykami. I po powrocie do studia opowiedział o wszystkim, a przebiegły Robert Fripp nie wiedział, co to RODO, i potajemnie nagrał tę opowieść i umieścił ją w środku następnego utworu. Dlatego słyszany monolog, który będzie za chwilę, brzmi tak autentycznie, bo Belew nie nagrywał tego jako aktor, tylko zwyczajnie opowiadał świeżo po tym stresującym wydarzeniu. Posłuchajmy.

No nie powiem, nie są to może kompozycje na sam koniec dzisiejszego dnia i nie są to kompozycje na wyciszenie, ale było to niezwykle ważne, żeby tego typu utwory również dzisiaj wybrzmiały. To może teraz, proszę Państwa, zagralibyśmy kompozycję, która pokazuje, że King Crimson również ma swoje spokojne oblicze, ale nie tylko balladowe, ale również takie ambientowo-space'owe. Za to też zwykle, cały czas, kochałem ten zespół, bo eksperymenty Roberta Fripa, co by jednak nie mówić, są wciąż ponadczasowe.

Nuage, czyli po francusku chmury. Mieliśmy tytuły po japońsku, no to teraz mamy tytuł po francusku. Robert Fripp i jego Frippertroniki na wyciszenie dzisiejszej audycji. Bardzo Państwu dziękuję za podzielenie się wrażeniami z ostatniego koncertu projektu Beat. To dzięki temu słuchaliśmy dzisiaj wybranych fragmentów kolorowej trylogii King Crimson z lat 80. Dzisiejszą audycję realizowała Milena Krupińska przed mikrofonem z niekłamaną przyjemnością razem z Państwem w pokoju z bratnimi duszami prezentował różne muzyczne dźwięki Mariusz Duda. Za tydzień zrobimy sobie ostatnią audycję przed moją kolejną przerwą urlopową, tak więc mam nadzieję, że jeszcze się z Państwem za tydzień usłyszę i już tęsknię. I bardzo serdecznie dziękuję za spędzony ze mną czas. Czy są jeszcze jakieś ballady King Crimson, takie jak Matte Kudasai, takie na koniec, żeby można było się ładnie pożegnać? Są. Jest ta ballada na płycie Beat i tym utworem. Dzisiaj się z Państwem pożegnam. Two Hands. Dobranoc.

0: Radio 357.
1: Gadu gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Na szlaku.
3: Julia Nowoczyńska realizuje audycję, Mateusz Kuźniewski. Ja kłaniam się sprzed mikrofonu i zapraszam na godzinę w tematach górskich specjalnie dla Państwa. No a dziś będzie jeden temat z tych gór najwyższych i jeden temat z tych gór niższych. Staram się trzymać tych proporcji. Zaczniemy od zaskakującej decyzji rządu Nepalu, który podjął decyzję o rejestracji 6 nowych 8-tysięczników. Będziemy jeszcze sobie wymieniać nazwy spokojnie. No i cała decyzja wydaje się dość dziwna, no bo jak wiemy, tych 8-tysięczników generalnie jest 14. Więc gdyby dodać 6, no to będzie 20. No i pytanie teraz, co ze zdobywcami korony Himalajów i Karakorum, których przecież trochę na świecie mamy, również wśród nich Polacy. No pomówimy właśnie o tym z jednym z tych zdobywców. Piotr Pustelnik za chwilę połączy się z nami i skomentuje te starania rządu Nepalu. One w ogóle już trwają dość długo, bo Nepal stara się wywierać presję, żeby podjąć taką decyzję już tak naprawdę od dekady. W drugiej części porozmawiam z kolei z moim redakcyjnym kolegą Arturem Gawłem. Przyjdzie tutaj do studia i porozmawiamy o niezwykle dzikich, spokojnych i tajemniczych górach Ukrainy. A zatem w trochę inny klimat wkroczymy, również muzycznie, bo Artur zaproponuje kilka utworów. Proszę koniecznie zostać z nami do godziny 17:00. Tu audycja Na Szlaku.
4: Came to nothing. This longing

Eddie Vedder tym razem w duecie z Glennem Hansardem, Tender Mercies na początek audycji Na Szlaku, a jeżeli państwo mieliby ochotę do mnie napisać, no to oczywiście jest taka możliwość. Zachęcam, będzie mi bardzo miło. mateusz.kuzniewski@radio357.pl to jest mój adres mailowy dostępny dla państwa. No to łączmy się i dyskutujmy z Piotrem Pustelnikiem, zdobywcą wszystkich 14 ośmiotysięczników.

0: podchody robili, podchody w Międzynarodowej Unii Towarzystw Alpinistycznych, no bo to ona podejmuje te ostateczne decyzje. Te podchody trwają już od 10 lat, prawda?
1: No dokładnie od 12, bo nawet pierwsza 12. Pierwsza taka propozycja padła w 2013 roku i w Szwajcarii odbywał się zjazd właśnie UIA. I ten zjazd się jednoznacznie opowiedział, że gór 8000 jest 14 i koniec. Więc Nepalczycy odczekali 12 lat i powtórzyli ten sam manewr, tylko teraz już chyba zignorowali zupełnie to, co zdanie UIA. Bo ja, jeśli dobrze pamiętam, to jakiś chyba miesiąc temu UIA wydało taką deklarację, która powtórzyła dokładnie te same tezy sprzed 13 lat, że tych gór 8000 jest 14 i już. No i to jest pewna historyczna zaszłość, której zmienić się już w tej chwili nie da. A ja myślę, że nawet chyba nie warto, dlatego że jest to taka piękna, romantyczna historia o zdobywaniu wszystkich gór 8000, łącznie z historią pierwszych wejść. Więc byłoby to barbarzyństwem, żeby to jakoś psuć.
0: A po co to wszystko Nepalowi? Chodzi o pieniądze? To zadam takie naiwne pytanie. Czy chodzi o pieniądze?
1: No przecież pan sobie na to pytanie odpowiedział. Zawsze jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. No, mnie się wydaje, że jakby podkład tego jest bardzo prosty. Ten przemysł wchodzenia na góry 8000 po drogach ubezpieczonych rozwinął się w Nepalu w tempie lawiny. I w tej chwili, no to jeśli nie grube setki, to potężne setki ludzi wchodzą na te góry 8000 po tych drogach ubezpieczonych. No i tych 14 gór no, okazało się dla tego przemysłu chyba zbyt małym tortem do podzielenia, więc w związku z tym powiększyli go sobie o 6 gór i no i liczą na to, że będzie większy popyt na to. Ja mam co do tego ogromne wątpliwości, dlatego że w tych 6 górach przynajmniej 4 znajdują się w masywie Kanchenjungi, a dwie w masywie Lhotse. I to są takie trabanty głównego wierzchołka. Jeśli pan się dobrze wczytał w to kryterium, które oni zastosowali przy ocenianiu, co jest niezależną górą, a co nie jest, no to tam jest to kryterium 500, tak?
0: No tak.
1: Czyli
0: tak.
1: 500 metrów od najbliższej przełęczy. No jest to oczywiście taka sama magiczna liczba, jak każda inna, w związku z tym równie dobrze mogło być kryterium 700 i wtedy by się te góry nie łapały. No ale jak się zrobi odpowiedni kryterium, to one się zmieszczą w tych ramach.
0: Mówimy o kryterium wybitności,
1: prawda? Wyłącznie z ekonomii.
0: Mówimy o kryterium wybitności, tak żeby dokładnie wyjaśnić naszym słuchaczom.
1: Tak, no 500
0: słuchaczom.
1: Metrów pomiędzy najbliższą przełęczą a tym wierzchołkiem, więc to takie kryterium no bardzo, bardzo arbitralne i nie wiem, czy nawet 90% geografów by pewnie się obśmiało z tego, no ale... Ale trzeba powiedzieć, że Nepal jest krajem, który ma prawo do tego, żeby sobie powiedzieć, my mamy 17, 18, 19, 20, 28 tysięczników i koniec. Oni oczywiście nie muszą słuchać tego, co mówi Unia Towarzystw Alpinistycznych, no ale Unia Towarzystw Alpinistycznych stoi na bardzo prostym stanowisku, że cały świat jest zbudowany, cała ta korona Himalajów zbudowana jest na liczbie 14 i niech tak zostanie.
0: Panie Piotrze, to może doprecyzujmy jeszcze, bo nie wszyscy słuchacze muszą wiedzieć, co decyduje, że wierzchołek uznajemy za szczyt, a inny wierzchołek uznajemy tylko za wierzchołek. No i znowu tutaj pojawia się to słowo klucz, czyli wybitność.
1: No... Nepalczycy posługują się, tak jak już wcześniej mówiłem, tym kryterium 500 metrów pomiędzy wierzchołkiem a przełęczą, ale jest jeszcze cała masa innych definicji, które na przykład oceniają, czy to jest niezależny masyw w ogóle. To znaczy, jeśli w danym łańcuchu, czy w danej grani jest 5 wierzchołków powyżej 8000 metrów, ale jeden jest najwyższy, to jest ogromna część geografów mówi, że jedynym wierzchołkiem głównym jest ten najwyższy. W związku z tym tu oczywiście można się wbić w strasznie długą dyskusję, co jest głównym wierzchołkiem, a co nie jest.
0: I co jest masywem, a co nie jest masywem.

0: syfem.
1: Właśnie, bo tak naprawdę, no to jeśli popatrzymy na Kanchenjungę, no to ona to jest skarbnica pięciu wielkich śniegów, czyli krótko mówiąc, tam jest pięć wierzchołków powyżej 8000 metrów, począwszy od Kanchenjungi zachodniej aż po południową, więc można powiedzieć, że każdy z nich jest osobnym, ale to wszystko jest w jednej grani i tak naprawdę odległość między nimi jest nieduża. To są tylko jedna przełęcz. Nie ma żadnych zworników po drodze, nic. W związku z tym, no, ja bym był bardzo daleki od tego, żeby z tego robić pięć gór ośmiotysięcznych. To jest dla mnie to jest jedna góra, która ma jeden najwyższy wierzchołek i cztery niższe wierzchołki poboczne. To samo przecież w tym 2013 roku Nepalczycy zaproponowali Pakistanowi, żeby przed wierzchołek Broad Peaka, czyli Broad Peak, nie przed wierzchołek, tylko środkowy wierzchołek Broad Peak Middle, trzy wierzchołki. Broad Peak Middle został też uznany za osobny ośmiotysięcznik, ponieważ pomiędzy nimi a głównym wierzchołkiem też jest przełęcz. No, to są takie wytrychy w zasadzie, a nie klucze.
0: No to wymieńmy sobie te szczyty. Yalung Kang West, Kanchenjunga Południowa, Kanchenjunga Centralna. I to wszystko mówimy o wierzchołkach właśnie Kanchenjungi, tego masywu, o którym przed chwilą pan był uprzejmy opowiedzieć. No i jeszcze poza tym Lhotse Middle i Lhotse Shar. A zatem tak naprawdę za każdym razem mówimy o wariantach góry, która jest już ośmiotysięczna i o dodawaniu kolejnych wierzchołków. Ale skoro już mówimy o tych wierzchołkach, skoro rząd Nepalu trochę wywołał nas do tablicy, żebyśmy o tym porozmawiali, no to może warto o któryś wierzchołkach wspomnieć, może któreś są interesujące, warte tego, by na nie spojrzeć już nawet nie jako na osobny ośmiotysięcznik, ale jako na ciekawe wyzwanie dla himalaisty.
1: Gdybym miał jakoś to ułożyć według swojego kryterium piękna, to dla mnie byłoby na pierwszym miejscu. Zresztą,
0: czy może pan powtórzyć, bo nam przerwało? Jaki szczyt byłby na pierwszym miejscu?
1: Lhotse Shar.
0: Okej.
1: Okay. Lhotse Shar. Zresztą, jeśli dobrze pamiętam, to Lhotse Shar i Lhotse Middle są wierzchołkami, które, na które nie ma takiego, powiedziałbym, no mówiąc kolokwialnie, łatwego wejścia. To znaczy wszystkie te... Na Lhotse Shar jest bardzo skomplikowane wejście alpinistyczne. Jeśli dobrze pamiętam, to bardzo niewiele wejść było na tę górę i znaczy na ten punkt całego masywu Lhotse i bardzo zacni alpiniści się tam od tej góry odbijali, a niektórzy zostawili tam nawet swoje życie, więc to jest góra taka... Ja bym naprawdę był na miejscu właścicieli agencji, które prowadzą takie wyprawy himalajskie, bym się mocno zastanowił, czy tam wciągać ludzi, których umiejętności alpinistyczne są zdecydowanie niższe od tych ludzi, którzy na Lhotse Shar wchodzili. No, chociażby Nicolas Jaeger, francuski solista, który przecież prawie całą tą grań przeszedł. On zaginął gdzieś na tej grani, ale jego umiejętności były po prostu gigantyczne, jeszcze jedna rzecz, otóż każdy z tych wierzchołków miał już pierwsze wejście, w związku z tym ten nimb takiej dziewiczości znika. Tam nie ma mowy o tym, żeby wejść sobie na coś dziewiczego. Tych wejść było bardzo też niewiele, to jest następna sprawa i myślę, że to jest jeszcze jakiś tam argument, dla którego agencje mogłyby tam poprowadzić swoje wyprawy w stylu fixing, Sherpa fixing and oxygen. Więc może się ten, może tam powstanie jakaś kolejna fabryka do wchodzenia na kolejny ośmiotysięcznik, taki, znaczy na kolejnego trabanta, tego głównego ośmiotysięcznika. Ale jestem raczej sceptykiem. Bo jeśli ktoś ma w pobliżu główny wierzchołek Kanchenjungi, to po co ma wchodzić na poboczny?
0: No i to jest argument, który trudno zbić. A czy to wszystko, pana zdaniem, nie wynika trochę z faktu, że coraz mniej mamy takich prawdziwych wyzwań w Himalajach? Wiemy, że wszystkie ośmiotysięczniki zostały już dawno zdobyte, i to latem, i zimą. Wiemy doskonale, że z większości już udało się zjechać na nartach, więc rzeczywiście kończy nam się lista tych himalajskich wyzwań i być może dodanie tych kolejnych szczytów i powiększenie korony Himalajów i Karakorum do 20. To jest ten pomysł rządu Nepalu, żeby jeszcze trochę nakręcić koniunkturę wokół góry i też po prostu zainteresowanie z zewnątrz, no bo też mam wrażenie, że już coraz mniej wypraw w Himalaje budzi takie powszechne zainteresowanie mediów. Kiedyś się o tym jeszcze dyskutowało, jeszcze kilka lat temu, chociażby zimowe K2 rzeczywiście powodowało, że to zainteresowanie było duże. No dzisiaj już niekoniecznie, jeżeli słyszymy, że Polacy pojechali na bardzo trudną ścianę, na jakiś 6-7 tysięcznik, dajmy na to, no to już tego zainteresowania nie ma. Może o to chodzi Nepalczykom?
1: Nie sądzę. Myślę, że jednak jest to czysto komercyjne, ekonomiczne zagranie, bo jednak wyzwań prawdziwych, takich alpinistycznych, jest na ośmiotysięcznikach jeszcze bardzo dużo. Tylko w tej chwili trend światowego alpinizmu nie jest... Nie jest na górach najwyższych. Jest właśnie tam, jak pan wspomniał, na górach 6-7 tysięcznych, gdzie są bardzo, bardzo trudne ściany. Czyli ta tak zwana cyfra, czyli ta wartość tej trudności jest po prostu pierwszym, największą wartością dla alpinisty. Jak trudna i jak ładna jest ta ściana. I na pewno myślę, że alpiniści wrócą na góry ośmiotysięczne, gdzie jeszcze jest sporo pięknych, dużych ścian do zdobycia. To jest kwestia czasu. Ten trend był jeszcze 15-20 lat temu. Mam nadzieję, że on jeszcze wróci. Ale prawdziwych alpinistycznych wyzwań na świecie są setki, jeśli nie tysiące. No, są masywy górskie, które są w ogóle jeszcze nie zeksplorowane. Jest jeszcze ponad 100 wierzchołków, na które nikt jeszcze nie wszedł. To są góry 6 i niektóre nawet 7-tysięczne. Więc tutaj wyzwań alpinistycznych jest bardzo dużo. Natomiast my chyba nie mówimy jednak o wyzwaniach alpinistycznych, tylko raczej o wyzwaniach biznesowych. Bo dołożenie tych trabantów Kanchenjongi, no może z wyjątkiem Yalongkanga, to jest po prostu biznes, no bo tam każdy wie, że na Kanchenjongę południową czy centralną wchodzi się mniej więcej tak samo jak na główną, a nawet trochę łatwiej, więc pewnie byłoby prosto przenieść ten mechanizm wchodzenia na główną Kanchenjongę, na te pomniejsze wierzchołki, ale czy to będzie miało, czy będzie popyt na tego typu usługę? No nie wiem, po prostu nie wiem. Natomiast nie mieszałbym tego w ogóle z aktywnością alpinistyczną, bo ona ma zupełnie inne priorytety.
0: Próbowałem znaleźć w tym jakąś filozofię, ale pan to jednak zbił. Po prostu chodzi im o pieniądze. Ale wywołaliśmy przy okazji ciekawy temat. I ja chciałbym pana zapytać, bo pan mówi, że tych wyzwań alpinistycznych jeszcze jest bardzo dużo w górach. A byłby pan skłonny wskazać to największe? I od razu przytoczę wypowiedź Reinholda Messnera, który w Krakowie podczas Festiwalu Górskiego mówił, zdaje się, o ścianie Mascherbruma, jeśli dobrze pamiętam.
1: Może, nie byłem na tej prelekcji, natomiast powiedziałbym, że dla mnie największym wyzwaniem jest zachodnia ściana K2. No, ona była wielokrotnie atakowana przez różne zespoły, czy to małe, czy duże, czy średnie. Tego typu wyzwań jest bardzo dużo. Są Gasherbrumy od wschodu, to znaczy Gasherbrumy od strony prowincji Xinjiang, czyli tej chińskiej prowincji. Jest wschodnia ściana Everestu, która jest wielką ścianą, a ma tylko jedno wejście. I to na dodatek nie na wierzchołek, tylko na przełęcz południową. Więc naprawdę jest jeszcze sporo takich ikonicznych ścian, które dałyby pole do popisu, ale to naprawdę już tym wspinaczom z tej takiej czołówki czołówek, czyli creme de la creme, prawda? Więc wydaje mi się, że wcześniej czy później się takie grupy znajdą. Z przykrością stwierdzam, że niektórzy Ludzie, którzy mogliby to zrobić, już niestety nie żyją. Chociażby bardzo sławna dwójka japońskich wspinaczy, czy też Rosjanie, Gołowczenko i Niłow. No to byli też ludzie, dla których takie wyzwania były chlebem powszednim. Więc wydaje mi się, że na 8-tysięcznikach jeszcze jest to, co robić, ale w tej chwili główna uwaga światowego alpinizmu jest jednak na ścianach niższych, 6- i 7-tysięcznych. I to jest zresztą bardzo zrozumiałe, dlatego że przy górach 8, czy nawet 8,5 tysiąca metrów, no jednak parametr wysokości robi swoje i część ludzi woli niższe trochę góry, gdzie się może skoncentrować na pokonywaniu trudności, a nie pokonywaniu rozrzedzonego powietrza.
0: Panie Piotrze, skoro już rozmawiamy, no to nasi słuchacze piszą i między innymi pani Gosia napisała z ciekawym pytaniem do pana. W kwietniu pani Gosia wybiera się w Himalaje, trekking do górnego Mustangu, więc jak pisze pani Gosia, niezbyt trudny i pyta, czy pan ma jakieś porady dla wyjeżdżających po raz pierwszy na taki trening w najwyższe było nie było góry świata.
1: No, Mustang to jest specyficzne miejsce, bardzo piękne zresztą. Ja tam byłem chyba w 2009 roku, jeśli dobrze pamiętam. I to, co mnie tam zaskoczyło, znaczy ja jestem odporny na wysokość, więc dla mnie absorpcja tej wysokości nie była jakimś wielkim problemem, ale wiem, że trzeba się zaklimatyzować w dolinie przed wejściem do Mustangu, dlatego że potem się już jest bardzo wysoko i cały czas bardzo wysoko. Ale pani Gosi życzę bardzo estetycznych wrażeń, dlatego że jest to przepiękna kraina z przepięknymi zabytkami tybetańskimi, także będzie to na pewno miła wycieczka.
0: O, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Tak samo jak to, była miła rozmowa, panie Piotrze. Bardzo dziękuję za to, że znalazł pan czas. I być może te propozycje Nepalu są trochę absurdalne, natomiast warto było to skomentować i trochę uporządkować. Piotr Pustelnik, zdobywca wszystkich 14 ośmiotysięczników, zdobył wszystkie ośmiotysięczniki i nie mamy tutaj żadnych wątpliwości. Był gościem audycji Na Szlaku. Dzięki wielkie.
1: Dziękuję bardzo.
0: A ten utwór, szanowni państwo, to swoista zapowiedź tego, o czym za chwilę w naszej górskiej audycji.

0: No dobrze, skoro rozprawiliśmy się już z tym absurdalnym pomysłem, żeby było 6 nowych 8-tysięczników, już razem z Piotrem Pustelnikiem, tak delikatnie, bo delikatnie, ale wyśmialiśmy tę inicjatywę rządu Nepalu, to teraz możemy zająć się zupełnie innymi górami niższymi, ale to nie oznacza, że nie są one bardziej fascynujące, bo mam wrażenie, że paradoksalnie są bardziej nieodkryte niż na przykład te Himalaje, o których tyle Państwu w tej audycji opowiadamy. Artur Gaweł, dobrze Państwu znany, razem ze mną w studiu. Cześć,
1: dzień
0: Artur.
1: Dobry, dzień dobry, cześć.
0: Miło Cię widzieć. Długo się umawialiśmy na te...
1: Bardzo długo.
0: Na te rozmowy. Będziemy mówić o górach Ukrainy, szanowni Państwo. Jak wiadomo, za naszą wschodnią granicą cały czas toczą się działania wojenne. Trwa wojna, po prostu mówiąc wprost. Szkoda w tym kontekście, że naprawdę warto się wybrać do Ukrainy i zobaczyć te piękne góry. Ale może na początek, Artur, zanim już wybierzemy się w ukraińskie góry, to opowiedz trochę o swojej miłości do gór, no bo to nie jest tak, szanowni państwo, że tu jestem solo w Radiu 357 jako osoba, która kocha góry, bo taki Artur to równie mocno.
1: A nie wiem, czy ja się kiedykolwiek zdradziłem z tym, że tak bardzo kocham góry, bo ta miłość do gór przyszła do mnie bardzo późno, ponieważ ja urodziłem się w takim miejscu, w Sanoku dokładnie, bardzo blisko Bieszczad, to 80 kilometrów, więc no, powinienem te góry kochać od dawna, ale jakoś zawsze tak jest, że w miejscu, w którym się urodzisz, no... nie spoglądasz tak życzliwie na to i nie jest to popularne w twojej głowie.
0: Wielu Zakopiańczyków nigdy nie chodziło po Tatrach, to prawda.
1: Dokładnie, więc moja przygoda z górami zaczęła się w wieku tam 20 albo 21 lat, no i najpierw były to Bieszczady, ale przede wszystkim kocham Tatry też, ale i Karpaty, ponieważ no, Karpaty są takim miejscem, gdzie jest dziko, zielono, no może nie po tej części polskiej czy słowackiej, ale na przykład ukraińskiej. Więc no, ja kiedyś wędrując sobie Bieszczadami pomyślałem sobie, że a jak jest po tamtej drugiej stronie? Co tam może być? No bo ta Ukraina nie była wtedy dla nas dostępna ani popularna.
0: To jest trochę tak, szanowni państwo, że ze względu na to, że jest granica i że wcale nie tak łatwo ją przekroczyć i że nie jest to granica Unii Europejskiej, więc nie można sobie tak po prostu przejechać, to te góry po stronie ukraińskiej trochę są taką nieodkrytą krainą dla wielu górołazów w naszym kraju. Ja na przykład nigdy nie byłem. Jeszcze kiedy na przykład zobaczy się serial Watacha, no to można odnieść wrażenie, że jest to nie tylko nieodkryta kraina, ale również taka trochę mroczna, niebezpieczna, przerażająca. To pomówmy o tej ukraińskiej części Bieszczad, no bo tobie udało się tam dotrzeć, tobie udało się pochodzić po tych górach i trochę je eksplorować. Jakie wrażenia? Co to są za góry?
1: No przede wszystkim są to góry, tak jak powiedziałem, dzikie. Sporo jest tam oczywiście lasów, ale sporo również połonin. Wcześniej mówiliśmy o tym, że one są zupełnie nieodkryte jeszcze, chociaż sporo turystów zagląda tam ze Słowacji i Czech, ale także coraz więcej Polaków tutaj w tych terenach przygranicznych, więc no teraz to pewnie się trochę uspokoiło, niestety, ponieważ no przecież trwa wojna, więc my oczywiście nikogo nie namawiamy. Trzeba sobie to w głowie przerobić, czy chcemy pojechać do kraju, w którym trwa wojna, ale ja kiedyś sobie pomyślałem, że no przecież jadę tam, żeby również zostawić tam pieniądze, prawda? Więc wspomóc ich w jakiś sposób w tym takim momencie krytycznym.
0: Ale ty chodziłeś po tych Bieszczadach, po górach ukraińskich wtedy, kiedy trwała wojna?
1: Tak, tak. Okay. Po Bieszczadach wcześniej, ale 2 lata temu byłem w Czarnochorze. To jest Huculszczyzna, o której na pewno będziemy jeszcze dzisiaj dużo rozmawiać. Więc no, Bieszczady Wschodnie to jest ta część Bieszczadów po stronie ukraińskiej oczywiście. Bieszczady Zachodnie, no to są te nasze, Bieszczadzki Park Narodowy, schodzone już pewnie przez wiele osób wzdłuż i wszerz. No a tam mamy właśnie tą taką wielką dzikość, szlaki nie do końca jeszcze dobrze oznaczone, no i także najwyższy szczyt Bieszczad, czyli Pikuj, to jest ponad 1400 metrów, no i ten Pikuj ma wielkie walory widokowe, nie tylko Pikuj, pasmo połonin, które zaczyna się na przełęczy Dobrzockie jest niesamowite, bo tam można iść przez 30 kilometrów tylko połoniną. No i to jest wow. Nie?
0: Wow, tak. Tak, to bo państwo nie widzieli, ja taką zrobiłem minę pod wrażeniem, no bo w polskich górach to jest nie do osiągnięcia po prostu w żaden sposób.
1: No tak, więc jeszcze wracając do początków, ja sobie patrzyłem na te góry ukraińskie i w pewnym momencie sobie pomyślałem, a muszę tam pojechać, muszę to zrobić, muszę być na tych dzikich szlakach. Może też dlatego, że ja zawsze poszukuję takich nieoczywistych trochę miejsc. No i pewnego dnia po prostu przez przejście graniczne w Krościenku, to jest województwo podkarpackie, oczywiście niedaleko jako Ustrzyk Dolnych, tam można się przeprawić. Teraz tam sytuacja, no trzeba powiedzieć, że pewnie jest spokojna, chociaż jeżeli ktoś no, obawia się, no to nie zalecałbym mu jechania do Lwowa, tylko po prostu wsiąść w pociąg wcześniej i udać się do miejscowości Sianki. W tych Siankach możemy wejść na szlak, no i najpierw zacząć od takiego szczytu jak Kińczyk Chnylski, no i później Starostyna. No i tak idziemy tą połoniną. Możemy, co bardzo ciekawe, ponieważ no, niektórzy mogą sobie teraz pomyśleć, że no, u nas to nie można wielu rzeczy robić. Dbamy o środowisko, dbamy o góry, a na Ukrainie jest trochę inaczej. No nie powiedziałbym, że jest to okej, ponieważ często na połoninę gdzieś na Ukrainie można wyjechać gruzawikiem, czyli takim samochodem ciężarowym, bądź terenówką, no i nikt nam nie powie złego słowa.
0: Nie zwróci uwagi.
1: Nie zwróci uwagi, więc...
0: O mandacie nawet nie wspominając.
1: No tak, musielibyśmy mieć jakiegoś wielkiego pecha, naprawdę, ale jeżeli nawet pojawiłaby się tam policja, ale skąd policja w górach, więc jest to naprawdę absurdalne, więc moglibyśmy się pewnie jakoś dogadać. No i idąc tą taką połoniną w kierunku Pikuja, możemy również wyciągnąć sobie namiot i spać w miejscu, w którym chcemy, na tej połoninie, ale także zejść do miejscowości takich jak Karpackie, jak Chusne, gdzie no, mieszkańcy tych miejscowości są naprawdę gościnni. No i wiele razy tego doświadczyłem, nie tylko w Bieszczadach Wschodnich, ale także na Huculszczyźnie. Tam jeszcze było więcej tych gościnności różnych. Się uśmiecham trochę, bo dużo się działo.
0: Rozumiem, dojdziemy do tego. Polskie góry, jeżeli byś mnie zapytał, z czym mi się kojarzą, to z tym, że można się tam poczuć bardzo komfortowo, bezpiecznie. Ta dzikość jest mocno ograniczona.
1: Tak.
0: Jest dużo schronisk. Właśnie, dużo schronisk. Można się przemieszczać od schroniska do schroniska. Także nie trzeba się niepokoić o nocleg. I tu dochodzimy do mojego pytania, jak to wygląda w Bieszczadach po stronie ukraińskiej, czy też można od schroniska do schroniska, czy nie za bardzo, czy właśnie trzeba szukać schronienia w tych miejscowościach, o których przed chwilą wspomniałeś?
1: Jest tam wiele miejscowości. Przy głównej drodze, która prowadzi ze Lwowa do Uszhorodu, my mamy takie przeświadczenie, do niedawna no pewnie mieliśmy rację, no przecież widzieliśmy to, że te drogi są dziurawe, no ale akurat ta droga już jest świetnie wyremontowana, więc możemy się tam poruszać samochodem bez żadnego problemu. No i przy tej drodze jest sporo miejsc takich domków do wynajęcia, bo to nie jest tak, że żadnej turystyki tam nie ma. Wiele osób z Kijowa właśnie przyjeżdża w te tereny, wiele osób tam inwestuje, ale samych schronisk jest jak na lekarstwo. Są tak zwane turbazy, czyli takie miejsca, gdzie możemy w naprawdę surowych warunkach się przespać, ale ja robiłem taki motyw, że po prostu schodziłem do wioski i bratałem się z tymi ludźmi, którzy są tam, w tak zwanych sklepobarach. Sklep pełnił funkcję i sklepu, i baru, więc możesz sobie wyobrazić, co działo się pod tym sklepem.
0: I domyślam się, jak wyglądało to bratanie.
1: Tak. No, dużo różnych płynów się tam spożywa, ale może nie będę mówił, jakie są to płyny. Ale u nas także, więc jest to taki górski trochę klimat, więc albo właśnie szukałem takiego noclegu u ludzi, którzy tam mieszkają. No i zaręczam ci, że mało osób odmówi, ponieważ oni też, no właśnie, mogą trochę zarobić, albo przyjmą cię po prostu za darmo, tyle tylko, żeby z kimś porozmawiać, no i po prostu poimprezować też.
0: No i bardzo dobrze, bo można ładnie wszystko połączyć. A kiedy maszerujesz sobie takimi górami, jak właśnie Bieszczady po stronie ukraińskiej, no to jak na przykład często spotykasz na szlaku innego człowieka? bo wiemy, że kiedyś Bieszczady z tego słynęły, że tam właśnie można było, ta polska strona tych gór słynęła z tego, że tam można było rzeczywiście spędzić trochę czasu samemu w górach. Dzisiaj już to wygląda zupełnie inaczej. Te góry są zdecydowanie bardziej skomercjalizowane. Po prostu Polacy odkryli Bieszczady. Trudno się dziwić, piękne góry, no to coraz więcej nas się tam wybiera. Po ukraińskiej stronie podejrzewam, że jednak jest zdecydowanie bardziej odludnie i zdarzały ci się takie dni, że na przykład nie spotkałeś nikogo albo tylko jedną, dwie osoby, czy niekoniecznie?
1: O wiele mniej jest tam ludzi oczywiście na szlakach. Jak już zdarzają się, to są zapaleńcy. Tutaj oczywiście prym wiodą Czesi i Polacy, co jest chyba zrozumiałe, bo Czesi też lubią po górach chodzić. Słowacy również, ponieważ Słowacy graniczą właśnie z tym obwodem zakarpackim. Jest tam przejście graniczne w Ubli. Więc tych osób było mało, ale to bardzo dobrze, bo no jednak to jest taka odskocznia trochę od tych polskich gór, prawda, gdzie czasami jest tłoczno. Nie każdy przecież chce się tam wybrać, ale jest, no może przed wojną to już było totalnie bezpiecznie. Teraz tak naprawdę też tam się nie dzieje za dużo niebezpiecznych rzeczy, no ale oczywiście to tak jak powiedziałem wcześniej, każdy musi pomyśleć sobie sam, czy chce tam jechać. Nikogo oczywiście nie namawiamy. No i przede wszystkim ja cenię w tych górach, w tych ukraińskich Karpatach to, że jest tam swoboda. Swoboda przeze mnie rozumiana tak, że masz wielką przestrzeń, w tych górach nic, nikt tak naprawdę nie każe ci zrobić niczego. Nie ma, wiesz, nie ma zakazów, nie ma nakazów. W pewnym momencie może być to denerwujące, prawda, bo też jest wiele miejsc zaśmieconych, także w Czarnochorze czy na Hoverli, ale myślę, że nie ma tego aż tak bardzo dużo. No i Bieszczady Wschodnie mają o wiele więcej takich walorów widokowych. Właśnie idziesz szlakiem, idziesz też bardzo samotnie przez większość czasu. Mało jest tych turystów. No i doświadczasz kontaktu z naturą. Też te szlaki, no trzeba też bardzo uważać, bo te szlaki są słabo oznaczone, więc ta mapa musi być tutaj. No ale raczej się tam nie zagubisz.
0: Dzikie zwierzęta?
1: Dzikie zwierzęta raczej po naszej stronie, gdyż niedźwiedzi tam jest mało, ale może nie będę mówił, dlaczego tak jest.
0: No tak, ale to też jest jakaś informacja dla państwa, że tego niedźwiedzia nie jest wcale tak łatwo po tej stronie gór spotkać, bo wiesz, na przykład rumuńskie Fogarasze słyną też z tego, że to są piękne, dzikie góry, ale na przykład ja miałbym pewne wątpliwości przed samotną wycieczką po rumuńskich Fogaraszach, ze względu na to, że niedźwiedzi jest tam całe zatrzęsienie i podobno nie trudno misia spotkać.
1: Tak. W Rumunii jest naprawdę sporo niedźwiedzi, ale po stronie ukraińskiej, w ukraińskich Karpatach chyba jest tak, że sporo się do nich strzela, więc...
0: No tak.
1: Czyli po prostu tych niedźwiedzi nie ma, albo one się przenoszą w zupełnie inne miejsca. No i polecam państwu na przykład też wybrać się na takie szczyty graniczne. Na przykład Kińczyk Bukowski, który z naszej strony jest zupełnie niedostępny właśnie przez te nakazy, zakazy. A może to i dobrze, ponieważ no przecież też trzeba chronić przyrodę, ale ze strony ukraińskiej na przykład możemy wyjść na tego Kińczyka. 1250 metrów, piękny widokowy szczyt, tylko wcześniej musimy poprosić o tak zwany permit, czyli pójść do takiej stanicy, tam są strażnicy graniczni. Jak my tam byliśmy, to był wielki portret Petra Poroszenki, który nam błogosławił. To był poprzedni prezydent Ukrainy. No i okazuje się, że ten permit, czyli to takie pozwolenie ze strony ukraińskiej, jak najbardziej da się uzyskać, czyli w takie miejsce bardzo dzikie, gdzie nikt ze strony polskiej się nie wybiera, a ze strony ukraińskiej owszem. Więc można na tego Kińczyka Bukowskiego się wybrać. Można też wybrać się na Opołąka, czyli najbardziej na południe wysunięty szczyt Polski tak naprawdę. On jest oczywiście na granicy polsko-ukraińskiej. Tam niedaleko jest także, są także źródła Sam, Iranu, miejscowość Beniowa, która po polskiej stronie jest wysiedlona w ramach akcji Wisła. Po stronie ukraińskiej, co bardzo ciekawe, żyją jeszcze ludzie, jest sporo zabudowań, no sporo, tak powiedziałbym kilkanaście, więc z tych sianek można dostać się do Beniowej. Ja kiedyś tam poznałem prześwietną rodzinę, bardzo gościnną, która niewiele miała, ale zabawiłem tam chyba 3 dni i ze wszystkim się ze mną dzieliła i naprawdę to były świetne czasy. No i poznaliśmy jeszcze pana organistę, który dołączył do nas, no i z nami biesiadował też chyba przez 2-3 dni, więc tak, te Bieszczady Wschodnie są gościnne, dzikie, no i panuje tam wolność.
0: Przygoda, szanowni państwo, jak sami państwo słyszą, Artur, że taką przygodę przeżył, państwu też polecamy, choć oczywiście no tutaj trzeba dodać na własną odpowiedzialność ze względu na to, że mówimy o kraju, w którym wciąż toczy się wojna. I jeszcze powędrujemy trochę po ukraińskich górach, choć już niekoniecznie po Bieszczadach, przeniesiemy się w trochę inne rejony, w trochę inne miejsca, bo Artur tam też postawił swoją stopę. No i też dobrałeś utwór specjalnie dla państwa w kontekście naszej dyskusji.
1: Tak jest. Perka Łaba, o tej miejscowości na Huculszczyźnie jeszcze powiemy, ale Perka Łaba to jest zespół z Iwano-Frankowska. To taki hucul, punk, folk, nie wiem co tam jeszcze dodać. Na pewno są cymbały.
0: Nie wiem jak państwo, ale ja jestem ciekawy. Posłuchajmy.

0: Fantastycznie to zabrzmiało. Na antenie Radia 357 rozmawiamy o ukraińskich górach. Pewnie jak się Państwo teraz do nas przyłączyli, no to, to muzyka również kieruje właśnie w tę stronę. Szanowni Państwo, jest mail od pani Kasi. Uśmiech nie schodzi mi z buzi, słuchając o ukraińskich górach. Byłam dwa razy w Czarnochorze i w Bieszczadach Ukraińskich. Miałam okazję wejść między innymi na Pikuja i Hoverle. W pamięci pozostali mi wspaniali i gościnni ludzie. Ech, bardzo chciałabym wrócić. Zawsze w kontekście na przykład Gruzinów i tamtejszych wypraw w góry mówi się, że Gruzini bardzo gościnny naród, ale już przez to, że ta turystyka tam tak bardzo dotarła, to coraz mniej, że już nie ma tego klimatu, a czasami okazuje się, że bliżej taki klimat można spotkać i że Ukraińcy to również bardzo gościnni ludzie, a przynajmniej ukraińscy górale.
1: No tak, tak. W górach ludzie są bardzo gościnni, ale to chyba dlatego, że im mniej ktoś ma, tym bardziej się potrafi tym dzielić. Ja to zauważyłem. Więc jeśli są bardzo bogaci ludzie, to są bardziej zamknięci. Tak mi się wydaje. A w tych górach ukraińskich, no oczywiście nie widać jakiejś takiej totalnej biedy, ale ludzie nie są tak bardzo zasobni. Żyją zgodnie z naturą, zgodnie z tym, co uda im się samym wyprodukować. Czasami sobie pojadą do sklepu, ale trzeba przyznać, że no, na przykład te huculskie wioski są oddalone od cywilizacji czasami bardzo znacznie, więc sama taka wyprawa do sklepu jest, no, powiedziałbym, kosztowna energetycznie, ale czasami przyjeżdżają także samochody, które mają na pace wiele jedzenia, no i sprzedają je z samochodu.
0: Ach, czyli w ten sposób to funkcjonuje. I siłą rzeczy wywołałeś ten temat, przenosimy się na Huculszczyznę i mógłbyś tak na początku nas, że tak powiem, postawić kropkę na mapie, flagę wbić na mapie, gdzie geograficznie dokładnie się przenosimy.
1: To przede wszystkim jest już bliżej granicy z Rumunią. Sama Hoverla, czyli najwyższy szczyt Ukrainy, mający tam 2061 metrów nad poziomem morza, jest na granicy obwodów Iwano-Frankiwskiego i Zakarpackiego. Więc tak naprawdę musielibyśmy tutaj się udać już do Lwowa i z Lwowa wziąć sobie pociąg do miejscowości Worochta, a później z Worochty przedostać się na przykład do Wierchowiny, a z Wierchowiny do Dżembroni, no i stamtąd na przykład próbować wejść już w góry do miejscowości Bystrec, a później do takiego schroniska Zaroślak, które ma również ciekawą historię, bo właściwie Zaroślak to jest tylko nazwa takiego schroniska, które było, polskiego schroniska, które było przed II wojną światową. Teraz jest oczywiście również tam też baza, też można się przespać w jakimś wygodnym miejscu, no albo rozstawić sobie namiot i po prostu spać w lesie. Tak jak powiedziałem wcześniej, swoboda króluje wszędzie. No i to wejście na Hoverle, dosyć wysoką już górę, prawda? No, taką zieloniutką.
0: Dwutysięcznik.
1: Dwutysięcznik, więc ta Hoverla jest również niesamowita. Ona robi wielkie wrażenie, bo jest, no, bardzo zielona. Ma kilka takich dosyć, powiedziałbym, stromych podejść. Ciekawostką jest to, że każdy prezydent Ukrainy musi choć raz w życiu wyjść na Hoverle. No i był tam Petro Poroszenko, Wołodymyr Zełenski chyba też. No ale sama Huculszczyzna to jest bardzo ciekawy rejon, bo Huculi, czyli górale właśnie z tamtego regionu, no są dosyć niscy, krępi, ale powiedziałbym tacy zabawowi i dosyć szorstcy w obyciu. Jak to górale, nie? Więc...
0: No, wszyscy są zabawowi w ogóle, wydaje mi się.
1: No wiesz co, być może ja to tak odebrałem, ponieważ ja odwiedzałem takie miejsca. Rozumiem. Ale naprawdę fajnie mi się z nimi tam dogadywało. No i przede wszystkim bardzo, bardzo ciekawa kultura, przede wszystkim muzyka, ale także i kuchnia. Oni nierozerwalnie są związani z muzyką. Byłem tam u takiego Mykoły Iliuka, który ma swoje muzeum, także mnóstwo tam instrumentów właśnie huculskich, takich jak cymbały, to słyszeliśmy w tym utworze Perkałaba przed chwilą, ale także trębita. Trębita to jest taka wielka trąba, w którą się dmucha, no i ona oczywiście wydaje taki dźwięk, żeby wywołać innych pasterzy, którzy są na hali. Jest tam bardzo, bardzo ciekawych takich dużo ciekawych miejsc. Hoverla to jedno z nich, także jeziorko niesamowite, to jest takie jeziorko polodowcowe, do którego możemy się wybrać, możemy się oczywiście w nim wykąpać. Ja przeżyłem tam ciężkie chwile, bo okazało się, że pogoda się załamała. Miałem oczywiście tam namiot, no ale musiałem go w pewnym momencie trzymać nogą, właściwie sufit tego namiotu, ponieważ pomyślałem sobie, że za chwilę odlecę gdzieś tam w siną dal. No i to się stało, ale na szczęście spotkałem tam ludzi z Kijowa, notabene producentów filmowych, którzy przyjechali sobie na urlop i stwierdzili, że chodź do nas do ogniska i, no i tak jakoś przetrwaliśmy do rana.
0: No, to dobrze. Całe szczęście, że wszystko skończyło się dobrze. Co istotne, ty po tych górach maszerujesz zazwyczaj samemu, prawda?
1: W Bieszczadach Wschodnich byłem z ekipą znajomych, ale akurat tutaj na Huculszczyźnie byłem sam, ponieważ także zbierałem informacje i muzykę do audycji, do mojej korzennej audycji Pogranicza Dźwięków, więc tam rozmawiałem z panem Iliukiem. Czy samemu w Czarnochorze już był taki moment, że sobie pomyślałem, jak ta burza się wtedy taka ogromna zerwała, to pomyślałem sobie, że no, czasami trzeba uważać. Są to góry dzikie. Tak jak powiedziałem wcześniej, no, ta opieka na szlaku nie może być, nie jest taka oczywista. Oczywiście na Popie i Wanie, to kolejny szczyt w Czarnochorze, znajduje się odpowiednik polskiego GOPR-u. Został on stworzony też we współpracy z Polakami.
0: A jest też bezpłatny, to znaczy no, w Polsce można korzystać z pracy ratowników górskich za darmo, nie obciążają nas w żaden sposób, nie trzeba mieć ubezpieczenia. Jak to wygląda na Ukrainie?
1: Ta opieka jest, no właśnie, to jest jedyna taka placówka na tym Popie i Wanie, no i stworzona jeszcze wspólnymi siłami przez Polaków i Ukraińców, więc jest to bezpłatne, ale musimy mieć też świadomość, że nie w każde miejsce są oni w stanie dotrzeć. W ogóle Pop i Wan to też jest fantastyczne miejsce, jest tam takie schronisko. Schronisko to może za dużo powiedziane, ale taka stacja meteorologiczna Biały Słoń, zbudowana jeszcze przed wojną przez Polaków. No i ona została teraz nieco odrestaurowana. No i właśnie tam siedzibę ma ten ukraiński GOPR, więc tam możemy trochę poczuć się bardziej bezpiecznie, więc wybierając się w ukraińskie góry, radziłbym chyba jednak, żeby wybrać się więcej osób grupą.
0: Niż solo. I ostatnie pytanie, jakie mam do ciebie, Artur, bo niestety czas nam się powoli kończy, jest następujące. Czy Ukraińcy to jest naród, który lubi chodzić po górach? Bo u nas w Polsce możemy śmiało powiedzieć, że mamy kulturę chodzenia po górach. A jak to wygląda w Ukrainie?
1: Z tego, co ja widziałem, to Ukraińcy, jest część oczywiście taka grupa, która przykłada wielką wagę do ubioru odpowiedniego w góry, ale też jest taka grupa, która zupełnie nie przykłada do tego wagi. I tych turystów ukraińskich teraz pojawiło się więcej podczas wojny. To jest taka turystyka wewnętrzna. Sporo osób tam przyjeżdża na przykład, nie mówię o Bieszczadach Wschodnich, tutaj mniej, ale w rejon Czarnochory, turystów z Kijowa, także turystów z Charkowa, ze wschodniej Ukrainy, czyli tych osób, które musiały się przemieścić w wyniku działań wojennych w inne miejsca Ukrainy. Nie jest to jeszcze tam tak bardzo popularne. Popularne są kurorty, na przykład Bukowel, gdzie można pojeździć na nartach.
0: Artur Gaweł był gościem audycji Na Szlaku, opowiadał o górach Ukrainy. Pewnie jeszcze długo byśmy mogli. Może wrócimy w ogóle do tematu. Bardzo tobie, Artur, dziękuję. Audycję wydawała Julia Nowaczyńska, realizowała, ale trochę też mi pomagała, więc właściwie to prawie jakby wydawała. Prowadził Mateusz Kuźniewski. Dziękujemy państwu za opowieści o górach. Do usłyszenia.

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
1: Radio 357. Gadu gadu nocą. Nocne powtórki.
2: Dobry wieczór. Przy mikrofonie Violetta Mszkowska.
1: Plac na rozdrożu. Technologie.
2: Fałszywe treści to już część naszej rzeczywistości, jeśli jesteśmy aktywni w sieci. Niezależnie od tego, czy w roli odbiorcy, czy twórcy, musimy założyć, że w którymś momencie trafimy na fejka. Część z nich bierze się oczywiście z ludzkiego błędu. Część to celowo rozpowszechniane fałszywe narracje, czyli dezinformacja. O tym ostatnim zjawisku największe organizacje na świecie mówią jako o zagrożeniu, części wojny informacyjnej.